0: Nie otrzymali 100% dopłat bezpośrednich od razu po wejściu Polski do Unii. Bruksela obawia się przede wszystkim skali ukraińskiej produkcji rolnej oraz reakcji takich krajów jak Francja, Włochy czy Polska, gdzie rolnictwo ma duże znaczenie. Jednocześnie Komisja chce pomagać Ukrainie w odzyskiwaniu rynków eksportowych poza Unią.
1: Na razie nic nie wskazuje na to, by atak hakerski na platformę wakacje.pl był powiązany z poprzednimi. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoctor, Fakturownia czy Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy. W rozmowie z RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Kowkowski zaznacza, że w Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać.
2: Jeżeli chodzi o incydent na wakacje.pl, pracują polskie służby. Już rozpoczęło się też postępowanie kontrolne. Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
1: W sobotę portal wakacje.pl poinformował o ataku hakerskim na skrzynki mailowe pracowników. Naruszone zostały dane rezerwacyjne klientów platformy. Strona przekazuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: A w niej wracamy do naszej porannej rozmowy. Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
4: PiS chce się dziś wycofywać z niektórych rozwiązań, które wprowadzono przez Polski Ład. To jest m.in. powrót do naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie, przywrócenie karty podatkowej. To są dobre pomysły pana zdaniem. Pan też by się wycofał?
5: Panie redaktorze, dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza. To są rozwiązania, poprzez które złodziej Kacprzyk i złodziej Kral będą mieli niższe
4: To są rozwiązania
5: daniny.
4: Prawa i Sprawiedliwości.
5: To są rozwiązania, mówię precyzyjnie, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o kilkanaście tysięcy złotych. Jak PiS chce dać kilkanaście tysięcy złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo. Nasze rozwiązania, które zaproponowaliśmy, są bardzo dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te rozwiązania dają na przykład 4-letni obniżony ZUS po to, żeby się można było rozpędzić. Tak zwana działalność bagatelna. Kolejne rozwiązanie. Tutaj w Powered by Ponad mamy rozwiązania również dla małych i średnich firm po to, żeby one mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach. Kiedy ja byłem szefem Ministerstwa Finansów, a później premierem i de facto mi również podlegały te tematy, to KAS realizował, Krajowa Administracja Skarbowa, mniej kontroli i te kontrole były dużo bardziej trafione. W związku z tym mali przedsiębiorcy są oczkiem w głowie Rozwoju Plus, a jak pokazałem przed chwilą, te rozwiązania proponowane przez nich jedynie doprowadziłyby no niestety do tego,
4: skoro
5: że złodziej Kacprzyk miałby mniej do zapłacenia, a ja tego nie chcę.
4: To pytanie, czy no, nie chcę mówić o panu doktorze Kacprzyku czy o Kralu, ale w takim razie 800 plus dla bogatych powinno być, czy powinno się wycofać? Powinno się zacząć trochę zmieniać te zapisy, urealniać te zapisy dotyczące polityk społecznych?
5: Panie redaktorze, rozumiem, że dąży pan do tego, aby...
4: Ja do niczego nie dążę, ja zadaję pytanie.
5: Tak, ja szukam jak gdyby tutaj tego...
4: Czy powinno się ograniczyć programy społeczne?
5: Już mówię. Czy powinno się ograniczyć programy społeczne? Nie. Nie powinno się ograniczyć. Natomiast jeżeli jakby pochodną tego pytania miało być to o dziurę budżetową i o wielki dług publiczny, to ja powiem tak. Opracowaliśmy tu i w innych opracowaniach Rozwoju Plus bardzo dobry, realistyczny, oceniony przez rynki finansowe plan redukcji dziury budżetowej w najbliższych 3-4 latach z 7,1 na 4,8.
4: Bez ograniczenia wydatków społecznych?
5: Bez ograniczenia wydatków społecznych.
4: Bez podniesienia
5: społecznych.
4: Wieku emerytalnego?
5: Bez podniesienia wieku emerytalnego, bez ograniczenia wydatków społecznych. Z zastosowaniem instrumentów informatycznych? Nie, zrobiłem to już raz, pokazałem, że jest to możliwe w roku 2016, 17, 18, 19, 20. Wtedy na 20 przygotowaliśmy budżet bez deficytu. To był jedyny przygotowany budżet bez deficytu. Dlaczego to było możliwe? Pomimo tamtych wydatków społecznych. Właśnie dlatego, że zaproponowaliśmy odpowiednie rozwiązania informatyczne, pakiet paliwowy, pakiet elektroniczny.
4: Dobrze, a teraz jak pan chce obniżyć ten deficyt? Bez cięcia wydatków, bez ograniczania, jak pan chce doprowadzić do tego? Trzy krótkie pomysły. Co zrobić, żeby deficyt był mniejszy i nie były mniejsze wydatki społeczne?
5: Proszę bardzo, już. Po pierwsze, naprawa podatku CIT, tak żeby międzynarodowe korporacje wreszcie znowu płaciły podatki, tak jak za moich czasów. Ja panu pokażę, bo widzę, że pan tutaj się zdziwił.
4: To jest pierwszy pomysł. Nie, ja się nie zdziwiłem.
5: Proszę bardzo,
4: zadaję pytanie
5: pan tutaj groźnie zmarszczył brwi, że ja muszę tutaj pokazać wszystkim.
4: Nic pewnie musi pokazać, bo my i tak tego nie pokażemy, bo nie mamy jak.
5: Nie pokażecie tego?
4: Nie mamy zbliżania kamery.
5: Szkoda.
4: To jest pierwszy CIT.
5: Tu pokazuję, szanowni państwo, w jaki sposób udało się w czasie, kiedy byłem premierem, odzyskać pieniądze
4: dla dużych firm.
5: Nie podniesienie, panie redaktorze.
4: Ściąganie.
5: Właśnie, nie podniesienie żadnej stawki CIT-u. To jest wielki błąd. Tylko ściągalność tego CIT-u. Dobrze,
4: to jest pierwsze. Ściągalność CIT-u od wielkich korporacji.
5: Tutaj
4: one mają świetnych prawników
5: się kryje,
4: i będą się bronić.
5: Tak, już zrobiliśmy to raz. Z tymi świetnymi prawnikami sobie poradziliśmy. Od 8 do nawet 20 miliardów złotych.
4: To jest pierwszy, drugi.
5: Tak. Uszczelnienie podatku VAT, gdzie sam minister Domański pokazał stratę za zeszły rok na poziomie 28 miliardów złotych.
4: Trzeci pomysł.
5: Trzeci. Zmniejszenie również kosztów obsługi długu poprzez lepsze dużo zarządzanie długiem, co pokazaliśmy również w czasie, kiedy rządziliśmy.
4: I to nam zmniejszy deficyt na tyle, że nie będziemy wchodzić w żadne niebezpieczne rejony.
5: To już te trzy sposoby, o których powiedziałem, zmniejszy nam deficyt o około 1,5 punktu procentowego. Mamy jeszcze szereg innych działań. 1,5 punktu procentowego to jest dużo. To jest około 60 paru miliardów złotych. Tak to pozwoli na stopniowe wychodzenie z deficytu budżetowego, zmniejszanie deficytu, wychodzenie z długu publicznego w tym sensie, żeby w relacji do PKB on się nie zwiększał. Szybszy wzrost gospodarczy doprowadzi również do tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy na wielkie inwestycje, na małe inwestycje w powiatach i gminach, które zostały teraz zatrzymane przez obecny rząd, a ja mam zobowiązanie wobec samorządowców.
4: No są cały czas drogie inwestycje przez ten rząd podejmowane.
5: Tak, realizowane z tych programów, które myśmy im zostawili, a nowe nie są ogłaszane, panie redaktorze. Proszę zapytać jakiegokolwiek burmistrza, wójta lub starosty, albo prezydenta miasta.
4: Panie premierze, to jeszcze pytanie polityczne. Sami idziecie do wyborów, to już jest zdecydowane. Jest decyzja Rozwój Plus, idzie
5: tak,
4: sam do
5: wyborów? Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów. W ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj na przykład tysiące ludzi, tysiące samorządowców przystępują do nas. Proszę popatrzeć na nasz bardzo udany kongres z Tomaszowem Mazowieckim tydzień temu.
4: Tysiące samorządowców już się do was zgłosiło?
5: Tak, tysiące samorządowców.
4: To znaczy, ile teraz w tej chwili stowarzyszenie i ruch polityczny liczy ludzi, jak tysiące się zgłosiło?
5: Zgłoszonych wniosków około 5000, samych samorządowców ponad 1000, ale jeżeli szerzej potraktujemy ich, nie tylko radnych, burmistrzów, starostów, wójtów, no to
4: to znaczy, bo powiedział pan, tysiące samorządowców się zgłasza, a teraz pan powiedział, że 1000 się zgłosiło samorządowców.
5: Nie, panie redaktorze, samorządowcy to jest pojęcie takie. Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci, radni, a także osoby, które działają w samorządach. Tak, takich osób zgłosiły się 1000. Mogę to potwierdzić. Mamy zgłoszonych wniosków, sprawdzamy wszystkie te wnioski. Już dzisiaj ponad 5000 i cieszę się z tego, że nasz ruch polityczny cieszy się takim zainteresowaniem. Ruch społeczno-polityczny. Ale na wybory potrzebujemy partii politycznej i w ciągu kilku tygodni
4: Kilku tygodni, bo ta data 15 października jest już nieaktualna, rozumiem.
5: Nie będziemy robić wielkiego wydarzenia z powołania partii politycznej, bo nasz ruch społeczny chce wznosić się ponad partykularyzmy partyjne.
6: Usłyszał Tomasz Telikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Całość tej rozmowy do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl, a fakty wracają już za niecałą godzinę, punktualnie o 3:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
8: Unter Glieben, Glauben, Glauben.

0: Zbliża się godzina trzecia. Zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Pożar w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera ugaszony. Trwa ustalenie przyczyny pojawienia się ognia. Nie będzie ponad 100 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Pieniądze zablokowała Komisja Europejska. W tych faktach opowiemy też o projekcie Moje Supermoce, który ma przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów. Pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie został opanowany. Ogień pojawił się na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym przed godziną 1 w nocy. Zanim pojawiła się straż pożarna, akcję ewakuacyjną pacjentów rozpoczęły pielęgniarki.
3: Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, opanowany, a pomieszczenia zostały wywietrzone. W działaniach uczestniczy 14 pojazdów Straży Pożarnej, ponad 50 strażaków. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyny powstania pożaru.
2: Przekazał nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze 10 osób zostało poszkodowanych. Z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafili na SOR. Komisja Europejska zablokowała wypłatę ponad 116 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Bruksela uznała, że polski plan dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki jest niezgodny z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. O tym, jak swoją decyzję uzasadnia komisja, w faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Bruksela ma przede wszystkim dwa zastrzeżenia. Polska nie udowodniła, że bez tych pieniędzy MAN nie zdecydowałby się rozbudować fabryki w Niepołomicach, czyli komisja uznała, że firma prawdopodobnie i tak zrobiłaby to własnymi środkami. Nie było więc, jak podkreśla komisja, rzeczywistego efektu zachęty. Ponadto Polska nie wykazała, że potrzebne było aż 116 milionów złotych. Komisja uznała więc, że pomoc była za wysoka i nie była konieczna. Dlatego Warszawa nie może jej wypłacić.
2: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów? Ma temu pomóc projekt Moje Supermoce, realizowany w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie. Tam jedna z sal lekcyjnych stała się bazą supermocy, takich jak życzliwość, empatia i współpraca.

0: Wy macie swoją bazę, tak?
1: Tak.
0: I wyruszacie z tej bazy i zmieniacie trochę szkołę na lepsze?
1: Pomagam innym i się czuję dobrze.
2: Na przykład jakby ktoś się przewrócił, no to możemy pomóc.
0: Widać, że oni się przemienili w tych superbohaterów w pewnym sensie?
3: Rozsypał się piórnik na lekcji z kredkami i nagle 5 dzieci podbiegło, żeby pomóc zbierać te kredki. Dlatego to są takie drobne, małe sytuacje, które wywołują też taki uśmiech i widać, że gdzieś te dzieci do serca biorą sobie tą całą przygodę.
4: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu, nauczycielką Anną Krupą, rozmawiała Kamila Kontura-Gzięba. O uczniowskich supermocach możecie też przeczytać na rmf24.pl.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
4: Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która ma połączyć Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze, lokalne szlaki, atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek, wspierający inicjatywę senator Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Maciejewski z klubu Night Riders.
6: Powiem parę słów o historii. Powstania tego projektu. A więc kilka lat temu pan doktor Juraj Smercen ze Słowacji wpadł na taki pomysł, żeby u nich już taka trasa jest 66 i żeby tą trasę właśnie rozpowszechniać tak, żeby można było zrobić to europejską drogą. 2 temu zostało ukończone już projekt w Słowacji. Ta piękna trasa, zresztą oni mają śliczne te drogi. Ja przejechałem już całą tą drogę. W czerwcu tego roku było oficjalne otwarcie w Jurgowie tego odcinka na Polskę. W maju była taka sama inicjatywa otwarcia na Węgry i Chorwację. Teraz ja muszę właśnie, dzięki panu senatorowi jest większe poparcie, próbuję rozmawiać z pozostałymi marszałkami. W Łodzi już mamy już w Łodzi wytyczoną trasę, także bardzo ładnie to wszystko poszło. Przez województwo łódzkie będzie trasa przebiegała wschodnią częścią. To już mamy. To samo musimy zrobić w pozostałych województwach. Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie. Jak to będzie wyglądało później? Jeżeli już dostaniemy wytyczoną trasę, włodarze danych miejscowości, przez które będzie, danych powiatu, które będzie przebiegała ta trasa, będą zobowiązani oznaczyć tą trasę. To musi być w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Zobaczymy, w jaki sposób można to oznaczyć. Na Słowacji jest tak to oznaczone, że na słupkach kilometrowych, nie na każdym słupku tym 100-metrowym, tylko na kilometrowych jest napisane ten Euro Road 66. To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy, żeby to było, oprócz tego, no, te małe biznesiki pobudzimy do życia, tak, jak będziemy. Bo to nie tylko motocykle, to będą cały motorowy świat turystyczny, a więc i osobówki, i kampery. Te drogi w ten projekt włączymy. Klub nasz Night Riders będzie odpowiedzialny za monitorowanie każdego odcinka. No, mamy dużo chapterów w Polsce, sekcji międzynarodowej, więc trochę tych ludzi będziemy mieli. Każdy dostanie odpowiedni odcinek i ten odcinek będzie monitorował, a więc tak jak to jest w Słowacji. A więc gdy powstaną jakieś wyboje, ewentualnie coś trzeba nanieść, znaki poziome, pionowe, to będziemy monitorować do odpowiednich władz, żeby to usunąć i naprawić.
0: Ale to już później. A na etapie powstawania, to jak przez Polskę miałaby ta trasa przebiegać? Bo wytyczoną już mamy w województwie łódzkim. Wiemy, które województwa, ale są już takie bliższe szczegóły w pozostałych województwach. Którędy pan by widział, żeby ta trasa biegła poza województwem łódzkim? Jakimi trasami?
6: Nie będę tutaj nikomu nic narzucał. To od tego są władze danego województwa, oni wiedzą najlepiej. Jednym tylko musi być to spójne, żeby te trasy nie jedna kończy się na południu, druga na północy, to nie o to chodzi. Ta trasa ma przebiegać właśnie z północy na południe lub z powrotem, ale mają się w tych granicach, na granicach województw mają się łączyć. A którędy, to ja nie wiem. Na razie mam tylko Łódź i do Łodzi Łódź to zaczęła, więc do Łodzi muszą te sąsiednie województwa dołączyć w tym momencie. Trasa zaczyna się w Polsce od Jurgowa, więc którędy Małopolska poprowadzi swoją trasę do Świętokrzyskiego, nie wiem. No, jak będą już tego, to będziemy informować. Na razie nie mam takiej informacji, jak w innych województwach będzie.
7: Ale kiedy jedną rzecz powiemy, bo były analizowane dwa warianty i tutaj był wariant przez województwo podkarpackie, umownie mówiąc wschodni. Ja chciałem ciepło podziękować, że wygrał wariant centralny przez województwo łódzkie i zwróćcie uwagę Państwo na jedną rzecz. No, to jest trochę wstyd. Tu już mamy albo całkowicie ogarniętą część tych tras, wyznaczoną, zestandaryzowaną, albo w trakcie realizacji. W Polsce mamy jeszcze czarną dziurę i gdyby nie inicjatywa Krzysztofa, no to byśmy mieli tylko ten odcinek. A walory takiej trasy, no bo motocykliści, sam jeżdżę na motocyklu, motocykliści poszukują takich tras, które rzeczywiście są transgranicznymi. I na czym polega siła tego projektu? On będzie w środowiskach, nie tylko motocyklowych, ale także masz już zaproszenie na parlamentarny zespół karawingowy, turystyki. Takie materiały i zwróćcie uwagę Państwo, jak przejeżdża ta trasa przez dany kraj, to w materiałach, które są, one pokazują najciekawsze zabytki, które są w okolicy trasy. Więc to jest niesamowite koło zamachowe dla pokazania tych terenów cennych turystycznie na terenie danego kraju i na terenie poszczególnych województw.
0: Kiedy mogłoby się to wydarzyć?
6: Ja bym był szczęśliwy, gdyby wyznaczenie dokładnych tras i przebiegu tego skończyło się w tym roku. W przyszłym roku resztę byśmy już klubem ogarnęli te szczegóły. No tutaj w województwie łódzkim został powołany już zespół do tworzenia tego projektu, więc jestem w ścisłym współpracy z tym zespołem, no i wtedy te szczegóły dogadujemy.
8: Chciałbym wrócić do jak gdyby genezy tego projektu. W latach 20. w Stanach Zjednoczonych ze względu na kryzys gospodarczy powstała właśnie ta trasa Droga 66, wiodąca od Chicago do Kalifornii. Następnie i tam odbywał się duży ruch, powstała infrastruktura, hotele, restauracje i stała się taką drogą kultową w Stanach Zjednoczonych. Później stała się drogą kultową również dla innych, że tak powiem, kontynentów, szczególnie dla Europy Zachodniej. Co się potem wydarzyło? Na przełomie lat 90. i 2000 powstały autostrady i wszyscy turyści jadący w jakimś określonym kierunku omijali te małe miejscowości i nastąpił upadek całego tego drobnego przemysłu lokalnego, w sensie gastronomii, hotelików, agroturystyki. I u nas w Polsce obserwujemy również to samo zjawisko. Na skutek tego, że powstała, z czego się bardzo cieszymy, wspaniała sieć autostrad, możemy do Gdańska przez 3-3,5 godziny dojechać, ale niestety omijamy wszystkie te miejscowości, które mają wiele uroku, mają wiele walorów i w cały ten drobny przemysł lokalny, gastronomiczno, hotelarsko, turystyczny upada ze względu na to, że tam nie ma po prostu żadnych pojazdów, które przejeżdżają. I naszym celem jest przede wszystkim wykorzystanie tej legendy Drogi 66, no bo wszyscy nie pojedziemy do Stanów Zjednoczonych, a po drugie właśnie inicjatywa mająca na celu odbudowę tych lokalnych, drobnych przedsiębiorców poprzez to, że umożliwimy większą ilość przejeżdżających pojazdów, które będą zainteresowane zwiedzaniem atrakcji lokalnych, a przy okazji, wiadomo, dadzą zarobić małym lokalnym biznesom. Także to plus jeszcze dochodzi aspekt tego pokazania Polski i pokazania polskich uroczych miejsc, gdzie turysta zagraniczny przejeżdża autostradą i w ogóle nie ma o nich pojęcia. Także tu jest wiele aspektów, które mają jak gdyby wspólny cel.
4: O nowej trasie, która ma połączyć Adriatyk z Bałtykiem, z Krzysztofem Białkiem, Krzysztofem Kwiatkowskim i Andrzejem Maciejewskim rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jest godzina czwarta, na Fakty RMF FM zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Nowe maksymalne stawki za paliwa od północy już na stacjach. Ceny benzyny w górę, ale potaniał olej napędowy. W Katowicach związkowcy protestowali przeciwko likwidacji śląskich kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały. A na Wyspach wprowadzenie opłat dla obcokrajowców ostatecznie nie będzie. Z takich planów wycofał się brytyjski rząd. Jest już zmiana maksymalnych stawek na stacjach paliw. Cena benzyny wzrosła do 6 zł i 79 groszy. Potanią za to olej napędowy 6 groszy w dół do 7 zł 82 groszy. Co mogą przynieść kolejne dni, to sprawdzał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Teoretycznie wykresy na giełdach i cenniki w rafineriach dają nadzieję na obniżki cen. Ropa kosztuje mniej niż w ostatnich tygodniach, a stawki hurtowe też spadły. Na rynku pozostaje jednak wiele zmiennych.
3: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników.
2: Ocenia minister energii Miłosz Motyka.
3: Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
2: Przypomnijmy, do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiadał wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego do Europy. To groziłoby gwałtownym wzrostem cen tego konkretnie paliwa, ale na razie amerykański przywódca wycofał się z tego pomysłu.
1: Związkowcy domagają się wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały. Wczoraj przed południem protestowali przed Ministerstwem Energii w Katowicach, a chcą także zatrzymania importu węgla.
4: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie, które są przynajmniej w rękach Skarbu Państwa, nie używały ani jednej tony węgla z importu.
1: Mówił przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Pikietę obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który regularnie uszkadzał auta na osiedlowych parkingach. Więcej informacji na ten temat ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Ile zarzutów usłyszał zatrzymany?
5: 16, ale może być ich więcej, bo nie każdy poszkodowany zgłosił do tej pory sprawę policji. Pierwsze zgłoszenie policjanci dostali w połowie sierpnia z ulicy Siemieńskiego, gdzie właścicielka samochodu zauważyła zarysowane drzwi pojazdu. Później zgłaszali się kolejni poszkodowani właściciele zarysowanych samochodów. Te przypadki zdarzały się co pewien czas. Sprawca działał między 2 a 4 w nocy. W końcu udało się go zatrzymać. Nie przyznał się do występków, które zakwalifikowano jako chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Fakty ze świata.
1: Zagraniczni turyści mogą odetchnąć z ulgą. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
6: Decyzję podjęto po wielomiesięcznych i gorących dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami najważniejszych placówek. Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na Wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową. Płatne są natomiast organizowane przez nie wystawy czasowe.
1: O czym relacjonował korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Trymorgan. A my znamy już pierwszych laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. W dziedzinie fizjologii i medycyny wyróżnienie otrzymali Amerykanin Karl Deiseroth i 2 Niemców, Peter Hagemann i George Nagel. Nagrodzono ich za prace, które doprowadziły do stworzenia nowej metody badań aktywności mózgu, zwanej optogenetyką. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
7: Ta metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a następnie obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. Hagemann i Nagel jeszcze w latach 90. odkryli w organizmie pewnego glonu i nauczyli się wykorzystywać białko, które pod wpływem światła generowało sygnał elektryczny. Dejzerot wpadł na pomysł użycia go do badań pojedynczych komórek nerwowych. Mniej więcej 20 lat temu, oparta na tych odkryciach, optogenetyka zaczęła odkrywać przed nauką kolejne tajemnice mózgu. Pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. Teraz są nadzieje, że z jej pomocą uda się znaleźć nowe metody ich terapii.
1: Tyle Grzegorz Jasiński, a my dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

przejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Jest godzina piąta, sprawdzamy co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Bruksela przyspiesza negocjacje z Ukrainą i Mołdawią. Jednocześnie proponuje nowe ograniczenia i warunki dla przyszłych członków. Polscy żołnierze dostaną nowe mundury. Zmieniono przede wszystkim wzór kamuflażu. Ponad 1700 zł rocznie ląduje w koszu. Tyle średnio traci statystyczny Polak, wyrzucając jedzenie do kosza. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, w przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Komisja Europejska chce też wyjść naprzeciw polskim postulatom i obawom. Bruksela zaproponuje ograniczenia i warunki, które mają obowiązywać przyszłych członków Unii. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Chodzi o ochronę przed skutkami wejścia Ukrainy do wspólnoty. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. To odpowiedź na problemy, których Unii nie udało się rozwiązać, m.in. w przypadku Węgier za rządów Viktora Orbana.
1: Już w najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
3: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takie odwzorowanie.
4: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
3: Rzeczywiście prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wzorzyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
4: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
3: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
4: Już niebawem, tak?
3: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
1: Zapowiada pełnomocnik MON, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A nowy mundur Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Cyberkaretka na ratunek zainfekowanym szpitalom. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców.
6: Jak działa cyberkaretka?
7: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe, przykładowo duża część serwerów jest zaszyfrowana, chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę.
1: Mówił Jeremi Alechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia, a rozmawiał z nim reporter Jakub Rybski. Centrum E-Zdrowia ma na razie do dyspozycji tylko jedną cyberkaretkę i do tej pory nie była jeszcze wykorzystywana. A na koniec jeszcze pesymistyczne dane. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, aplikacji, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni.
8: Nikt jedzenia normalnie nie wyrzuca, a jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
9: Każdy teraz gania, goni za wszystkim, po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
10: Karabkę jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
6: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
10: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
6: Jak rozumiem, panie nie marnują jedzenia.
9: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne. Bez nawozu. Eko. Prawdziwe eko.
1: Mówili mieszkańcy Warszawy, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. A już za niecałe pół godziny rozpoczynamy poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF24.

0: Jest 5:30, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami Magdalena Wojtoń.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Wtorek, 6 dzień października, zapraszam na poranne fakty w RMF FM. A w nich pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Nowe jednostki wojskowe powstaną na Lubelszczyźnie. Porażka biało-czerwonych w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Nasi piłkarze przegrali 0-1. Fakty zaczynamy od pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed 1:00 w nocy na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Jeszcze przed przyjazdem strażaków pielęgniarki ewakuowały część pacjentów. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. W porannych faktach sprawdzajcie najnowsze informacje. Nowe jednostki wojskowe powstaną na Lubelszczyźnie. Ważne decyzje lokalizacyjne dla tego regionu podjął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 brygady zmotoryzowanej. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie.
1: Pogłosił szef MON podczas wizyty w Świdniku. Zwrócił też uwagę, że Lubelszczyzna jest obok Podkarpacia województwem, którego mieszkańcy najczęściej otrzymują alerty służb. Dlatego zapadła decyzja o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w rejonie Lublina. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała niestety z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Nasi piłkarze spotkali się z Bośniakami też 10 dni wcześniej na inaugurację zmagań w obecnej edycji Ligi. Na PGE Narodowym w Warszawie był wtedy remis 0-0. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Powtórzę, przypomnę, jest wtorek, to jest 6 dzień października. Za pół godziny wrócimy do tego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem właśnie na to spotkanie. Przyjrzymy się też kampanii przed drugą turą uzupełniających wyborów prezydenckich w Krakowie, a także rządowemu pakietowi CPN, który wzbudził wątpliwości Komisji Europejskiej. Zapraszamy również, jak zawsze, na nasze poranne rozmowy. Po 7:00 gościem Piotra Salaka będzie były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek, a po 8:00 w porannej rozmowie Tomasz Terlikowski przepyta rzecznika rządu Adama Szłapkę. Zapraszamy gorąco.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach już prawie 6, a to oznacza jedno w tym momencie. W RMF FM mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach.
1: Zapraszamy. Nocny pożar na oddziale wewnętrznym szpitala imienia Rydygiera w Krakowie.
2: Od niego zaczynamy. Pielęgniarki i strażacy ewakuowali tam pacjentów.
1: Sensacyjna porażka biało-czerwonych.
2: Nasi piłkarze przegrali wieczorem z Bośnią Hercegowiną w meczu Ligi Narodów.
1: Wynik 0-1.
2: W faktach też K03 Ryś.
1: Czyli nowy schemat kamuflażu na mundurach polskich żołnierzy.
3: Badaliśmy nasze poszycie traw, krzawów i poszycia leśnego.
1: To fakt RMF FM.
2: Jest 6, zaczynamy. 10 osób poszkolowanych po nocnym pożarze w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
1: Jak wiecie z faktów, ogień pojawił się około 1 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki. Przebywało tam 38 pacjentów.
4: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy.
2: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, dlatego sprawa powróci dzisiaj w poranku w faktach RMF FM.
2: Po raz pierwszy w historii, boleśnie, po rzucie karnym, piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Takim wynikiem w Zenicy zakończył się wieczorny mecz w Lidze Narodów.
1: Oglądał go tam na miejscu nasz wysłannik do Bośni, Cezary Dziwiszek-Czarku. Jak doszło do tej porażki?
5: Dzień dobry. Zdecydował o niej jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Iwan Basic i przegraliśmy.
6: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie.
5: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Czy zasłużyliśmy na tę porażkę? Może i nie, ale czy zasłużyliśmy na zwycięstwo? No, nie bardzo, bo żeby strzelać gole, nie wystarczą pół sytuacje. Takie niby niezłe, ale w sumie bez konkretów. Dywizjo A Ligi Narodów, dziękujemy, może za rok. Zenica, Cezary Dziwiszek.
2: No, my zapraszamy po 6.30 na wyjazdowe fakty sportowe RMF FM. Nowy wzór mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego zaprezentowało Ministerstwo Obrony.
1: Kluczowa nowość to jest zmieniony schemat kamuflażu Ryś, opracowany z żołnierzami wojsk specjalnych, podkreśla wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy i w dzień, i w nocy.
8: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. Ten mundur wręcz znika w tym lesie.
2: To jest mundur i dla kobiet, i dla mężczyzn? Dwa różne modele?
8: Tak, to są dwa różne modele, ale chcieliśmy zachować i zachowaliśmy spójność. To są te subtelne różnice, które pozwalają i żołnierzom, kobietom dobrze czuć się w mundurze.
1: Z pełnomocnikiem MON-u, starszym podchorążym Pawłem Mateńczukiem, pseudonim Nawal, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: A ten nowy mundur w rozmytym kamuflażu K03 Ryś zobaczycie na rmf24.pl na zdjęciach.
1: Jeszcze w tym roku w życie mają wejść przepisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.
2: Chodzi m.in. o zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które umożliwiają osiąganie prędkości wyższych niż dopuszczalne. To jedno.
1: Drugie, obowiązek odstawiania wypożyczonych hulajnóg wyłącznie w wyznaczonych strefach.
2: Warszawiacy, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że w projekcie brakuje obowiązku rejestracji jednośladów.
9: To powinno dotyczyć nie tylko hulajnóg, ale także rowerzystów, bo to jest kolejny problem, bo rowerzyści też często jeżdżą w sposób bardzo niebezpieczny.
10: Oczywiście, że tak. To powinno być, no to jest jakiś jednoślad i fajnie jakby to było widoczne.
1: Projekt trafił do konsultacji. Ministerstwo Infrastruktury liczy, że wejdzie w życie przed końcem roku.
11: To także są fakty.
2: Amerykanin Karl Deiseroth oraz Niemcy Peter Hagemann i Georg Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Wyróżniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Było krótko po północy, 12.30, 12.40.
1: Czy udało się panu przespać?
2: Nie, dlatego nie wiem, czy mówię z sensem. Tak mówił właśnie jeden z nagrodzonych Noblem, dr Karl Deiseroth z Uniwersytetu Stanforda.
1: Tak zwana optogenetyka pozwala po wprowadzeniu światłowodów do mózgu zwierzęcia badać przyczyny niektórych chorób i szukać metod ich terapii.
12: Istnieją modele stworzone myszy, które mają te same objawy jak człowiek i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
1: Tłumaczyła w Radiu RMF 24 dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik.
2: Dziś przed południem poznamy kolejnych laureatów Nobla, tym razem w dziedzinie fizyki, zatem polecamy fakty.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Strażacy zakończyli już akcję w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w krakowskiej Nowej Hucie.
2: 10 osób, pacjenci, personel oddziału wewnętrznego, trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla.
1: Do tego pożaru, jak informowaliśmy w faktach, doszło po pierwszej w nocy.
3: Strażacy sprawdzili i dokładnie przewietrzyli wszystkie pomieszczenia w szpitalu, aby wykluczyć obecność tlenku węgla i innych niebezpiecznych gazów. Nie stwierdzono zagrożenia dla pozostałych oddziałów szpitala.
2: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
1: W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer.
2: Jak podkreśla BBC,
4: Jeffrey Archer, athlete,
2: sportowiec, polityk, pisarz, który na świecie sprzedał ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek.
1: Takie dzieła jak Co do grosza, Cain i Abel, Sprawa honoru czy Ścieżki chwały. Najnowsza powieść Adam i Ewa miała ukazać się w tym miesiącu.
2: W latach 70. i 80. Archer był znaczącym politykiem partii konserwatywnej.
1: W 1969 roku był najmłodszym członkiem parlamentu. 16 lat później został wiceprzewodniczącym partii konserwatywnej.
2: Polityczna kariera zakończyła się upadkiem 25 lat temu, gdy został skazany na 4 lata więzienia za krzywoprzysięstwo.
1: Cena benzyny w góry, cena diesla w dół. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł.
2: A za litr 98 7,66, czyli odpowiednio o 6 i 7 groszy więcej niż wczoraj.
1: Litr diesla kosztuje 7,82 zł, zatem o 6 groszy jest tańszy.
2: Co czeka nas w kolejnych dniach?
5: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami.
2: Mówił szef Ministerstwa Energii Miłosz Motyka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
1: Na specjalne wydanie faktów sportowych zaprasza teraz nasz wysłannik Cezary Dziewiszczak. Czarku, zatem smutno o poranku w Zenicy.
8: Dzień dobry. Smutno, ale wcale tak być nie musiało. Od początku pachniało remisem albo właśnie meczem do jednej bramki. Niestety, nie do tej ostatecznie, co byśmy chcieli. A trzeba przyznać, że w drugiej połowie Bośnia kilka razy nas ostrzegała. Zaraz po wznowieniu, kiedy strzeliła gola ze spalonego, potem, gdyby nie spalony, byłby rzut karny. No ale rywalom pomógł Jan Bednarek, który popełnił szkolny błąd, zagrał ręką w polu karnym. Rzut karny, gol pozamiatany.
9: Porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się.
8: Mówił Marcin Bułka. Jednak w drugiej połowie nasi po prostu nie zrobili dostatecznie wiele, żeby zremisować, a co dopiero, żeby wygrać. To co powiedzieć o kadrze U21, która w decydującym meczu o bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy przegrała z Włochami 2-6. Spotkanie obejrzał Wojciech Marczyk. Wojtku, co zrobiliśmy nie tak?
10: Dzień dobry. Mnóstwo indywidualnych, prostych błędów. Nasi reprezentanci tracili piłkę w prosty sposób i nie byli w stanie wyjść spod pressingu rywala. Trudno znaleźć po takim meczu jakiekolwiek pozytywy.
11: Myślę, że troszeczkę przedobrzyłem i chcieliśmy zaskoczyć Włochów, a to w gruncie rzeczy pewne rzeczy spowodowały, że przestaliśmy grać naszą piłkę i to napędziło Włochów.
10: Mimo dotkliwej porażki, kadra Jerzego Brzęczka nadal może jednak bezpośrednio awansować na Euro. By tak się stało, dziś Grecy na wyjeździe nie mogą wygrać więcej niż 2-0 z Irlandią Północną.
8: Co tu mówić, proszę Państwa, to był czarny wtorek dla naszych reprezentacji narodowych.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: słyszymy się, Dzień dobry.
1: Tu Radio RMF24, wtorek, 6 października, Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę u nas Daniel Obajtek, po ósmej rzecznik rządu Adam Szłapka z bólem, ale wrócimy też do meczu z Bośnią. Zaczynamy oczywiście od faktów RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski są razem z nami. Jest siódma.
2: Dziesięć osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla po pożarze w krakowskim szpitalu Rydygiera.
3: Ogień pojawił się tam w nocy przed pierwszą na 10. piętrze budynku.
2: Pacjentów ewakuował personel z pomocą policjantów.
3: Bruksela analizuje tymczasem nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa.
2: Gościem informacyjnego radia RMF24 już za moment Daniel Obajtek.
3: Europoseł PiS, były prezes Orleno, jest o poranku gościem Piotra Salaka. Zapraszamy. Dwóch policjantów niegroźnie poszkolowanych podczas akcji gaszenia pożarów w szpitalu Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
2: Funkcjonariusze podtruli się dymem w czasie ewakuacji pacjentów z oddziału wewnętrznego.
3: A przed szpitalem Rydygiera w tej chwili wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, witamy w faktach. Co teraz dzieje się tam właśnie przed szpitalem?
4: Akcja strażaków zakończyła się już chwilę temu, a jeden z największych szpitali w regionie wydaje się, że wraca do normalności. Do pracy, jak widzę, zmierza kolejna zmiana. A jak mówiła mi jedna z pielęgniarek oddziału, na którym doszło do pożaru, na dyżur idzie bardzo zdenerwowana.
5: Nic nie wiem, dostałam od oddziałowej, że spotykamy się pod... Wczoraj zeszłam z dyżur. No, sekunda. Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym, całe życie.
4: Ogień pojawił się przed pierwszą w nocy na 10. piętrze. Pacjentów ewakuował personel z pomocą policjantów, którzy przyjechali na miejsce, a potem także strażaków. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla.
3: To fakty RMF FM. Kilka godzin zajęło stołecznym policjantom namierzenie, a potem zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o potrącenie samochodem młodej kobiety w podwarszawskim Piastowie i ucieczkę z miejsca wypadku.
2: Został zatrzymany w Pruszkowie. Dzisiaj rano ma usłyszeć zarzuty. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tego zatrzymania. Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
2: Co wiemy w tej chwili o okolicznościach tego zdarzenia?
6: Policyjny patrol wezwano do 20-latki nieprzytomnej leżącej na ulicy w Piastowie. Bardzo szybko ustalono, że została potrącona przez samochód, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Trafiła do szpitala, jest w śpiączce. Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Do tych działań zaangażowano znaczne siły policji. Badano m.in. zapisy kamer monitoringu, ale także logowania telefonów. Na tej podstawie już po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, który mógł być kierowcą. Gdy go zatrzymano, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Wraz z nim do policyjnej izby zatrzymań trafiła kobieta, pasażerka jego sportowego Mercedesa. Rano mężczyzna ma trafić do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym. W przeszłości był notowany za różne przestępstwa.
3: Bruksela analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa, powiedziała naszej korespondentce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Boghi. Komisja twierdzi, że obniżka VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem na obniżenie cen paliw dla kierowców.
2: W faktach brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginou. Kasiu, czy Polsce coś grozi w związku z tą obniżką VAT-u?
7: Na razie Komisja Europejska nie przesądza, jakie podejmie działania. Już w marcu przy pierwszej odsłonie programu ceny paliwa niżej Bruksela podkreślała, że obniżony VAT na paliwa jest niezgodny z prawem Unii. Wtedy wysłała Polsce jedynie list z ostrzeżeniem, nie wszczynając procedury naruszeniowej. Niewykluczone, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że takie procedury trwają bardzo długo. Komisja zwraca też uwagę, że obniżony VAT nie musi w całości przełożyć się na niższe ceny paliw. Polska jest dziś jedynym krajem w Unii stosującym takie rozwiązanie. W czerwcu wycofała się z niego Hiszpania.
8: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
2: I informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam wszystkich.
1: Jeszcze niedawno prezes Orlenu, a teraz twarz i współtwórca programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza, rozumiem, panie pośle?
0: To tak, tak.
1: I wie pan oczywiście, że te propozycje Prawa i Sprawiedliwości to są propozycje rodem z Balcerowicza i to nie jest moja opinia, tylko opinia Mateusza Morawieckiego. Co pan na to?
0: No wie pan, no to jest oczywiście niewłaściwa opinia, to są bardzo dobre propozycje, to są propozycje, które pozwolą nam zdecydowanie szybciej się rozwijać, to są propozycje, które zniosą pewnego rodzaju obciążenia, przecież nam zależy, by gospodarka bardzo dobrze funkcjonowała i rozwijała się.
1: To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiS-u?
0: Nie, ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat, no tak się składa, że pan były premier współpracował pracował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. Ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
1: Tak mówi Daniel Obajtek, gość rozmowy o siódmej. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie. To jeszcze jeden cytat, panie prezesie, panie pośle. To są rozwiązania, przez które tacy ludzie jak złodziej Kasprzyk będą mieli niższe daniny o kilkanaście tysięcy złotych, podczas gdy pani w Biedronce ma płacić tak samo, co do tej pory. Pańskim zdaniem ten program spełnia zasady solidaryzmu społecznego, ten program PiS-u?
0: Tak, oczywiście, spełnia zasady solidaryzmu. Po pierwsze, no, trzeba najpierw, co w tym programie jest. No, dla mnie jest bardzo ważne, że w tym programie jest powrót do stawki i generalnie zdrowotnej przed 2020 rokiem. Tak, dla przedsiębiorców uważam, że to była fatalna decyzja i generalnie i bardzo dobrze, że chcemy się z tego wycofać.
1: Ale zaraz. Też... Pan mówi, że to była fatalna decyzja. To znaczy, że pan był jednym z głównych ludzi, którzy rządzili gospodarką wtedy w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, gdyby pan powiedział, że mi się Polski Ład nie podoba, to pański głos byłby usłyszany. Zgadza się pan?
0: Nie. Panie redaktorze, przepraszam, ja zarządzałem spółką akcyjną w tamtym czasie od samego początku, generalnie w PiS-ie. Moje stanowisko było takie, że w żadnym wypadku, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, nie należy jej podnosić. Natomiast oczywiście argumenty były kwestii służby zdrowia, ale nie, chcę dokończyć. Argumenty były kwestii służby zdrowia. Cały czas uważam i do tej pory uważam, że chcąc dosypywać pieniędzy do służby zdrowia, w pierwszej kolejności zreformujmy ją. W pierwszej kolejności doprowadźmy do tego, żeby w szpitalach nie było patologii, bo każde miliardy, które teraz włożymy, będą rzucone tak naprawdę jak w dziurawy worek.
1: To jak panu się tak nie podobał ten Polski Ład, to dlaczego pan tego Mateuszowi Morawieckiemu nie powiedział?
0: A ja nie mówię, nie, przepraszam bardzo, no to pan użył kwestii Polski Ład, mi się podobał.
1: Ale to była część Polskiego Ładu przecież.
0: Nie, proszę pana, nie podobała mi się kwestia składki zdrowotnej z racji tego, że generalnie mam kontakt z ludźmi, z bardzo dużą ilością przedsiębiorców i ta składka zdrowotna generalnie bardzo mocno ich obciążyła. A to były firmy, które miały niesamowitą dynamikę rozwoju i ta składka spowodowała bardzo duże obciążenie, ale tam nie tylko jest, proszę pana, składka, tam jest wiele...
1: Ale to budzi więcej emocji, panie pośle. Ta składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Wie pan dlaczego? Dlatego, że ja się zastanawiam, pracując na etacie, dlaczego ludzie pracujący na etacie mają płacić więcej na składkę zdrowotną niż przedsiębiorcy? Gdzie to solidaryzm społeczny?
0: No nie ma tu solidaryzmu społecznego.
1: No a przed chwilą pan powiedział, że jest ważny dla pana ten solidaryzm społeczny.
0: Pan nie da wytłumaczyć, to jak ja mogę mówić. Proszę pana, wie pan, no, zależy co pan rozumie pod pojęciem solidaryzmu społecznego. Proszę pana, no tak się składa, że ci, którzy zarabiają więcej, płacą więcej. Proszę pana, no co pan widzi przed pojęciem solidaryzmu społecznego? To co, wszyscy mamy równo? No to chcąc równo, to trzeba byłoby zupełnie inaczej skonstruować wszelkiego rodzaju, proszę pana, podatki w tym zakresie.
1: Nie, ale właśnie dokładnie o to mi chodzi, że ci, którzy zarabiają więcej, powinni płacić więcej. Natomiast rozumiem, że jeżeli przedsiębiorca zarabia odpowiednio dużo, a jeszcze jest na ryczałcie, to ta jego składka zdrowotna według programu Prawa i Sprawiedliwości będzie dużo mniejsza niż pani w Biedronce.
0: No, proszę pana, no nie do końca tak, panie redaktorze.
1: No to gdzie nie do końca?
0: Jest wiele... No nie do końca chcę panu powiedzieć, jeżeli pan mówi, że składka zdrowotna w przypadku przedsiębiorcy generalnie będzie wyższa aniż tej pani, która
1: mniejsza
0: niż pani pracuje w Biedronce. No proszę pana, no nie do końca, bo tam jeszcze musi pan zobaczyć, że przedsiębiorca ponosi wiele innych dodatkowych podatków, proszę pana, w tym zakresie. Więc jeżeli pan popatrzy na sumę podatków, jaką pan obciąża przedsiębiorcy, to ta suma podatków jest zdecydowanie większa niż suma podatków, które pani i też jest zdecydowanie inne ryzyko, proszę pana. No przedsiębiorca przecież, proszę pana, podejmuje zdecydowanie większe ryzyka, jeżeli chodzi o swoje pieniądze.
1: Gdy pan był jeszcze prezesem Orlenu, a premierem był Mateusz Morawiecki, to wtedy jak wchodził Polski Ład, to rząd mówił, że dzięki tym zmianom w Polskim Ładzie i składce zdrowotnej również wpłynie do budżetu NFZ-u o 7 miliardów więcej. Rozumiem, że według propozycji PiS tych pieniędzy by nie było. To skąd pan weźmie te 7 miliardów?
0: Nie, no wie pan, no przeliczono jest dzisiaj, że to jest kwestia 3,5 miliarda, proszę pana, a w tym zakresie, a nie 7 miliardów, ale proszę pana, tam są też różne rozwiązania. Karta podatkowa, bo uważam, że karta podatkowa powinna wrócić dla mikroprzedsiębiorców. To są dodatkowe tak naprawdę pieniądze, a z drugiej strony uważam, że jeżeli nie będzie tak zwanej karty podatkowej, to tak naprawdę tworzy się nam bardzo mocno w tym zakresie szara strefa. To jest jedna kwestia, a czyli tu będzie dodatkowy dochód do budżetu. Następna, przychód do budżetu, przepraszam. Następna kwestia to jest kwestia, proszę pana, obniżenia dywidendy. To jest kwestia obniżenia dywidendy do 10%, bo tak wychodzi na to, że my mamy, nie wychodzi. Jest podwójne tak naprawdę opodatkowanie i wiele firm generalnie jak gdyby robi różne mechanizmy księgowe generalnie, żeby tak naprawdę tą dywidendę wypłacić wcześniej, choćby przy różnych zakupach, które nie do końca są związane tak naprawdę z funkcjonowaniem firmy. Więc to nawet obniżenie spowoduje, że w budżecie będzie więcej pieniędzy, po prostu nie będzie powstawała tak naprawdę szara strefa.
1: Dziwna ekonomia, muszę panu powiedzieć, panie pośle. Ale obniżenie spowoduje, że będzie więcej pieniędzy w budżecie.
0: Nie. Proszę pana, wcale nie dziwna ekonomia, bo jak pan zobaczy sobie na podatki, wszelkiego rodzaju podniesienia i wszelkiego rodzaju dziwne mechanizmy powodują tak naprawdę patologię podatkową. Jeżeli generalnie podatnikowi nie opłaci się kombinować, proszę pana, to on nie będzie kombinował, proszę pana. To zaraz panu powiem, jak pan mówi, że dziwna ekonomika tej całej sprawy, to pamięta pan 500+, jak mówiono, jak to bardzo mocno obniży parametry funkcjonowania państwa. A niech pan zobaczy, jak 500+ stymulowało tak naprawdę gospodarkę w Polsce. Więc proszę pana, niech mi pan uwierzy, generalnie, jeżeli generalnie firma płaci CIT, okej, okay, a później jeszcze musi zapłacić 19% podatku od dywidendy, proszę pana, to co a firma robi?
1: Panie pośle, od kiedy się panu przestał ten Polski Ład podobać w takim razie?
0: Proszę pana, ja nie mówię, że mi się nie podoba Polski Ład i to 10 razy panu powtarzam, tylko mówię, że mi się nie podobała i nie podoba mi się składka zdrowotna, bo ta składka zdrowotna dobija tak naprawdę przedsiębiorców, a zwłaszcza jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy mamy naprawdę bardzo duże problemy gospodarcze.
1: Dlaczego pan o tym nie mówił, gdy pan był prezesem Orlenu?
0: Ale przepraszam bardzo, nie, proszę pana. Proszę pana, wie pan, no trudno, żeby prezes Orlenu mówił o składce, proszę pana, zdrowotnej.
1: Oj, zapewniam pana, naprawdę, że wszyscy przedsiębiorcy by się ucieszyli z takiego sformułowania.
0: Nie, proszę pana, czy by się ucieszyli, czy nie, proszę pana. Ja nie zajmowałem wtedy stanowiska rządowego. Od samego początku uważałem, że składka zdrowotna jest błędem zdecydowanie, bo to obciąża tak naprawdę przedsiębiorców w tym zakresie.
1: Ale pan mówi, że nie zajmował stanowiska.
0: Ale panie redaktorze, ja nie chciałbym się skupić tylko na składce zdrowotnej, bo tam jest wiele innych rozwiązań, które są bardzo ważne.
1: Dobrze,
0: tam
1: to porozmawiajmy o innych sprawach. Panie pośle, kiedy pan się dowiedział o sprawie wenezuelskiej ropy?
0: Proszę pana, no dowiedziałem się z odpisu amortyzacyjnego.
1: Czyli kiedy to było?
0: Czyli proszę pana, dowiedziałem się gdzieś około kwietnia. A ja odszedłem na przełomie stycznia. Praktycznie na przełomie stycznia i lutego.
1: Czyli rozumiem, że już po swoim odejściu z Orlenu tak, pan się dowiedział?
0: Dokładnie tak, bo te transakcje były realizowane, panie redaktorze, na przełomie roku.
1: Ale jak to było? Bo rozumiem, że decyzję o tym, kto będzie zasiadał w spółce OTS, która doprowadziła do tej całej afery, przypomnę, zniknęło ile? Według wyliczeń Orlenu 1,5 miliarda złotych, a ropy wciąż nie ma. Ale jeśli pan pozwoli, a ropy wciąż nie ma, to zarząd dostał informację, czy to z Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu, czy z ABW. Dostał pan taką informację, czy nie?
0: Nie, proszę pana, nie dostaliśmy takiej informacji. Proszę pana, ja bardzo bym prosił nie powtarzać jakichś fake newsów w tej sprawie, bo to absolutnie nie jest sprawdzone. Wszystko odbyło się, proszę pana, jeżeli chodzi o kwestie... Nie, panie redaktorze.
1: No słucham pana,
0: tak. Pan skończyć. Po pierwsze, wie pan, czy ropa jest, czy nie? Proszę się spytać obecnego zarządu, bo to ten zarząd wypowiedział umowy w tym zakresie, zwolnił wszystkich menadżerów w ciągu jednego dnia w momencie, kiedy przejęli firmę, proszę pana, i wypowiedzieli umowy w zakresie właśnie dostaw. I ja miałbym pytanie, panie redaktorze, żeby po prostu zapytać się zarządu, dlaczego te umowy zostały wypowiedziane. Nie doszło do zrealizowania transakcji?
1: A ja chciałem pana zapytać, jak to jest możliwe, że służby kontrolne Orlenu przychodzą do pana, bo rozumiem, że przyszły do pana i powiedziały panu w 2022 roku, że pan Samar A, którego dzisiaj chcemy ściągnąć z Bliskiego Wschodu i który jest jednym z głównych podejrzanych w tej sprawie, to jest niebezpieczna albo raczej zastanawiająca osoba, że należy przy nim postawić znak zapytania. I pan z tym nic nie zrobił. Pan wiedział o tym,
0: panie
1: czy nie wiedział?
0: Panie redaktorze, ale wie pan co, skąd pan czerpie te informacje?
1: No, ja się zastanawiam, czy dostał pan informację z Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu na ten temat, czy nie?
0: Proszę pana, nikt do mnie w tej sprawie nie przyszedł. I naprawdę, proszę nie szachować takimi informacjami, proszę pana, takimi hasłami, które nie są w żadnym wypadku, proszę pana, prawdziwe. Nikt do mnie w tej sprawie, proszę pana, nie przyszedł, natomiast umowa została wypowiedziana przez ten zarząd i ten zarząd ponosi pełną odpowiedzialność. Ja jeszcze powiem jedną sprawę, a w zakresie pana Samera, no, przyjechał do Polski w 2024 roku, został zatrzymany, proszę pana, i został wypuszczony po 2 dniach i został mu oddany paszport. Więc proszę pana, proszę pytać się tej ekipy obecnej, dlaczego się tak stało. Ja mam inną sprawę, która się wydarzyła wczoraj, panie redaktorze, bo ta sprawa uważam, że jest czymś, co będzie żyło niedługo w Polsce i ja nie popuszczę tej sprawy. Proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że wczoraj menadżerowie Orlenu, były członek zarządu, były dyrektor i obecni pracownicy, nie wiem czy 2 czy 3, zostali zatrzymani. Wie pan dlaczego zostali zatrzymani przez prokuraturę? Zostali zatrzymani tylko z tego powodu, że w Polsce paliwa były poniżej 6 zł.
1: To za chwilę jeszcze będziemy o paliwach, ale...
0: Nie, proszę pana, to jest bardzo ważne. To jest skandal nad skandale, proszę pana, żeby w Polsce zatrzymywać ludzi za to, że Polacy mieli niższą cenę paliw.
1: Ale wie pan, ja wrócę do tej sprawy wenezuelskiej ropy, bo to są duże pieniądze. Przyzna pan, że to jest 1,5 miliarda złotych, to jest całkiem sporo. Zastanawiam się, czy... nadzór właścicielski, bo spółka OTS to była spółka córka Orlenu. Pan się tłumaczy, że pan nic nie wiedział i pan nie mógł jako prezes Orlenu wpływać na działania tej spółki.
0: Ale wie pan co, ja panu...
1: Ale pan mógł jako prezes Orlenu wpływać chociażby na skład zarządu tej spółki. Dlaczego pan tego nie robił?
0: Wie pan co, naprawdę, proszę sobie po pierwsze zobaczyć, czym jest spółka Orlen, bo państwo podchodzicie tak do tego, jakby to była spółka jednoosobowa, garaż siedział prezes. To jest spółka, gdzie ma 450 miliardów przychodu. To jest więcej niż połowę budżetu państwa polskiego. To jest tak, jakby pan obwiniał premiera o to, że któryś wojewoda nie dopilnował tam pewnej jakiejś rzeczy, czy któraś spółka, która jest generalnie w palecie spółek Skarbu Państwa miała jakieś, proszę pana, problemy. Pragnę panu zaznaczyć, że, proszę pana, myśmy zaczęli to, zarząd tamtej spółki zaczął realizować tą transakcję. Jak pan powołuje się na doniesienia prasowe, to tam wprost pisze, że ta transakcja została realizowana i około 10% tej transakcji było realizowane. Nie moja, proszę pana, wina, że w momencie, kiedy odszedłem z Orlenu, wyrzucono wszystkich tak naprawdę praktycznie menadżerów spółki szwajcarskiej, proszę pana. Mało to, proszę pana, wypowiedziano tą umowę. Więc niech się Orlen w końcu zdecyduje, bo to Orlen wypowiedział tą umowę. Obecny zarząd, mało to chcę panu powiedzieć, niedawno był komunikat, że podpisano w tej sprawie ugodę, proszę pana. Naprawdę, to jest pytanie do obecnego zarządu generalnie. Z mojej strony, proszę pana, odpowiedziałem na wszystkie pytania prokuratury. Sprawa jest w sądzie. Ja mam statut świadka, proszę pana. I to nie jest tak, że pan jest w stanie jako prezes Orlenu kontrolować, proszę pana, 350 spółek. Mało to, łamałby pan prawo, bo każda, proszę pana, spółka, każdy zarząd, on ma odpowiedzialność do prowadzenia procesów operacyjnych i nie może pan generalnie z punktu z wyższej spółki narzucić mu pan, co może robić, czego nie może
1: robić. To jasne. Panie prezesie, panie pośle, to jasne. Tylko ja się zastanawiam, czy pan jako właściciel nie mógł tutaj więcej zrobić. Zostawmy to w takim razie. To porozmawiajmy o benzynie. Ile według pana powinien kosztować litr benzyny?
0: Proszę pana, to co dziś się dzieje w Polsce, ten cały program CPN, to jest jedna wielka fikcja. Ja dziwię się, że naród się na tą fikcję i na te gry polityczne zgadza. Ja powiem panu dlaczego, proszę pana, nie ma żadnego programu CPN. Z racji tego, że do budżetu państwa poprzez nadmierne cenę paliw, proszę pana, wpływa z każdego litra około, proszę pana, 70 zł więcej niż było planowane w budżecie, proszę pana. Bo jak pan planuje budżet, to uśrednia pan cenę paliw z poprzedniego roku. A jak pan uśredni cenę paliw z poprzedniego roku, to do budżetu państwa wpływało, proszę pana, 3 zł. A jak pan uśredni tą cenę, proszę pana, to do budżetu państwa wpływa około 4,70 zł, czyli złoty 70 więcej. Więc proszę pana, jeżeli pan Donald Tusk chciałby realnie obniżyć ceny paliw, proszę pana, to one byłyby obniżone. Dziś to jest tylko fikcja.
1: No dobrze, ale gdzie by pan te ceny obniżał? Co by pan widział? Słyszał pan chociażby te głosy z Brukseli, które mówią o tym, że nie
0: ale
1: można
0: proszę
1: manipulować
0: pana, no nie,
1: głosy.
0: Że pan jest poważny. Za naszych czasów też były głosy z Brukseli, proszę pana. Ja cały czas twierdziłem, że należy inaczej zdecydowanie działać. Mój pomysł był prosty. To ten sam pomysł był Donalda Tuska w 2024 roku. Wziął z Orlenu 15 miliardów i zamroził ceny gazu. A dlaczego tylko z Orlenu? Bo tylko Orlen ma nadmiarowe zyski z powodu tego, że ma marżę rafineryjną i marżę na wydobyciu. Więc to są dzisiaj marże, na których są nadmiarowe zyski. I dziś, proszę pana, wie pan, jaka to jest socjotechnika tego kłamliwego rządu, proszę pana?
1: Ale zaraz, cena panie pali... pośle, ale pan tutaj się odwołuje do socjotechniki. A przecież przypomnijmy, jesień 2022 roku, mimo taniejącej ropy na rynku, przecież pamięta pan, jakie były wysokie ceny. A to dlaczego? Dlatego, przygotowywał pan i Orlen do tego, że wskoczy za chwilę wyższy VAT, żeby nie było szoku.
0: Nie, ale nie. Proszę pana, jak pan mówi o informacjach, to niech pan przekazuje prawdziwe informacje.
1: Mówił pan o poduszce marżowej.
0: Proszę pana, mówię o poduszce marżowej i mówię o marży rafineryjnej, proszę pana, a niech pan sobie przygotuje, jakie były tak naprawdę ceny ropy wtedy i jaki był kurs dolara wtedy, proszę pana. Niech pan sobie to przygotuje, pan zobaczy. Proszę pana, ja panu coś powiem. Nawet jak ropa kosztowała $120, a dolar 4,50, proszę pana, to nigdy u nas ceny nie przekraczały, proszę pana, ponad 8 zł, ale to było dosłownie parę dni, proszę pana, i nigdy nie przekraczały 9 zł, proszę pana. Więc dzisiaj, proszę pana, Donald Tusk powinien zmniejszyć daniny o tą kwotę, która mu dodatkowo wpływa do budżetu powyżej planu, proszę pana. A robi, wie pan, jaką socjotechnikę? Paliwa są po 9,50, a on nagle obniża złotówkę. O, naród zadowolony, bo są po 8.
1: A pamięta pan, panie pośle, jesień 2023, kiedy na dystrybutorach mieliśmy epidemię, awaria dystrybutorów? Nie ma pan sobie wtedy...
0: A pamięta pan wtedy, że paliwo było poniżej 6 zł?
1: Ale go nie było, panie pośle.
0: No, ale o czym pan mówi, że go nie było? Zaraz panu wytłumaczę. Proszę pana, wie pan, niech mi pan pozwoli skończyć, bo to jest bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, paliwo było poniżej, proszę pana, 6 zł. Gdyby paliwo było prawie, że po 10, jak jest teraz, to też by go, proszę pana, nie brakowało. I następna kwestia. To był czas wyborczy, proszę pana. Tak mocno była propaganda rozhulana, że po wyborach paliwo będzie kosztowało 2-3 złote, że nam sprzedaż urosła trzykrotnie. Więc to nie jest tak, że nie było paliwa. Mieliśmy problem z logistyką, ale też nie było tak, że jak ktoś chciał zatankować, to zatankował, bo jak brakło jednego rodzaju paliwa, to był drugi rodzaj paliwa, proszę pana. A dzisiaj, proszę pana, jak se pan przypomnie przejście do normalnej stawki VAT-u, to też były problemy, mimo iż sytuacja trwała jeden dzień. To też na dystrybutorach był brak paliw w Polsce.
1: A co pan ma na myśli, mówiąc, że to był czas wyborczy? Bo wie pan, że opozycja, ówczesna opozycja, dzisiaj koalicja rządząca, stawia panu właśnie tego typu zarzuty, że pan manipulował cenami.
0: No nie, wie pan,
1: cenami.
0: Menadżerowie moi zostali zatrzymani, proszę pana, i prokuratura chce ich aresztować na 3 miesiące, proszę pana, z tego powodu, że były niskie ceny paliw. A proszę pana, to nie, wie pan, co miałem na myśli? To miałem na myśli, że jak sobie pan zobaczy, proszę pana, media środka, jak sobie pan zobaczy media mainstreamowe, to był wręcz propaganda, która się sączyła. Podgrzewanie nastrojów, proszę pana. To była kwestia, widział pan te farmy, proszę pana, przecież myśmy sami zidentyfikowali 60 ileś farm, które działały, by napędzać sztuczną panikę, proszę pana, w Polsce, ponieważ opozycja stwierdziła, że jak w Polsce stanie komunikacja, to wygra wybory. Więc wszyscy posłowie działali, żeby się nam nie udało.
1: Powiem Czyli to panu, był spisek, pańskim zdaniem, ówczesnej opozycji?
0: Proszę pana, że co?
1: Że to był spisek ówczesnej opozycji? To mi chce pan powiedzieć?
0: Tak, to był spisek. No ale proszę pana, no proszę sobie sięgnąć do archiwalnych nagrań, różnych posłów. Proszę sobie, proszę pana, zobaczyć, co się działo w tej przestrzeni wirtualnej. Ej, proszę pana, jak mocno generalnie nakręcano społeczeństwo, jak nakręcano rolników. Rolnicy przyjeżdżali z mauzerami, blokowali stacje, tankowali do mauzerów. Proszę pana, trzykrotnie wzrosła sprzedaż paliwa. Opozycja chciała to wykorzystać w kampanii wyborczej. Były sztucznie podgrzewane nastroje, proszę pana, sztucznie podgrzewane nastroje.
1: Tak mówi Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj, wcześniej były prezes Orlenu.
0: Ja jeszcze raz, panie redaktorze, mówię o tym skandalu, który się w Polsce wydarzył. Jak można zatrzymywać ludzi, którzy działali, żeby w Polsce były paliwa poniżej 6 zł? To jest po prostu skandal nad skandale i naprawdę będziemy, musimy jako kończyć, cała formacja polityczna, z tym walczyć.
1: Dziękujemy
0: i gdzie
1: bardzo.
0: Słowa Donalda Tuska, proszę pana, że paliwa powinny być po 5,19 i gdzie słowa Donalda Tuska, że spółki Skarbu
1: musimy
0: Państwa
1: kończyć,
0: powinny
1: panie
0: stabilizować
1: pośle.
0: Ceny i nie zarabiać.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski zapraszają.
1: Prosiłbym byłego pana premiera, żeby się szanował. Tak, Daniel Obajtek, europoseł PiS, współtwórca programu gospodarczego tej właśnie partii, odpowiada na zarzuty Mateusza Morawieckiego.
2: Były premier, który wczoraj był gościem RMF FM o propozycjach Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że są niczym wyjęte z najczarniejszych czasów Leszka Balcerowicza.
0: To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiS-u?
3: Nie, ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat. No, tak się składa, że pan były premier współpracował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. No, ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
2: Usłyszał Piotr Selak od swojego gościa Daniela Obajtka.
1: Jeżeli przeoczyliście, rozmowę w całości jest na rmf24.pl.
2: Pentagon ogłasza, że Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za masową strzelaninę w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie 17 lat temu, zostanie stracony przez rozstrzelanie.
1: Będzie to pierwsza egzekucja w armii od ponad 60 lat. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że przeprowadzenie egzekucji rekomendował sekretarz obrony Pete Hegseth, a decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump.
2: 5 listopada 2009 roku Hassan, będący wówczas psychiatrą wojskowym Fort Hood, zabił 13 osób. 32 zostały ranne.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku z ważnymi informacjami dla kierowców teraz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry. Ceny obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców idą mocno w górę, najmocniej od 2,5 roku, a kierowcy nie mają ostatnio łatwego czasu. W tej chwili średnia krajowa cena samochodowej polisy OC to 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Powodem tej podwyżki są rosnące koszty likwidacji szkód.
6: W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
5: Tak ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Skoro jest coraz drożej, to kierowcy szukają sposobów, żeby było taniej. I jednym z najpopularniejszych sposobów jest rejestrowanie samochodów w innym miejscu, na przykład w innym województwie. To popularne, bo można na tym zaoszczędzić sporo.
6: Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł.
5: I tak na przykład najwyższe stawki za OC grożą kierowcom w Gdańsku, średnio 877 zł. Najtańsze natomiast z miast wojewódzkich są w Opolu 639 zł, w Rzeszowie 647, Kielcach 680 i Lublinie 690 zł. Różnice są także nie tylko między miastami wojewódzkimi, ale także wewnątrz samych województw, czyli różnica między głównym miastem a pozostałymi miejscowościami. I na przykład w takim Poznaniu polisa kosztuje o 178 zł więcej niż na przykład za polisę kupioną w Kaliszu, Pile czy Gnieźnie. Skoro jesteśmy już przy informacjach ważnych dla kierowców, to dziś benzyna będzie nieco droższa niż wczoraj. Ma kosztować maksymalnie 6,79 zł. Diesel natomiast ma być tańszy 7,82. Paliwa, przynajmniej jeżeli chodzi o diesel, nieco tanieją, ale za to waluty drożeją. Euro kosztuje aż 4,38, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,70, a brytyjski funt 5,16.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut będzie godzina 8. No może nie płonie, może jeszcze się tli nadzieja, że kiedyś polska reprezentacja zagra znakomity mecz, taki, z którego będziemy dumni, z którego będziemy cieszyć się potem i długo go wspominać. I to będą grali 11 na 11. Wczoraj grali z Bośnią w Lidze Narodów, no i przegraliśmy niestety, przegraliśmy boleśnie 0-1. Choć, jak mówi trener, zasłużyliśmy na lepszy wynik. Tak twierdzi Jan Urban tuż po ostatnim gwizdku.
1: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, moim zdaniem. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele, wiele takich składnych akcji. Ja takiego meczu się spodziewałem, intensywnego, bezpośredniej gry, dużo bezpośredniej gry ze strony zespołu gospodarzy. Te zebrane piłki, to są atuty tej drużyny i ona chciała w ten sposób grać. Wydaje mi się, że przed tym wszystkim w miarę dobrze żeśmy się obronili. Natomiast rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Tą piłkę przecina nasz bramkarz. Nie powinno być rzutu karnego po prostu.
0: No niestety był i to w dodatku jeszcze wykorzystany przez naszych rywali. A nasi piłkarze nie kryli zawodu.
2: Wydaje mi się, że przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą. No więc czujemy duży niedosyt.
3: Na pewno no, 4 punkty to nie jest to, co chcieliśmy w 4 meczach. Na pewno ten rezultat nikogo nie cieszy. Skłamałbym, jakby było inaczej.
4: Ja wierzę w tą drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko i... Wiadomo, no, trzeba złapać tą kontynuację w grze, w wynikach i wtedy będzie dobrze.
0: To Piotr Zieliński, wcześniej Marcin Bułka, a na samym początku Przemysław Frankowski. Te głosy zebrał i wysłuchał Cezary Dziwiszek, czyli nasz specjalny wysłannik do Bośni. Będziemy jeszcze mówić o tym meczu po godzinie 9 na antenie radia RMF24 razem z Waldemarem Fornalikiem. Już teraz gorąco zapraszamy za 19 minut, godzina 8.
5: RMF24. Radio informacyjne.

0: Za 13 minut będzie 8. Teraz jeszcze wracamy do nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Ten ogień pojawił się przed pierwszą w nocy na 9 piętrze w sali szpitalnej. Na oddziale wewnętrznym było wtedy 38 pacjentów. Część z nich ewakuowały pielęgniarki, pozostałych strażacy.
1: W wyniku tego zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi, w tym personel. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia, czyli o 1:22 w nocy, pożar został ugaszony, opanowany, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
0: Tak mówi rzecznik małopolskiego komendanta straży pożarnej kapitan Hubert Ciepły. W akcji uczestniczyło ponad 50 strażaków. Wciąż nie wiemy, z jakiego powodu wybuchł pożar. Trwają ustalenia. Za 12 minut 8.

0: Ogłoszenie. Czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
4: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka. W każdą środę po 16 w radiu RMF 24.

To Radio RMF 24. Do faktów niespełna 5 minut, a w faktach więcej informacji o pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski, jego gość, czyli poranna rozmowa RMF FM. Dzisiaj Adam Szłapka, czyli rzecznik rządu. Mnóstwo pytań ma Tomek, między innymi o losy wiceministra spraw zagranicznych. To Fila Bartoszewskiego. Dzisiaj Sejm ma się zająć wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceszefowi dyplomacji. Sprawa jest poważna, jak pisze prasa, bo w tle są grube miliony. O tym między innymi w porannej rozmowie, którą gorąco polecamy na antenie radia RMF 24.

0: Zbliża się godzina 8, czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyń i Tomasz Stańszewski są już razem z nami.
1: Służby ustalają przyczyny pożaru na oddziale wewnętrznym szpitala imienia Rydygiera w Krakowie.
2: Trzeba było stamtąd ewakuować pacjentów z 10 piętra. Część i pacjentów, i personelu podtruła się dymem, oni trafili na SOR.
1: Poważny problem dla koalicji i rządu.
2: Chodzi tutaj o immunitet wiceministra spraw zagranicznych z PSL-u Władysława Teofila Bartoszewskiego.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Zapraszamy. Wciąż nie wiadomo, co mogło być przyczyną nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego imienia Rydygiera w Krakowie.
1: Jak już informowaliśmy, do pożaru doszło po pierwszej na jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano stamtąd 38 osób.
3: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz.
1: To rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
2: 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia tlenkiem węgla.
1: O poranku placówka pracuje już normalnie. Pomieszczenia oddziału zostały przewietrzone.
4: Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym, całe życie.
2: To jedna z pielęgniarek Rydygiera, która rano szła na dyżur właśnie na ten oddział, gdzie doszło do pożaru. Zmasowany atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Rosyjską stolicę zaatakowało tej nocy aż 650 bezzałogowców.
1: Z informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, wynika, że w wyniku ataku zapaliła się stacja Wołodarska. Jeden z największych składów ropy w rejonie moskiewskim.
2: Rurociągi łączą ten zakład w Wołodarze z głównymi lotniskami obwodu moskiewskiego. Lokalne władze informują też o zestrzeleniu ponad 130 dronów, które leciały w stronę Moskwy.
1: Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się dzisiaj wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceministrowi spraw zagranicznych i posłowi PSL Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Prokuratura chce postawić mu zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia.
2: Sam poseł i wiceminister nie skorzystał z możliwości zrezygnowania z immunitetu, o czym przypomina Tomasz Skory, tłumacz razem z nami w porannych faktach. Przypomnijmy, Tomku, o co podejrzany jest Bartoszewski.
5: Śledczy chcą posłowi PSL postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia i nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także ukrycie majątku, którym mógłby zaspokajać roszczenia. W sprawie, w której rok temu Bartoszewski został skazany na zwrot ponad 17 milionów złotych, złożono apelację. Wcześniej poseł i wiceminister cały swój majątek miał jednak przepisać na żonę, czym uniemożliwił egzekucję majątku. Władysław Teofil Bartoszewski od 3 lat jest wiceszefem MSZ, dzisiaj jedynym nie mającym poświadczenia bezpieczeństwa ABW. Wniosek o uchylenie mu immunitetu jest w Sejmie od lipca. Według posłów PSL Bartoszewski jest świadom, że oczekują od niego rezygnacji z immunitetu. Mimo to do dziś takiego oświadczenia nie złożył. Wnioskiem o jego uchylenie sejmowa komisja ma się zająć w południe.
2: A już teraz
6: zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: To co z tym Władysławem Teofilem Bartoszewskim? Złoży ten immunitet? Nie złoży?
8: No, jeśli do tej pory nie złożył, to chyba nie złoży.
7: Ale będzie miał odebrane?
8: No, myślę, że to są oczywiście decyzje klubów poszczególnych. Myślę, że tak, że Sejm pozwoli mu.
7: A w zasadzie dlaczego on cały czas jest wiceministrem spraw zagranicznych, skoro nawet nie ma certyfikatu? To znaczy, no to jest takie pytanie, które ciąży na koalicji.
8: No to znaczy myślę, że
7: bardziej na PSL-u oczywiście.
8: Będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić. No bo to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. Jak pan doskonale wie, my w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem.
7: No dobrze, to znaczy rozumiem, że będzie odebrany. A co z premierem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wicepremierem? Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
8: Tak, oczywiście. No,
7: ale przed czy
8: mówił
7: po?
8: Pan. A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier. Zresztą mówił o tym publicznie i mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem.
7: Kiedy się dowiedział, ani o czym rozmawiali?
8: Bo to ważne spotkanie, ale to jest, jak to powiedział publicznie pan premier, to było spotkanie dystrakcjonalne, więc...
7: No tak, tylko że z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
8: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
7: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
8: No, ale na pewno
7: doszły
8: nie
7: do pana takie informacje, że rzeczywiście Donald Trump chciał zmiany sojuszy w Polsce?
8: Spotkanie, z tego co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny. W związku z tym...
7: Panie ministrze, ja o to pytam także dlatego,
8: że... Ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
7: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
8: Nie sądzę,
7: i w Rumunii już zrobili to. Tak nie, powiedziała pani ambasador.
8: Okej, okay, no to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym. Raczej należałoby takich wypowiedzi unikać.
7: Panie ministrze, czy to w takim razie to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem było częścią uzgodnionej polityki rządu?
8: Tak, oczywiście.
7: Czyli było elementem, to nie jest tak jak, nie wiem, na przykład Szymon Hołownia się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim, tu nie mieliśmy z tym do czynienia.
8: Nie, no to znaczy współpraca pomiędzy wicepremierem, ministrem obrony narodowej i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczpospolitej układa się modelowo i myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego minimalnej nawet przestrzeni na jakiekolwiek podważanie.
7: Nic.
8: Tak,
7: nie ma.
8: Naprawdę tak
7: uważam. W takim razie Adam Bielan.
8: A to już trzeba pytać Bielana.
7: No, ale pan jest rzecznikiem rządu, rozumiem, że pan...
8: Broń Boże, nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą myślę, że Jarosław Kaczyński o tym wie też, ale czasem wykorzystuje takich polityków.
7: Co to znaczy najgorszych?
8: Takich, że jest dla władzy zrobić z każdym wszystko, każde świństwo, jest w stanie... No zresztą wychodził z PiSu, potem zdradzał tych swoich kolegów, z którymi wyszedł z PiSu. No... Taki Bielan,
7: to znaczy,
8: po prostu.
7: Co chce uzyskać?
8: Chce zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest obrzydliwe podejście.
7: Panie ministrze, ale w jaki sposób chce zaszkodzić? No powiedział, że Donald Trump spotkał się z Władysławem Kosiniakiem. Gdzie to szkoda?
8: Nie, jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że... Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiS-u może te relacje poprawić. Co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi. Pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić. To znaczy nie można próbować ze względu na własny taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufanie do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne. No to jest... Użyjąc takich, powiedziałbym, pisosy,
7: tak nie można po prostu robić. Chciał pan chyba powiedzieć o zdradzie stanu.
8: To jest jak zdrada, tak, dokładnie. To jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne.
7: Adam Bielan, pana zdaniem, jest niepatriotyczny, a nawet użyłby pan słowa, gdyby pan był z PiS-u, rozumiem, zdrada.
8: Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o PiS-ie, myśli o współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim interesie.
7: A jak z tą bazą
8: Z jakiegoś powodu zawsze starał się uciekać z polskiego parlamentu na lepiej płatne funkcje.
7: No dobrze, a jak to z tą bazą będzie, panie ministrze? Bo cały czas słyszymy różne obietnice, teraz już Donald Trump złożył obietnicę. Okej. Okay. Powiedział bardzo podobnie na temat Litwy i bazie na Litwie jako Polsce. To znaczy, jesteśmy bliżej tej bazy niż Litwini?
8: Czy bliżej niż Litwini, to musielibyśmy porozmawiać z kolegami z Litwy. Ale no tak, Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Ja nie chcę mówić o terminie, natomiast tak, no pracujemy bardzo, bardzo intensywnie.
7: Pojawiały się też takie komentarze, że na razie Amerykanie wycofali oddziały rotacyjne, nie przysłali nowych, czyli mamy mniej żołnierzy niż mieliśmy. Słyszymy cały czas o kolejnych redukcjach, niekoniecznie w Polsce, ale słyszymy. Ale w efekcie mamy obietnicę, że może będzie kiedyś baza stała.
8: Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, ja tu w przeciwieństwie do takich ludzi jak Bielan, nie będę odbierał poprzednim rządom tego, że pracowały nad tym, żeby bazy amerykańskie były w Polsce, żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te 30 ponad lat wszyscy się o to starali. Wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wszyscy starali się o to, żeby być w Unii Europejskiej. No teraz się pojawiają tacy ludzie jak Brown, którzy to podważają, ale wszyscy się starali. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że informacja o tym, że Stany Zjednoczone redukują jakąś część wojsk z Europy, nie jest dobrą informacją także dla bezpieczeństwa całej Europy. Więc tak, my będziemy zabiegać na pewno o to, żeby i pracujemy nad tym, no już jest ta obietnica, żeby bazy amerykańskie były w Polsce. Natomiast wszyscy, myślę, że wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich z Europy była jak najmniejsza.
7: I tu postawimy kropkę, za chwilę przejdziemy do generała Grinkiewicza, który przyjeżdża do Polski, ale na razie żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, poseł koalicji. Panie ministrze, kiedy spotkanie generała Grinkiewicza z premierem dokładnie?
8: Nie wiem.
7: Ale będzie?
8: No to czy... Tutaj przede wszystkim z panem generałem Grinkiewiczem.
7: 12 października słyszeliśmy, że ma
8: bezpośrednim,
7: być.
8: W bezpośrednim kontakcie jest cały czas premier Kosiniak-Kamysz. I to jest taki kontakt, powiedziałbym, naprawdę stały. Więc my... Jest ambasador Najder, nasz przedstawiciel przy NATO, więc...
7: Pytam o to dlatego, że Bloomberg przepowiadał, że 12 października będzie to spotkanie. Może pan wie, czego będzie dotyczyć?
8: Informacje o terminach oficjalnych spotkań podajemy wtedy, kiedy jest już to potwierdzone. No to ja oficjalne.
7: Znowuż odwołałem się do Bloomberga, który mówi...
8: Dlatego ja niczego teraz nie potwierdziłem, no bo pan się powołuje na...
7: Na medium. Zacne medium. Ale, oczywiście. Okay, no. Bloomberg mówi również, że to spotkanie będzie dotyczyć takiej nowej strategii szybkiego reagowania na potencjalne jakieś zagrożenia, na atak na przykład rosyjski. Może pan to potwierdzić? Czy też pan...
8: Nie, niczego na ten temat nie
7: Te głosy o takim możliwym szybkim ataku są coraz ostrzejsze. Macie jakieś informacje na ten temat?
8: Pan premier mówił o tym już kilka miesięcy. Ale to jest ważne teraz w tym kontekście, ponieważ część polityków, myślę, że dość nieodpowiedzialnie, próbowała to lekceważyć albo próbowała mówić, że tutaj...
7: Że mówi o kancelarii prezydenta.
8: O kancelarii prezydenta i o PiS-ie. A jest dość powszechne w całej Europie i nie tylko w Europie przekonanie, że może nastąpić jakiś rodzaj eskalacji.
7: Tylko cały czas wczytamy się, co to ma znaczyć. Znaczy, bo jedni mówią,
8: to znaczy
7: będzie to samo, tylko bardziej, a inni mówią, jednak będzie coś innego jakościowo.
8: To co ma to znaczyć, no to my to już obserwujemy, tak? Wpadła rakieta H-102 do Polski. Został ponad rok temu. Ponad 20 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Mamy do czynienia z różnymi prowokacjami. No musimy być po prostu na to gotowi, że Rosja będzie nas testować. I musimy w tym zakresie być w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Więc jeśli mnie pyta pan o kontakty z generałem Grinkiewiczem, to te kontakty są, powiedziałbym, rutynowe. Brukselską kwaterą NATO, przez naszego ambasadora, zresztą świetny dyplomata, ambasador Najder, który reprezentuje Polskę przy NATO. Więc ta współpraca jest stała.
7: Panie ministrze, przechodzimy do Krakowa. Krakowskie radio, wprawdzie my rozmawiamy w Warszawie. Krakowska kampania to jest poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
8: To są zupełnie inne procesy i zawsze tak było, że
7: ale
8: wybory...
7: musi pan tak mówić, bo kandydatka Platformy Koalicji Obywatelskiej przegrywa z Łukaszem Gibałą, a kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek przegrywa z kandydatką Partii Razem. No to jest... Nie ma sukcesu prawicy, ale też sukcesu koalicji nie ma. Nie ma. No,
8: 30% głosów w tych wyborach pani Monika Piątkowska. Pierwsze sondaże wyglądały słabiej, więc dynamika jest bardzo dobra. Tak mi się,
7: ale wierzy
8: tak,
7: pan, tak mi się że wygra?
8: To ja trzymam kciuki i wierzę, że wygra. Tak.
7: Ale pan trzyma kciuki, czy pan wierzy?
8: A dlaczego to się ma wykluczać?
7: Bo można na przykład trzymać kciuki i nie wierzyć.
8: A ja trzymam kciuki i wierzę, tak. Trzymam kciuki i wierzę i to oczywiście trudna kampania, ale nijak się nie da tego porównać, nijak się tego nie da porównać do wyborów ogólnopolskich. No, bo każde miasto ma swoją specyfikę, też w Krakowie no jest Łukasz Gibała, który no, długą drogę polityczną przeszedł, tak? Bardzo wiele razy startował na prezydenta Krakowa, gigantyczne pieniądze na to wygrał. Już o tym myślał jako aktywny poseł ruchu Palikota. Zresztą pani poseł Małgorzata Wasserman chyba w publicznym oświadczeniu 2 lata temu napisała, że nigdy w życiu nie zagłosuje na kogoś takiego, który był w ruchu Palikota, więc teraz dziwią mnie zachowania niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy go zaczynają wspierać.
7: Każdy byle nie kandydatka Tuska. No to jest prosty komunikat partyjny.
8: To niech sobie przypomną zachowanie posłów ruchu Palikota z tamtych czasów. Uważam, że nie da się tego porównać.
7: Że pan mówi, nie da się porównać, ale to, że kandydaci koalicji rządowej przegrali z innymi kandydatami, jest faktem. No i to rodzi natychmiast pytanie o możliwą koalicję, na przykład PSL-u z koalicją obywatelską parlamentarną, tak jak była w tych wyborach samorządowych, ale także o potencjalną koalicję lewicy
8: tutaj
7: z koalicją obywatelską.
8: Oczywiście do wyborów jeszcze ponad rok. Będą na ten temat rozmowy. My jesteśmy gotowi do współpracy. Natomiast nie da się porównać, skończyłbym to zdanie, nie da się porównać tych wyborów do tych ogólnopolskich, w wyborach ogólnopolskich nie będzie tak, że będzie jeden kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Nie wystartuje nikt od Morawieckiego. Nie ma Konfederacji. Pan mówi o porażce Moniki Piątkowskiej, która miała 30%, weszła do drugiej tury. No to co ma powiedzieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości? To oni się powinni zapaść pod ziemię wszyscy. No taki blamasz. Bez żadnej konkurencji 17%. No to powiem szczerze, Jarosław Kaczyński powinien chyba tam zrobić bardzo duży początek.
7: Ale o koalicji obywatelskiej i o możliwych koalicjach z PSL-em. Powtórka z rozrywki, bo była już taka koalicja.
8: Nam się z PSL-em bardzo dobrze współpracuje. Współpracuje się dobrze też oczywiście z Lewicą. Myślę, że różne są możliwe scenariusze na stole.
7: Czyli
8: zobaczymy,
7: ten pomysł
8: jak to będzie
7: jednej
8: wyglądać.
7: Listy jest aktualny?
8: Ja myślę, że w ogóle pomysł jednej listy jest rozwiązaniem, który należy brać bardzo poważnie pod uwagę, bo taka jest też ordynacja Donta. Ja pamiętam jeszcze przed wyborami w 2019 roku uważałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy to się nie udało.
7: Tylko te mniejsze partie się boją, że będą przystawkami.
8: Ja byłem wtedy w Nowoczesnej i najgłośniej mówiłem o tym, że dla nas najlepsza byłaby wspólna lista. Nie dla nas, dla Nowoczesnej, tylko dla nas,
7: akurat,
8: dla całej.
7: Pana przykład jest najgorszy i Nowoczesnej, ponieważ Nowoczesna stała się częścią Koalicji Obywatelskiej. Zakładam, że PSL by tego nie chciał.
8: Połączyliśmy się, tworzymy jedną Koalicję Obywatelską i myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Ale de facto to Platforma i Nowoczesna współpracowały bardzo blisko jako Koalicja Obywatelska od 2018 roku. Nowoczesna istniała jako partia 10 lat, z czego 8 lat byliśmy w bardzo
7: PSL
8: bliskiej koalicji. Więc to jest zupełnie inna
7: pytanie
8: historia.
7: Pytanie o CPN i o to, co się stanie, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę, przypomnijmy, podpisaną przez prezydenta, ale skierowaną w trybie następczym do Trybunału, jeśli uzna za niekonstytucyjną.
8: Jeśli uznają w prawidłowym składzie, bez wad prawnych,
7: to koniec.
8: No tak, ale musi to być Trybunał, który funkcjonuje bez wad prawnych.
7: Jeśli będzie bez wad prawnych, to wtedy rozumiem, nie będzie wyjścia, uznacie ten wyrok. I nie będzie CPN-u.
8: Znaczy to jest tak. Ustawa weszła w życie i
7: obowiązuje.
8: I ona nie dotyczy CPN-u, ona dotyczy de facto finansowania CPN-u.
7: No tak, ale mówicie, jeżeli nie ma ustawy, nie ma CPN-u.
8: Moim zdaniem ta ustawa jest po prostu konstytucyjna, więc ja takiej obawy, szczerze mówiąc, nie mam, że ona zostanie zakwestionowana przez Trybunał. Ale też, jak na razie panu Świączkowskiemu nie wychodzi nawet składanie wniosku o budżet do Ministerstwa Finansów, więc trudno mi teraz przyjąć założenie, że on jest w stanie doprowadzić do tego, że zgodne z obowiązującym w Polsce prawem będzie orzeczenie Trybunału.
7: A jeżeli nie będzie prawidłowego składu, to wtedy nie będziecie uznawać.
8: Znaczy, żeby było orzeczenie, to musi być prawidłowy skład.
7: Prawidłowy według was, według PiS-u jest.
8: Nie, według
7: A co się dzieje z Maciejem Berkiem? Bo jakoś tak...
8: Jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
7: Ale jeszcze nie został zaprzysiężony.
8: Czeka.
7: Czy jest taki,
8: ale nie rozmawiałem z nim od bardzo dawna, więc...
7: Bo na razie nie jest ani zaprzysiężony, ani nie działa. No nic się nie dzieje. Miały być błyskawiczne decyzje, błyskawiczne działania i nic. Nawet Jarosław Kaczyński czekał przed Trybunałem.
8: Pan prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie.
7: Ale już wiem, że go nie przyjmie. A jaki jest plan B w takim razie, jeżeli nie przyjmie?
8: To już obowiązkiem też sędziego, wszystkich sędziów, którzy są wybierani zgodnie z prawem przez Sejm, bo przypominam, tylko Sejm ma prawo w Polsce powoływać sędziów, więc parę razy panu prezydentowi zdarzyło się taki lapsus prawny powiedzieć, że oto on powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Nie, nie powołuje. Uczestniczy przy zaprzysiężeniu.
7: Przyjmuje zaprzysiężenie.
8: Więc Maciej Berek już jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
7: Ale po pierwsze, nie jest jeszcze zaprzysiężony. Po drugie, jeśli zostanie zaprzysiężony, to go przed marszałkiem Sejmu, to go nie przyjmie prezes Święczkowski pokaże mu miejsce w bibliotece.
8: Sędziowie muszą pracować tam, no i w którymś momencie na pewno będą próbowali w jakiś sposób tę pracę
7: wykonać. A w jaki sposób, panie ministrze?
8: To już jest pytanie do sędziów.
7: W otoczeniu policjantów?
8: To już jest pytanie do sędziów.
7: To jest pytanie, które się pojawia publicznie.
8: No tak, no więc trzeba je zadawać sędziom Trybunału Konstytucyjnego.
7: Rząd nie ma żadnego pomysłu na to,
8: jak rząd w takich sytuacjach oczywiście musi przywrócić porządek prawny, więc jeżeli sędziom się uporczywie będzie odmawiało prawa do pracy i będzie łamany porządek konstytucyjny, bo de facto z tym mamy do czynienia w przypadku pana prezesa Świączkowskiego, no to jakoś trzeba tą sprawę rozwiązać. Najbardziej symptomatyczne, już mówiłem o tym, jest to, że pan Świączkowski nie jest w stanie nawet doprowadzić do tego, że Trybunał Konstytucyjny w sposób prawidłowy złoży wniosek o budżet. No bo żeby Trybunał Konstytucyjny miał budżet, musi być uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. On tego zgromadzenia nie zwołuje, to znaczy jakby uporczywie
7: bo nie ma większości.
8: To znaczy, że chyba po prostu nie panuje nad tym, co się dzieje w tej instytucji.
7: Jeszcze pytanie o Tuckera Carlsona. Wiadomo, że polski przedstawiciel w Stanach Zjednoczonych już zaprotestował, wezwał do przeprosin. Polski rząd będzie coś z tym robił? Bo ta wypowiedź jest rzeczywiście skandaliczna.
8: Tak, jest skandaliczna. No, ambasador Klich zaprotestował, to jest przedstawiciel rządu.
7: Innej reakcji nie będzie.
8: Sprawdzę dzisiaj jeszcze z MSZ-em, ale...
7: No bo to jest to pytanie właśnie. Radosław Sikorski znany jest z ciętego języka.
8: No myślę, że w tej sprawie zabierze głos.
7: Czekamy na klienie. Powiedz mi ostatnie pytanie. Pan jeździ konno, prawda?
8: Tak, staram się.
7: Co panu przeszkadza, że prezydent jeździ? Andrzej Duda jeździł na nartach. Bronisław Komorowski jeździł na nartach. Prezydent Nawrocki jeździ konno.
8: W ogóle mi nie przeszkadza. Przecież uważam, że jest to, mówiąc delikatnie, słabe, że kancelaria, czy tam Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta ma na swoim, że tak powiem, stanie cztery konie, które trzeba utrzymywać, które trzeba było kupić i musi mieć ludzi do tego, no bo nie wierzę w to, że pan prezydent...
7: Czyli jednak panu przeszkadza.
8: No, przeszkadza mi to, że podatnik za to płaci, bo jeżeli pan prezydent...
7: Ale podatnik płacił też za karnety na przykład prezydenta Dudy.
8: Jeżeli pan prezydent...
7: Czy Komorowski?
8: Jeżeli pan prezydent chce sobie od czasu do czasu pojeździć konno, nie ma problemu. Jedzie do jakiejś stajni, normalnie opłaca jazdę, czy jedzie w teren, czy jedzie na jakiś rajd, nie ma żadnego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy jest taki kaprys, są cztery konie opłacane przez podatnika, kupione i co więcej muszą być utrzymane, bo to nie jest tak, że koń sobie po prostu stoi w stajni i nic się z nim nie dzieje.
7: Może prezydent codziennie zagląda do
8: Myśli pan, że pan prezydent codziennie jeździ, czyści tam słomę, wyrzuca, daje siano, ogarnia weterynarza, zajeżdża tego Panie konia codziennie, żeby chodził pod siodłem?
7: Czy pan jest przekonany, że jutro albo pojutrze nie zobaczymy takiego filmiku, że prezydent rzeczywiście...
8: To może byśmy zobaczyli codziennie. To jest kawał ciężkiej roboty, zajmowanie się końmi. Bo to jest, trzeba rano wstać, trzeba nakarmić te konie, trzeba je napoić.
7: Tajenny robi. No przecież pan ma swoje
8: czyli
7: konie?
8: Nie mam swoich koni, bo po prostu nie mam czasu na to, żeby się tym zajmować i też mnie nie stać na to, żeby utrzymywać stałego konia. Stać mnie na to, żeby można było...
7: Ale kancelarii prezydenta
8: żeby
7: chyba
8: można
7: stać.
8: Było pojeździć od czasu do czasu, spotkać się ze znajomymi, wyjechać gdzieś w teren, ale no, oprócz tego, że te konie trzeba było kupić, oprócz tego, że trzeba je nakarmić, że trzeba zadbać o ich zdrowie, że trzeba zadbać o pełen dobrostan, to wszystko kosztuje, to jeszcze ktoś to musi robić. To znaczy, że kolejne pytanie, które powinno zostać zadane, to ile jest osób na etacie do utrzymania tych koni?
7: Tym pytaniem kończymy. Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.

0: Czas na fakty, 8.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stanisławski już czekają.
1: Czy premier wiedział o spotkaniu wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA?
2: Między innymi o to Tomasz Telikowski pytał swojego gościa, rzecznika rządu Adama Szłapkę.
3: Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
4: Tak, oczywiście. No, ale mówił pan. A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier, zresztą mówił o tym publicznie.
5: Z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
4: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
5: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
4: Ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
0: Usłyszał to Szterlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki.
2: Kierowcy w Pomorskim ostrzegamy. Zablokowane są dwa pasy ruchu w S6 na S6 na odcinku Koleczkowo-Gdynia Wielki Kack.
0: W Chwaszczynie jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych.
2: Co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć odniosło obrażenia na skutek ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski w Rosji. Takie informacje przekazują lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera.
0: Jak już informowaliśmy w faktach, po tym zmasowanym ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w największym magazynie paliw i przepompowni ropy naftowej Wołodarska. Jak informuje mer Moskwy Siergiej Sobianin, ostatniej nocy Ukraina wystrzeliła w kierunku rosyjskiej stolicy aż 650 dronów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Porażka 0-1 z Bośnią i Hercegowiną ma swoje konsekwencje.
0: Jakie dokładnie? O tym już teraz w specjalnym wydaniu faktów sportowych nasz wysłannik na mecz w Zenicy, Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku.
8: Dzień dobry. Przede wszystkim po zwycięstwie Szwecji z Rumunią 1-0 straciliśmy szansę na pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Szwecja ma 10 punktów, my zaledwie 4. Druga w tabeli Bośnia z 8 punktami musiałaby w ostatnich meczach zdobyć punkt na 6 możliwych, żebyśmy dwoma okazałymi zwycięstwami dali radę ją przegonić. Scenariusz rodem z czarodziejskiej krainy Oz. Prawdopodobnie nie dość, że nie zagramy w dywizji A, to jeszcze nie będziemy losowani z drugiego koszyka do eliminacji Euro, a to oznacza trudniejszych rywali. No i do puenty. Czy selekcjoner Jan Urban powinien w tej sytuacji odejść? Tego nie chcieliby piłkarze.
9: My, jak i trener, jesteśmy razem i nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem.
8: Mówił wicekapitan Piotr Zieliński. Jan Urban, niepewne posady, ale przynajmniej po wczorajszej klęsce młodzieżówki przestanie się mu wyznaczać następcę w postaci Jerzego Brzęczka. Można przegrywać, tracić coś, ale z godnością, a nie wyjeżdżać ze zgrupowania reprezentacji, jak to zrobił Cristiano Ronaldo. Mimo iście gwiazdorskiego zachowania, selekcjoner Portugalii Jorge Jesus powiedział, że CR7 może wrócić do kadry, jeśli tylko będzie chciał. No i przegrywając, mimo wszystko lepiej się nie denerwować, jak tenisista Daniil Medwediew. Rosjanin podczas meczu z Nowakiem Dżokowiczem w turnieju ATP w Pekinie po przegranej piłce uderzył ją tak mocno, że trafił jednego z kibiców. Półfinału nie dograł, bo został zdyskwalifikowany.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Za 22 minuty będzie 9. Wracamy do alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Centrum wyjaśnia, jak doszło do pomyłki przy wysyłaniu tych alertów, ostrzegających o rosyjskim ataku powietrznym. Gdybyście nie wiedzieli, to przypominamy. Wczoraj alerty zobaczyli na ekranach swoich telefonów mieszkańcy województwa lubuskiego, choć alerty dotyczyły wyłącznie Lubelskiego.

0: prawny. Pracujemy z operatorami nad tym, żeby liczba wysyłanych SMS-ów w ciągu sekundy była maksymalnie wysoka, żeby te techniczne kwestie były no cały czas usprawniane.
1: A to wyjaśnianie może zająć kilka dni, dodaje jeszcze rzecznik RCB, czyli Piotr Błaszczyk. Jak obecnie wygląda sposób wysyłania alertów?
0: Instytucja monitorująca przesyła nam wniosek o uruchomienie alertu. Dyrektor RCB podejmuje decyzję o wysyłce tego alertu na dany obszar, bądź nie. I treść SMS-a przekazywana jest do operatorów telekomunikacyjnych. I to tak naprawdę operatorzy do swoich abonentów na danym terenie tego SMS-a wysyłają.
1: Tak wyjaśnia rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rozwiązaniem, które pozwalałoby ominąć te ograniczenia technologiczne, ma być system Cell Broadcast, wykorzystywany już w krajach europejskich, m.in. w Austrii, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii czy we Włoszech. I w tym systemie wiadomość nie trafia do określonych numerów, tylko jest wysyłana do wszystkich aktywnych urządzeń będących w zasięgu stacji bazowej. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadał we wrześniu, że aplikacja, która umożliwi korzystanie z systemu Cell Broadcast, zostanie uruchomiona wkrótce. Mówił o tym, że stanie się to w ciągu roku.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Za 13 minut będzie 9. Radio RMF 24. Poranny program. To może być ważny dzień dla Francji. Nadzwyczajne siły policji. Policji i żandarmerii będą strzec porządku w całej Francji, a chodzi o związkowe demonstracje w największych miastach kraju. Pracownicy sektora publicznego po raz kolejny wychodzą na ulicę, po raz kolejny protestują przeciwko zapowiadanym przez rządy drastycznym cięciom budżetowym. No i według obserwatorów największy problem policji i sił porządkowych stanowi fakt, że przyłączenie się do tych organizowanych przez centrale związkowe demonstracji zapowiadają licealiści, którzy no wywołali trwające już od ponad tygodnia zamieszki, więc to się wszystko, panie redaktorze, skumuluje. Dzień dobry, panie Marku. Marek Gładysz razem z nami.
1: Witam serdecznie.
0: No właśnie, Marek, niektórzy obserwatorzy sugerują, że to dzisiaj się wręcz mogą ważyć losy francuskiego rządu z powodu tej fali demonstracji i zamieszek.
2: To prawda, choć trzeba prawdopodobnie wyjaśnić tutaj kilka rzeczy. Otóż jeżeli francuski rząd upadnie, to nie stanie się to prawdopodobnie ani dzisiaj, ani jutro, ale to, co wydarzy się we Francji dzisiaj, w czasie serii ogromnych demonstracji w całej Francji, które prawdopodobnie zakończą się ulicznymi starciami z policją, może do tego pośrednio doprowadzić nieco później. Jak już wspominałeś, od ponad tygodnia trwają zamieszki wywołane przez strajkujących licealistów we Francji, do których przyłączyli się między innymi skrajnie lewicowi aktywiści, młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść dużych miast, no i po prostu grupy chuliganów. Kłopot polega na tym, że tym razem licealiści nie protestują na przykład przeciwko jakiejś konkretnej reformie szkolnictwa, którą rząd mógłby wycofać, żeby ich uspokoić. Nie, tym razem licealiści żądają generalnie dużo lepszych warunków w szkolnych klasach, zatrudnienia dużo większej liczby nauczycieli, a więc chcą zamiast cięć budżetowych dużo więcej inwestycji w sferze oświaty, czego władze nie mogą zrobić, bo kasy są puste, a deficyt budżetowy i zadłużenie francuskiego państwa są astronomiczne. A więc jeżeli dziś dojdzie do gigantycznych zamieszek, wszystkie opozycyjne partie polityczne mogą chcieć doprowadzić do upadku mniejszościowego rządu premiera Sebastiana Lecornu, bo jego wspieranie generalnie nie przyniosłoby im żadnych politycznych korzyści.
0: To Marek, rozumiem, że sytuacja jest następująca. Rząd jest przyparty do muru, to w takim razie jak Francja może wyjść z tej kryzysowej sytuacji?
2: Cóż, różne scenariusze. Albo fala zamieszek zacznie słabnąć, albo w ogóle położą jej kres paradoksalnie istniejące we Francji jesienne ferie, które rozpoczną się już niedługo, bo wtedy część licealistów może wyjechać z miast. I wtedy może się to wszystko w cudzysłowie rozejść po kościach. Ale jeżeli fala zamieszek będzie nadal się zaostrzać, może to zdaniem wielu obserwatorów faktycznie doprowadzić do upadku rządu.
0: Tak mówi nasz paryski korespondent. Dzisiaj ważny dzień, jeśli chodzi o politykę we Francji. Będziemy się temu przyglądać, rzecz jasna.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: O tym, co się będzie działo we Francji, porozmawiamy jeszcze po godzinie 11 w Radiu RMF 24 z Amandą Dziubińską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

0: Radio RMF 24, za 8 minut będzie 9. Smutna wiadomość nadeszła do nas z wydawnictwa HarperCollins, które poinformowało, że w wieku 86 lat zmarł brytyjski pisarz, były polityk Jeffrey Archer. Archer sprzedał na świecie ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek. Był popularnym autorem, na pewno czytaliście jego powieści, czy to sensacyjne, czy kryminały, czy książki z gatunku political fiction, co napisał między innymi na przykład Kaina i Abla, na przykład Nic bez ryzyka, na przykład Co do grosza. W latach 70. i 80. był też politykiem brytyjskiej partii konserwatywnej.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: I czas najwyższy na fakty. Jest godzina 9. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Karambol na S8 na Mazowszu.
2: Od niego zaczynamy fakty. Uważajcie, jadąc między węzłami Opacz i Janki.
1: Mężczyzna, który ma na koncie kilkadziesiąt kradzieży i przestępstw, zatrzymany przez policjantów z Małopolski.
2: Premier wiedział o spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem.
1: Tak zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: O 9:00 także protestująca Francja.
1: Protestują tam uczniowie szkół średnich.
2: Ostrzegamy, zderzenie 5 samochodów, 3 osobowych i 2 dostawczych na ekspresowej S8 na Mazowszu.
1: Utrudnienia są w wypędach między węzłami Opacz i Janki.
2: Zablokowane w tej chwili pasy lewy oraz zjazdowe S8 w kierunku Wrocławia. Może być związane z kilkudziesięcioma innymi kradzieżami i przestępstwami na terenie jednego z powiatów Małopolski.
1: Policja zatrzymała 45-latka, który kilka dni temu włamał się do domu starszego mężczyzny i dotkliwie go pobił. Z nami nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
3: Witam.
1: Kim jest zatrzymany?
3: Według policjantów to recydywista. Niecały rok temu wyszedł z więzienia, a teraz miał dokonać kolejnego rozboju. Pod koniec września w nocy włamał się do domu 70-latka w powiecie Dąbrowskim w Małopolsce i splądrował go w poszukiwaniu wartościowych rzeczy. Hałas obudził starszego mężczyznę. Doszło do szarpaniny, najpierw w domu, później na zewnątrz. Pokrzywdzony zdołał się obronić, ale został mocno poturbowany. Jego stan jest dobry. 45-latka zatrzymano natomiast kilka dni temu na stacji benzynowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Usłyszał zarzut rozboju i został aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia. Niewykluczone, że usłyszy też kolejne zarzuty.
2: Premier wiedział o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Tak zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Z nami Tomasz Terlikowski. Donald Tusk dowiedział się o tym przed czy po spotkaniu?
4: Na to pytanie minister Szłapka odpowiedzieć nie chciał albo nie umiał.
5: Trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali.
4: A o czym rozmawiali prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz?
5: Spotkanie, z tego co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny.
6: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
5: Nie są.
6: I w Rumunii już zrobili to. Tak nie. Powiedziała pani ambasador.
5: Okej, to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym.
4: Adam Szłapka zarzucił także Bielanowi, że ujawniając informacje o tych spotkaniach, działał na szkodę Polski.
5: Tak, dokładnie. To jest jak zdrada.
4: Adam Szłapka zapewniał też, że rząd nie potrzebował pośredników do kontaktów z Donaldem Trumpem.
2: To fakty RMF FM. Dziś jedno z ostatnich posiedzeń Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.
1: Zbierający się właśnie posłowie mają ocenić zebrane dowody i dyskutować nad ostatecznym sprawozdaniem. Informacje na temat tych tajnych obrad zbiera Tomasz Skory.
2: Tomku, kiedy komisja może zakończyć pracę?
7: Przyjęcie sprawozdania kończącego ponad 2,5 roku działania ma nastąpić w piątek i to posiedzenie już zostało zwołane. Dziś posłowie zajmą się zaś projektem liczącego około 60 stron podsumowania prac prowadzonych od ponad 30 miesięcy. Chociaż dokument wciąż jest niejawny, wiadomo, że żaden z 8 zarzutów ze wstępnego wniosku z marca 2024 nie został obalony, a zebrane dokumenty i zeznania ponad 50 przesłuchanych świadków wystarczająco uzasadniają ich postawienie. Po dzisiejszych obradach posłowie będą mieli czas na ostatnie poprawki, a po uchwaleniu sprawozdania w piątek będzie się nim mógł zająć cały Sejm.
2: Nie żyje Jacek Ziober, wychowanek ŁKS-u, który wystąpił też w 46 meczach piłkarskiej reprezentacji.
1: Ziober odszedł w wieku 60 lat. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy końca lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku.
2: W 1990 roku, przypominamy, piłkarz roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Poza ŁKS-em grał też we francuskim Montpellier i hiszpańskiej Osasunie.
1: Francja przygotowuje się dzisiaj na ogólnokrajowe protesty uczniów szkół średnich, którzy domagają się większych pieniędzy na naukę i potępiają warunki panujące w szkolnych budynkach.
2: Około 30 demonstracji zaplanowano w ramach tego, co uczniowie szkół średnich nazywają aktem trzecim. W Paryżu Związek Szkół Średnich i Związek Studentów zapowiedziały wielki wiec na Placu Republiki o 14:00. Spodziewanych jest tam nawet 40 tysięcy protestujących.
1: W ostatnich próbach powstrzymania protestujących 715 policjantów i żandarmów zostało rannych.
2: Około 215 uczniów również odniosło obrażenia, głównie w wypadkach lub z rąk innych osób. Taką informację przekazuje biuro premiera Sebastiana Lecornu. Pewne jest jedno. Gdy wpadniemy w spiralę przemocy, wiemy, gdzie się zaczyna, ale nie wiemy, gdzie się kończy. To już minister edukacji Edward Jeffrey.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu radio. RMF24.
0: A w Radiu RMF24 za chwilę będziemy rozmawiać z Waldemarem Fornalikiem. Oczywiście o tym, co się wydarzyło w Bośni, o tej bolesnej porażce 0-1 w Lidze Narodów, ale także o tym, że młodzieżówka przegrywa i to wysoko, 2-6 z Włochami. Czy to oznacza koniec naszych szans w Mistrzostwach Europy? Za chwilę zapytamy.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF 24, a teraz razem z nami Waldemar Fornalik, czyli były selekcjoner polskiej reprezentacji, legenda, piłkarz i trener ruchu Chorzów. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Dzień dobry.
0: Panie trenerze, umówiliśmy się, żeby porozmawiać troszkę o meczu z Bośnią. Chciałem też pana namówić na chwilę o naszej młodzieżówce, ale dotarła do nas informacja, dosłownie przed kilkoma minutami, bardzo smutna informacja. Jacek Zióber nie żyje, miał 60 lat.
1: No właśnie przed chwilą przeczytałem tą smutną informację i od razu nasuwały mi się wspomnienia z tego, no jak graliśmy przeciwko sobie. Jacek Zióber był świetnym piłkarzem przede wszystkim, takim charyzmatycznym też człowiekiem. Jego szybkość była imponująca. Właśnie wspominałem w sztabie, że jadąc do Łodzi na mecz z ŁKS-em, no to było to nie lada wyzwanie powstrzymać jego i kilku jego świetnych też kolegów.
0: Bo pan w ruchu Chorzów, on w ŁKS-ie i no, kilka razy się przecięły wasze drogi boiskowe, prawda?
1: Tak, no ja grałem na obronie, a Jacek był napastnikiem i to tak jak już wspomniałem przed chwilką, bardzo szybkim, takim umiejącym wygrywać pojedynki jeden na jeden, świetnym driblerem, więc tak jak mówię, obrońcy no nie mieli łatwego zadania grając przeciwko niemu.
0: Jacek Zióber miał 60 lat, zmarł po ciężkiej chorobie. Panie trenerze, porozmawiamy chwilę o tym, co się wydarzyło w Bośni. Przegraliśmy 0-1 z Bośnią i Hercegowiną, tracąc gola z rzutu karnego w końcówce. Był karny pańskim zdaniem w ogóle, czy nie?
1: Wie pan, wydaje mi się, że jednak ten Darek dał pretekst do tego, żeby sędzia podyktował ten rzut karny, więc tu zdania są podzielone, ale uważam, że no, jeżeli sobie przypomnimy ten rzut karny przeciwko Rumunom, który został podyktowany, no to myślę, tu nie powinniśmy mieć pretensji.
0: Niektórzy mówią, że w czasach VAR-u trzeba bardziej uważać i takie interwencje jak Jana Bednarka no nie powinny mieć miejsca, no bo to wszystko potem można zobaczyć.
1: No tak, no sami się przekonaliśmy już wielokrotnie, my jako trenerzy, zawodnicy również, że sędziowie często nie reagują z boiska, dopiero później wpatrując się w VAR, no to doszukują się czy to ręki, czy jakiegoś kontaktu. Uważam, że tu jest bardzo dużo do poprawy, bardzo dużo powinno się zmienić. Często było mówione, że jest taka szara strefa, czyli decyzja, którą podejmuje sędzia z boiska, powinna być utrzymana, a często tak nie jest.
0: Panie trenerze, jak pan ocenia w ogóle grę reprezentacji? Trener Jan Urban mówi, że nie zasłużyliśmy na tę porażkę. Też by pan tak powiedział?
1: Oczywiście, zgodzę się tu z Janem w 100%. Uważam, że też mieliśmy swoje szanse. Problem tylko polega na tym, że nie potrafimy utrzymać dobrego poziomu gry w perspektywie 90 minut i te takie, powiedzmy, z mojej perspektywy przestoje, a to też się zdarza w piłce ligowej. Te przestoje bardzo dużo, często drużynę kosztują, więc tu chyba jest jakiś problem, natomiast ta drużyna też pokazuje, że potrafi naprawdę dobrze grać. Przypomnijmy sobie też pierwszą połowę w Szwecji, tak, gdzie zdominowaliśmy Szwedów, więc ja tu uważam, że potrafimy grać w piłkę i problem tylko polega na tym, żeby to robić przez pełne 90 minut.
0: A no właśnie. A pańskim zdaniem, gdyby Robert Lewandowski mógł zagrać w tym spotkaniu, lepiej by to wyglądało? Lepiej by wyglądała nasza skuteczność?
1: No Robert, już wie pan, tyle lat pokazuje, że jest wybitnym snajperem i uważam, że zbyt szybko też już go żegnano z tą reprezentacją. Ten mecz też pokazał, że Roberta no, na pewno brakowało jego skuteczności, a przede wszystkim tego, że no, przeciwnik często też absorbuje jego i pozwalając na więcej jego kolegom.
0: Pańskim zdaniem nasze formacje zagrały na swoim maksymalnym poziomie?
1: Pan nigdy nie ma określenia, czy to jest maksymalny poziom, czy nie. Zawsze będą rezerwy, zawsze można zrobić coś lepiej. Mhm. I tu tak samo było w tym spotkaniu.
0: Pana zdaniem jest przyszłość przed tą reprezentacją? Zawodnicy chcieliby bardzo, żeby został Jan Urban. Jak znam życie, jak znam funkcjonowanie też z tej strefy medialnej, no to za chwilę będą głosy, że należy zmienić selekcjonera. Co pan myśli na ten temat?
1: Powiem pan co, ja nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać, bo też to przerobiłem w pewnym momencie, jak idzie lawina medialna, no to już nikt nie zauważa, czy coś dobrego się robi, czy drużyna się rozwija, czy zawodnicy się rozwijają. Po prostu wtedy już jest ruch w jedną stronę, tak? Ja uważam, że przed tą drużyną na pewno jest przyszłość, na pewno Janek jest doświadczonym, świetnym trenerem i wie, co robi. No, też była mowa, że Liga Narodów ma też służyć temu, żeby zrobić przegląd kadr, natomiast my jak gdyby chcemy robić i przegląd i wszystko wygrywać. No, nie jest to takie proste.
0: Ale wie pan też, że kibic oczekuje wyników. Jeszcze niedawno graliśmy w Dywizji A, teraz no, może być tak, że możemy się bronić przed spadkiem do Dywizji C.
1: No, ja aż takim pesymistą bym nie był, wie pan. Popatrzmy też na inne reprezentacje, też mają takie fazy przejściowe, fazy przebudowy. Sami widzimy też, jak ciężko jest Niemcom wrócić do, powiedzmy, tej swojej świetności. I można tak wymienić jeszcze kilka reprezentacji. Włosi też mieli swój trudny okres. Często następują zmiany pokoleniowe, następują roszady też w drużynie, więc tu ja bym podszedł do tego naprawdę ze spokojem i dał spokojnie pracować trenerowi.
0: I tutaj nic by pan nie zmieniał, rozumiem, że nie zostawiłby pan Jana Urbana i pozwolił mu pracować z reprezentacją.
1: Wie pan co, no, mnie nie wypada mówić, co bym zrobił i tak dalej, bo też swoje przeżyłem z reprezentacją i wiem, jaki to jest ciężki.
0: Właśnie dlatego pytam.
1: Jaka to jest, wie pan, odpowiedzialna, a jednocześnie zaszczytna funkcja. Zdecydowanie uważam, że trenerowi zawsze trzeba dać czas, żeby mógł się wykazać w perspektywie dłuższego czasu.
0: Panie trenerze, czy chcemy tego, czy nie? Biologia działa i będzie taki moment, że trzeba będzie pożegnać Roberta Lewandowskiego. Pan uważa, że to będzie okres trudny dla polskiej reprezentacji?
1: Może być trudny, natomiast trochę też jestem zaskoczony tą narracją, że już tylu zawodników chce się, wie pan, transformować z reprezentacji młodzieżowej do pierwszej reprezentacji. Dajmy spokojnie tym zawodnikom też się ogrywać w swoich klubach, w swoich tej reprezentacji młodzieżowej. Może być to trudny okres dla naszej reprezentacji, ale życie jest nieprzewidywalne, szczególnie życie w sporcie, że jeżeli się stworzy to miejsce, to być może wskoczy ktoś i wykorzysta tą szansę szybciej, niż nam się wydaje.
0: Pan wspomniał o młodzieżowej reprezentacji. Zabolała pana, albo zaskoczyła może tak, tak wysoka porażka drużyny Jerzego Brzęczka z Włochami?
1: No myślę, na pewno wszyscy jesteśmy zaskoczeni, ale ja przynajmniej spodziewałem się tam trudnego meczu i spodziewałem się, że mogą być problemy, wiedząc też, jakim potencjałem dysponuje drużyna Włochów.
0: Pańskim zdaniem mówi pan, że zbyt szybko i zbyt wcześnie chcemy tych młodzieżowców adaptować do młodzieżowej kadry, ale jak patrzę do reprezentacyjnej, do tej kadry seniorskiej, ale jak patrzę na drużyny narodowe czy na drużyny klubowe, nawet to ci młodzi zawodnicy dosyć szybko pojawiają się w tych wyjściowych jedenastkach.
1: Tak, tylko wie pan, reprezentacja, klub to są dwie różne bajki, to są dwie różne historie. W klubie jest o wiele łatwiej też wejść, też inny poziom, inne wymagania. Reprezentacja, ja nie mówię, że ma być zamknięta droga dla młodych zawodników, ale tam powinni trafić ci najwybitniejsi, ci, którzy powiedzmy najbardziej mają predyspozycje i najbardziej na to zasługują w danym momencie.
0: Pana zdaniem odkrycie tego zgrupowania, jeśli chodzi o piłkarzy, tak pozytywnie spójrzmy na naszą kadrę. Są takie odkrycia dla pana?
1: No na pewno nasz środkowy obrońca Wiktor Nowak zaprezentował się z bardzo dobrej strony, chociaż też takie rzeczy, to on będzie musiał to potwierdzić w perspektywie przynajmniej kilku spotkań.
0: Będziemy czekać w takim razie i będziemy się temu przyglądać. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Waldemar Fornalik, były selekcjoner polskiej reprezentacji, trener, piłkarz Ruchu Chorzów, był razem z nami w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie trenerze.
1: Dziękuję.
2: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: 22 minuty po godzinie 9, to jest poranny program w Radiu RMF 24. Wróćmy do tego, co się działo na naszej antenie po godzinie 7. Gościliśmy Daniela Obajtka. I co mówił Daniel Obajtek? Że podniesienie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2022 roku to była decyzja fatalna. Przypomnę, dzisiaj europoseł, a wcześniej były prezes Orlenu, był gościem rozmowy o 7.
1: Moje stanowisko było takie, że w żadnym wypadku, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, nie należy jej podnosić. Natomiast oczywiście argumenty były w kwestii służby zdrowia, ale nie, chcę dokończyć. Argumenty były w kwestii służby zdrowia. Cały czas uważam i do tej pory uważam, że chcąc dosypywać pieniędzy do służby zdrowia, w pierwszej kolejności zreformujmy ją. W pierwszej kolejności doprowadźmy do tego, żeby w szpitalach nie było patologii, bo każde miliardy, które teraz włożymy, będą rzucone tak naprawdę jak w dziura wyworów.
2: To jak panu się tak nie podobał ten Polski Ład, to dlaczego pan tego Mateuszowi Morawieckiemu nie powiedział?
1: Nie, przepraszam bardzo. No to pan użył kwestii Polski Ład, mi się podobał.
2: Ale to była część Polskiego kwestia, Ładu przecież.
1: Nie, proszę pana, nie podobała mi się kwestia składki zdrowotnej z racji tego, że generalnie mam kontakt z ludźmi, z bardzo dużą ilością przedsiębiorców i ta składka zdrowotna generalnie bardzo mocno ich obciążyła. A to były firmy, które miały niesamowitą dynamikę rozwoju i ta składka spowodowała bardzo duże obciążenie.
0: Daniel Obajtek o składce zdrowotnej, ale też o paliwach, też o programie CPN. To wszystko do znalezienia i do odsłuchania oczywiście na platformie RMF On i także na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy gorąco. Fakty u nas za chwil kilka, to znaczy o 9.30, za 7 minut dokładnie.

0: 9.30, czas na fakty. Marcin Czarnybilski. To jest jedna wielka fikcja, tak europoseł PiS Daniel Obajtek mówił w rozmowie o 7 w Radiu RMF24 o programie CPN. Były prezes Orlenu nazwał działania rządu grą polityczną.
1: To, co dziś się dzieje w Polsce, ten cały program CPN, to jest jedna wielka fikcja. Ja dziwię się, że naród się na tą fikcję i na te gry polityczne zgadza. Ja powiem panu dlaczego, proszę pana. Nie ma żadnego programu CPN. Z racji tego, że do budżetu państwa poprzez nadmierne cenę paliw, proszę pana, wpływa z każdego litra około, proszę pana, złoty 70 więcej niż było planowane w budżecie.
0: Usłyszał Piotr Salak od swojego gościa Daniela Obajtka. Cała rozmowa jest do posłuchania na portalu rmf24.pl. Teraz w faktach z zagranicy. Indonezyjski minister zdrowia Budi Gunadi Sadikin chce, by USA wróciły do Światowej Organizacji Zdrowia. Waszyngton wystąpił z organizacji w styczniu 2025 roku. Sadikin ubiega się o stanowisko szefa WHO. Wiele państw członkowskich uważa, że USA powinny wrócić, ponieważ, no cóż, w kwestii zdrowia na świecie nie da się działać w pojedynkę. Trzeba działać wspólnie. Z naukowego punktu widzenia jest niemożliwe, by w obliczu pandemii wierzyć, że jako niezależny kraj zdoła się ocalić własnych obywateli, działając samodzielnie. A wybory na szefa WHO odbędą się w maju przyszłego roku. A teraz przenosimy się do Gdańska. Tam w ramach europejskiego projektu Life Moms powstaje aplikacja, która będzie pomagać kobietom w ciąży ograniczać kontakt z niewidzialną chemią.
2: Każdego dnia jesteśmy narażeni na mieszaninę substancji i te efekty mogą przynosić niebezpieczne konsekwencje. Od zaburzeń hormonalnych to działanie na płód, ponieważ te substancje przenikają przez łożysko, czy zaburzeń związanych z ryzykiem ADHD czy autyzmu, ale także ryzykiem poronienia czy produkcji.
0: Tłumaczyła w RMF Max dr Aleksandra Rutkowska z Zakładu Koordynowanej Opieki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 700 razy na najwyższym szczycie Tatr Ryszard Gajewski, legenda polskiego himalaizmu. Po raz 700 właśnie zdobył Gerlach. Jak mówił na naszej antenie, jako przewodnik na słowacki szczyt prowadzi tylko małe grupy.
3: Jak jest śnieg, to chodzimy w 2 osoby. W lecie chodzimy w 3 osoby. Bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Chodzą oczywiście ludzie, którzy chodzą bez przewodników, no ale to się często źle kończy. Parę wypadków śmiertelnych w masywie Gerlacha co roku jest.
0: A jubileuszowe wejście na Gerlach zajęło 3 godziny i 15 minut. Dziś przed południem poznamy laureatów kolejnego Nobla, tym razem w dziedzinie fizyki. Kto ma szansę na wyróżnienie? Za chwilę o tym opowie na naszej antenie Grzegorz Jasiński.

0: Za 23 minuty będzie 10. poranny program w Radiu RMF 24 we wtorek, 6 października. To jest tydzień noblowski. Gdyby ktoś zapomniał, wczoraj była medycyna, fizjologia, dzisiaj fizyka. Grzegorz Jasiński razem z nami ponownie. Dzień dobry, Grzegorz. To kto się może spodziewać telefonu ze Sztokholmu? My nie czekamy na ten telefon, rozumiem.
1: No, zawsze trochę czekamy. No, teoretycznie mamy pewne mocne kandydatury polskich fizyków, astronomów, którzy może... Niektóre te szanse jakby nam minęły w ciągu ostatnich lat, to znaczy nagrody dostali inni, ale czekamy, oczywiście, że czekamy. No, a jeśli chodzi o dzisiejszych faworytów, wczoraj prognozy były przestrzelone, choć nagroda była dla ludzi absolutnie na to zasługujących. Na dziś Instytut Clarivate tradycyjnie upatruje faworytów w naukowcach, których prace są obecnie najczęściej cytowane. No i no owszem, oni często trafiają z tymi prognozami niekoniecznie w danym roku, więc oficjalnie nie nazywa się tego prognozą, ale jakąś taką wskazówką. Przy czym pamiętajmy, Komitet Noblowski, mam takie wrażenie, stara się być nieprzewidywalny i jak tylko widzi jakąś prognozę, myśli sobie, no to może damy komu innemu. Więc w przypadku wczorajszej nagrody zdołał zaskoczyć. No ale tak jak mówię, to absolutnie nie oznaczało, że nagroda była nieuzasadniona. Absolutnie te badania aktywności mózgu z pomocą optogenetyki na wyróżnienie zasługiwały.
0: No to dzisiaj kto jest na czele listy?
1: Za badania nad fosforescencyjnymi organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi wskazuje się Chihaya Adachiego z Japonii, Stephena Foresta i Marka Thompsona ze Stanów Zjednoczonych. No i to ich odkrycie jest dla nas wszystkich niezwykle ważne, bo ich prace umożliwiły stworzenie takich ultrawydajnych organicznych diod elektroluminescencyjnych, które nazywamy OLED. No i one obecnie stanowią podstawę nowoczesnych wyświetlaczy. Mamy je w telewizorach, smartfonach, zegarkach, nawet komputerach, no niemal wszędzie. No to jest takie odkrycie, które konkretnie przydaje się nam wszystkim na co dzień.
0: Czyli to piękne, kolorowe światło, które sobie mogę włączyć w studiu, to jest właśnie to, tak?
1: Otóż
0: i za to dzisiaj się Nobla dostaje.
1: Za to dostanie Nobla.
0: A kolejne kandydatury mają związek z komputerami, słyszałem.
1: Też, dlatego że coraz

0: drodze do rozwoju komputerów nowej generacji. One będą nie tylko szybsze, ale też bardziej przyjazne dla środowiska. No i trochę w tym samym duchu idą odkrycia Chińczyka Kikuna Xue, którego komitent Dąbrowski może chcieć docenić za eksperymentalną obserwację kwantowego anomalnego efektu Halla. To zjawisko potwierdza z kolei możliwość przepływu prądu bez strat energii, co w praktyce oznacza właśnie, że przyszłe układy elektroniczne mogłyby działać wydajniej, bez generowania ciepła i strat energetycznych. Są też inne sugestie, powiem o nich w najbliższych faktach RMF FM, a co dokładnie się wydarzy, no to przekonamy się przed 12.
1: Wieloferoiki magnetoelektryczne, dobrze?
0: Marzymy o tym, żeby to powtarzać od 12 wielokrotnie.
1: Będę musiał poćwiczyć w takim razie. Grzegorz Jasiński, bardzo dziękuję za wizytę w Radiu RMF 24.
2: RMF 24.

0: Za 11 minut będzie 10, Radio RMF 24. Dobiega końca powoli poranny program w Radiu RMF 24. Będzie o stałej bazie wojsk amerykańskich, ale nie u nas. Chodzi o Litwę. Litwa jest gotowa pokryć koszty utrzymania stałej bazy wojskowej USA. Tak oświadczył dziś premier tego kraju, Mindaugas Sinkevičius. To jest reakcja na słowa prezydenta USA, Donalda Trumpa, że Amerykanie rozważają taką możliwość. A zatem nie chodzi tylko o Polskę, może być też Litwa. Cieszę się, że ta idea jest traktowana poważnie. Doceniamy wkład sojuszników w nasze bezpieczeństwo. Tak zaznaczył Sinkevičius we wpisie na platformie X i dodał, że obecność amerykańskich żołnierzy na Litwie jest krytycznie ważnym gwarantem odstraszania i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone utrzymują rotacyjną obecność wojskową na Litwie od 2014 roku. I pod koniec października mają tam przyjechać dwa amerykańskie bataliony, w sumie liczące ponad 1000 żołnierzy.
1: Radio RMF 24.
0: Bardzo wam dziękuję za ten dzisiejszy poranek. Piotr Salak, kłaniam się. Tuż po 10 w Radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski oczywiście. Akcyza na alkohol i dostępność alkoholu w Polsce to temat pierwszej rozmowy po faktach.

0: Czas na fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Cańszewski są już razem z nami i jest też godzina 10.
1: Jesteśmy i zapraszamy. A pod lupą faktów pomyłka RCB.
2: Alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza dostaje wczoraj mieszkańcy województwa lubuskiego.
1: Zamiast lubelskiego.
2: Jeszcze przed południem dajmy mi się natomiast, kto dostanie Nobla z fizyki.
1: O szansach już za moment porozmawiamy z naszym dziennikarzem z redakcji naukowej.
2: Ale będzie też w faktach reprezentacyjna piłka.
1: Po 4 meczach w Lidze Narodów.
3: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali.
2: Niezłe, tyle że przegrane. Przegląd procedury wysyłania alertów zapowiada szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB.
1: Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie, witamy cię w faktach.
2: Dzień dobry. Witamy w faktach. Jakie są dotychczasowe ustalenia przyczyn tego błędu?
4: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
1: A teraz ostrzeżenie drogowe z Wielkopolski.
2: Wielkopolski, podkreślamy. Krajowa 32, odcinek Strykowo-Ptaszkowo. Tam na wysokości Granowa zdarzyły się 2 samochody osobowe. W tej chwili w miejscu wypadku przejechać można tylko wahadłowo. Po fizjologii lub medycynie, dzisiaj czas na fizykę. Tuż przed południem powinniśmy poznać kolejnych laureatów Nagrody Nobla.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, jakie odkrycia uznaje się za godne docenienia akurat w tej dziedzinie w tym roku?
5: Na czele listy badania, które doprowadziły do stworzenia diod OLED, to dzięki nim ekrany naszych telewizorów, smartfonów, zegarków, komputerów tak pięknie się prezentują. Dużo mówi się też o odkryciach, które mogą przyczynić się do obniżenia energii niezbędnej do zasilania całej naszej elektroniki. Na różnych forach dyskusyjnych pojawiają się też inne propozycje, choćby badania związane z tak zwanymi metamateriałami. Tu chodzi o tworzenie rodzaju tak zwanej peleryny niewidki, czy nowe zastosowania grafenu. Mocno stoją też akcje naukowców, którzy są autorami przełomowych osiągnięć w kontroli układów ultrazimnych atomów. To może przydać się choćby do budowy najdokładniejszych optycznych zegarów atomowych. To oczywiście badania świata w skali mikro, ale w fizyce zawsze trzeba brać też pod uwagę tematy dotyczące całego wszechświata. Przekonamy się przed 12.
1: I wtedy Grzegorz nam wszystko opowie.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Zaledwie 4 punkty w 4 meczach uzbierała piłkarska reprezentacja Polski w Lidze Narodów.
1: W faktach zgrupowanie kadry Jana Urbana podsumowujemy razem z naszym specjalnym wysłannikiem na mecz w Zenicy, Cezarem Dziwiszkiem. Czarku, w jakim miejscu jesteśmy?
6: Dzień dobry. No to tak jakbyśmy chcieli na przykład dojechać do Paryża, a samochód nam padł w okolicach Konina. Krótko mówiąc, na Ligę Narodów nie dojechaliśmy. I jak słusznie zauważa wicekapitan Piotr Zieliński, co z tego, że stwarzamy sobie sytuacje, skoro ich nie wykorzystujemy?
7: Stwarzamy, strzelamy, ale nie finalizujemy, tak? Czyli to, co jest najważniejsze w futbolu, nie strzelamy goli, no to później tak się kończy. Możesz strzelać 50, 60, 70 razy, a oni ci strzelą raz z karnego w światło bramki i wygrywają mecz.
6: Szanse na bezpośredni awans do dywizji A straciliśmy. Drugie miejsce też jest mało realne, a co za tym idzie i o drugi koszyk w eliminacjach do Euro 2028 będzie trudno. Przyszłość Jana Urbana pozostaje otwarta, ale na pewno selekcjonera czeka spotkanie z prezesem PZPN. Zenica, Cezary Dziwiszek.
1: My po raz pierwszy w historii przegrywamy z Bośnią i Hercegowiną. Z wygranych cieszą się Francja i Włochy.
2: Kwadrans przed końcem meczu Le Bleu przegrywali wczoraj 0-1, ale ostatecznie pokonali wysoko Belgię 4-1. Przełomowym momentem okazało się wprowadzenie na boisko w odstępie kilkunastu minut. Najpierw Désiré Doué, a potem Michaela Olise. Pierwszy najpierw sam trafił do siatki, a potem asystował przy 2 golach Olise, doprowadzając Stade de France do ekstazy. Oh my god, w Paryżu.
1: Spokojniej we włoskiej Bolonii. Italia wygrała 3-1 z Turcją.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Południem w Polsce będzie raczej pochmurno, choć na zachodzie i w centrum mogą się zdarzać też niewielkie przejaśnienia. Padać raczej nie powinno, a ciśnienie atmosferyczne utrzyma się powyżej normy. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni Celsjusza, w Poznaniu 18, a w Warszawie i Krakowie 19.
10: Radio RMF24.
11: A w Radio RMF24 Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF24. Zaczniemy od pytań o to, jakie są skutki nocnej prohibicji, która została wprowadzona w wielu miastach w Polsce. Czy rzeczywiście coś ona zmienia i czy rzeczywiście sytuacja się poprawia? Będziemy też mówić o atakach dronowych na Morzu Czarnym. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF24.

0: w Radiu RMF 24 porozmawiamy teraz o prohibicji, bo posłowie na zaczynającym się dzisiaj trzydniowym posiedzeniu Sejmu mają zająć się między innymi rządowym projektem podwyższenia akcyzy na alkohol od 1 stycznia 2027 roku oraz nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jeśli ta nowelizacja zostanie przyjęta, to w całej Polsce wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Oczywiście będą wyjątki, bo nocna prohibicja nie będzie dotyczyła na przykład portów lotniczych czy lokali gastronomicznych. Podobne rozwiązania przyjęło w Polsce wiele samorządów. Nocna prohibicja obowiązuje m.in. w Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie i w Warszawie. Czy te przepisy są skuteczne? Czy spożycie alkoholu spada? I jaki wpływ ma na to nocna prohibicja? O tym porozmawiam już teraz z Alicją Basiak-Rasałą z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Adaszu, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Nocna prohibicja we Wrocławiu obowiązuje już rok. Czy możemy powiedzieć, jaki to ma wpływ na spożycie alkoholu, ale w ogóle na Wrocław?
1: Oczywiście, można powiedzieć o pewnych wstępnych wynikach dopiero, bo oczywiście rok to jeszcze mało czasu, ale już teraz obserwuje się wpływ na przykład na mniejszą interwencję policji czy straży miejskiej w godzinach nocnych, także mniejszą liczbę urazów, wypadków na SOR-ze, które właśnie zgłaszane były także w wyniku spożycia alkoholu, więc o takich wstępnych wynikach pozytywnych możemy już teraz mówić, a mieszkańcy też chwalą sobie troszkę większe bezpieczeństwo i spokój na ulicach w godzinach wieczornych.
0: Jest spokojnie, ale pytanie, czy to wpływa na spożycie, liczbę czy ilość spożywanego alkoholu na Dolnym Śląsku?
1: Oczywiście na takie dane też musimy poczekać, aczkolwiek możemy ostrożnie na podstawie badań własnych też powiedzieć, ponieważ prowadzimy na Uniwersytecie Medycznym w Wrocławiu badanie zdrowia dzieci oraz ich rodziców PICTURE, tutaj, które skupia się na grupie też rodziców w wieku, średnio wieku to 40 lat. I badanie trwa już jakiś czas, ponieważ jest to badanie prospektywne, kohortowe i przez 5 lat obserwujemy spadek odsetka osób, które deklarują aktualne spożywanie alkoholu, więc widać, że ten efekt oczywiście już pewien może być. Pamiętajmy, że ten wpływ na spożycie alkoholu oczywiście będziemy obserwować pewnie w znacznie dłuższej perspektywie czasowej. To, co ograniczenie czy zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych też ma na celu, to ograniczenie takich zakupów impulsywnych, tak? Możliwości kupienia kolejnego alkoholu tak przez osoby, które wcześniej już ten alkohol tego dnia spożywały, ale również to wpływ na urazy, wypadki, przypadki przemocy, więc to działanie także na osoby trzecie, nie tylko na osoby, które spożywają alkohol.
0: Wspomniała Pani o tym, że spada ta ilość spożywanego alkoholu. A z czego to wynika? Bo rozumiem, że to, jeżeli to spada od kilku lat, to nie jest tylko kwestia zakazów, które się pojawiły rzeczywiście w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. To wynika z jakiejś mody na niepicie, czy to jest zmiana modelu picia po prostu?
1: Myślę, że są to obie rzeczy. Oczywiście musimy też być może zakreślić troszkę szerszą perspektywę czasową, bo ten spadek nieznaczny spożycia alkoholu obserwujemy dopiero w ostatnich latach. Natomiast od 2002 roku obserwowaliśmy ogromny wzrost i spożycia alkoholu, i też konsekwencji zdrowotnych, bo obserwowaliśmy również ogromny wzrost odsetka zgonów odalkoholowych, czyli spowodowanych przez spożycie alkoholu. Dopiero w okresie popandemicznym obserwujemy niewielki spadek spożycia alkoholu per capita i więcej osób w badaniach populacyjnych, takich jak nasze, ale ogólnopolskie również, deklaruje rezygnację z alkoholu. W ostatnim badaniu CBOS też zwrócono uwagę na to, że coraz więcej osób deklaruje, że nie potrzebuje alkoholu na przykład do dobrej zabawy podczas spotkań towarzyskich, ale też sporo osób powołuje się na zdrowy styl życia. Mamy więc nadzieję, że edukacja zdrowotna również w tym kontekście działa.
0: No właśnie, co jest najskuteczniejsze? Profilaktyka, uświadamianie czy twarde zakazy? Albo może ceny, podniesienie akcyzy by zadziałało? Chociaż jak wiemy, w krajach skandynawskich to tam są bardzo wysokie podatki na alkohol, a i zakazy są dość surowe i niekoniecznie to skutkuje.
1: Z punktu widzenia zdrowia publicznego obie rzeczy są niezwykle istotne. Z jednej strony edukacja zdrowotna, która zmieni nasze nastawienie do alkoholu, bo trzeba przyznać, że nasza świadomość zdrowotna związana z konsekwencjami spożycia alkoholu w społeczeństwie nie była zadowalająca, ale również te działania instytucjonalne są niezwykle istotne, co widzimy w kontekście na przykład palenia papierosów i tego, jak to zmieniało się w ciągu lat, jak zmieniało się również w tym kontekście trendy. To, że mówimy w tej chwili o tym, że spożycie alkoholu troszeczkę spada, czy powoli spada, możemy możemy mówić o pewnym umiarkowanym optymizmie, ale nie zapominajmy, że problem w dalszym ciągu jest duży. Zgodnie z raportem OECD spożywamy alkoholu per capita więcej niż powiedzmy ta średnia OECD wynosi. W dalszym ciągu, mimo że te spadki jakieś tam są, to znakomita większość dorosłych Polaków deklaruje spożywanie alkoholu, więc za wcześnie jeszcze na odwołanie powiedzmy pewnego alarmu z tym związanego.
0: No właśnie, tutaj pani mówi o tym, że zdecydowana większość deklaruje spożywanie, ale jak rozumiem, dla ogromnej większości Polaków, no właśnie, tu pytanie o procenty, to jest spożywanie, no powiedziałbym, od czasu do czasu, takie niezwiązane ani z chorobą alkoholową, ani nawet z niebezpiecznym używaniem alkoholu.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie spożywanie epizodyczne w dużych ilościach, to nie jest tak duży odsetek, jest to może znaczy mniejszy niż oczywiście całkowita liczba osób, które deklaruje spożywanie alkoholu. Natomiast pamiętajmy, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. To, że my sobie powtarzamy, że spożywamy umiarkowane ilości, że to nie są duże ilości, że spożywamy alkohol bezpiecznie, dla każdego z nas troszkę to będzie oznaczało coś innego i prawdopodobnie ta świadomość, że każda dawka alkoholu, każda kolejna zwiększa ryzyko zdrowotne, gdzieś tam umyka, bo to ryzyko rośnie od zera, z każdą kolejną dawką. Pamiętajmy, że to są ryzyka związane nie tylko z marskością wątroby, chorobami sercowo-naczyniowymi, to są choroby nowotworowe, nowotwór gardła, jamy ustnej, wątroby, to jest ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych. Ogromnie dużo konsekwencji spożycia alkoholu i także tego tak zwanego umiarkowanego. Także nie możemy mówić o bezpiecznych dawkach alkoholu.
0: To jest na koniec pytanie o te ceny, o tą akcyzę. To znaczy, czy to rzeczywiście wpływa, bo jak rozumiem, na osoby trwale uzależnione, to chyba niekoniecznie.
1: Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że to ograniczenie zarówno fizycznej dostępności alkoholu, o której teraz się dyskutuje, ale także ta polityka cenowa, ograniczenie marketingu mają ogromne, ogromne znaczenie. Niestety w Polsce alkohol jest bardzo dostępny także ekonomicznie, to znaczy w przeliczeniu gdzieś tam w odniesieniu do naszych zarobków, alkohol jest bardzo tani, co także zachęca do konsumpcji. Więc to rozwiązanie również jest bardzo istotne i konieczne do wprowadzenia.
0: Pięknie dziękuję naszym gościom. Naszą gościem była Alicja Basiak-Rasała z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: A ja mogę tylko powiedzieć, można się bawić bez alkoholu. Jako człowiek, który bawił się bez alkoholu, zanim to było modne, mogę powiedzieć, nawet wesele można mieć bezalkoholowe. I takie miałem.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się nad Morze Czarne, gdzie dwa statki zostały trafione przez dronę, a stało się to w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Poinformowała o tym dziś rano agencja Reutera, powołując się na oświadczenie biura prezydenta Bułgarii. Prezydent Bułgarii. Nie ma dotychczas informacji na temat ewentualnych ofiar lub skali uszkodzeń obu jednostek. W komunikacie nie sprecyzowano także pochodzenia dronów użytych do ataku. To kolejny taki incydent w ciągu dwóch dni. Wczoraj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii przekazało, że dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym, na pokładzie którego wybuchł pożar. Według rumuńskich mediów jednostka została trafiona dronem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. Statek, o którym mówimy, transportował ładunek kukurydzy z Izmailu na Ukrainie i znajdował się na wodach międzynarodowych.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: ogłosz.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: 10.30 na zegarze, Marcin Czarnbilski, zapraszam na fakty. Nie mam obaw, że ta ustawa zostanie zakwestionowana, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Gość porannej rozmowy w RMF FM był pytany, co się stanie, jeśli Trybunał uzna za niekonstytucyjną ustawę o finansowaniu programu CPN.
1: Moim zdaniem ta ustawa jest po prostu jest konstytucyjna, więc ja takiej obawy, szczerze mówiąc, nie mam, że ona zostanie zakwestionowana przez Trybunał. Ale też, no, jak na razie panu Świączkowskiemu nie wychodzi nawet składanie wniosku o budżet do Ministerstwa Finansów, więc trudno mi teraz przyjąć założenie, że on jest w stanie doprowadzić do tego, że zgodne z obowiązującym w Polsce prawem będzie orzeczenie Trybunału.
0: W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Szłapka odniósł się także do sprawy Macieja Berka, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, od którego prezydent nie przyjął ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Przypominam, tylko Sejm ma prawo w Polsce powoływać sędziów, więc parę razy panu prezydentowi zdarzyło się taki lapsus prawny powiedzieć, że oto on powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie, nie powołuje. Uczestniczy przy zaprzysiężeniu.
2: Więc
1: Maciej Berek już jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z rzecznikiem rządu jest na rmf24.pl. Dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla z fizyki. Wiktor Niedzicki, popularyzator nauki i autor programu Laboratorium, wśród kandydatów wymienia badaczy, którzy rozwijają technologię używaną w ekranach telefonów i telewizorów.
3: Obstawiają to bukmacherzy, że będą to badania, które rozwijają wydajne organiczne diody elektroluminescencyjne, czyli w jakimś sensie też to jest fizyka materiałowa. Oczywiście to jest bardzo ważne, bardzo istotne, również dla wyświetlaczy używanych w smartfonach czy telewizorach.
0: Gość radia RMF24 wymienił też profesor Nicole Spaldin z Zurichu, która bada materiały o szczególnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych. Jej prace mogą pozwolić na budowę urządzeń zużywających mniej energii. Teraz smutna wiadomość ze świata sportu. Nie żyje Jacek Zióber, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Miał 60 lat. Zióber był jednym z najwybitniejszych polskich piłkarzy końca lat 80. i początku 90. XX wieku. W barwach ŁKS rozegrał ponad 200 meczów. Grał także we francuskim Montpellier. Jesień rozgościła się na dobre, a jej najbardziej charakterystyczny kolor widać już na lokalnych straganach. Na targu w Gorzowie Wielkopolskim zrobiło się pomarańczowo dzięki dyniom.
4: Mnóstwo jej leży na polu, mnóstwo, naprawdę bardzo dużo.
5: Nadźwigała się pani, średnia waga 10-12 kilo, ale są też giganty.
4: Są większe, jeszcze są większe. Przede wszystkim muszą być zruszona ziemia, bo jak jest twardo, no to wiadomo, że nic nie urośnie, nie?
0: Jeden z gorzowskich targów odwiedziła Dorota Wleklik.

0: Radio RMF 24. Teraz przenosimy się do Akademii Sztuki Wojennej na inaugurację roku akademickiego. Nasze bezpieczeństwo, nasza wolność, przyszłość Polski zależy od tego, jak silne jest nasze wojsko, jak sprawne jest państwo i nasza gospodarka i jak zjednoczone jest nasze społeczeństwo. Mówił, no nie zgadniecie, premier Donald Tusk dodał także, że właśnie w Akademii Sztuki Wojennej ludzie uczą się, jak ze sobą współpracować.
1: Kierowanie państwem.

0: wzmocnią naszą zdolność reagowania, zarówno w czasie pokoju, jak i w warunkach narastania zagrożeń, konfliktu zbrojnego i wojny. I tu teraz te słowa, które chciałem skierować do wszystkich polityków w Polsce. Chodzi o wypracowanie rozwiązań, które w chwili zagrożenia pozwolą instytucjom Rzeczypospolitej, wszystkim instytucjom, działać jako jeden spójny, sprawny i odpowiedzialny mechanizm. Wymaga to wiedzy, doświadczenia, ćwiczeń, ale również odwagi w kwestionowaniu rozwiązań, które nie odpowiadają już skali, dynamice współczesnych zagrożeń i zmian, szczególnie na współczesnym polu walki.
1: Powiedział premier Donald Tusk. Jak rozumiem, ten apel skierował także do samego siebie. Ja uwielbiam, jak politycy tak apelują. Weźmy, zróbcie. O, tak by trzeba powiedzieć chyba najkrócej. To był Donald Tusk z Akademii Sztuki Wojennej, a w Radiu RMF 24. I za chwilę zajmiemy się ulubieńcem wszystkich Polaków, no do niedawna przynajmniej prawicowych ich części, czyli Tuckerem Carlsonem, który oznajmił, że Hitler miał rację, atakując Polskę. No, fajnych mieliśmy w MAGA sojuszników.
2: Tu Radio RMF 24.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Waszyngtonu, gdzie szef polskiej placówki dyplomatycznej Bogdan Klich w liście otwartym domaga się od prawicowego publicysty Tuckera Carlsona wycofania się z jego słów o odpowiedzialności Polski za wywołanie II wojny światowej i przeproszenia za znieważenie pamięci wszystkich ofiar hitlerowskiego terroru. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witaj, Pawle.
1: Dzień dobry. Klich zażądał natychmiastowego i publicznego wycofania się z tych kłamliwych i haniebnych oświadczeń oraz przeprosin za nie. Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest twierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich wskazał na słowa Carlsona, który uzasadniał inwazję III Rzeszy, twierdząc, że Niemcy zostały okrojone z należących do nich niemieckich terytoriów z Niemcami, nie odnosząc się do riposty rozmówcy, że wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski. To były jego argumenty, a nawiasem mówiąc, to była prawda, powiedział Carlson, twierdząc potem, że Wielka Brytania nie powinna angażować się w wojnę, która nie przyniosła temu krajowi żadnych korzyści i doprowadziła do utraty imperium i suwerenności. To stwierdzenie stanowi kolosalną zniewagę dla milionów ofiar nazizmu, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wyzwalania Europy spod okupacji III Rzeszy, napisał Klich. Klich w liście otwartym napisał też, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej. Przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie. Propagandy nazistowskiej nie da się zrehabilitować pod płaszczykiem wolności słowa, ani też wolność słowa nie powinna być wykorzystywana do profanowania pamięci ofiar II wojny światowej, oznajmił szef polskiej placówki w Waszyngtonie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: A wielkiego zaskoczenia nie ma. Tucker Carlson, to przypomnijmy, jest facet, który nie tylko uważa, że Niemcy słusznie zaatakowały Polskę, ale również gość, który opowiadał, że Benjamin Netanyahu jest Polakiem, a nie Żydem, ponieważ ani Izraelczykiem, ponieważ jego rodzina, jego dziadkowie pochodzili z Polski. No cóż, wiedza gigantyczna. Naprawdę gratulujemy ruchowi MAGA i Amerykanom tak wspaniałych publicystów. Wiedza aż tryska z pustego łba.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: W 24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
4: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
4: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.

0: reklamie.
1: Są zarzuty dla mężczyzny, który według policji potrącił na pasach w podwarszawskim Piastowie młodą kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, 32-latek został właśnie przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Pruszkowie. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzane?
2: Po pierwsze, o spowodowanie wypadku, w wyniku którego młoda kobieta została ciężko ranna. 20-latka jest w szpitalu w stanie śpiączki, ma złamania, liczne obrażenia głowy. Lekarze ocenili, że jej życie jest zagrożone. Po drugie, jak ustalili śledczy, mężczyzna w trakcie wypadku był pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo odpowie za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z ustaleń policji wynika, że w nocy w centrum Piastowa nie dostosował prędkości do warunków i na przejściu dla pieszych potrącił kobietę, a następnie odjechał, nie udzielając jej pomocy. Wpadł po kilku godzinach w Pruszkowie. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego.
1: Brak informacji z prokuratury w sprawie warszawskiego szpitala południowego wstrzymuje nasze działania. To podkreślają w RMF FM przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Między innymi ta instytucja wyjaśnia aferę, która wybuchła w czerwcu w stołecznej placówce. Młody lekarz, bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają trudności związane z wyjaśnianiem tej sprawy?
3: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
4: Automatycznie w momencie, w którym prokuratura wchodzi na teren, wszystkie inne czynności sprawdzające są wstrzymane. My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
3: Równolegle te sprawy wyjaśniają m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na A2 na węźle Grodzisk Mazowiecki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Po 25 latach przerwy znów pada tam sakramentalne. Tak, Pałac Ślubów w zabytkowym dworze Upchagenów w Gdańsku-Wrzeszczu po renowacji ponownie przyjmuje nowożeńców.
5: W tej sali przede wszystkim są te same meble, które były tam. To są stare gdańskie, oryginalne meble i one tworzą ten urok, który jest. Dzisiaj jest to odnowione, troszeczkę mniej mamy miejsca.
6: Czy to jest kultowe miejsce w Gdańsku?
5: Myślę, że tak. Wielu gdańszczan rozpoczęło najpiękniejszą przygodę swojego życia, jeżeli mogę nazwać to przygodę. Wybór, decyzje. Nie wszyscy wiedzą, że Grunwaldzka 5 to Pałac Ślubów, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest Pałac Ślubów.
1: Z Grzegorzem Greflingiem, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który ćwierć wieku temu także udzielał tam ślubów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
1: W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry. Na początek o filmach Wajdy w Nowym Jorku.
8: W słynnym Film Forum do 22 października trwać będzie największa w Ameryce retrospektywa Andrzeja Wajdy. To 25 filmów reżysera, 77 projekcji. Martin Scorsese, który przygotował wprowadzenia, nazwał polskiego reżysera jednym z największych filmowców wszechczasów. Na Manhattanie jego filmy pokazywane są w takich nowo odrestaurowanych wersjach 4K. To m.in. Popiół i Diament, Kanał, Człowiek z żelaza czy Ziemia obiecana. Jeden z najważniejszych filmów w historii horroru ponownie trafia na duży ekran. Dracula, kultowa produkcja z 1958 roku z Christopherem Lee w roli tytułowego hrabiego, wróci do brytyjskich kin w odrestaurowanej wersji 4K. Po raz pierwszy na wielkim ekranie wszyscy będą mogli zobaczyć Drakulę w takiej wersji, jaką faktycznie stworzył reżyser. Bez skrótów, bez cenzury, ze wszystkim, co za pierwszym razem uznano za zbyt przerażające czy zbyt śmiałe. To pełna, kompletna wersja filmu. Tak mówi odpowiedzialny za powrót filmu do kin, John Gore. Będzie trzecia część dreszczowca kryminalnego Sicario. W obsadzie m.in. Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. Scenariusz tym razem napisał Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: A w Radio RMF 24 Tomasz Tartikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Porozmawiamy w niej o fali protestów, która przetacza się przez Francję, w tym przez Paryż. Co tam się dzieje, o co chodzi i co stało się punktem zapalnym, o tym już za chwilę porozmawiamy z ekspertką z Polskiego Instytutu

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Francji, gdzie fala protestów przybiera na sile. W Paryżu po południu planowana jest demonstracja, w której według szacunków policji udział weźmie od 20 do 40 tysięcy osób. Od początku protestów w liceach zatrzymano ponad 5 tysięcy osób. Kilkanaście zostało tymczasowo aresztowanych. Władze mówią o niedopuszczalnych aktach przemocy wobec policji i nauczycieli, a szkody materialne są szacowane na kilka milionów euro. O tym, dlaczego francuskiemu rządowi tak trudno zapanować nad tymi protestami, porozmawiamy teraz z Amandą Dźbińską, politolożką i analityczką do spraw Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Przeciwko czemu, albo za czym, albo w zasadzie dlaczego wybuchły te protesty? Jaki jest ich główny powód?
1: Protesty wybuchły... Właściwie wydarzyło się to w jednym miejscu, w konkretnym liceum Saint-Exupéry w Créteil, gdzie uczniowie zorganizowali blokadę i ich postulatem wówczas było to, aby zaradzić brakom kadrowym w tej konkretnej placówce. I od tego wydarzenia zaczęły kiełkować tak naprawdę blokady i ruchy protestacyjne w całej Francji i w bardzo szybkim czasie rzeczywiście one objęły wszystkie departamenty. Do protestu licealistów też po jakimś czasie dołączyli się studenci. I o co chodzi? Licealiści, którzy, no właśnie, dopuszczają się tych akcji protestacyjnych, blokad, często też widzimy akty wandalizmu, domagają się kilku rzeczy. Po pierwsze, podnoszą kwestie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, kwestie obsadzenia wakatów, potrzeby masowej rekrutacji nauczycieli do tych placówek, ale też podkreślają, że w wielu miejscach, zwłaszcza tych, które są biedniejsze, potrzebne są pilne remonty budynków, że sale, w których są organizowane zajęcia, są zniszczone, że latem bywają zbyt wysokie temperatury do tego, żeby w przyzwoitych okolicznościach odbywały się lekcje, że są złe warunki sanitarne, że klasy są przeludnione, że plany zajęć są również przeładowane. Organizacja nauki również jest takim elementem, który jest podnoszony jako niespełniający ich wymogów. No i oczywiście braki personelu, pielęgniarki, pracownicy socjalni, psycholodzy, którzy są potrzebni w szkołach. Jest tak naprawdę tych postulatów bardzo dużo, z czego one właśnie przez te ostatnie dni, trudno powiedzieć, żeby były ukierunkowane w stronę jakiejś konkretnej reformy, żeby były wymierzone na przykład w jakąś konkretną reformę rządową. To są po prostu braki i niedogodności, które są identyfikowane na poziomie konkretnych placówek.
0: No dobrze, to dlaczego te protesty, rzeczywiście no, miejscami bardzo widowiskowe, wybuchły właśnie teraz? No, to nie są, jak rozumiem, nowe zjawiska. To nie jest tak, że tych nauczycieli brakuje, szkoły są nieremontowane, a programy są przeładowane od tego roku, tylko to jest proces, który już istnieje od jakiegoś czasu. I dlaczego teraz?
1: No oczywiście do tego, co obserwujemy, na to, co obserwujemy, dochodzi kontekst związany z kampanią prezydencką i kontekst związany z procedowanym budżetem przez rząd na rok 2027. 1 października rząd przedstawił projekt budżetu państwa i projekt budżetu zabezpieczenia społecznego, który to zakłada na przykład likwidację ponad 1500 etatów nauczycieli etatowych i rząd to uzasadnia na przykład kwestiami demograficznymi, z którymi Francja, tak samo jak i inne państwa europejskie, się mierzy. Jeżeli chodzi na przykład o ten kalendarz wyborczy, no to zbliża się pierwsza tura wyborów prezydenckich za te 6,5 miesiąca. Ona jest zaplanowana na 18 kwietnia. No i oczywiście w związku z tym ten temat stał się jednym z elementów tej kampanii wyborczej. Stanowisko wobec protestów zajęli właściwie wszyscy kandydaci, którzy będą się ubiegali o ten fotel prezydencki, a szczególnie aktywna jest jedna partia polityczna, mianowicie Francja Nieujarzmiona. Jest to partia polityczna skrajnie lewicowa, która jest zaangażowana w te protesty także w sposób fizyczny, to znaczy reprezentanci tej partii politycznej po prostu są obecni w tych miejscach, w których dochodzi do blokad czy do protestów. No i wspierają te ruchy. Zresztą inne partie lewicowe również je wspierają, nawołując oczywiście do zaprzestania tych aktów wandalizmu i przemocy. Więc tutaj też toczy się taka polityczna bitwa pomiędzy prawicą, która nawołuje do porządku publicznego i do zdecydowanej odpowiedzi, a lewicą, która zasadniczo wspiera te postulaty, także właśnie jest fizycznie obecna podczas tych protestów. Do tego także dochodzą związki zawodowe, organizacje młodzieżowe, które w ostatnich dniach dołączyły się i próbują właśnie ten ruch w jakiś sposób ustrukturyzować.
0: No dobrze, prawica jedno, lewica druga, a co centrum, czyli no obecna władza, no bo we Francji, mimo że nie ma jakiejś potężnej większości, no ale jest prezydent i jest jego, który ma władzę przecież realną i jest władza. Co na to wszystko władza? Jest w stanie zrealizować te postulaty, nawet jeśli one są nieprecyzyjne, niepełne, no ale jakieś są. Jest w stanie się z nimi zmierzyć? Czy tak naprawdę pozostaje trochę bezradna?
1: Myślę, że władza jest tutaj oczywiście na najtrudniejszej pozycji i o ile lewica i prawica mogą w jakiś sposób zyskać na tych protestach, tak co do tego centrum politycznego, to chyba nie ma złudzeń, że obronną ręką z tych protestów nie wyjdzie. Władze działają na kilku polach. Po pierwsze, no właśnie, mobilizują aparat porządku po to, żeby starać się niwelować ten zakres, skalę przemocy. Po drugie, no oczywiście włączają też inne partie w rozmowy na tematy budżetowe. Tutaj szczególnie trudna sytuacja będzie z lewicą, która, tak jak mówiłam, wspiera te protesty, a lewica będzie no, bardzo potrzebna rządowi do tego, żeby projekt budżetu na rok 2027 przyjąć. No i oczywiście dochodzi kwestia mniejszych obietnic, mianowicie obietnica reakcji na te braki nauczycieli w ciągu kolejnych kilku dni, ale żaden z tych elementów nie jest rozwiązaniem systemowym i w gruncie rzeczy trudno się spodziewać, żeby władza taką receptę systemową dla tych protestów znalazła. Myślę, że raczej to będzie kwestia gry na przeczekanie i na takie samoistne wygaszenie się tego ruchu i przeniesienie tych problemów na poziom dyskusji w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie kampanii prezydenckiej. Niedługo też zbliżają się takie wakacje jesienne, krótkie wakacje jesienne, więc to też będzie sprzyjało temu, żeby te ruchy powoli wygasały.
0: A pytanie, czy rzeczywiście one będą wygasać? Znaczy, bo pamiętamy, że było kilka takich protestów we Francji, które tak szybko nie wygasły, rzeczywiście zmieniły rzeczywistość społeczną. Czy ta grupa jest za mała? Te roczniki są na tyle niezorganizowane i na tyle niewielkie, że potencjału jakiegoś społecznego przewrotu czy politycznego przewrotu nie mają.
1: To znaczy, skala tego, co obserwujemy we Francji, jest bezprecedensowa, jeżeli chodzi o protesty właśnie na tym poziomie uczniów szkół, liceów, także studentów. Natomiast co tutaj jest istotne, to to, że nastąpiła w ostatnich dniach zmiana formy, w której to związki zawodowe, właśnie organizacje uczniowskie i partie lewicy chcą nadać temu spontanicznemu ruchowi, który rozprzestrzeniał się też, no nieformalnie, bo za pomocą mediów społecznościowych na Snapchacie czy na innych platformach dawano sobie po prostu informacje, zbierano się, organizowano się, które będą się starały właśnie nadać temu ruchowi taką zewnętrzną strukturę, pewnego rodzaju też reprezentację, ale i też ochronę, więc to może z jednej strony ograniczać też te akty wandalizmu i przemoc, którą widzimy na ulicach, ale z drugiej strony stworzyć partnera do rozmów, takiego konkretnego partnera dla strony rządowej. Zatem to, co obserwujemy, to jest takie upodabnianie się ruchu do zwykłego protestu związkowego. I pytanie jest zasadne, czy to ma szansę długo przetrwać. Nie jest to coś, co możemy z całą pewnością teraz ocenić. Natomiast wydaje mi się, że też sam fakt no właśnie zagospodarowania tego tematu w kampanii wyborczej, sam fakt tego, że będzie trzeba przyjąć budżet, że rząd tak naprawdę no już jest u kresu swojego funkcjonowania, że gra toczy się o to, jaki Francja obierze kierunek od roku 2027 po wyborach prezydenckich i bardzo możliwych wyborach parlamentarnych. Myślę, że będzie jednak ten ruch rozwadniał i że również po tej stronie związkowej, związków zawodowych nauczycieli będzie takie przekonanie, że niewiele w tym czasie konkretnego da się zrobić, bo sytuacja polityczna we Francji jest jak najbardziej niekorzystna ku temu, żeby w tej chwili wprowadzać systemowe rozwiązania w systemie edukacji czy w systemie szkolnictwa wyższego we Francji.
0: Bardzo dziękuję. Amanda Dziubińska, politolożka i analityczka do spraw Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: No i tak właśnie tym pociągiem, byle jakim, dojechaliśmy z Francji do Niemiec, gdzie były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, August Hanning, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa i zdrady stanu. Poinformowała o tym agencja DPA. Zatrzymano także mężczyznę, który w przeszłości był szefem jego kancelarii. Hanning kierował niemieckim wywiadem od 1998 do 2005 roku. Po przejściu na emeryturę pracował jako konsultant do spraw bezpieczeństwa na całym świecie. Miał też związki z podmiotami w Rosji i Chinach, w tym z agencjami rządowymi w tych krajach, oraz dysponował bezpośrednim kontaktem z Kremlem. Według dziennika Bild, Hanning miał kupić tajne informacje od byłego pracownika wywiadu z zamiarem ich odsprzedania obcym mocarstwom.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 11.30 na zegarach, czas na fakty. Marcin Czarnbilski, zapraszam. Sejm ma zająć się dzisiaj nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która wprowadza w całej Polsce zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Zmiany w przepisach komentowała na naszej antenie profesor Alicja Basia-Krasała z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: To ograniczenie zarówno fizycznej dostępności alkoholu, o której teraz się dyskutuje, ale także ta polityka cenowa, ograniczenie marketingu mają ogromne znaczenie. Niestety w Polsce alkohol jest bardzo dostępny także ekonomicznie, to znaczy w przeliczeniu gdzieś tam w odniesieniu do naszych zarobków. Alkohol jest bardzo tani, to także zachęca do konsumpcji.
0: Podobne przepisy przyjęło już wiele samorządów, m.in. Kraków, Gdańsk, Wrocław i Warszawa. Nocny zakaz sprzedaży nie obejmie m.in. portów lotniczych i lokali gastronomicznych. 1500 nowych studentów rozpoczyna naukę w Akademii Sztuk Wojennej w Warszawie. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym. Dobrze wiemy, jak ważne jest, żebyśmy byli dobrze przygotowani na każdy scenariusz, mówił podczas inauguracji roku akademickiego premier Donald Tusk.
2: Możemy wszyscy z dumą mówić o tym, że świat patrzy na Polskę, na nasze starania, nasze inwestycje w nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo całej Europy i sąsiadów, patrzy z podziwem, z niedowierzaniem, że tak szybko Polska stała się regionalnym mocarstwem.
0: Teraz ważna informacja dla miłośników sportu. Lionel Messi oficjalnie żegna się z reprezentacją Argentyny po 21 latach gry. Dziś rozegra ostatni mecz w narodowych barwach podczas towarzyskiego spotkania z Beninem na stadionie Monumental w Buenos Aires. Decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej Messi ogłosił po przegranym finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, podkreślając, że nadszedł właściwy moment na pożegnanie.
3: Są i takie fakty.
0: Trwa plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026, organizowanego przez PWN. Reporter RMF Max odwiedził z mikrofonem jedną ze szkół podstawowych w Ciechanowie i dopytywał o najpopularniejsze słowa, których na co dzień używają uczniowie.
4: Jakie słowo powinno zostać wybrane?
5: Moim zdaniem młodzieżowym słowem roku powinno zostać 6-7 i jego różne odmiany, na przykład jak w formule jest I-7.
6: Młodzieżowym słowem roku powinno być spływaj i ono oznacza, że na przykład chcemy, żeby ktoś po prostu już od nas odszedł, albo po prostu, no nie wiem, mamy dość już tej osoby, tak mówię do niej, spływaj dziewczyno, spływaj.
4: Często używane w rozmowach z kolegami, koleżankami?
6: No nawet czasami dla żartów sobie mówimy spływaj i no jest też takie dość popularne.
0: Z uczniami szkoły podstawowej numer 6 w Ciechanowie rozmawiał Kamil Puternicki, a propozycje do plebiscytu na młodzieżowe słowo roku można zgłaszać do 25 października. Kolejne fakty za pół godziny.

0: ABRMF 24. Wracamy teraz do tematów politycznych, bo właśnie zaczęło się czterodniowe posiedzenie Sejmu, podczas którego wiele się będzie działo. A my od razu łączymy się z sejmowym studiem RMF FM i naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witaj, Kubo.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Kubo, o czym w tym tygodniu będą decydowali politycy, a o czym będą dyskutowali?
1: No, dużo na pewno będzie o zmianach podatkowych. Sejm rozpatrzy aż 4 projekty o podatku dochodowym od osób fizycznych. To są 2 projekty rządowe i 2 poselskie. Rząd proponuje nową skalę PIT. Chodzi o 12% do 130 tysięcy złotych dochodu i 24%, kiedy tego dochodu jest między 130 a 150 tysięcy oraz 32% powyżej 150 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o źródła finansowania, to tutaj mają znaleźć między innymi podwyżka CIT do 22% dla największych firm, zwiększenie daniny solidarnościowej, obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu. Tutaj też będą rozpatrywane, tak jak już wspomniałem, projekty poselskie, to Polski 2050 i Prawa i Sprawiedliwości. Ten pierwszy ma podnieść próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. PiS z kolei proponuje podwyższenie tego progu do 180 tysięcy złotych, no ale już politycy koalicji rządzącej jasno stwierdzili, że to są marzenia ściętej głowy, że na pewno takiej podwyżki nie będzie, że ten projekt będzie odrzucony w pierwszym czytaniu. To jest tylko i wyłącznie taki populizm ze strony opozycji. Dziś parlamentarzyści zajmą się też ustawą o wsparciu socjalnym artystów, a w czwartek głosowanie nad ustawą o ogólnopolskiej prohibicji i o zakazie reklamowania alkoholu. To przypomnę, to jest projekt, który na ostatnim posiedzeniu, o który pokłócili się koalicjanci z Polski 2050 i z Lewicy, z ludowcami. W ostatniej chwili projekt ten zniknął z porządku obrad po wniosku właśnie PSL-u. Dziś marszałek Sejmu zadeklarował, że tym razem to głosowanie się odbędzie. Nieoficjalnie usłyszałem, że koalicjanci rzeczywiście się dogadali, ale ludowcy mają zgłosić swoje poprawki w Senacie, które prawdopodobnie według tego, co mówi się w Sejmie, w kuluarach, one mają zostać odrzucone i projekt trafi na biurko prezydenta, a odrzucone mają zostać dlatego, że poprawki, które proponuje PSL, wymagałyby notyfikacji, co cały proces przyjęcia ustawy wydłużyłby o wiele, wiele miesięcy.
0: No dobrze, to już wiemy. Będą dyskutować o alkoholu i jednej z dwóch pewnych rzeczy w życiu, czyli o podatkach. Druga, tak, to przypominam, jest śmierć. Ale jak to jest z tą niepewną bardzo sytuacją Macieja Berka, od którego prezydent nie odebrał wciąż ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy w kuluarach mówi się o jakimś możliwym scenariuszu?
1: Mówi się o możliwym scenariuszu i to coraz więcej, ponieważ już dzisiaj słyszałem takie głosy, że jeżeli prezydent nie wypełni swojego konstytucyjnego obowiązku, czyli przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, którego wybrał Sejm, no to wówczas, to powiedział mi wprost wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ten konstytucyjny obowiązek wypełni marszałek Sejmu.
2: Ja nie ufam prezydentowi, że chce dzisiaj pomóc w

0: 10-letni staż, czy nie? Staż w roli radcy prawnego, przecież to jest kryterium, które jest strażnikiem konstytucji.
1: Wszystko wskazuje na to, że pan Maciej Berek nie został wybrany na sędziego, bo nie spełnia kryteriów formalnych.
2: No Sejm twierdzi, że spełnia te kryteria.
1: No, ale w sposób oczywisty nie spełnia, bo nie pracował, nie wykonywał zawodu prawnego, pracował w innych miejscach, są na to pisma.
2: No tak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus, że tego stażu Maciejowi Berkowi brakuje jako radca prawny. Sejm wydał takie oświadczenie, że Maciej Berek spełnia wszystkie przesłanki do tego, żeby móc być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, no ale z tym nie zgadza się zarówno opozycja, jak i prezydent Karol Nawrocki, który do tej pory nie przyjął ślubowania od Macieja Berka i nie wiadomo, czy to się w ogóle wydarzy.
3: No tak naprawdę między nami mówiąc wiadomo, że się nie wydarzy. Że tak w zasadzie wszyscy współpracownicy prezydenta to już powiedzieli. Nie ma.
2: Ale dopóki się nie wydarzy, to trzeba zawsze zakładać, że jest jeszcze jakiś cień szansy, że coś może się wydarzyć zaskakującego.
3: No, oczywiście wszystko może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, no głosi jedna z piosenek, ale szczerze mówiąc ta głowa nie jest pełna marzeń, a na pewno nie marzeń o sędzim Berku. To był Jakub Rybski prosto z Sejmu, a w tym tygodniu, jak słyszeliście, będzie się bardzo dużo działo.
4: Tu Radio RMF 24.

słuchacie Radia RMF 24. My znamy już laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Został nim Francis Hansen, belgijski naukowiec zajmujący się badaniem cząstek elementarnych. Dosłownie przed momentem Szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosiła tę decyzję. Laureat, przypominamy, otrzyma ponad 1 000 000 euro, czyli 12, 20, nie wiem ile tych koron szwedzkich dostanie. Ponad 1 000 000 euro to całkiem niezła suma jest. Nagroda Nobla to tradycyjnie również złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Tartikowski, a nasze radio cały czas nadaje inny Tomasz. Tomasz Wryński jest już w studiu w Krakowie i on będzie was prowadził przez dalszą część tego uroczego dnia. A teraz fakty w samo południe. W faktach Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry. Mamy najnowsze informacje. Francis Halsen, noblistą z fizyki. W tle gigantyczny detektor neutryn w lodzie Antarktydy. Szpiegowska sensacja w Niemczech. Zatrzymano byłego szefa wywiadu. August Hanning miał powiązania z Rosją i Chinami. Przypomnimy, co insynuował w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream i w jakim świetle przedstawiał Polskę. Zatrzymania menedżerów w Orlenie. Nasza dyplomacja ostro protestuje przeciwko skandalicznym słowom amerykańskiego publicysty. I kolejna zagadka tegorocznego Tygodnia Noblowskiego. Przed chwilą rozwiązana. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki Francisowi Halsenowi, fizykowi belgijsko-amerykańskiemu, fizykowi cząstek elementarnych. Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, Grzegorzu. Za co tę nagrodę przyznano?
2: Za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek, neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. To Ice Cube, czyli gigantyczna kostka lodu.
1: No, taka kocha. Ta kostka lodu jest w nieprzypadkowym miejscu, prawda?
2: Dokładnie, w głębi lodu na Antarktydzie. To właśnie tam, w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, działa ten unikalny teleskop neutrinowy, który pozwala śledzić niezwykle trudne do wykrycia cząstki elementarne, właśnie neutrina. Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces IceCube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
1: Ciąg dalszy nastąpi. O tym, jak trudno było to obserwatorium zbudować, opowiemy w kolejnych faktach.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Wielka afera agenturalna w Niemczech. August Hanning, były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa i zdrady stanu. Niemieckim wywiadem Hanning kierował w latach 1998-2005. Oprócz niego zatrzymano jego byłego bliskiego współpracownika. Hanning pracował jako konsultant w sektorach bezpieczeństwa i biznesu na całym świecie. Miał powiązania z Rosją i Chinami. Przypomnijmy, że przed 2 laty August Hanning stwierdził w Die Welt, że jego zdaniem wysadzenie gazociągu Nord Stream wymagało logistycznego wsparcia z Polski i że mogło dojść do porozumienia na najwyższym szczeblu między Ukrainą i Polską. Wprost wskazywał na prezydentów Władimira Zełenskiego i Andrzeja Dudę. Polska strona zdecydowanie temu zaprzeczyła i nazwała to insynuacją. Funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Jednym z nich jest Michał R., były członek zarządu koncernu. Zatrzymani na zlecenie prokuratora menedżerowie usłyszeli już zarzuty w związku z prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Więcej szczegółów prokuratura krajowa ma podać w komunikacie po zakończeniu wciąż trwających czynności z udziałem zatrzymanych. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, Bogdan Klich, zażądał od kontrowersyjnego publicysty Takera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści niemieckiej III Rzeszy na Polskę. Dyplomata w liście otwartym ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest stwierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej, przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie. Propagandy nazistowskiej nie da się zrehabilitować pod płaszczykiem wolności słowa, ani też wolność słowa nie powinna być wykorzystywana do profanowania pamięci ofiar II wojny światowej, oznajmił Klich.
1: W faktach pilna informacja. Gaz wybuchł w domu jednorodzinnym w miejscowości Pełczyska w powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim. Runęła ściana budynku. Jedna osoba została ranna. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale, serdecznie. W jakim stanie jest poszkodowana osoba?
5: Ma poparzenia twarzy, rąk i nóg. Na miejscu lądował już śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabierze poszkodowaną osobę do szpitala. Do wybuchu doszło chwilę po 10:00 w jego wyniku całkowicie zawaliła się jedna ze ścian domu jednorodzinnego.
6: Świadkami zdarzenia byli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy ewakuowali osobę z budynku.
5: Mówi starszy kapitan Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży. Stan uszkodzonego budynku ocenią teraz inspektorzy nadzoru budowlanego. Wyjaśnieniem, jak doszło do wybuchu, zajmie się prokuratura.
1: Na koniec znacząca statystyka. Ponad 1500 razy interweniowali ratownicy medyczni na motocyklach w ciągu ostatnich 5 miesięcy w województwie śląskim. Pogotowie w tym regionie podsumowało pierwszy sezon, w którym motoambulanse były finansowane przez NFZ. Służą one głównie do szybkiego dotarcia do pacjenta w miejscach publicznych.
7: Mógłbym powiedzieć, że wszędzie jesteśmy w stanie dojechać i to jest ta przewaga nad ambulansem kołowym. Nam do tego nie jest potrzebna jezdnia. My możemy przejechać po chodniku, po parku i szybciej jesteśmy, bo to jest kluczowe.
8: To są zdarzenia wszelakie, czyli wypadki komunikacyjne, nagłe zatrzymanie krążenia, bóle w klatce piersiowej.
9: Pan również jeździ karetką. Jaka jest dla pana różnica w tej pracy?
8: Zdecydowanie większa odpowiedzialność, większa samodzielność. Jeżeli jedzie się samemu do poszkodowanego, zabezpieczenie go, nim przyjedzie karetka. Czas dojazdu przede wszystkim najważniejszy tutaj w motoambulansie. Zdecydowanie wygrywamy z karetkami i to też jest dla nas fajniejsze, bo jazda na motocyklu jest naszym hobby. Większość z nas na pewno jeździ też z tego względu.
1: Z ratownikami Marcinem Klosem i Dawidem Nikodą rozmawiała Anna Kropaczek. W województwie śląskim są 3 w pełni wyposażone w sprzęt medyczny motocykle. W Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej. W kolejnym sezonie ma być ich więcej, oby wypadków było jak najmniej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W południu na wybrzeżu oraz w pasie od Białegostoku i Lublina aż po Gliwice będzie pochmurno. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane. Nad morzem dość chłodno, w Gdańsku termometry wskażą 17 kreskę. W centrum i na południu cieplej, w Bydgoszczy i Łodzi 21 stopni, a w Katowicach 22.
10: RMF 24.
11: Rozpoczynamy popołudniowy program w Radiu RMF 24. No, poznaliśmy laureatę tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki, a za chwilę zaprezentujemy Wam mocnego kandydata do przyszłorocznych Oscarów. W tej godzinie także o błędnie rozesłanych alertach RCB, przypomnę, poszły do Lubuskiego, a nie Lubelskiego. Taka pomyłka drobna. Tomasz Weryński, zaczynamy.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl, na RMF On, a także w DAB Plus i na 95.1 FM we Wrocławiu. Taka przypominajka na początku. A teraz, proszę bardzo, gwiazdora serialu The Last of Us. Już niedługo będziemy mogli oglądać w muzycznym dramacie Behemoth. O nowej produkcji z Pedro Pascalem opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Witamy,
0: Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Co to za film?
1: Dramat muzyczny Behemoth, świetnie przyjęty po pierwszych pokazach film, w którym Pedro Pascal wciela się w Alexa Syriana, utalentowanego wiolonczelisty. No jeszcze wiolonczelisty Pedro Pascal nie grał.
0: No właśnie.
1: Grał już i w Gwiezdnych Wojnach, grał w wielu i w serialu science fiction. Artysta, czyli ten bohater, po dwóch dekadach występów z orkiestrą, wraca do Los Angeles, to jest jego rodzinne miasto, i zaczyna pracować przy nagrywaniu, i to jest mega ciekawe, muzyki do filmów. Żeby nadać poszczególnym okresom z życia bohatera taki unikalny charakter, reżyser zdecydował się zatrudnić 9 kompozytorów muzyki filmowej z Hollywood, wybitnych. To m.in. Alan Silvestri czy Hans Zimmer. Światowa premiera tego filmu Behemoth odbyła się w miniony weekend podczas trwającego New York Film Festival i na potrzeby nowej roli Pedro Pascal musiał nauczyć się grać na tej wiolonczeli, skoro jest wiolonczelistą. To było i piekło, i raj jednocześnie, tak mówił.
2: I gave up on piano when I was young.
1: W młodości porzuciłem grę na pianinie, ale co ciekawe, gdy zacząłem lekcję gry na wiolonczeli do tego filmu, to dwóch nauczycieli nie mogło uwierzyć, że tak szybko nauczyłem się czytać nuty. Ja na to, no ale o co wam chodzi? Przecież to jest A, to C, to D, to G. A oni, no tak, ale nauka tego zajmuje trochę czasu. Czy ty grałeś na czymś wcześniej? Odpowiedziałem, no grałem na pianinie, tylko to było dawno, między 7 a 12 rokiem życia. A oni na to, to jest właśnie to jest klucz do wszystkiego. Nie ma innej drogi, dzięki temu mogłeś nauczyć się czytania nut tak szybko, w tydzień. Pomyślałem, świetnie, czyli to nie był całkowicie zmarnowany czas. Tak mówił Pedro Pascal na festiwalu w Nowym Jorku. U nas film od 4 grudnia. Jeszcze trochę musimy poczekać, ale warto.
0: No właśnie, Kasiu, mówi się o tej roli w kontekście Oscara, prawda?
1: Tak.
0: Jakie jeszcze nazwiska aktorskie są w grze, dziś?
1: Tak na dziś. To bardzo chwalony jest na pewno John Malkovich za rolę w filmie Dziki Koń 9. On dostał już za tę rolę w ogóle nagrodę niedawno na festiwalu w Wenecji. Wskazuje się też, bo zrobiłam taki szybkie podsumowanie, o kim krytycy pisali najczęściej i najlepiej. Julianne Moore i Paul Giamatti. Oboje zagrali w komediodramacie debiut Jessego Eisenberga, od niedawna naszego rodaka, aktora, reżysera z polskimi korzeniami, który, jak wiemy, od niedawna ma także polski paszport. Jesse Eisenberg, co ciekawe, ten film otwiera za chwilę warszawski festiwal filmowy, więc sami będziemy mogli się przekonać, jak wypadli aktorzy. A nominacje oscarowe, to jeszcze jest trochę czasu, na razie się mówi właśnie o tych kilku rolach przeze mnie wymienionych. Nominacje oscarowe poznamy w styczniu, no i wtedy już będziemy znać te finałowe piątki najlepszych aktorów pierwszoplanowych, drugoplanowych i tak dalej.
0: No to ktoś jeszcze może wskoczy do tego towarzystwa.
1: Ja mam mnóstwo swoich typów, ale to nie starczy nam czasu, jak zacznę wymieniać, kogo bym chciała widzieć w tych finałowych piątkach.
0: To musimy się umówić na kolejne wejście.
1: Tak jest, tak, tak zrobimy.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy.
1: Dobrego
0: serdecznie,
1: dnia,
0: pozdrawiamy.
1: Dziękuję. Radio RMF 24.

0: No i już prawie 20 minut po 12 w radiu RMF24. Teraz najnowsza zapowiedź premiera Donalda Tuska w sprawie dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. No mówił on przed chwilą na konferencji prasowej o tym, że dzisiejsze obrady rządu mają dotyczyć przyjęcia przygotowanego przez MSWiA projektu uchwały Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-31. O to, co mówił o tym Donald Tusk. Na ten cel ma zostać przeznaczone 102 miliardy złotych.
1: Dużo ponad 1/3, około 30 miliardów będą do dyspozycji regionów. Poprzez wojewodów, ale to wnioskować będą samorządy, tak aby one miały głos współdecydujący o tym, jakiego typu inwestycje, czy to jest schron, czy to jest remiza, czy kwestia telekomunikacji, co jest najbardziej potrzebne. Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii i miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych, ale także i innych, typu klęski żywiołowe. Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Jak wiecie, szczególnie za wschodnią granicą widać, jak kluczową rolę odgrywa informacja we współczesnych konfliktach i łączność. Bez tego nie ma się szans w konfrontacji z agresją. Bezpieczna łączność państwowa, a więc taka nowoczesna łączność pomiędzy różnego typu instytucjami, urzędnikami, służbami, łączność, która będzie odporna na rozmaite zdarzenia i zagrożenia.
0: Tak mówił premier Donald Tusk. No my jeszcze w tej godzinie przed 13 porozmawiamy o alarmowaniu ludności, a konkretnie o błędzie, jaki popełniono w związku z rozesłanymi alertami o zagrożeniu z powietrza, no wynikającymi z ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Te alerty RCB poszły nie do mieszkańców Lubelszczyzny, a do Lubuskiego. No pewnie czujecie podobieństwo, ale jednak no lokalizacja zupełnie inna. Naszym gościem będzie profesor Marek Walencik, kierownik Katedry Pedagogiki i dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych. Akademia WSB będzie naszym gościem, ale to za kilkanaście minut w radiu RMF24. Wcześniej o 12:30 fakty.

0: 12.30 minęła, czas na fakty. Marcin Czarnwilski. Poznaliśmy laureata kolejnego Nobla, tym razem w dziedzinie fizyki. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała wyróżnienie Belgowi Francisowi Halsenowi. Został on nagrodzony za obserwację cząsteczek neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a dokładnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. To Ice Cube, unikalny teleskop neutrinowy na Antarktydzie.
1: Takie są fakty.
0: Nie chcę mówić o terminie, natomiast pracujemy bardzo intensywnie. W ten sposób rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się w porannej rozmowie RMF FM do kwestii budowy w Polsce stałej wojskowej bazy amerykańskiej.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, i wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Tyle Adam Szłapka. I kolejne fakty. Prezydent Karol Nawrocki mianował generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Informację przekazał w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Francja mierzy się z falą protestów licealistów, do których dołączyli studenci. Jeszcze dzisiaj w Paryżu planowana jest demonstracja, w której według szacunków policji weźmie udział od 20 do 40 tysięcy osób. O tym, czego domagają się protestujący, mówiła na naszej antenie Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Po pierwsze, podnoszą kwestie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, kwestie obsadzenia wakatów, potrzeby masowej rekrutacji nauczycieli do tych placów, ale też podkreślają, że w wielu miejscach, zwłaszcza tych, które są biedniejsze, potrzebne są pilne remonty budynków, że sale, w których są organizowane zajęcia, są zniszczone.
0: Przypomnę, że protesty zaczęły się w paryskim liceum Créteil, gdzie uczniowie zorganizowali blokadę, żeby zaradzić brakom kadrowym. Na koniec zmieniamy temat. Studenci z Wrocławia będą łapać pasażerów na gapę. Młodzi naukowcy rozpoczynają badania komunikacji miejskiej. Projekt Pasażerowie na gapę ma przybliżyć temat obecności drobnoustrojów w autobusach i tramwajach. Jak to będzie wyglądać w praktyce, tłumaczy przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Krzysztof Migas.
4: My będziemy pobierać cztery wymazy. Tak? To będą gumowe uchwyty, metalowe poręcze, siedziska i kasowniki. Czyli to są przestrzenie, z którymi każdy raczej wchodzi w kontakt przy każdej podróży tramwajem. Cały cel tych badań polega na tym, aby zidentyfikować, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
0: Tyle Krzysztof Migas z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

0: Radio RMF 24, popołudniowy program. Rzucamy teraz okiem za naszą wschodnią granicę. No, w pierwszych 5 dniach października potwierdzono straty rosyjskiej piechoty o prawie 40% w porównaniu z analogicznym okresem we wrześniu. Tak wynika z danych opublikowanych dzisiaj przez dowódcę ukraińskich sił specjalnych Roberta Madziara Browdiego. Jak podał, ukraińskie służby potwierdziły, że wśród rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych prawie 2000 osób. Wojskowe wiąże wzrost strat ze zwiększeniem intensywności i częstotliwości rosyjskich ataków, wskazując, że no, może to być oznaką trwającej w Rosji ukrytej mobilizacji. Największy wzrost odnotowano na kierunku Dobropilla-Pokrowsk, a ja dodam, że po godzinie 14 moim gościem w Radiu RMF 24 będzie Michał Nowak, autor raportu z frontu. Porozmawiam z nim o nowej taktyce Kremla dotyczącej atakowania mostów. Przypomnę, że dziś rano doszło do kolejnego takiego ataku na most w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Wojskowej Administracji Obwodowej Michał Semikin. Wcześniej takie informacje o ataku na mosty były w kontekście ataków na Kijów. Oczywiście mowa o tych sprzed kilku dni. A za chwilę rozmowa w Radiu RMF 24 z profesorem Markiem Walenciakiem o alertach RCB, które no, trafiły nie do tych mieszkańców. Co trzeba nie do mieszkańców Lubelszczyzny, tylko województwa lubuskiego. I porozmawiamy właśnie o tej kwestii. Bądźcie blisko Radia RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. No, wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało kolejne alerty w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. No, miały one trafić do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego, a jednak trafiły one także przez pomyłkę do regionu lubuskiego. RCB napisało później, że na platformie X, że podczas dzisiejszej wysyłki alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło właśnie do pomyłki. I porozmawiamy teraz o tym z naszym gościem, którym jest profesor Marek Walęciak, kierownik Katedry Pedagogiki i dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademia WSB. Dzień dobry, witamy panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam słuchaczy, kłaniam się serdecznie.
0: No, pierwsze pytanie takie dosyć proste, ale ono się niestety tutaj nasuwa. Jak mogło dojść do takiego błędu? To taka zwykła pomyłka?
1: Tak, to bardzo zwykła pomyłka. No naprawdę, ja się ogromnie cieszę, że podejmujecie ten temat i tą problematykę już po samym fakcie, że mówimy o niej. No, to jest przysłowie mówi, że tam, gdzie dwa rąbią, drzazgi lecą. Nie traktowałbym tego w kategoriach jakichś takich szczególnych. Ja wiem, że skutki mogły być naprawdę bardzo różne, ale musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. No, nastąpiła po prostu ludzka pomyłka. Człowiek oprócz wielu bardzo dobrych działań w tym zakresie bezpieczeństwa

0: No, również generuje takie zachowania i w tych kategoriach bym to przyjmował.
1: Właśnie zastanawiam się, czy taka pomyłka, no, nawet jeżeli ona jest pojedyncza przy wysyłce alertu, wie pan, może w przyszłości sprawić, że ludzie zaczną jakoś ignorować prawidłowe ostrzeżenia.
0: Tak, jest to, budzi to duży niepokój. Ja dzisiaj skończyłem dosłownie przed chwilą szkolenie w Kolejach Śląskich i wiele pytań, które zadawałem, to co by pani, pan, mówiąc do nich po prostu po imieniu, do tego managementu, zrobiła, gdyby otrzymała taki sygnał, gdyby pani się obudziła i przeczytała takiego SMS-a. Warto jest zwracać uwagę w tej budowaniu tej powszechnej odporności, żeby próbować potwierdzić w pierwszej kolejności, czy tą informację, którą otrzymała, jest informacją prawdziwą. To jest oczywiście alert, to jest inna kategoria informacji. My powinniśmy być pewni, przekonani o tym, że ona jest po prostu prawdziwa, że musimy podjąć konkretne działania. Ale też no, powinniśmy taką informację sprawdzać.
1: No właśnie, zastanawiam się, bo być może jakiś system jest tutaj zawodny. Jak wygląda ta procedura wysyłki alertu RCB?
0: No, ta procedura, informacja przychodzi z Sił Zbrojnych. Ten komunikat, bo to Siły Zbrojne prowadzą obserwację przestrzeni powietrznej 24 godziny na dobę i one po prostu przesyłają. Myślę, że typowy błąd inżyniera obsługującego platformę, belkę, spowodował, że ponieważ tych powiatów było kilkanaście w obwodzie, przepraszam, w województwie lubelskim, one zostały wszystkie wybrane poprawnie i do tego doszła przestrzeń innego województwa, no wiadomo, nazwa bardzo zbliżona, w zasadzie pokrewna i no mówię jeszcze raz, dziękuję, że Państwo o tym mówicie, że przedstawiamy to jako pomyłkę, ale powinniśmy unikać, oczywiście, bo to w pewien sposób jakby buduje czy obniża to zaufanie do tego typu sygnałów, które z RCB otrzymujemy. Niektórzy też, zarówno mieszkańcy, których szkolimy, mówią, że są zmęczeni tymi alertami, ale nie ma innej drogi. Myślę, że ten sposób jest po prostu dobry. Musimy do tego się przygotować, musimy się do tego nauczyć odbierać, systematycznie uczyć. Sami studenci, którzy wracają z zagranicy, jak i mieszkańcy, mówią, że tego typu alerty treningowe wysyłane są w Hiszpanii, w Anglii, że mieszkańcy je odbierają jadąc metrem, autobusem i odpowiednio reagują.
1: No właśnie, jak powinniśmy reagować w sytuacji, kiedy no na przykład województwo małopolskie jest blisko tutaj podkarpackiego, być może jest taka szansa, że nastąpiła pomyłka, ale chcemy to jakoś zweryfikować. Jak ma pan rady tutaj dla na przykład mieszkańców, którzy mogą mieć wątpliwości, czy ten alert jest poprawny?
0: No, zasada jest taka, że pierwszą informację, którą otrzymujemy, powinniśmy ją zweryfikować, czy to nie jest dezinformacja. No najlepiej jest, jeżeli jest możliwość słuchania państwa, czyli radia. Bo tam najczęściej, i to radia lokalnego, bo tam najczęściej państwo w bardzo jasny, precyzyjny sposób powtarzacie, mówicie te informacje lub w telewizji, czyli w takich ogólnych, dostępnych środkach. Możemy też, powinniśmy skonsultować to z osobą, z którą mamy dobre relacje, do której mamy po prostu zaufanie. Czy otrzymała też taką informację i co będzie robiła? Myślę, że dzisiaj większość mieszkańców Polski, ściany wschodniej, na pewien sposób już przemyślane postępowania. My na to zwracamy uwagę nie tylko w czasie kształcenia, ale treningu różnego rodzaju, że w tych najmniejszych grupach, czyli w rodzinie, we wspólnocie, w szkole, no, powinniśmy mieć omówiony ten problem. Co będę robił? Co będziemy robić? Jakie podejmujemy działania, kiedy przyjdzie taki alert w nocy, w południe? Bo doskonale wiemy, że też no, były zastrzeżenia, że przyszedł te alerty, zaczęły przychodzić w nocy. No, niestety nieprzyjaciel nie wybiera pory dnia, ani roku, więc no, musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. Mieć przemyślane, co będę robić, czy będę się ewakuował, czy pozostanę, czy schodzę do piwnicy, czy schodzę do miejsca pokoju z tak zwanym złotym trójkątem, czyli gdzie są dwie ściany bez okien, bez przeszkleń. Zresztą w tych alertach są bardzo konkretne informacje, takie, które mówią, czego należy się spodziewać, i również teraz też taka informacja była. Nie nudźmy się tym, bo widzimy, że tego typu działania kinetyczne, hybrydowe, które są prowadzone przez Federację, no między innymi ich założeniem jest zmęczenie nas. My nie powinniśmy się męczyć, mówiąc o potrzebie po prostu bezpieczeństwa, bo to chodzi o nas i naszych bliskich.
1: Tak jest.
0: Myślę, że to jest kategoria najważniejsza.
1: Weryfikujmy więc informacje, ale przede wszystkim no, nie lekceważmy tych alertów, kiedy dotyczą realnego zagrożenia. Moim gościem był profesor Marek Walancik, kierownik Katedry Pedagogiki i dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademia WSB w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, i zapraszamy już za 6 minut na najnowsze wydanie faktów o 13:00.

0: 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiS-u?
4: Ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat. Tak się składa, że pan były premier współpracował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. Ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF 24 i Piotr Salak. Już jutro.

0: Amie.
1: A już teraz Bogdan Zalewski i fakty o 13.
2: Kłaniam się i zapraszam. Poszukiwany zabójca starszej pani. Policyjna akcja w małopolskim powiecie chrzanowskim. Reporter RMF FM przynosi najnowsze, dramatyczne informacje. Nie gasną płomienie buntu we Francji. Młodzi ludzie nie odpuszczają. Demonstracje wciąż są bardzo gwałtowne. Ogromna kostka lodu i ulotne neutrina. Cząstki elementarne. Mamy jeszcze więcej wieści o tegorocznym laureacie Nagrody Nobla z fizyki i jego wkładzie badawczym. Obława w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Policja szuka zabójcy starszej kobiety. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Macieju, co wiadomo o poszukiwanym?
3: Jak się dowiedziałem, sprawca jest najprawdopodobniej krewnym kobiety. Do zabójstwa doszło w domu jednorodzinnym w jednej z miejscowości niedaleko Chrzanowa. Na miejscu trwają teraz oględziny, natomiast w powiecie ruszyły poszukiwania sprawcy. Zaangażowane są duże policyjne siły, w tym m.in. drony i psy tropiące. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy zabójstwa.
2: Trzymamy rękę na pulsie faktów. Jedna osoba została ranna w wypadku w Woli Rębkowskiej na drodze krajowej nr 76 na Mazowszu. To odcinek Garwolin-Wilga. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Ciężarówka i dwa samochody osobowe zderzyły się w Uszewie na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce między Brzeskiem i Nowym Sączem. Jedna osoba została ranna. Prowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie. Generał Wiesław Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na kolejną kadencję. Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Wiesław Kukuła jest jednym z dwóch czterogwiazdkowych generałów naszej armii.
4: Fakty prosto z Francji.
2: Olbrzymia fala demonstracji w największych miastach Francji przeciwko zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. Do ulicznych starć z policją doszło m.in. w Paryżu i na imigranckich przedmieściach francuskiej stolicy. Informuje korespondent RMF FM nad Sekwaną Marek Gładysz. Marku, opisz te gwałtowne sceny w państwie Emmanuela Macrona.
5: Do demonstracji pracowników sektora publicznego dołączyli m.in. strajkujący licealiści, którzy wywołali trwającą już od ponad tygodnia falę zamieszek. Ci ostatni blokują dzisiaj prawie 2000 budynków szkolnych w całym kraju. Do starć ulicznych doszło m.in. w Noisy-le-Grand pod Paryżem, gdzie młodzieżowe bandy zaatakowały policję kamieniami i butelkami z benzyną. Zamaskowani młodzi ludzie celowali również funkcjonariuszy fajerwerkami. W Paryżu, Strasburgu i Lyonie policja użyła przeciwko agresywnym demonstrantom gazu łzawiącego. Mamy nadzieję, że minister szkolnictwa i prezydent Macron w końcu wysłuchają naszych żądań, bo na razie tylko wysyłają przeciwko nam szturmowy oddział policji, poskarżyła mi się strajkująca paryska licealistka.
2: Już za kilka chwil w radiu RMF24 wrócimy do agenturalnego skandalu u naszych sąsiadów za Odrą. Przypomnę, chodzi o byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec Augusta Hanninga, zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa. Gościem Tomasza Waryńskiego będzie pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Naszej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu. Warto. Jak codziennie jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Ale mamy jeszcze jedną obiecaną przed godziną wiadomość. Jak już informowaliśmy, Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał dzisiaj Francis Halsen, belgijsko-amerykański uczony. Wyróżniono go za wkład w budowę gigantycznego obserwatorium Ice Cube, które, Grzegorzu, pozwala odkrywać tajemnice niezwykłych cząstek zwanych neutrinami.
6: Tak, neutrina niezwykle słabo oddziałują z materią, dlatego bardzo trudno je obserwować.
2: Ale jakoś się to udaje. W studiu Grzegorz Jasiński. Halsen wymyślił, jak można to zrobić.
6: No, neutrina badano w obserwatoriach, które są gigantycznymi zbiornikami wody, bo tam jest szansa, że się to neutrino zderzy z protonem i zarejestrujemy błysk światła. Halsen uznał, że jeszcze lepiej będzie badać w lodzie, a gdzie znaleźć więcej lodu niż na Antarktydzie? Trzeba było tylko umieścić na odpowiedniej głębokości tysiące detektorów. I tak 5160 fotodetektorów umieszczono na 86 pionowych kablach na głębokości od 1450 do 2450 metrów. Dzięki nim, i to też jest sukces, za który Nobla Halsenowi przyznano, udało się zarejestrować sygnał od wyjątkowo silnie energetycznych neutrin, a nawet ocenić, skąd do nas przywędrowały. To nie są odkrycia, które nam się tu i teraz od razu przydadzą, ale zaspokajają naszą ciekawość na temat tego, jak ten cały wszechświat działa.
2: Gorące wieści z krainy lodu. Przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
1: popołudniowy program w Radiu RMF 24. Za chwilę spróbujemy wyjaśnić sprawnie, no, za co przyznano Nobla z fizyki, oczywiście, z tej dziedziny nauki. Poza tym ciekawa sprawa, co dalej z transportem konnym do morskiego oka? Będą u nas najnowsze informacje. A po 13.30 gorący niemiecki temat. Były szef wywiadu tego kraju miał być szpiegiem. Takie są doniesienia agencji DPA. Porozmawiamy o tym z byłym szefem polskiej agencji wywiadu, pułkownikiem Grzegorzem Małeckim. Ta rozmowa po 13.30. Tomasz Wyryński z tej strony. Gorąco zapraszam.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. No, mówiliśmy przed momentem o nagrodach Nobla. Ta z fizyki została przyznana za badanie wszechświata, a dokładnie neutrin, cząsteczek, które pochodzą spoza Układu Słonecznego. To są cząsteczki bardzo słabo oddziałujące na materię. Pierwotnie ich istnienie zostało udowodnione równaniami, dopiero znacznie później zostały zaobserwowane. Nagroda przyznana przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk zaskoczyła naukowców w Warszawie i mówił nam o tym profesor Maciej Molas, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dzisiaj nasze typy kompletnie się nie sprawdziły, tak, bo każdy patrzył mniej więcej w swoją dziedzinę, a została nagrodzona całkiem inna dziedzina, więc widać, że Komitet Noblowski ma jakby swoje spojrzenie i w tym roku nagrodził coś bardzo fundamentalnego.
2: Czy to jest takie odczytywanie wiadomości, które dostajemy z kosmosu, czy to jest za duże uproszczenie?
1: Pozwala nam to na zbieranie wiadomości z bardzo dalekiego kosmosu. Tak jak tu już było wspomniane wcześniej, jest tak, że nasze teleskopy jednak są ograniczone. Tak? Światło widzialne, które widzimy, zatrzyma planeta czy gwiazdy i tak dalej. Inne długości fali radiowe tak samo są blokowane. Natomiast to, co mają neutrina wyjątkowego, to że

0: bardzo sobie oddziałują z materią. W związku z tym możemy patrzeć na neutrina, które lecą z bardzo daleka. I to, co jest ważne, te neutrina mają tor lotu prosty. W związku z tym one nie są zakrzywiane, nie oddziałują z żadnymi elementami, więc możemy patrzeć, że jak przeleciało nas neutrino pod jakimś kątem do tego detektora, no to ono leciało dokładnie z jakiegoś określonego kierunku.
1: To jest typowo takie naukowe działanie. Jakiegoś praktycznego zastosowania dla tego zjawiska nie ma?
0: Nie ma. To jest dokładnie nagroda za bardzo fundamentalne badania, które przesuwają naszą granicę zrozumienia i spojrzenia na wszechświat. No, nie da się doszukać żadnego w tym momencie zastosowania praktycznego tego eksperymentu.
2: Mówił profesor Maciej Molas, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak wyjaśniałem w rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert, profesor Dominika Zgit z tej samej uczelni od czasu do czasu w lodzie dochodzi do kolizji cząsteczek z jądrem atomowym tlenu bądź wodoru.
3: I wtedy co się dzieje? Wydziela się taka fala świetlna, promieniowanie czerenkowe, które porusza się z prędkością większą niż światło w tym lodzie. I my to promieniowanie możemy obserwować i na tej podstawie wiemy, ile tych neutrin przychodzi.
1: Jak bardzo ten wynalazek zmienił wiedzę świata nauki właśnie o neutrinach?
3: Już wcześniej wykrywano neutrina, wtedy je wykrywano w wodzie, więc myślę, że to nie jest jakimś tu przełomem, że my już wcześniej to wiedzieliśmy, ale ten detektor pozwala nam obserwować nie tylko neutrina przechodzące ze Słońca, ale też z odległych czarnych dziur i galaktyk. Więc to pozwala nam obserwować inną część Wszechświata.
1: To są takie wiadomości, które dostajemy z kosmosu.
3: Tak, to są wiadomości, które dostajemy z kosmosu. Na tej podstawie, prawda, możemy też wiedzieć, czy w odległych gwiazdach są, jakie procesy się odbywają. Możemy też zaczynać postulować, czemu we Wszechświecie jest więcej materii niż antymaterii, prawda? Tak, więc to definitywnie są takie tego typu wiadomości.
2: Z profesor Dominiką Zgit z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Zatem no, w tej kwestii mamy chyba pewną jasność. A ze świata nauki za moment ruszymy na trasę do Morskiego Oka i powiemy o konnym transporcie. No właśnie, co będzie z tym takim tradycyjnym rozwiązaniem dotarcia w to piękne miejsce w Tatrach? O tym za moment w Radiu RMF 24.
4: Tu Radio RMF 24.

0: popołudniowy program w radiu RMF24. No i ruszamy teraz z tematem, o którym mówiłem przed momentem. Od początku września wozy konne nie wożą już turystów do Włosienicy na trasie w stronę Morskiego Oka, a zatrzymują się przy wodogrzmotach Mickiewicza, no, czyli pokonują zaledwie połowę dotychczasowej trasy. I to jest pilotaż, który miał potrwać miesiąc, ale wszystko wskazuje na to, że będzie przedłużony. Dzisiaj w Starostwie Tatrzańskim odbyło się spotkanie w tej sprawie. Nasz reporter Maciej Połachicki był na miejscu. Dzień dobry, Maćku, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz nam, co ustalono?
1: No, dokładnie co ustalono nie mogę powiedzieć, ponieważ dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wyraźnie unikał kontaktu z dziennikarzami i unikał takich bardzo otwartych deklaracji. Natomiast starosta Tatrzański i prezes przewoźników wożących turystów na drodze do Morskiego Oka powiedzieli, że ustalono, że będzie ten pilotaż przedłużony. Do kiedy dokładnie? Tego jeszcze nie wiadomo. Wszystko wskazuje na to, że do końca października, bo jak zadeklarował na tym spotkaniu, tak przynajmniej nam przekazano, dyrektor Parku Narodowego, muszą być przeanalizowane ankiety prowadzone wśród turystów, jak im to rozwiązanie, czy im to rozwiązanie przypadło do gustu. Wiemy już na pewno, że fiakrom nie przypadło do gustu, bo jak ocenili, ich dochody zmniejszyły się o 50-60%. Też wielu turystów narzekało na to rozwiązanie, no bo rzeczywiście musieli większość trasy pokonywać na własnych nogach, a nie wszyscy niestety są do tego przygotowani i nie wszyscy czują się na siłach. Część zagranicznych turystów była wręcz zaskoczona i zdegustowana, bo przyjeżdżali tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, spodziewali się pięknych widoków na Morskie Oko, a tam się okazywało, że do Morskiego Oka zostało jeszcze co najmniej 5 kilometrów, a może nawet troszkę więcej, czy nawet około 7. W związku z tym zawracali, robili kilka zdjęć i zdegustowani wracali już na nogach na Palenicę Białczańską, gdzie zazwyczaj czekał na nich autobus. Także według fiakrów ten pilotaż zdecydowanie się nie udał. Podnoszą też to, że miejsce, w którym muszą teraz stać ze swoimi końmi, jest do tego kompletnie nieprzygotowane. Konie stoją w błocie, obawiają się o ich zdrowie, o zdrowie ich kopyt, o to, że to wpłynie w przyszłości na to, że zachorują po prostu. Nie mówiąc o tym, że mieliśmy w weekend taki incydent, kiedy turysta, uderzając drzwiami od przenośnych toalet, które są ustawione w tym miejscu, spłoszył konie, które zerwały się, urwały kawałek wozu i popędziły do góry. Dobrze, że się nikomu nic nie stało i że nikt na tym nie ucierpiał, ani zwierzęta, ani ludzie. No w każdym razie miejsce niezbyt szczęśliwe. Fiakrzy, starostwo tatrzańskie też będzie przekonywało do tego, by zrezygnować z tego pomysłu. Natomiast nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie stanowisko zajmie Tatrzański Park Narodowy. Wiemy, że po przeanalizowaniu tego okresu, po przeanalizowaniu ankiet wyślą swoje przemyślenia, wyślą swoje wnioski do Ministerstwa Środowiska i zapewne tam zapadnie decyzja, co dalej z transportem drogą do Morskiego Oka. Czy konie wrócą na swoją starą trasę do Włosienicy, czy też będzie to skrócona trasa? Przypomnę tylko, że Tatrzański Park Narodowy zamówił już 20 busów elektrycznych, które mają się pojawić na tej trasie w maju lub czerwcu przyszłego roku i to one docelowo mają na części trasy zastąpić wozy konne. Czy to zostanie wprowadzone? Na jakiej zasadzie zostanie to wprowadzone? No to jeszcze się okaże. Na razie pilotaż trwa i prawdopodobnie potrwa do końca października, bo potem zaczyna się sezon zimowy już na drodze do Morskiego Oka. Busy nie jeżdżą ze względu bezpieczeństwa, no a fiakrzy będą prawdopodobnie już jeździli po śniegu saniami.
0: No bardzo ciekawe, w jakim kierunku pójdzie ta sprawa. Pilnuje tego oczywiście nasz reporter Maciej Połachicki. Dziękujemy, Maćku, za relację. A ja dodam jeszcze jedną informację. Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym złożony przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta miasta tym razem domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania wypowiedzi, w której zasugerowała ona, że po ewentualnej wygranej Łukasz Gibała dokona zwolnień grupowych w Urzędzie Miasta. Sąd zajmie się tym pozwem jeszcze dzisiaj. A za 6 minut najnowsze wydanie faktów. O 13.30 bądźcie blisko radia RMF24.

0: Minęła 13.30, to pora faktów. Marcin Czarnbilski. Tegoroczna Nagroda Nobla z fizyki trafiła do Francisa Halsena, pioniera badań nad neutrinami, niemal niewidzialnymi cząstkami docierającymi do Ziemi z kosmosu. Belgijski fizyk jako pierwszy zaproponował, by do ich wykrywania wykorzystać ogromne masy lodu na Antarktydzie. Dzięki jego pracom powstało obserwatorium Ice Cube, umieszczone głęboko pod lodem bieguna południowego.
1: Fakty istotne dla Ciebie.
0: Wczorajsza pomyłka RCB, przez którą alert o zagrożeniu z powietrza trafił też do województwa lubuskiego, może obniżyć zaufanie do tego typu ostrzeżeń, uważa profesor Marek Walenciak, dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych z Akademii WSB. Gość Radia RMF24 apelował jednak, żeby alertów nie lekceważyć.
2: Niestety nieprzyjaciel nie wybiera pory dnia ani roku, więc no musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. Mieć przemyślane, co będę robić, czy będę się ewakuował, czy pozostanę, czy schodzę do piwnicy, czy schodzę do miejsca pokoju z tak zwanym złotym trójkątem, czyli gdzie są dwie ściany bez okien, bez przestrzeń.
0: Przypomnę, że ostatni alert dotyczył rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainie i miał trafić do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. RCB przyznało na platformie X, że podczas wysyłki doszło do pomyłki. Mogą karać kierowców za wjazd na przejazd kolejowy przy migającym czerwonym świetle. Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. W życie weszły już przepisy w tej sprawie.
3: Mandat wynosi od 2000 zł, a więc to jest najmniejszy mandat, jaki będzie mógł być nałożony za tego typu wykroczenie.
4: Macie już jakieś dyspozycje co do patroli w rejonie przejazdów kolejowych?
3: Oczywiście strażnicy, którzy będą w rejonach tego typu przejazdów, będą kontrolować to, co dzieje się w okolicy, no i będą mieć baczenie na to, czy przypadkiem przy włączonym czerwonym świetle bądź opuszczonych zaporach ktoś nie stara się przejść torów kolejowych.
0: Informował w RMF Max Marek Smyk z Warszawskiej Straży Miejskiej. Węgry wkrótce zaczną udostępniać w internetowej bazie danych dziesiątki tysięcy akt policyjnych z czasów komunizmu. Każdy będzie mógł mieć wgląd w listy informatorów i współpracowników wykorzystywanych przez dawne służby bezpieczeństwa. Żadna instytucja partnerska ani państwo członkowskie byłego Układu Warszawskiego nie wprowadziło tak radykalnych środków w zakresie upubliczniania informacji czy tego rodzaju rozwiązań prawnych. Również ja uważam, że to krok historyczny. W praktyce sprawi on, że zachowane dokumenty dotyczące dawnych sieci agenturalnych stają się dostępne dla każdego. Powiedział dyrektor Archiwum Historycznego Węgierskich Służb Bezpieczeństwa Bendugesz Georgo. Upublicznienie tych materiałów to realizacja zapowiedzi premiera Petera Maziara, który chce ujawnić dokumenty przechowywane w rozległych piwnicach budapesztańskich archiwów i umożliwić Węgrom rozliczenie się z totalitarną przeszłością.

0: Radio RMF 24, popołudniowy program. Teraz o aferze za naszą zachodnią granicą. Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Miał przez lata otrzymywać od swojego byłego współpracownika ściśle tajne dokumenty. Łącznie chodzi o mniej więcej 2000 materiałów. Wśród nich raporty dotyczące m.in. rosyjskiej armii i irańskiego programu atomowego, a także informacje przekazywane Niemcom przez zagraniczne służby. Śledczy podejrzewają, że August Hanning wykorzystywał te informacje w kontaktach z przedstawicielem obcego wywiadu. Co szczególnie istotne, według niemieckich mediów nie chodzi o Rosję. Co ta sytuacja mówi o bezpieczeństwie niemieckich służb i jakie wnioski powinna wyciągnąć z niej Polska? O to zapytamy byłego szefa Agencji Wywiadu, pułkownika Grzegorza Małeckiego. Dzień dobry, panie pułkowniku.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Co musiało się wydarzyć w niemieckich służbach, że były szef BND, człowiek, no, który przez lata miał dostęp do najściślej strzeżonych informacji, sam znalazł się w centrum śledztwa dotyczącego tajemnic państwowych? Jak pan uważa?
1: No, zasadnicze pytanie jest takie, jak długo to rozpracowanie tego byłego szefa trwało, bo ja myślę, że to nie jest kwestia jakby najnowsza. Ja myślę, że to jest, że to jest efekt długotrwających działań, a klimat w tej chwili, jaki się pojawił w Niemczech, związany z uświadomieniem sobie tego, że Niemcy są realnym obiektem agresywnych i ofensywnych działań ze strony Rosji, być może to spowodowało zmianę jakby nastawienia władz i podjęcie decyzji, żeby tą sprawę uciąć w taki dość spektakularny sposób.
0: A jak pan uważa, jak duże ryzyko dla państwa stwarza były szef służby, no, który nadal ma kontakty, wiedzę?
1: No, bardzo duże, jak widzimy. No więc jeśli przez lata utrzymuje kontakt, pozyskuje tak dużą ilość informacji, danych, dokumentów, które są sprzedawane, które są przekazywane obcym państwom. Oczywiście tu jest istotne to, jakim państwom, prawda? Czy była to Rosja, jak się pojawiła w pierwszych informacjach, czy innym państwom. Przede wszystkim tutaj jest istotne, czy to są państwa, które są państwami stanowiącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, dla bezpieczeństwa Niemiec, czy są to państwa, powiedzmy, o neutralnym znaczeniu. I w tym przypadku jakby ta wartość szkód wyrządzanych może być, powiedzmy, różna, prawda? Ale jeśli są to informacje przekazywane państwom, które są na przykład rywalami, konkurentami Niemiec i te informacje, które otrzymują, pozwalają tym państwom zdobywać przewagę nad Niemcami albo nad sojusznikami Niemiec, no to wiadomo, że tu ranga, skala tych szkód jest odpowiednio większa. W tym przypadku prawdopodobnie tak było, bo nie sądzę, żeby informacje przekazywane, zdobywane przez Augusta Hanninga i przekazywane dalej były obojętne dla bezpieczeństwa państwa Niemiec. Myślę, że mamy do czynienia z poważną sprawą. No i sam fakt,

0: identyfikowanie ewentualnych zagrożeń, bo jakby okoliczności, w jakich może dojść do nawiązania kontaktu z obcymi służbami specjalnymi, mogą niekoniecznie muszą wynikać z tego faktu, że ktoś sam się zgłosi, tak? Może być na przykład przedmiotem jakiejś gry ze strony obcych służb specjalnych, jakiejś prowokacji, jakichś zagrożeń dla niego, szantażu i tak dalej. To powoduje, że taka osoba powinna być chroniona w szczególny sposób, a prawda jest taka, że nasi byli szefowie, ani byli funkcjonariusze niższego szczebla nie są w żaden sposób objęci żadną formą ochrony przez obecne służby. Generalnie każdy, kto staje się byłym funkcjonariuszem, niezależnie od tego, jaką rangę zajmował, po prostu przestaje być w polu zainteresowania naszych służb bezpieczeństwa. Niestety jest to istotny deficyt, jeśli chodzi o nasz system bezpieczeństwa państwa.
1: No i też chyba nie wykorzystuje się pewnej wiedzy, doświadczenia, prawda, tych ludzi.
0: A to jest druga jakby strona medalu. Oczywiście, że nie wykorzystuje się, bo najczęściej i to im wyżej ktoś stał w hierarchii, tym bardziej jest jakby niemile widziany kontakt z nim i jego wiedza, czy jej wiedza tych osób po prostu absolutnie jest deprecjonowana. No to jest bardzo poważny problem systemowy, który powoduje, że państwo, które zwłaszcza w czasach, kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, powinny być wszystkie ręce na pokład i cały potencjał intelektualny, organizacyjny, wszystkie zasoby wiedzy wykorzystane, a znamy wiele przypadków, że ludzi dysponujących określoną wiedzą, bardzo bezcenną dzisiaj, po prostu zwalnia się ze służby, ponieważ zostali przyjęci w niewłaściwych czasach, albo mają niewłaściwe kontakty, albo tak naprawdę obecne kierownictwo ich nie lubi i raz, że się ich zwalnia, a dwa, że absolutnie nie korzysta się, po prostu traktuje się takie osoby, jakby ich nie było. No, to jest ogromne marnotrawstwo potencjału i zasobów naszego państwa.
1: Już ostatnie pytanie, czy w Polsce myśli pan, że mamy powody jakoś obawiać się podobnego przypadku jak ten niemiecki, że osoba z wysokiego szczebla służb po odejściu zacznie gdzieś wykorzystywać swoją wiedzę, kontakty w sposób po prostu sprzeczny z interesem państwa?
0: Należy poważnie brać pod uwagę takie sytuacje. Oczywiście w tym celu należy budować cały system detekcji podobnych sytuacji i uważam, że przede wszystkim podstawową przesłanką, która powinna lec u podstaw takiego systemu, jest świadomość tego, że szereg państw, nie tylko Rosja, chociaż na pierwszym miejscu, ale też inne państwa, które mają swoje interesy niezgodne albo będące w kolizji z interesami naszego państwa, będą zainteresowane wykorzystaniem słabości naszego systemu i właśnie między innymi marnotrawstwem potencjału tego rodzaju nośników informacji. W związku z tym z całą pewnością ryzyko takiego zdarzenia jest na tyle istotne, że należy bardzo poważnie mu się przyglądnąć i starać się znaleźć rozwiązania jakby neutralizujące to zagrożenie.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Grzegorz Małecki w Radiu RMF24. Kłaniamy się, dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się, do widzenia.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. No, oczywiście zadajemy wiele trudnych pytań w tym programie, ale są też pytania z pozoru banalne. Czy 80 zł to dużo? No, to zależy, prawda? Chleb w takiej cenie, no, to byłoby strasznie dużo. A czy 80 zł nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym to wiele? No, mówię o tym dlatego, ponieważ w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została właśnie opublikowana informacja o planowanej nowelizacji ordynacji podatkowej. Gdyby te zmiany weszły w życie, fiskus nie będzie wszczynał postępowań podatkowych o kwoty niższe niż 80 zł. Ta kwota, no, oczywiście nie jest sztywna, jest ona wyliczana przez pomnożenie przez 5 kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Te koszty obecnie wynoszą 16 zł. W projekcie ustawy znajdują się też zapisy, które mają na celu stosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę na zaległości podatkowe ujawnione w złożonych po terminie pierwotnych deklaracjach. Ponadto termin na wniesienie odwołania od decyzji zostanie wydłużony do 30 dni z obecnych 14. No a już za chwilę właśnie fakty o 14. Bądźcie z nami.

0: Ogłoszenie
1: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: 14. Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko, warto posłuchać. Biohazard, po angielsku zagrożenie biologiczne. Podejrzaną przesyłkę z takim napisem zabezpieczono na poczcie w Działoszycach. O tym incydencie w Świętokrzyskiem dowiedział się reporter RMF FM. Zamiast tanieć, mocno rośnie cena benzyny. Tendencje na rynku paliw omówi dziennikarz z redakcji ekonomicznej. Szpiegostwo byłego szefa niemieckiego wywiadu w komentarzu polskiego eksperta na antenie radia RMF 24. Podejrzana przesyłka na poczcie w Działoszycach w Świętokrzyskiem. Strażacy i policjanci zabezpieczyli pakunek z napisem Biohazard i oznaczeniem zagrożenia biologicznego. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: W jakich okolicznościach natrafiono na ten pakunek?
2: Rano pracownica poczty opróżniała skrzynkę znajdującą się na zewnątrz placówki. Wtedy natrafiła na podejrzaną przesyłkę. Wyglądała jak pakiet dostarczany przez kuriera. Wewnątrz była jakaś substancja. Przesyłka miała oznaczenia o niebezpiecznej zawartości. Nie było natomiast danych ani nadawcy, ani odbiorcy. Na miejsce wezwano służby, przyjechali strażacy, a także policjanci. Odgrodzili okolice poczty, kobietę odizolowano wewnątrz budynku. Wezwano też jednostkę ratownictwa chemicznego z Kielc. Wstępne badanie specjalistyczną aparaturą nie wykazało zagrożenia. Opakowanie z zawartością umieszczono w bezpiecznym pojemniku. Ma trafić do biegłych z laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. Natomiast policjanci wyjaśniają, kto i dlaczego wrzucił ten pakunek do skrzynki pocztowej.
1: Ceny benzyny idą mocno w górę. Pomimo wprowadzenia przez rząd programu ceny paliwa niżej, 95 podrożała już od weekendu aż o 13 groszy. 13 groszy, tylko nie płacz proszę. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry, w zębach przynoszę.
1: Redakcja ekonomiczna RMF FM. Jest już najnowsze obwieszczenie ministra energii. Krzysztofie, ile mają kosztować paliwa?
3: Otóż od północy podstawowa benzyna 95 będzie mogła kosztować maksymalnie 6,86. To o 7 groszy więcej niż dzisiaj. No i tak jak mówisz, Bogdanie, o 13 groszy więcej niż wczoraj. To tak. Paliwo z dnia na dzień robi się droższe, wędruje w stronę tej niemile widzianej przez nas siódemki, choć zaznaczam oczywiście daleko jeszcze do ósemki, którą mieliśmy przed weekendem, czyli przed przywróceniem CPN-u. No więc kierowcy aut benzynowych znów mogą się martwić. W innej sytuacji są natomiast kierowcy samochodów z silnikami diesla, bo olej napędowy systematycznie tanieje. Jutro będzie mógł kosztować maksymalnie 7,80, czyli o 2 grosze mniej niż dzisiaj i o 8 groszy mniej niż w weekend.
1: To efekt długotrwałych działań. Tak o zatrzymaniu byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, Augusta Haninga, mówił na antenie radia RMF 24 pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, na Haningu ciąży zarzut szpiegostwa.
4: Klimat w tej chwili, jaki się pojawił w Niemczech, związany z uświadomieniem sobie tego, że Niemcy są realnym obiektem agresywnych i ofensywnych działań ze strony Rosji. Być może to spowodowało zmianę jakby nastawienia władz i podjęcie decyzji, żeby tą sprawę uciąć w taki dość spektakularny sposób.
1: Jak podały niemieckie media, Haning znalazł się na celowniku śledczych po przeszukaniu jego domu i biur. Podczas analizy zabezpieczonych materiałów funkcjonariusze natrafili na elektroniczny nośnik danych zawierający szczególnie wrażliwe materiały.
5: Fakty RMF FM. Czysta poezja.
1: Nad głowami błękit, a na drzewach złoto. Tak poetycko w wielu miejscach wygląda dziś nasz kraj. Złota polska jesień zachęca do spacerów.
6: Spacer z przedszkolakami.
7: Pani służbowo.
6: Piękna pogoda, super atmosfera, dzieciaki najwspanialsze na świecie.
7: I dużo powodów do opowiadania, czym jest jesień.
6: Dopiero zaczynamy. Będą kasztany, liście, żołędzie, mnóstwo owoców jesiennych, warzyw, sałatki jesienno-owocowe.
8: Pogoda piękna. Tak jak szeleszczą liście, to jest w ogóle wspaniale.
7: Póki nie trzeba tych liści grabić.
8: Panowie grabią już liście.
7: Pan grabi liście, a one spadają. Końca nie widać.
9: No nie było widać i nie będzie. Dopiero się zaczyna. Jak to na jesieni?
1: Do ogrodu Saskiego w centrum Lublina zajrzał na chwilę. Reporter RMF FM Dominik Smaga. Chwilo trwaj, jesteś piękna. O 15 wracamy z nowymi faktami w radiu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: No a na zegarze już prawie 5 po 14 w Radiu RMF 24 popołudniowy program. Tomasz Wereński z tej strony. Za chwilę u nas o nowej rosyjskiej taktyce w walce z Ukrainą. Szczególnie Rosjanie ostatnio zainteresowani są kijowskimi mostami. Porozmawiamy za chwilę o tym z Michałem Nowakiem, autorem raportu z frontu. O tym za chwilę w Radiu RMF 24. Bądźcie z nami.
11: Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Przypominam, że można nas słuchać w internecie na rmf24.pl, RMF On, a także w DAB+ i na 95.1 FM we Wrocławiu. No, Rosja znów zmienia taktykę swojej wojny z Ukrainą, o czym mówiliśmy. W ostatnich dniach celem intensywnych ataków Rosji była ukraińska stolica Kijów. Wojska okupacyjne uderzyły głównie ciężkimi odrzutowymi dronami uderzeniowymi. Atakowane były obiekty infrastruktury oraz mosty na Dnieprze, które łączą dwie części miasta. W odpowiedzi Kijów intensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest Michał Nowak, autor raportu Z Frontu, członek redakcji portalu Nowy Ład. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Proszę powiedzieć, co Rosja chce osiągnąć, uderzając w ukraińskie mosty? Chodzi o to, by sparaliżować logistykę Kijowa?
1: Jest to rzeczywiście jeden z celów tych rosyjskich działań. Patrząc na to szerzej, mamy po prostu kontynuację tego procesu wojny na wyczerpanie, który wyraźnie w tym roku przez Rosjan został wzmocniony, co wynika tak naprawdę z tego, że Rosjanie w ostatnich miesiącach uzyskali nowe środki uderzeniowe w postaci wspomnianych przez pana, właściwie powinniśmy powiedzieć, pocisków manewrujących, bądź też dronów z napędem odrzutowym, czy to Grani 4 lub 5, bądź pociski Banderol. Przy ich użyciu Rosjanie atakują wybrane cele, w tym między innymi wspomniane przez pana mosty na Dnieprze, między innymi w ukraińskiej stolicy, ale nie tylko, bo do takich ataków dochodziło też między innymi w Zaporożu. To z jednej strony ma utrudnić w dalszej perspektywie, być może unieszkodliwić całościowo ukraińską logistykę. Ponadto wyraźnym celem tych działań jest po prostu dezorganizacja życia, między innymi w samym Kijowie, jak i zastraszenie ukraińskiego społeczeństwa, tak aby potencjalnie przymusić ukraińskie władze do ustępstw i do takich działań, które byłyby zgodne z tymi celami, które Rosjanie w chwili obecnej mają co do trwającej wojny.
0: Właśnie zastanawiam się, co się zmieniło w tej rosyjskiej kampanii powietrznej, że coraz częściej wykorzystywane są te ciężkie drony odrzutowe zamiast klasycznych, znanych fal pocisków i dronów.
1: No, zmieniło się to, że Rosjanie, pomni doświadczeń ostatnich lat, kiedy przede wszystkim te wysyłane masowo drony z takim tradycyjnym napędem, te pierwsze szachedy, czy później już po modernizacji rosyjskiej Geranie, były przez Ukraińców w dużym stopniu jednak unieszkodliwiane. Podobnie było w przypadku pocisków manewrujących, zaś z uwagi na to, że Ukraińcy po prostu nie mają w chwili obecnej nadal żadnych systemów zdolnych do przeciwdziałania w przypadku wykorzystania przez Rosjan pocisków balistycznych, to Rosjanie z jednej strony wzmocnili skalę produkcji pocisków balistycznych, głównie pocisków Iskander, ale też pocisków typu Kinjal bądź Onyxów, i przy ich użyciu atakują wybrane cele na terytorium całej Ukrainy. Są to głównie większe obiekty, jak obiekty infrastruktury energetycznej, obiekty magazynowe, ukraińskie porty, między innymi w Odessie, ale dodatkowo Rosjanie w ostatnich miesiącach na dużą skalę zintegrowali i wprowadzili do użytku drony o napędzie odrzutowym, których Ukraińcy w większej skali nie są w stanie nadal zwalczać posiadanym przez siebie uzbrojeniem. Biorąc pod uwagę te szacunki bądź też dane przekazywane bezpośrednio przez samych Ukraińców, no to jakiś czas temu prezydent Zełenski mówił, że około 50% dronów z napędem odrzutowym jest przez nich strącane. Bądźmy tutaj świadomi tego, że Ukraińcy prawdopodobnie zawyżają tą skalę skuteczności własnej obrony przeciwlotniczej. Takie dane OSINT-owe wskazują na maksymalnie 15% strąceń tych dronów, więc Rosjanie przy ich użyciu mogą atakować różnorakie cele, a jednocześnie w wielu wypadkach te drony są sterowane przez operatorów, no właściwie pociski manewrujące są sterowane przez operatorów niemal do samego końca, więc są w stanie przy ich użyciu trafiać cele mniejsze i trafiać je w sposób precyzyjny. Stąd te uderzenia na mosty, czego Rosjanie wcześniej nie mogli robić, bo do chwili obecnej nie posiadali skutecznego środku do atakowania tego typu obiektów. Stąd też rosyjskie masowe uderzenia chociażby na ukraińskie tabory kolejowe, w tym głównie na lokomotywy, czego efektem jest to, że Ukraińcom wyczerpują się stany tych zmagazynowanych lokomotyw, co też ma na celu utrudnienie, czy też całościowo unieszkodliwienie ukraińskiej logistyki i przy użyciu tych samych środków napadu powietrznego, czy to tych relatywnie tanich pocisków manewrujących Gerań 4, 5, Banderol, czy pocisków balistycznych, atakowane są inne obiekty, jak chociażby duże obiekty magazynowe, których większość na całej Ukrainie została już przez Rosjan trafiona i w większym stopniu unieszkodliwiona, jak obiekty infrastruktury portowej, czego efektem jest faktyczne zablokowanie ukraińskiego dostępu do Morza Czarnego, bo zarówno porty w Odessie, jak i w innych miastach zostały przez Rosjan całościowo unieszkodliwione. Dalej mamy regularne, począwszy od końcówki września, od około 20 września, codzienne ataki na obiekty związane z centrami danych, co ma na celu zakłócenie pracy tak operatorów telekomunikacyjnych, głównie w stolicy, ale nie tylko, ma utrudnić pracę dostawców usług internetowych i hostingowych. To wszystko jest związane z tym, że Rosjanie z jednej strony usprawnili własne środki napadu powietrznego, to chodzi głównie o pociski Iskander, ale ponadto to, co ma kluczowe znaczenie, to wprowadzenie do masowej produkcji tych pocisków manewrujących, bądź też dronów z napędem odrzutowym.
0: No i pewnie im bliżej zimy, tym ta intensywność będzie większa, prawda?
1: Z jednej strony oczywiście tak, a z drugiej zmienią się cele rosyjskich ataków, bo już mieliśmy 30
0: września... Pewnie więcej w infrastrukturę krytyczną.
1: Energetyczną, dokładnie. 30 września mieliśmy już pierwsze duże uderzenie na obiekty infrastruktury energetycznej w Kijowie, gdzie trafiono 3 elektrociepłownie i szereg infrastruktury towarzyszącej. Spodziewane jest kolejne duże uderzenie w ciągu najbliższych, być może dni, być może nawet kilkudziesięciu godzin, gdzie również tym celem będą obiekty związane z infrastrukturą energetyczną. Obok tego z pewnością te uderzenia, które miały miejsce już w latach poprzednich, czyli obiekty związane z infrastrukturą gazową, być może również wodną, to wszystko będzie miało na celu wymusić na Ukraińcach ustępstwa, być może również ustępstwa terytorialne, ze względu na to, że będzie to miało wpływ nie tylko na ukraińską gospodarkę, co całościowo może ją zdegenerować, ale również na ukraińskie społeczeństwo, a biorąc pod uwagę te uderzenia na obiekty logistyczne, to również będzie miało to wpływ na sytuację na froncie, bo te ataki na obiekty magazynowe, na mosty, na przejścia graniczne, między innymi na przejścia pomiędzy terytorium Ukrainy a Polski, ma na celu utrudnienie przepływu zaopatrzenia dla ukraińskich sił zbrojnych ze strony państw zachodnich.
0: A jeszcze króciutko pana zapytam, czy to usprawnienie rosyjskich dronów, tak aby one miały napęd odrzutowy, to jest jakieś zaskoczenie, czy to jest coś, co nadchodziło, czego się spodziewano?
1: Te pierwsze drony o napędzie odrzutowym to pojawiały się już oczywiście wcześniej, co prawda w małej skali, natomiast rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku miesięcy ta skala po prostu się znacząco zwiększyła w krótkim czasie, więc to było zaskoczenie z pewnością dla Ukraińców, którzy byli doświadczeni w zwalczaniu innych obiektów, przy użyciu których Rosjanie atakowali terytorium Ukrainy. Na chwilę obecną Ukraińcy próbują wdrażać różnego rodzaju rozwiązania, jak chociażby WKM-y, które są sterowane przy użyciu sztucznej inteligencji, to między innymi HARP, też okolice Kijowa, natomiast na chwilę obecną jeszcze nie mamy potwierdzenia tego, by te działania miały duży wpływ na skuteczność ukraińskiej obrony.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Moim gościem był Michał Nowak, autor raportu z frontu, członek redakcji portalu Nowy Ład w Radiu RMF24. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję. RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. 30 października odbędzie się w Sejmie Narodowa Debata o Zdrowiu, powiedział dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. No i jej celem jest wypracowanie takich długoterminowych rozwiązań w polskim systemie ochrony zdrowia. Podczas konferencji przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu Czarzasty powiedział, że zapowiedział, że w debacie wezmą udział przedstawiciele organizacji pacjenckich, szpitali, związków zawodowych medyków, profesorowie i rektorzy wyższych uczelni medycznych. Zaznaczył, że dotąd zarejestrowało się 400 osób. Jak stwierdził, celem Narodowej Debaty o Zdrowiu rozpoczęcie 30 października jest wypracowanie przez środowiska lekarzy i pacjentów rozwiązań długoterminowych w Polsce. Systemie zdrowia, niezależnych od polityków, niezależnych od partii, także od układów politycznych. To środowisko przyjęło zaproszenie, za co jestem szczególnie wdzięczny, że chcą w Sejmie taką dyskusję rozpocząć, powiedział marszałek. Dzisiaj rozpoczęło się 66. posiedzenie Sejmu. W trakcie obrad mają być rozpatrywane m.in. projekty dotyczące wynagrodzeń medyków i jawności umów w ochronie zdrowia. A u nas za 5 minut najnowsze fakty o 14.30.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Minęła 14.30. Czas na fakty. Marcin Czarnbilski. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ostrzegł Hamas przed ingerowaniem w nadchodzące wybory. Izrael jest gotowy udaremnić wszelkie zagrożenia, stwierdził. Właśnie dlatego, że Hamas jest tak słaby, będzie próbował rzucić nam wyzwanie, wykorzystując wszelkie pozostałe mu siły w okresie poprzedzającym wybory, aby spróbować wpłynąć na ich wynik. Jesteśmy na to przygotowani i odpowiemy. Przede wszystkim udaremnimy takie próby, a w każdym razie odpowiemy z ogromną siłą, jeśli popełnią ten błąd. Wynik wyborów, które odbędą się 27 października, może zdecydować o tym, czy Netanyahu utrzyma władzę, czy też zostanie pokonany przez centrowych rywali. 10-dniowe jadłospisy, czy możliwość anonimowego zgłaszania uwag, między innymi takie zmiany, muszą wprowadzić szpitale. To efekt nowych zasad żywienia wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia.
1: To rozporządzenie wprowadziło jednolity standard organizacyjny, jeśli chodzi o żywienie pacjentów hospitalizowanych. No i zgodnie z tym rozporządzeniem żywienie powinno być dostosowane do stanu zdrowia pacjenta, a stosowane w szpitalach diety odpowiadać takim wzorcowym wymaganiom publikowanym przez ministerstwo. Mowa jest również w tych ministerialnych przepisach o badaniach kontroli posiłków.
0: Wyjaśnił w RMF Max Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Jak ciężkie plecaki nosi młodzież, to sprawdza m.in. zielonogórski sanepid. Pracownicy placówki odwiedzają szkoły i ważą dzieci oraz ich tornistry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Położymy twój plecak na wadze.
4: Waga plecaka 5,25. Proszę wejść na wagę.
5: Pierwsze wnioski są takie, że uczniowie mają przeciążone te tornistry. Waga tornistra oscyluje od kilograma do 5 do 10 nawet kilogramów, w zależności od wieku ucznia. No i też wagi. Ciężki tornister wpływa na wadę postawy, na złą postawę, na skrzywienie kręgosłupa, na problemy przeciążeniowe, zwrotnieniowe kręgosłupa.
0: Z Agnieszką Ganczar z zielonogórskiego sanepidu rozmawiała Agnieszka Der. Na koniec przypominamy cyklistom, zadbajcie o przegląd swojego roweru. Podstawą jest sprawdzenie stanu hamulców, opon oraz oświetlenia, które przy krótszych dniach i gorszej widoczności odgrywa szczególnie ważną rolę.
6: Według przepisów każdy rower powinien być wyposażony z przodu w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej, z tyłu w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Ponadto co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
0: Przypominał w RMF Max Paweł Zajda, prezes rowerowej sekcji turystycznej w Czarnkowie.

0: A w Radiu RMF 24 podsumujemy teraz dzisiejsze obrady rządu. No tuż po godzinie 12 premier Donald Tusk mówił o zamiarze przyjęcia przez Radę Ministrów przygotowanego przez MSWiA projektu uchwały Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-31. Mówiliśmy o tym. Przypomnę, na ten cel ma zostać przeznaczone 102 miliardy złotych. Jakie jeszcze projekty uchwał przyjęli dziś ministrowie? Oto co powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Oprócz tego ustawa przygotowana przez pełnomocnika rządu do spraw inwestycji Port Polska. Z 4 do 8 lat wydłużamy zabezpieczenie terenów potrzebnych do realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących. Dwie ustawy deregulacyjne, ale zacznę też od ustawy porządkującej, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Sprawa dotyczy uporządkowania statusu prawnego gruntów, na których spółdzielnie mieszkaniowe postawiły budynki, ale do dziś nie mają trwałego do nich prawa. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli łatwiej zakładać księgi wieczyste. Dobra informacja o inwestycji dla mieszkańców Trójmiasta. Powstanie nowa linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ze Śródmieścia przez Orunię Górną, przystanek Gdańsk-Kowale. Niezwykle ważna inwestycja dla tej dużej aglomeracji. Skróci w sposób znaczny czas przejazdu. Teraz to jest godzina, będzie to 15 minut. Pociągi będą jeździły co 7 minut, czyli de facto rozkład jazdy będzie niepotrzebny. 28 tysięcy pasażerów dziennie najprawdopodobniej będzie korzystać z tej inwestycji, także myślę, że bardzo dobra informacja. I tak jak zapowiadałem, dwie ustawy deregulacyjne, obie przygotowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsza dotyczy doktorantów, którzy będą mieli teraz możliwość zawieszenia kształcenia z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub innych ważnych sytuacji życiowych, a druga to jest ustawa, która dotyczy tego, żeby pracodawca, który ma uzasadnione wątpliwości co do dyplomu kandydata lub pracownika wydanego w postaci papierowej, mógł sprawdzić to bezpośrednio na uczelni, także nie było żadnych wątpliwości.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Na konferencji prasowej krótko odniósł się również do pomyłki z wysyłką alertu w RCB do osób przebywających w województwie lubuskim.
1: Pan minister Kierwiński będzie sprawę wyjaśniał. Ja rozmawiałem wczoraj jeszcze zarówno z dyrektorem, jak i wicedyrektorem. No tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta. Tych alertów jest całkiem sporo. Trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
0: Tyle rzecznik rządu Adam Szłapka. W Radiu RMF 24 już za chwilę nowe informacje dotyczące pożaru w jednym z krakowskich szpitali.

0: W Radiu RMF 24 czas teraz na najnowsze informacje o pożarze, do którego doszło w nocy w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w krakowskiej Nowej Hucie. W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało 10 osób. O szczegółach na konferencji prasowej mówił Artur Arsztabski, prezes szpitala imienia Rydygiera.
1: W nocy po godzinie 12 doszło do pożaru na 10 piętrze. Ogień powstał w sali izolacji, w której leżał jeden pacjent. Pacjent został szybko ewakuowany. Cały oddział dzięki ofiarnej pracy całego personelu został ewakuowany i przewieziony na hol windowy. Później pacjenci zostali rozdysponowani po poszczególnych oddziałach. Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki, które najczynniej uczestniczyły w akcji, są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Straty trudno jest ocenić. W tej chwili jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą. No nie nadaje się do użytku. 10 osób zostało przewiezionych w pierwszej kolejności na SOR i tam po wykonaniu badań pacjenci zostali przekierowani na oddziały. Także oni nie byli, byli poszkodowani, bo byli w ciężkim stanie z przyczyn internistycznych. I dlatego zostali najpierw skierowani na SOR, aby tam przebadać i później na odpowiednie oddziały. To są oddziały urologii, ortopedii, szczękówki, hematologii. Tam podzieliliśmy pacjentów w miarę dostępnych miejsc. Cały zespół dyżurny w liczbie 7 osób został przekierowany po akcji, po zakończeniu tej pierwszej części ewakuacji na SOR. Tam został przebadany. Kilka osób zostało obserwowanych do godziny 4 rano, a dwie osoby przebywają do chwili obecnej. Trudno powiedzieć, jaka przyczyna. W tej chwili jest biegły spraw pożarnictwa i będzie oceniał tą przyczynę. Co spowodowało tą iskrę? No, podejrzewamy instalację, ale trudno powiedzieć w tej chwili. Nie chciałbym wyrokować, dopóki nie będzie ustaleń fachowców. Pierwsze zauważyły to pielęgniarki dyżurne i od razu ewakuowały tego pacjenta z tej izolatki, z której rozpoczął się pożar. Później nastąpiła ewakuacja następnych pacjentów.
0: Mówił Artur Arsztabski, prezes szpitala imienia Rydygiera. O pożarze piszemy też na naszej stronie rmf24.pl w zakładce regiony. Serdecznie polecamy. Znajdziecie tam zdjęcia, na których widać właśnie skutki ognia w tymże szpitalu. A za kilkanaście minut na naszej antenie również fakty o 15. Wtedy między innymi ustalenia dotyczące Macieja Berka, dotyczące zaprzysiężenia w Trybunale Konstytucyjnym. O tym będziemy mówić w faktach o 15. Bądźcie blisko.
2: Tu Radio RMF 24.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.

0: Bogdan Zalewski i fakty o 15.
1: Warto posłuchać, zachęcamy. Minister Żurek o powodach zatrzymania menedżerów w Orlenie. Kolejna próba zaprzysiężenia sędziego przy nieobecności Karola Nawrockiego. Wraca sformułowanie składać ślubowanie wobec prezydenta. Rzecz dotyczy Macieja Berka i jego prawa do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. Posłuchajcie, co ustalił reporter RMF FM. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posła PSL Władysława Teofila Bartoszewskiego. Przypomnimy, co grozi wiceszefowi dyplomacji. Szkoda sięga ponad 4 miliardów złotych, twierdzi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek skomentował zatrzymanie przez ABW 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z zaniżaniem cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Co ustalili śledczy?
2: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny. Więc w tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
1: Ocenił prokurator generalny. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka, do zaprzysiężenia dojdzie w Sejmie w obecności marszałka, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nadal nie przyjął jednak ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Łączymy się z reporterem RMF FM, Jakub Rybski. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Co zakłada plan B rządzących?
3: Maciej Berek może złożyć oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i przesłać je do kancelarii prezydenta. Drugi scenariusz zakłada bardziej uroczyste ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu i to właśnie ten wariant jest najbardziej prawdopodobny.
4: Droga jest jasna. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
3: Powiedział mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Opozycja uważa, że wówczas Maciej Berek nie będzie legalnie wybranym sędzią.
5: No, mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. No jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie, właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
3: Mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodał, że Maciej Berek nie spełnia wymogu formalnego, żeby być sędzią Trybunału, jakim jest 10-letni staż radcy prawnego.
1: Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła uchylenie immunitetu posła PSL, wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zagrożone karą 10 lat więzienia zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz ukrywania majątku. Posiedzenie, na którym Bartoszewskiemu nie udało się przekonać nikogo, obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jak poseł bronił się przed uchyleniem immunitetu?
6: Poseł próbował przekonać komisję do odroczenia decyzji do czasu, aż sprawę sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów majątku rozstrzygnie sąd. Powoływał się na niedawno ujawnione dowody.
7: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
6: Obecny na sali prokurator stwierdził, że takich dokumentów dotąd nie dostał. Pełnomocnik Bartoszewskiego przyznał, że wysłał je dopiero dziś, a pełnomocnikiem jest ledwo od piątku. Posłom to wystarczyło. Samych zarzutów nikt nie zamierzał badać. Za uchyleniem Bartoszewskiemu immunitetu głosowało 14 posłów, przeciwko nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm.
8: Są i takie fakty.
1: Ogromną popularnością cieszy się tegoroczna akcja w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych. Jest to miejsce, w którym można zasadzić własne drzewko upamiętniające ważne wydarzenia z naszego życia.
9: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
1: Zwraca uwagę Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przy każdym zasadzonym drzewie leśnicy montują pamiątkową tabliczkę, a chętni mogą zakopać też swoją kapsułę czasu. A potem już tylko, gościu, siądź pod mym liściem. Odpocznij sobie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
10: W najbliższych godzinach na południu oraz miejscami na zachodzie i w centrum będzie pogodnie, a w innych częściach kraju bardziej pochmurno. Padać raczej nie powinno. Słupki rtęci w Szczecinie wskażą 18 kreskę, a w Krakowie, Warszawie i Poznaniu 21. Warunki biometeo na północy są obojętne, a w centrum i na południu korzystne.
11: Radio RMF24.
0: Popołudnie w Radiu RMF24. Za chwilę kolejne ważne informacje, komentarze. ABW zatrzymała 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Będzie komentarz ministra sprawiedliwości. Poza tym Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej. Patriot, będziemy o tym mówić. Tomasz Wareński, zapraszam.

0: 13 minut po 15 trwa popołudniowy program w radiu RMF24. Słuchajcie nas w internecie, także w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. A teraz zatrzymanie przez ABW 5 byłych i obecnych menadżerów Orlen S.A., w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024. Tej sprawie poświęcona była konferencja prasowa
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
0: Nika hurtowego paliwa we wrześniu w 2023 roku.
2: W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliwa. I musimy mieć świadomość dwóch zasadniczych elementów. Spółka, taka jak Orlen, reguluje rynek cen paliw w sytuacji do tego, jak wygląda rynek paliw na świecie i w kraju. Są określone procedury wewnątrz spółki, które mówią, w jaki sposób może dochodzić do zmiany cen paliwa. W sytuacji, jaką mieliśmy właściwie od sierpnia 2023 roku, dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa, żeby uzyskać określony efekt w postaci niższej ceny w dystrybutorach. Ale wiemy o tym, że obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie i Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo, bo było ono tańsze niż paliwo czy ceny paliwa rynkowego w całej Europie. Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny.
0: Jak dodał Żurek, prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem wyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki. Biegli oszacowali możliwe straty na 4 miliardy 100 milionów złotych. Dodam jeszcze jedną polityczną informację. Otóż prezydent Karol Nawrocki powiedział dzisiaj, że nie otrzymał notatki z marcowego spotkania wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Podkreślił, że notatkę powinien otrzymać zarówno on jako prezydent, jak i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. No, zobaczymy, jak to się rozwinie, bo zapewne będą kolejne odcinki tego serialu. A za moment w Radiu RMF 24 o Funduszu Kosmicznym. Polska będzie miała swój Fundusz Kosmiczny. O tym za moment. Bądźcie blisko. We'll be right back.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Pozostajemy na momencik w polityce, ale w zasadzie w takich okolicach. Otóż minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ogłosił dzisiaj w Krakowie, że powstanie Vinci Space Tech Fund, czyli pierwszy w Polsce fundusz dla krajowych firm rozwijających technologie kosmiczne. To nie jest tylko zwiększenie dostępności finansowania. To środki, które pomogą wzmocnić strategiczną niezależność gospodarczą Polski, pozwolą nam krok po kroku budować naszą suwerenność gospodarczą, budować nasze bezpieczeństwo i naszą odporność, powiedział minister Domański podczas spotkania w krakowskim Parku Technologicznym. Zgodnie z zamierzeniami, nowy fundusz kosmiczny ma za zadanie pomóc polskim spółkom rozwijać technologie, komercjalizować innowacje, no i skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych. Pojedyncze firmy będą mogły pozyskać z niego od 10 do 100 milionów złotych kapitału, a łączna wartość środków przeznaczonych przez BGK na skalowanie biznesu krajowych spółek kosmicznych wyniesie 500 milionów złotych. Radio RMF 24 już za chwilę o 15.30 najnowsze fakty. Bądźcie blisko.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 15.30 fakty, Bogdan Zalewski.
1: Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia ukraińskiego nożownika, który prawie 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Informację przynosi reporter RMF FM Dominik Smaga. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Prowadzący sprawę prokurator domaga się cofnięcia decyzji, dzięki której ścigany od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował, że kraj ten wyśle systemy obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski w ramach misji NATO. Jak ujawnił, chodzi o ochronę logistycznego węzła paktu, przez który dostarczana jest broń na Ukrainę. Dolny Śląsk inwestuje w strzelnice w szkołach. Pierwsze placówki już otrzymały pieniądze na sprzęt, kolejne mogą się zgłaszać do projektu. Województwo przeznaczy na ten cel 2 miliony złotych. Broń przypomina prawdziwą, ale to całkowicie bezpieczne symulatory. Ostrą amunicję zastępują lasery. Po co nauka strzelania nastolatkom?
2: Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego. Ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią.
1: Tłumaczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Przybylski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz wtorkowy popołudniowy program. Wrocławianie dają miastu 8,7 na 10 możliwych punktów. Tak wynika z wrocławskiej diagnozy miasta, którą przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Równie mocny jest wynik dotyczący przyszłości. No, prawie 80% badanych pozytywnie patrzy na to, jak będzie żyło się we Wrocławiu za 5 lat. Ta liczba 80 dotyczy również innego obszaru. Właśnie tyle procent Wrocławian mieszka na swoim, czyli we własnym domu lub mieszkaniu. Średni deklarowany dochód netto, czyli na rękę, to ponad 5300 zł, a mediana około 4800 zł. A co z mankamentami? No, zapytała o nie wiceprezydenta Mateusza Żaka nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Panie prezydencie, ja chciałam zapytać o wyzwania. Ta diagnoza trochę nas, podatników, kosztowała prawie 2 miliony złotych. Co dzięki temu może się poprawić?
2: Tych wyzwań tak naprawdę jest dużo, ponieważ Wrocław z roku na rok się zmienia, a musimy mieć określone kierunki. Diagnoza miała na celu też zbadanie potrzeb, zapatrywań mieszkanek, mieszkańców Wrocławia. Co też ważne z takich wyzwań, to na pewno to jest kwestia coraz bardziej senioralnego społeczeństwa. Jeśli byśmy popatrzyli na demografię, obecnie we Wrocławiu mamy 216 stulatków, a jeśli na przykład zobaczymy na Japonii już jako całość, to jest 100 tysięcy stulatków, więc ta średnia długość wieku będzie się wydłużać. Co też jest warte uwagi, no dzieci się rodzi coraz mniej, więc z jednej strony musimy tak zbudować system, aby ci seniorzy byli oczywiście w ramach dobrowolności aktywni na rynku pracy, więc tutaj duża praca urzędników też, chociażby z Arawem, Agencją Aglomeracji Wrocławskiej, pod tym kątem, aby zachęcać przedsiębiorców i do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik. Obecnie powyżej 50 roku życia pracuje co piąta osoba. W przeciągu dekady będzie to co trzecia osoba. Tym bardziej, że ta średnia wieku się wydłuża.
1: A co z transportem? Wrocław jest znany z tych wykolejeń. Trochę śmieją się z nas w Polsce. To się zmieni?
2: Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wykolejenia były kilkanaście lat temu, bo jakbyśmy zobaczyli na siatkę połączeń, to faktycznie było tak, że dużo było starych szyn. My od wielu lat bardzo dużo środków przeznaczamy na tak zwane wymiany tych szyn, bo z jednej strony tak, żeby było jak najmniej wykolejeń, z drugiej strony, żeby te tory były ciche, żeby nie uprzykrzały życia mieszkanek i mieszkańcom Wrocławia.
1: No rozkopane jest w tej chwili bardzo Wrocław.
2: Tak, tylko powiem pani właśnie, to świadczy o tym, że my zmieniamy. Przykład ostatnio ulicy Trzebnickiej, która w przeciągu kilku miesięcy została wyremontowana, co kiedyś było gdzieś tam niemożliwe. Zabudżetowaliśmy pieniądze na koncepcję wrocławskiej kolei podziemnej, ale dużo jest takich projektów, które też wymagają wsparcia centralnego, jak chociażby kolej podmiejska.
0: Mówił wiceprezydent Wrocławia Mateusz Żak, a za chwilę w Radiu RMF 24. No, ciekawy temat. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. O tym za moment. Bądźcie blisko.

A w Radiu RMF 24 teraz mamy ważne informacje dotyczące obronności naszego kraju. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował dzisiaj szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję, no, oczywiście zagrożeniem ze strony Rosji. Jak powiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według szwedzkiego nadawcy publicznego do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Jest już komentarz w tej sprawie ze strony wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy, jak dodał. Ta misja rozpocznie się w grudniu i piszemy o tym na naszej stronie, na naszym portalu rmf24.pl. W temacie wojskowym dodam jeszcze jedną informację sprzed chwili. Ukraiński wywiad przekazał dzisiaj informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Podejmowane są kroki, by mu przeciwdziałać, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po naradzie z przedstawicielami rządu, wojska i kluczowych służb. Zbliżamy się oczywiście nieuchronnie do godziny 16. Po 16 lekarz dyżurny, na który zapraszam w imieniu Marka Łabno. Tematem programu będzie ból, no a zwłaszcza

0: Ogłoszenie RMF 20.
1: Tączą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Zapraszamy na Fakty o 16.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne u Moniki Hornej-Cieślak.
2: To pokłosie zakwestionowanej przez sąd interwencji rzecznik praw dziecka.
1: Trzeba trzeciej opinii psychiatrów w sprawie ukraińskiego nożownika.
2: Takie są nowe decyzje w śledztwie dotyczącym zbrodni w klasztorze w Jarosławiu.
1: W Faktach także ostrzeżenia dla kierowców.
2: W Warszawie oraz w okolicach Knurowa w Śląskiem. CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Służby, jak ustalił reporter RMF FM, zabezpieczyły dokumenty.
1: Mają one związek z interwencją Moniki Hornej-Cieślak na warszawskiej Białołęce, która doprowadziła do próby odebrania rodzicom dzieci.
2: W Faktach nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Dlaczego to Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się tą sprawą?
3: Akcja CBA została zlecona na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która prowadzi to śledztwo w sprawie interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Śledczy chcą wyjaśnić, czy Monika Hornej-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Jak usłyszałem od rzecznika koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, Centralne Biuro Antykorupcyjne nie prowadzi swojego postępowania, a jedynie wsparło szczecińską prokuraturę w zabezpieczeniu materiałów. Przypomnę, Monika Hornej-Cieślak podjęła czynności, które doprowadziły do przymusowego odebrania dwójki dzieci rodzicom z warszawskiej Białołęki. Ostatecznie sąd stwierdził, że działanie Rzeczniczki Praw Dziecka było, tu cytat, rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia.
1: Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia nożownika, który niespełna 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie.
2: Na linii Faktów reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakich informacji oczekują śledczy z Przemyśla?
4: Dzień dobry. Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć. Dlatego Ihor M., obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, gdzie biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie. Dzisiaj prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz. Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia 2 rannych wciąż przebywających w szpitalu.
1: Uwaga kierowcy, kolizja 3 samochodów osobowych na trasie S2 w Warszawie.
2: Między węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko zablokowany jest pas ruchu na jezdni w kierunku Terespola. 2 samochody osobowe zderzyły się na A1 w Śląskiem.
1: Kolizja miała miejsce w pobliżu Knurowa.
2: Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gorzyczek.
5: Tu Fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Ta rola może przynieść mu nominację do Oscara. Piszą krytycy o filmie Behemoth z Pedro Pascalem.
2: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM opowie, kogo tym razem gra gwiazdor w serialu The Last of Us.
6: Pedro Pascal gra zdolnego muzyka, wiolonczelistę, który po 20 latach spędzonych w trasie koncertowej wraca do rodzinnego Los Angeles i zaczyna pracować przy nagrywaniu muzyki do filmów. Na potrzeby nowej roli Pedro Pascal musiał nauczyć się grać na wiolonczeli i opowiadał o tym niedawno na festiwalu w Nowym Jorku. W młodości porzuciłem grę na pianinie, ale co ciekawe, gdy zacząłem lekcje gry na wiolonczeli, to 2 moich nauczycieli nie mogło uwierzyć, jak szybko nauczyłem się czytać nuty. Granie, jak dodaje słynny aktor, okazało się jednak dużo trudniejsze niż filmowe pojedynki i sceny kaskaderskie.
1: Aktor gra rolę, ale czasami gra też na wiolonczeli. Do polskich kin Behemoth wejdzie 4 grudnia.
2: Wcześniej, już o 16:30 w RMF FM Fakty Kulturalne. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Wieczorem na północy i południu będzie pogodnie, a w centrum znacznie bardziej pochmurno. Parasole nie będą potrzebne, bo padać w całym kraju nie powinno. W Białymstoku termometry wskażą 13 kreskę, w Gdańsku i Krakowie 14, a w Warszawie 16. Najcieplej w Gorzowie i Katowicach 17 stopni Celsjusza.
8: Radio RMF 24. Marek Łabno i program Lekarz Dyżurny. Witam Was bardzo serdecznie. Ból, czyli bodaj najważniejszy objaw chorobowy, to główny bohater w tym odcinku. Powiem Wam, jak zmieniło się jego postrzeganie przez lekarzy i naukowców w ostatnich latach. Opowiem o eksperymentalnej terapii genowej naukowców z Penn Medicine, opisanej w styczniu bieżącego roku, której celem było precyzyjne wyciszenie mechanizmów odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. Ale będzie także o innych, kilku nowatorskich odkryciach. Temat trudny, ale obiecuję, że nie będzie bolało. Jesteśmy razem do 17:00.

Lekarz Marek Łabno i nasz popołudniowy program o zdrowiu. Witajcie. Mam nadzieję, że nic was nie boli. Możecie spokojnie wracać do swoich domów po pracy. Jednak czasem się zdarza, że jakiś ból się w naszym życiu pojawia. Ból zęba, ból głowy, palca. Kto tego nie przerabiał, niech pierwszy rzuci tabletką morfiny. Właśnie od tej morfiny chcę zacząć. Chyba na bazie wojennych filmów powszechnie przyjęło się, że możliwości w kontekście bólu są tylko dwie. Albo malutki, mały ból, typu kapryśny ząb, który uśmierzycie paracetamolem, albo duży ból, jak przy ranie postrzałowej, możliwy do ogarnięcia tylko morfiną. Ale wiecie, problem jest dużo bardziej złożony, bo ból może mieć bardzo wiele postaci i bardzo różne nasilenia. Na co dzień natężenie bólu możemy oceniać w skali od 0 do 10. Umownie 1 do 3 oznacza ból łagodny, 4-6 umiarkowany, a od 7 do 10 silny. W zależności od rodzaju i nasilenia bólu mamy do dyspozycji różne terapie. Nie tylko paracetamol i morfina. Morfina jest skutecznym lekiem, jednak wpływa szeroko na układ nerwowy, dlatego oprócz działania przeciwbólowego może powodować m.in. senność, zaparcia czy uzależnienie. Amerykańscy naukowcy pracują nad nowatorskim leczeniem bólu, terapią genową. Poszukiwany jest włącznik do bólu, czyli coś w rodzaju pilota. Wyniki eksperymentalnych badań są naprawdę bardzo interesujące, ale pamiętajcie, że to jeszcze nie jest terapia dostępna szeroko dla pacjentów. Do tego wszystkiego pojawiła się w zeszłym roku całkowicie nowa klasa leków, blokujących kanał sodowy w obwodowym układzie nerwowym. Próbujecie w ten sposób zatrzymać sygnał bólowy, zanim dotrze do waszego mózgu. Zobaczcie, zamiast znieczulać mózg w jakimś zakresie, próbujemy nie dopuścić do niego informacji o bólu. Ale zanim całkowicie wyłączymy ten ból, mam jedno pytanie. Czy na pewno chcecie to zrobić? No bo ból, wprawdzie nieprzyjemny, od zawsze był nam potrzebny. Jeśli wasi praprzodkowie włożyli rękę do ognia, od razu ogarnęli: aha, nie rób tak więcej. Bo ból to jeden z najważniejszych sygnałów alarmowych w naszym organizmie. Hej, coś jest nie tak, no przestań chłopie, zanim zrobisz sobie większą krzywdę. Ale problem zaczyna się, kiedy ten alarm zaczyna działać bez powodu. Tkanka już się zagoiła, a wy nadal czujecie ból. Albo jeszcze ciekawiej, boli was miejsce, którego fizycznie już nie ma. Tak dzieje się chociaż w bólu fantomowym po amputacji jakiejś części ciała. I tutaj dochodzę do ważnej zmiany w myśleniu o bólu. Kiedyś ból traktowany był przede wszystkim jako objaw. Coś boli, to trzeba znaleźć przyczynę, no i tą przyczynę usunąć. Dzisiaj wiemy, że przewlekły ból może stać się problemem odrębnym, problemem samym w sobie, bo układ nerwowy może się uwrażliwić, zmienić sposób przetwarzania bodźców i zacząć wysyłać albo wzmacniać sygnały bólowe nawet wtedy, kiedy pierwotnego uszkodzenia już dawno nie ma. Czyli trochę jak alarm przeciwpożarowy. Pożar ugaszony, ale syrena nadal wyje. Szerzej o tym, jak się leczy ból i jakie są wyzwania w tej kwestii, porozmawiam z dr Magdaleną Kocot-Kępską, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Bądźcie blisko.

0: Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Niech was głowa o to nie boli. Po dzisiejszym odcinku ból nie będzie miał dla was żadnych tajemnic. Dzisiaj mam też specjalnego gościa, który pomoże trochę lepiej poznać tego przeciwnika. Pani dr Magdalena Kocot-Kępska, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Bardzo serdecznie witam.
1: Witam państwa bardzo serdecznie.
0: Pani doktor, czy ból faktycznie jest takim dużym problemem, czy może trochę przesadzam?
1: Musimy chyba zacząć od tego, który ból może być problemem, bo ból ostry nie jest problemem. Wskazuje nam, że powinniśmy zacząć szukać pomocy lekarskiej i ostrzega przed tym, że coś złego się dzieje w naszym organizmie albo ostrzega przed zagrażającym niebezpieczeństwem. No wiadomo, że nie włożymy ręki do ognia, ponieważ nas od razu zaboli. I więc tutaj widzimy jasno, ból ostry to jest coś, z czym musimy żyć, będziemy żyć i on jest nam absolutnie do przeżycia potrzebny. Natomiast problematyczny jest ból przewlekły, czyli to jest już taki ból, który nie ma tego charakteru ostrzegawczo-obronnego. On właściwie informuje nas ciągle, że coś złego się dzieje w naszym organizmie, a my wiemy, że mamy chorobę zwyrodnieniową stawów, że mamy chociażby neuropatię po półpaścu, ale już tej informacji my jako osoby, jako ludzie nie potrzebujemy, bo mamy tę świadomość, więc w tej sytuacji ból przewlekły nam absolutnie nie jest potrzebny. Możemy go traktować jako takie zaburzenie naszych własnych endogennych systemów ostrzegania.
0: Wspomniała pani doktor o neuralgii popółpaścowej. Myślę, że to jest fantastyczny przykład takiego bólu, który sam z siebie przestaje być objawem choroby i można powiedzieć, że staje się chorobą.
1: Faktycznie ta neuralgia popółpaścowa jest przykładem takiego bólu wtórnego do infekcji wirusem półpaśca i potem do uszkodzenia układu nerwowego. I oczywiście takie dolegliwości bólowe mogą trwać latami, miesiącami, latami. Jeżeli nie będziemy ich właściwie leczyć, to wtedy ból faktycznie stanie się już chorobą samą w sobie, czyli będzie wpływał na nasze codzienne funkcjonowanie. Będzie nam ograniczał funkcjonowanie społeczne, fizyczne, emocjonalne, spowoduje zaburzenia depresyjne. Musimy pamiętać, że mamy też takie dolegliwości bólowe, które są bólem tak zwanym pierwotnym. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć konkretnej przyczyny bólu, a pacjenta boli. Tutaj najlepszym przykładem bólu pierwotnego jest chociażby migrena czy fibromialgia. Jakbyśmy w przypadku pacjentów z migreną wykonali bardzo dokładne badania neurologiczne, EEG w trakcie napadu, czy zrobili bardzo skomplikowane badania obrazowe, takie czynnościowe, tak, to my coś tam znajdziemy. Ale w codziennej praktyce lekarskiej wszystkie podstawowe badania u pacjentów z migreną są absolutnie prawidłowe. Nic się nie dzieje w rezonansie mózgu, wszystkie badania laboratoryjne są prawidłowe, więc nie mamy takiego usprawiedliwienia tych dolegliwości bólowych. Dokładnie to samo się dzieje w fibromialgii. Oczywiście, jakbyśmy zrobili bardzo skomplikowane badania obrazowe, funkcjonalny rezonans magnetyczny, to zobaczymy nadwrażliwość mózgu. Ale nie, na co dzień w tych codziennych badaniach, które ma do dyspozycji lekarz rodzinny czy reumatolog, tam nic nie znajdziemy. Więc tutaj ten ból pierwotny jest takim najtrudniejszym do leczenia, ale też najtrudniejszym do zrozumienia.
0: Czasem pacjenci mówią, a już boli, już się do tego przyzwyczaiłem. Być może są nowe terapie, które będą odpowiedzią na taki ból.
1: Jak najbardziej, bo współczesna medycyna bólu to nie jest podanie tabletki z morfiną i to nie jest chociażby zrobienie termolezji. Współczesna medycyna bólu i leczenie bólu u każdego pacjenta, zwłaszcza z bólem przewlekłym, to jest zastosowanie wielu różnych metod. Metodami stosunkowo nowymi są te metody neurodestrukcyjne, termolezja, kriolezja, termolezja pulsacyjna. Tak, one są fantastyczne, zwłaszcza tam, gdzie tabletka nie pomaga, gdzie jest ból dobrze zlokalizowany, ograniczony na przykład do jednego stawu, czy do określonego odcinka pleców. Tak, wtedy w kłucie igły zrobienie takiego zabiegu naprawdę daje pacjentowi długoterminową ulgę w bólu, tylko że to też nie jest wyleczenie na stałe. Druga opcja to są wszelkie zabiegi związane z prądem elektrycznym, wszelkie zabiegi stymulacyjne, tak zwana neuromodulacja nieinwazyjna. Tutaj mam na myśli przezczaszkową stymulację prądową, stymulację magnetyczną mózgowia, stymulację nerwu błędnego. Są to absolutnie nowoczesne techniki, które u wielu pacjentów właśnie z takimi trudnymi zespołami do leczenia mogą i przynoszą znaczącą ulgę w bólu. Ale nie zapominajmy o niezwykle starych metodach. Akupunktura to jest kilka tysięcy lat doświadczeń z akupunkturą. Akupunktura jest w przypadku pacjentów z bólem przewlekłym refundowana przez NFZ i my ją bardzo często stosujemy. Ja bardzo często w mojej praktyce klinicznej stosuję akupunkturę u starszych pacjentów, tam gdzie farmakoterapia zawsze da objawy niepożądane, gdzie no nie lubimy tabletek i chętnie z nich rezygnujemy. Ale tutaj właśnie akupunktura może zmniejszyć ból, poprawić funkcjonowanie pacjenta, zwłaszcza w chorobie zwyrodnieniowej. Kolana, barki, kręgosłup, ale również bóle głowy.
0: Zostańcie z nami, ze mną cały czas jest dr Magdalena Kocot-Kępska, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Posłuchajcie przez chwilę bezboleśnie muzyki i już za chwilę do Was wracamy.

0: Mamy 16.30, zapraszam na fakty RMF FM.
1: Koniec obławy w powiecie chrzanowskim w Małopolsce.
2: Jak informuje reporter RMF FM, policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę poszukiwanego w związku ze śmiercią jego 73-letniej matki.
1: Jak dowiedział się Maciej Sołtys, mężczyzna został zatrzymany w lesie na terenie powiatu. Miał przy sobie nóż.
2: Kolizja czterech pojazdów: ciężarówki, busa, lawety i samochodu osobowego na trasie S8 w Wielkopolsce.
1: W Osinach w stronę Warszawy zablokowany jest jeden pas ruchu.
3: O tym jutro w RMF FM.
1: Jutro w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu.
2: Leczenie dyskopatii zaczyna się od poznania przyczyn choroby.
4: Proszę nie traktować tego, że to już jest dramat, że to będą operować, że będzie się działo, tak? Warto ustalić przyczynę. I wtedy, jeżeli szybka jest reakcja, to jest fizjoterapia, to jest kinezyterapia, to jest praca z rehabilitantem, to jest praca samodzielna po poznaniu nawyków i odpowiednich ćwiczeń i naprawdę to daje efekty. Jeden warunek. Trzeba być cierpliwym.
1: Tłumaczy dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.
2: Wszystko o dyskopatii. Słuchajcie jutro faktów.
1: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Najpierw na bajkę o fortepianie. Dzień dobry, Kasiu.
5: Dzień dobry. Chodzi o familijny spektakl muzyczny inspirowany prawdziwą historią. Premiera w niedzielę w Filharmonii w Szczecinie. Twórców zainspirowała historia fortepianu, który rozbrzmiewał w przedwojennym szczecińskim koncerthausie, a po wojnie zaginął bez śladu.
6: Historia, którą chcemy opowiedzieć dzieciakom, to historia fortepianu imieniem Ludwik, który dopiero zaczyna swoją karierę muzyczną i prosto ze sklepu trafia do koncerthausu. No i ten Ludwik marzy o wielkiej karierze muzycznej, a jednocześnie poznaje orkiestrę symfoniczną, poznaje też mieszkające w koncerthausie stworzenia.
5: Opowiada Katarzyna Plater-Zyberg ze szczecińskiej Filharmonii. 32 kostiumy z najnowszej ekranizacji Lalki można oglądać na wystawie w Starej Oranżerii, Pałacu na Wyspie oraz Pałacu Myślewickim na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. Park jest tłem kilku spotkań Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego, głównych bohaterów kultowej powieści Bolesława Prusa. Ta filmowa wystawa będzie czynna do grudnia. W przyszłym tygodniu premiera 4. sezonu Króla Tulsy. I już wiemy na pewno, że będzie 5. sezon. W roli gangstera Dwighta Manfrediego ponownie Sylvester Stallone. Teraz fabuła przeniesie się z Oklahomy do Nowego Jorku i tym samym tytułowy bohater wróci do swoich mafijnych korzeni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Łabnowasz, lekarz dyżurny. Dzisiaj walczę razem z wami z bólem. I mam tutaj świetnego specjalistę do walki z bólem, dr Magdalena Kocot-Kępska, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Pani doktor, czy ma pani z tyłu głowy jakiś szczególnie spektakularny przypadek pacjenta bólowego, który jakoś fajnie zareagował na leczenie, albo wręcz w drugą stronę? Mimo przeprowadzonych różnych terapii przeciwbólowych, ten ból u niego nadal występował.
1: Oczywiście, no ja jestem praktykiem klinicznym w medycynie bólu od ponad 25 lat, więc jak ostatnio policzyłam ilość pacjentów, którą przyjęłam w swoim życiu lekarskim, no to idziemy w dziesiątki tysięcy pacjentów. I faktycznie mam takich dwóch pacjentów. Jedną pacjentkę, gdzie moje leczenie, czy nasze leczenie w poradni leczenia bólu okazało się zupełnie nieskuteczne. To jest pacjentka, którą zaczęłam leczyć, jak byłam młodym lekarzem w poradni leczenia bólu, czyli tam prawie 30 lat temu. Pacjentka, która zgłosiła się do mnie z neuralgią po półpaścu. Pacjentka wtedy miała 50 kilka lat. Przeszła ciężko ziarnicę złośliwą, czyli chorobę nowotworową, potem po leczeniu bardzo ciężki przebieg półpaśca, no i niestety ta pacjentka rozwinęła neuralgię popółpaścową. I przez te wiele lat, ona jest cały czas moją pacjentką, ona w tej chwili ma grubo ponad 80 lat, pomimo leczenia zgodnego z zaleceniami, pomimo próby absolutnie wszystkich metod, łącznie z metodami interwencyjnymi, z preparatami na bazie konopi, ta pacjentka dalej żyje w bólu. Dlaczego ona mi tak utkwiła mocno? Dlatego, że w tej chwili mamy możliwość zapobiegania półpaścowi, neuralgii popółpaścu poprzez szczepienia. Natomiast taki pacjent chociażby z ostatniego tygodnia, 60 kilka lat, z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego, potwierdzoną w badaniu, który od wielu lat tą chorobę ma, od wielu lat boli go to biodro. No i zastosowałam u tego pacjenta silny analgetyk opioidowy. Pacjent po miesiącu się zgłosił i powiedział do mnie: pani doktor, po co ja przez tyle lat cierpiałem, jak pani mi dała jeden lek, po którym mi dolegliwości znacząco się zmniejszyły? Ja mogę chodzić, ja mogę wyjść na spacer z moim psem. Po co mi było to wieloletnie cierpienie?
0: Proszę bardzo.
1: Więc tutaj, tak, to są takie przykłady, gdzie faktycznie zastosowanie odpowiedniego leku przeciwbólowego, również taki brak obawy przed opioidem, bo to bardzo często my się boimy opioidów, ale jeżeli go zaczniemy dawkować od bardzo małych dawek, pacjent będzie wiedział, jak ten lek dawkować, czego się spodziewać, naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć znaczący efekt przeciwbólowy, no i poprawę jakości życia, bo to jest naszym głównym celem.
0: Z pani doktor obserwacji, jaki największy błąd popełniają pacjenci, którzy są leczeni przeciwbólowo? Tutaj podam przykład, który mam z tyłu głowy. Łączenie kilku leków z tej samej grupy. Pacjenci często w ogóle nie wiedzą, że to są leki z tej samej grupy, bo od kilku specjalistów czasem je dostają i no niestety efekt uboczny działania tych leków może się nasilać. Ma pani doktor w głowie jakiś podobny przykład?
1: Jak najbardziej. Widzę moją pacjentkę, która przyszła do mnie na pierwszą wizytę, pierwsza wizyta konsultacyjna. Pacjentka prawdopodobnie no, z bólem pierwotnym, czyli takim bólem, który nie ma przyczyny, a boli. No i jak przejrzałam listę leków pacjentki, oczywiście w internetowym koncie pacjenta, zauważyłam cztery preparaty dokładnie tego samego leku niesteroidowego przeciwzapalnego. Każdy z nich miał inną nazwę, każdy z nich miał inną dawkę. No i zapytałam pacjentki, czy pani te leki bierze wszystkie razem? No tak, bo jeden mi zapisał ortopeda, drugi reumatolog, trzeci lekarz rodzinny, a czwarty jeszcze neurolog. I mówię, i jak się pani czuje po tym leku? Nic się nie dzieje? Nie brzękną pani nogi? Nie, no mam brzęki nóg, ale to myślałam, że tak ma być. To jest klasyczny przykład, kiedy łączymy leki o tym samym absolutnie działaniu, w tym samym miejscu naszego układu nerwowego, one nie będą działały lepiej, a niestety znacząco się zwiększa ryzyko objawów niepożądanych. Tak. I tutaj głównie mówimy o lekach niesteroidowych przeciwzapalnych, zwłaszcza, że są to leki bardzo często stosowane bez recepty i co istotne, również pożyczane od sąsiadów, od rodziny, od koleżanki z pracy. To jest niestety nagminna rzecz w Polsce, więc leki, które są lekami bez recepty, to są także leki. To nie są, no nie wiem, nie jest to witaminka D czy witaminka C, którą no, w pewnych granicach można przyjmować. Nie, to są dalej leki. Jeżeli je połączymy jeszcze do tego na przykład suplementy diety, to naprawdę no, może dojść do poważnych działań niepożądanych.
0: Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę jeszcze raz.
1: Bardzo dziękuję państwu i bardzo dziękuję panie redaktorze.
2: Radio RMF 24.

Cały czas słuchacie najnowszego odcinka Lekarza Dyżurnego. Marek Łabno dzisiaj specjalnie dla was walczy na antenie z każdym rodzajem bólu. A jaki najbardziej potrafi dać w kość? Według mnie dobrym kandydatem może być ból przewlekły. Kiedy zgłosiła się do mnie pani po 80, po przejściu półpaśca, odczuwała po tej chorobie później tak duży ból skóry, że dosłownie nie miałem jej czym leczyć. Kończyły mi się pomysły, nawet neurolodzy i specjaliści leczenia bólu nieźle musieli się ze mną nad tą seniorką nagłowić. Wtedy dopiero zrozumiałem, jaką okropnością dla pacjenta jest ból przewlekły. A w tym konkretnym przypadku tak zwany przewlekły ból neuropatyczny. Wytłumaczę wam pokrótce, jak on działa. Jeżeli układ nerwowy przez miesiące czy lata przetwarza na okrągło podobne sygnały bólowe, to może po prostu dojść do jego uniewrażliwienia. I wtedy problemem nie jest już tylko jeden konkretny nerw czy jeden receptor. Problem może być zapisany w całej sieci połączeń nerwowych. Tutaj zaczyna się coś, co może brzmieć trochę jak science fiction – neuromodulacja. Zamiast podawać lek, próbujemy wpływać na aktywność układu nerwowego za pomocą impulsów elektrycznych. Najbardziej znanym przykładem jest stymulacja rdzenia kręgowego. Do okolicy rdzenia wprowadza się elektrody, które generują impulsy elektryczne i zmieniają sposób przewodzenia sygnałów bólowych. Ale to nie jest jednak magiczny przycisk off. Nie u każdego pacjenta działa tak samo i nie każdy się do takiej terapii kwalifikuje. Ale sama idea jest fascynująca, no przyznajcie. Zamiast zalewać cały organizm lekiem, podejmuje się próbę wpłynięcia na konkretny, malutki fragment układu nerwowego. No to chodźmy teraz jeszcze krok dalej.

0: skoro da się wpływać na nerwy prądem, a coraz lepiej rozumiemy, które mechanizmy odpowiadają za przewlekły ból, to czy można zrobić to jeszcze bardziej precyzyjnie? No pewnie, że naukowcy próbują. Jednym z najbardziej futurystycznych kierunków jest tutaj właśnie terapia genowa, o której troszkę wam wcześniej wspomniałem. Chodzi tutaj o dostarczenie do określonych komórek materiału, który zmieni ich funkcjonowanie i może ograniczyć przewodzenie sygnałów bólowych. W badaniach eksperymentalnych naukowcy próbują stworzyć coś w rodzaju właśnie biologicznego wyłącznika bólu. To trochę zabawa w jasnowidza, ale przyszłość leczenia bólu pewnie nie będzie polegała na tym, że pacjent będzie musiał codziennie przyjmować coraz silniejsze leki. Stawiam tezę, że będzie można bardzo, bardzo dokładnie zmienić działanie konkretnego fragmentu układu nerwowego. Ale zanim zaczniecie marzyć o genetycznym pilocie do bólu, przypomnę tylko, że większość tych najbardziej spektakularnych rozwiązań jest jeszcze na etapie badań. Od eksperymentu na komórkach czy na zwierzętach do bezpiecznej terapii dla człowieka jest daleka droga. Na koniec znowu powtórzę, ale jeżeli ból jest alarmem, to idealnym leczeniem nie jest wysadzenie w kosmos całej centrali alarmowej. Chcecie znaleźć konkretny kabel, konkretny przełącznik albo konkretny fragment tej instalacji, który zaczął działać nieprawidłowo. No i go włączyć. Pacjent przestaje wtedy cierpieć, ale jeśli włoży nogi do ogniska, to jego układ nerwowy nadal powinien powiedzieć: zbaraniałeś, wyciągaj te nogi, bo je spalisz. Ból jest potrzebny, ale jest też potrzeba jego skutecznego leczenia. Trzymajcie się bez bólu.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: zegarach 17. Czas na Fakty RMF FM. Do usłyszenia za tydzień. Marek Łabno. Cześć.
1: Zarzut bezprawnego pozbawienia wolności za próbę porwania chłopczyka.
2: Mamy nowe informacje ze śledztwa w sprawie incydentu na placu zabaw w Legnicy.
1: Doktor Kacprzyk został w końcu przesłuchany.
2: To nowy aspekt szpitalnej afery w Warszawie.
1: Czy jeść się bardziej chce jesienią?
2: Odczuwacie ostatnio większy głód?
1: Młody mężczyzna, który próbował porwać 5-latka z placu zabaw w Legnicy, usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności.
2: Prokuratura wystąpiła już z wnioskiem o jego areszt. Na linii dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Martyna, do próby porwania doszło w sobotę, ale śledczy poinformowali o niej dopiero dzisiaj. Jakie były okoliczności tego dramatu?
3: 5-letni chłopiec bawił się na podwórku razem z innymi dziećmi. W pewnym momencie podbiegł do niego 29-letni, zupełnie obcy mężczyzna, wziął go na ręce i zaczął uciekać. Wzorowo zareagowały wtedy pozostałe dzieci. Natychmiast podniosły alarm, głośno krzycząc i wołając o pomoc. Dzięki temu rodzice i świadkowie, którzy przebywali w pobliżu, natychmiast rozpoczęli pościg. Porywacz szybko stracił równowagę, uciekając, przewrócił się z dzieckiem i wtedy udało się przejąć chłopca. Mężczyzna został chwilę później zatrzymany przez policjantów. Jak ustaliłam, był bardzo agresywny i, jak się szybko okazało, pod wpływem alkoholu i narkotyków. Teraz grozi mu 15 lat więzienia.
2: Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, pojawił się dziś w prokuraturze.
1: A ma to związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam, jeszcze jako młody medyk bez specjalizacji, miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
4: Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe bardzo długo, natomiast szerzej będziemy komunikowali jutro na konferencji prasowej.
2: Potwierdził nam przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Sprawa ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka została ujawniona w czerwcu. Do dziś mężczyzna nie był przesłuchiwany.
2: Minister obrony dziękuje rządowi Szwecji za decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot.
1: Szwedzi przejmą ochronę hubu logistycznego NATO w Rzeszowie.
2: Potwierdził w serwisie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wcześniej o decyzji rządu w Sztokholmie poinformował premier Ulf Kristersson,
2: uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji.
1: Jest to zaawansowane przedsięwzięcie obejmujące systemy Patriot oraz około 100 żołnierzy szwedzkich sił zbrojnych, wywodzących się przede wszystkim z Pułku Obrony Powietrznej w Halmstad.
2: Operacja rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do czerwca przyszłego roku. Szwedzi przejmą zadania od Holendrów.
1: Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Szwecja ogłosiła, że w ramach misji NATO skieruje do Polski myśliwca Gripen. Premier Bułgarii zwołuje spotkanie przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz biura prezydenta i służb specjalnych.
2: To reakcja Rumena Radewa na serię ostatnich ataków, do jakich dochodzi na Morzu Czarnym. Dziś nad ranem drony uderzyły w 2 statki handlowe. Jeden z nich zatonął.
1: To absolutnie niedopuszczalny atak w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, rażące naruszenie prawa morskiego, prawa międzynarodowego i ogólnie pojętego prawa morza, zaznaczył szef bułgarskiego rządu.
2: Wczoraj na wodach międzynarodowych Morza Czarnego dron trafił w statek transportujący ukraińską kukurydzę. Zginęły 2 osoby. 11 udało się uratować.
5: Fakty RMF FM na widelcu.
1: Jesienią, gdy dzień jest krótszy, a na zewnątrz jest chłodniej, zaczynamy odczuwać większy głód.
2: Efekt? Łatwy do przewidzenia. Częściej sięgamy po przekąski, nie zawsze zdrowe, co może prowadzić do przybierania na wadze. A jak to jest u was?
1: Częściej.
2: U ciebie, Bogdanie?
1: Przemilczę ten temat. Częściej macie ochotę coś przekąsić? Zwracam się do naszych słuchających. A pytał o to reporter RMF FM Dominik Smaka.
6: Zdarza się pani jesienią częściej sięgać po coś smacznego?
7: Zdecydowanie tak.
6: Co to jest?
7: Małe przekąski, coś zdrowego, warzywa, owoce.
8: Ja to lubię mięsko. Taki dobry stek wołowy.
6: I jesienią tych steków jest więcej?
8: Lepiej smakują, bo więcej przerabiamy, nie? I spalamy.
6: To jest kwestia spalania?
8: Tak, bo się więcej ruszamy.
6: Jesienią więcej się ruszamy?
8: Oczywiście, i szybciej.
6: Dlaczego szybciej?
8: Żeby uniknąć stresu, to się szybciej poruszamy.
2: Zwłaszcza, gdy zacina deszcz i trzeba jakoś dotrzeć z przystanku.
1: No ale to jeszcze nie teraz. Dzisiaj jest słonecznie, przynajmniej w Lublinie.
2: Koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl i przeczytajcie artykuł pod tytułem Ciągle głodni? Dlaczego o tej porze roku jemy więcej?
1: Zawsze zdrowy jest głód.
2: O tak.
1: Wiedzy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: nocą i o poranku w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na północy łódzkiego, zachodzie Mazowsza i północy lubuskiego może być naprawdę mgliście, więc uważajcie za kierownicą. Rano będzie raczej słonecznie. Więcej chmur jedynie na zachodnim Pomorzu, Podlasiu, Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Temperatura od 7 stopni w Tatrach, przez 12 w Warszawie, po 15 w Szczecinie.
9: RMF24. Wracając do tego, o czym mówiliśmy w faktach RMF FM, to jeżeli już zjedliście wszystkie kanapki, całe jedzenie, wypiliście całą kawę, przeczytaliście wszystkie maile, to zostańcie przy radiu, bo mam dla was dużo ważnych informacji i świetnej muzyki. Będziemy w Paryżu, tam ma ruszyć największa demonstracja od lat. Wrócimy do nocnej prohibicji, którą zajmie się Sejm, a za chwilę Morze Czarne i najnowsze informacje z frontów wojny. Krzysztof Urbaniak, witam serdecznie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Od kilku dni mamy coraz bardziej niepokojącą sytuację na Morzu Czarnym. Celem rosyjskich ataków są statki handlowe i ich załogi. To są słowa szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. A to wszystko w reakcji na 3 statki u wybrzeży Bułgarii i Rumunii. I jeszcze jeden cytat. Statki handlowe i niewinne załogi stają się celem ataków. Na morzu zginęli ludzie, alarmuje von der Leyen na X-ie. O tym, jakie to może mieć konsekwencje, porozmawiam z komandorem rezerwy marynarki wojennej, profesorem Piotrem Mackiewiczem. Dzień dobry, panie komandorze, witamy.
1: Witam serdecznie.
0: To jest kolejna prowokacja?
1: Nie, przemyślane działania Rosjan z umiejętnym wykorzystaniem zapisów międzynarodowego prawa morza, która pozwala paradoksalnie na prowadzenie tego rodzaju działań do momentu, w którym nie zostanie jednostka zaatakowana, a w tym momencie obrona takiej jednostki po prostu jest bezradna. Czyli mamy do czynienia z czynnikiem politycznym. Co dzisiaj robią Rosjanie? Po prostu niwelują ostatnią trasę żeglugową, którą mogą wykorzystać Ukraińcy do eksportu swoich produktów rolnych na obszar Afryki, uzyskując w tym dwa cele jednocześnie. Cel pierwszy, czyli blokują możliwość rosyjskiego eksportu, ukraińskiego eksportu. Cel numer dwa, przejmują rynki zbytu w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, wykorzystując do tego transport przez Morze Kaspijskie i terytorium Iranu do portów irańskich na Oceanie Indyjskim.
0: Panie komandorze, jak wiemy, dwa statki handlowe zostały trafione przez drony w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii na Morzu Czarnym. Co takie ataki oznaczają dla państw NATO leżących nad Morzem Czarnym, szczególnie Bułgarii, Rumunii, i jak one mogą na to zareagować? Jak NATO może zareagować?
1: No właśnie tu mamy problem, ponieważ oczywiście jest to zagrożenie dla systemu żeglugowego. Dla systemu żeglugowego nie tylko Ukrainy, ale właśnie Rumunii i Bułgarii. Natomiast niestety mamy taką, a nie inną sytuację formalno-prawną. Myśmy przez lata, od roku 1982, tworząc prawo, międzynarodowe prawo morza, czyli konwencję UNCLOS, z uporem maniaka zakładali, iż państwa nadbrzeżne, tak zwane, czyli te, które posiadają dostęp do morza, nie powinny mieć prawa do ingerencji w swobodę żeglugi i działalność wojskową na morzu poza wodami terytorialnymi. I mamy w tej chwili taką oto sytuację, że na dzisiaj tak naprawdę z punktu widzenia prawnego my nie możemy jako państwo nadbrzeżne poza wodami terytorialnymi i podjąć działań niwelujących możliwości prowadzenia szkolenia, użycia uzbrojenia w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i akwenach morskich innych państw, ponieważ to zapewnia im prawo morza, czyli swobodę prowadzenia działań szkoleniowych poza wodami terytorialnymi innego państwa. Myśmy to już przerobili N razy. Od Wielkiej Brytanii, której wzdłuż linii brzegowej, której w odległości 12 mil latały rosyjskie samoloty wyposażone w rakiety imitujące małe ładunki jądrowe, etc. Czyli jakby jesteśmy w sytuacji takiej, czy Rumunia, Bułgaria, inne państwa nabrzeże są w takiej sytuacji, że jeżeli zaatakowałyby takiego drona, taki samolot w przestrzeni międzynarodowej, to one byłyby agresorem. I to Rosjanie wykorzystują perfekcyjnie, czyli znaczy umieszczają te jednostki bojowe w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, które nagle z niewiadomych przyczyn dokonują ataku na obiekty morskie prowadzące żeglugę, czy też, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, instalacje morskie.
0: Nawet w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii, tak, na Morzu Czarnym?
1: Tak, ponieważ na wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z prawem morza, państwo nadbrzeżne, do którego należy strefa ekonomiczna, ma częściowe prawa, czyli może przeciwdziałać nieuprawnionej eksploatacji tej strefy. Natomiast uczestnicy żeglugi i lotów powietrznych mogą z niej korzystać w taki sposób, aby nie naruszać suwerennych praw dotyczących eksploatacji tego państwa. I to jest kuriozum formalno-prawne, które żeśmy sobie zbudowali, zakładając, że nikt rozsądny nie będzie zwalczał systemu globalnego systemu żeglugowego.
0: A możliwa jest zmiana tego prawa?
1: No to musiałyby się zgodzić państwa podpisujące tą konwencję. Natomiast faktycznie Rosja się na przykład nie zgodzi, a to paradoksalnie powiem, na przykład Amerykanie nie podpisali tej konwencji anklosowskiej i między innymi dlatego prowadziły te działania związane z przejmowaniem okrętów zbrojnikowców wenezuelskich. Natomiast co możemy robić? Możemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy prowadzić działania zmuszające przeciwnika do tego, aby zmienił swoje zamiary. Czyli musimy wysłać swoje siły, które będą w ramach różnego rodzaju manewrów, pozoracji użycia siły zmuszały te jednostki przeciwnika do odstąpienia od swojego zamiaru. To jest jedyny na dzisiaj możliwy format działania. To jest ten absurd prawny, który Rosjanie wykorzystują do perfekcji, żeby było jasne, nie wykorzystują go tylko i wyłącznie teraz na Morzu Czarnym, wykorzystują to od roku mniej więcej 2012, najpierw na Morzu Północnym, na Oceanie Arktycznym, czasami na Morzu Bałtyckim, a teraz przeniesiono to na Morze Czarne.
0: A mamy takie możliwości, panie komandorze, żeby to zrobić, żeby takich odstraszać, właśnie odsunąć?
1: Determinacja Sojuszu Północnoatlantyckiego i państw członkowskich, żeby to robić. Ja tylko przypomnę taki już stary przykład. O co prawda on był związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej państwa członkowskiego, czyli Turcja 2013 rok, kilkunastosekundowy przelot rosyjskiego samolotu bojowego przez terytorium Turcji, zestrzelenie tego samolotu, tak. Tydzień burczenia rosyjskiego na Turcję, a następnie skulenie uszu i zamknięcie problemu. My musimy podjąć działania proaktywne właśnie w takiej sytuacji, kiedy wysyłamy jednostkę. No oczywiście to jest dosyć trudne, ponieważ dopóki to będą drony, no to są małe obiekty i trzeba byłoby dużo wysiłku włożyć, żeby to zrobić, ale musimy zacząć prowadzić tego rodzaju działania, plus rozważyć jeszcze jedną rzecz. Jednostka, która pływa w obszarze zagrożonym, a w tej chwili Morze Czarne staje się obszarem zagrożonym, i tak zostaje objęta tak zwanym wojennym ubezpieczeniem żeglugowym, czyli towarzystwa, które ubezpieczają jednostkę, tak i tak podniosą ceny ubezpieczenia tych jednostek. W związku z tym należałoby rozważyć wprowadzenie albo asysty morskiej takiego statku, albo prowadzenie konwojów, tudzież wprowadzenie na pokład tych jednostek, tych statków, po prostu sił, które mogłyby zwalczać takie zagrożenie, i najnormalniej na świecie w momencie, kiedy przekroczą tą dozwoloną 500-metrową linię albo zaczną przeprowadzić atak skierowany przeciwko statkowi, podjąć decyzję o zestrzeleniu, a następnie oskarżyć na podstawie zebranych szczątków tegoż obiektu państwo, że dokonuje takiego, a nie innego aktu agresji.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan komandor rezerwy marynarki wojennej, profesor Piotr Mackiewicz. Jeszcze raz dziękuję, panie komandorze. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko, jest 17:20.

0: RMF24.
1: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiS-u?
4: Ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat. Tak się składa, że pan były premier współpracował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. No, ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o siódmej w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.

0: 17.30, zapraszamy na fakty RMF FM.
1: Kolejny śmiertelny wypadek pod Zawratem w Tatrach. Turystka spadła z około 200 metrów po oblodzonym stoku.
2: Ratownicy TOPR podjęli reanimację i przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala. Niestety kobiety nie udało się uratować. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze numer 28 w Gorlicach w Małopolsce.
1: Zderzyły się tam 3 samochody. Objazd poprowadzono ulicami miasta.
2: Naukowcy z Bostonu ogłosili przełomowe odkrycie, które może zrewolucjonizować leczenie przewlekłego bólu neuropatycznego.
1: Informacje na ten temat przenosi Grzegorz Jasiński. Witamy. Chodzi o szczególnie trudny do uśmierzenia rodzaj bólu.
3: Dzień dobry. Tak, będący efektem uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Dotychczasowe metody leczenia, w tym stosowanie leków opioidowych, niosą ze sobą ryzyko uzależnienia i liczne skutki uboczne, a skuteczność innych terapii bywa ograniczona i autorzy pracy skoncentrowali się teraz na badaniu receptorów, które odpowiadają za odbieranie i przekazywanie bodźców bólowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają kanały sodowe, których nie udawało się zablokować. Teraz odkryto lipid, który je blokuje. W efekcie u myszy laboratoryjnych dochodzi do wyciszenia nadmiernie pobudzonych komórek nerwowych i ograniczenia zachowań bólowych. Przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej reakcji na ból ostrzegawczy. Są szanse, że metoda okaże się skuteczna i u ludzi i przyniesie ulgę wielu osobom. Badania trwają.
1: Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Początek rozmowy, którą poprowadzi Joanna Górska, punktualnie o 18.02.
1: Polecamy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Już teraz zaprasza Krzysztof Brenda.
1: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry. Dzień dobry, a zaczynamy od tego, że elektryki pokonują spalinowców. Pierwszy raz w historii więcej rejestruje się teraz samochodów elektrycznych niż benzynowych. Od początku roku do końca sierpnia w Unii Europejskiej zarejestrowano 1 640 000 samochodów na prąd. Samochodów benzynowych było o 6 tysięcy mniej. Ta moda na elektryki przyspiesza, no bo w tym roku zarejestrowano ich aż o 45% więcej niż przed rokiem. Dzisiaj już co piąte auto na naszych drogach jest zasilane baterią. Co ważne, 60% nowo rejestrowanych elektryków to auta europejskie, czyli nasz kontynentalny przemysł jeszcze nie umarł. No ale chińskie auta mocno już nas gonią. Już 20% samochodów elektrycznych w Europie to auta z państwa środka. I jeszcze jedna ciekawostka. Najmocniej elektryki pokochali Norwegowie. Aż 98% rejestrowanych tam nowych samochodów to te na prąd. Następna w tym zestawieniu jest Dania. Tam elektryków jest 80%. Finlandia pół na pół, czyli 50%. My tu w Polsce jesteśmy tradycjonalistami. Tylko 5% nowo kupowanych u nas aut jest elektrycznych. Niższy wynik jest tylko w Chorwacji. Trzymamy się więc benzyny i chyba trochę jednak cierpimy, bo jutro ta benzyna będzie o 7 groszy droższa niż dzisiaj. Będzie kosztować 6,86. Diesel natomiast minimalnie potaniej i będzie kosztował 7,80. Sprawdźmy jeszcze kursy walut. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,89, frank szwajcarski 4,67, a brytyjski funt 5,15.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24 w programie popołudniowym. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. To jest czarny wtorek we Francji. Tak wielu obserwatorów komentuje zamieszki w wielu miastach Francji. Zamieszki, które wybuchły w czasie wielkich demonstracji przeciwko zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. Uliczne starcia z policją trwają m.in. w Paryżu. Łączymy się ponownie z naszym korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Kłaniam się nisko.
0: Marku, kto wywołał te zamieszki?
1: Otóż nie ma wątpliwości, że wywołały je bojówki skrajnie lewicowych ekstremistów wraz z młodzieżowymi bandami z migranckich przedmieści, chuliganami oraz strajkującymi licealistami. Szturmowe oddziały policji obrzucone zostały kamieniami, w tym kostką brukową, cegłami i butelkami. Grupy zamaskowanych młodych ludzi celowały również fajerwerkami funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. Trzeba podkreślić, że te bojówki przyłączyły się do demonstracji pracowników sektora publicznego zorganizowanej przez największe centrale związkowe, która na początku ta demonstracja odbywała się bez ulicznych starć. Stopniowo jednak w pochodzie pojawiało się coraz więcej grup zamaskowanych i bardzo agresywnych młodych ludzi z transparentami wzywającymi do wznoszenia barykad i zabijania policjantów, a nad głowami tłumów zaczęło się pojawiać między innymi coraz więcej palestyńskich flag oraz czerwonych sztandarów z sierpami i młotami.
0: Przerażające są te informacje. Marku, w parlamencie premier Sebastien Lecornu potwierdził ten wyjątkowo dramatyczny bilans zamieszek, które, jak słyszeliśmy, wywołali strajkujący licealiści, skrajnie lewicowi ekstremiści i które trwają we Francji już od ponad tygodnia, prawda? I chodzi między innymi o liczbę rannych.
1: Niestety tak. Premier Lecornu potwierdził, że rannych zostało dotąd ponad 1000 osób, w tym, uwaga, ponad 700 policjantów, ponad 200 licealistów oraz prawie 100 nauczycieli i dyrektorów szkół. Szef rządu oświadczył jednak, że jeżeli chodzi o uczniów i nauczycieli, to wbrew temu, co można byłoby sobie pomyśleć, większość z nich nie została ranna w czasie starć z policją, lecz w czasie ataków skrajnie lewicowych bojówek na tych licealistów, którzy nie chcieli przyłączyć się do strajku. Atakowani byli również nauczyciele, a kilkadziesiąt budynków szkolnych zostało podpalonych lub zdewastowanych.
0: O czym z Paryża, niespokojnego Paryża, nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Kłaniamy się do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę kolejny temat. Dżuma w Rosji. Są nowe komunikaty służb sanitarnych. Zostańcie razem z nami.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla was najnowsze informacje dotyczące zakażenia dżumą w Rosji. Jak informuje Rospotrebnadzor, odpowiedzialny w Rosji za nadzór nad bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym, nie wykryto przypadków zakażenia wśród osób, które miały kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium w Irkucku. Przypomnę, 28-letnia kobieta zmarła kilka dni temu po tym, jak zaraziła się dżumą w laboratorium zajmującym się leczeniem tej choroby. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób. No i przypomnę, że dżuma to jest ostra choroba zakaźna. Ostatni przypadek dżumy w Rosji odnotowano w 2016 roku w kraju Ałtajskim na południu Rosji. Ogniska choroby utrzymują się również w Mongolii.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: A już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM i w Radiu RMF 24. Gościem Joanny Górskiej będzie poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. Gorąco polecamy, a na zegarach 17:48.

0: To już 18:00, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: Jesteśmy. Wpadka groźnego młodego szantażysty.
1: Udana akcja poznańskich policjantów oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Nie ma końca wrzenia w Paryżu.
1: I w innych francuskich miastach, relacjonuje nasz korespondent.
2: Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz.
1: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: A zaprasza Joanna Górska. Policjanci z Poznania przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 19-latka, który groził wysadzeniem szkoły i dworca kolejowego.
1: W faktach poznański reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Kiedy nastolatek zaczął rozsyłać groźby?
3: 19-latek pod koniec września wysłał na skrzynki mailowe kilku instytucji wiadomości zawierające groźby użycia materiałów wybuchowych. W mailach groził wysadzeniem dworca kolejowego, peronów oraz szkoły. Za odstąpienie od realizacji tych groźb zażądał 300 000 złotych pozostawionych w walizce w jednym z parków. Policjanci z jednej strony sprawdzali wskazane przez niego miejsca, z drugiej natomiast rozpoczęli poszukiwania autora groźb. Eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili adres zamieszkania, a w domu 19-latka policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, na których odnaleźli wysłane maile. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wywołania fałszywego alarmu, za co grozi mu teraz 8 lat więzienia.
1: Ponad 500 000 ludzi wyszło dziś na ulicę największych miast Francji, by protestować przeciwko drastycznym cięciom budżetowym.
2: Największa demonstracja odbyła się w Paryżu, gdzie doszło do zamieszek. Połączmy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
1: Marku, opisz, co działo się i wciąż dzieje na ulicach francuskiej stolicy.
4: W rejonie Wielkiego Placu Narodu we wschodniej części Paryża strajkujący licealiści, skrajnie lewicowi aktywiści i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieść, którzy przyłączyli się do demonstracji pracowników sektora publicznego, zaatakowali kamieniami i butelkami szturmowe oddziały policji, które odpowiedziały pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. W niektórych miejscach jest tyle gazu łzawiącego i dymu, bo płoną wzniesione na ulicach barykady, że w ogóle trudno zobaczyć, co się dzieje. Chcemy, żeby coś się zmieniło. Mamy tego dość. Nikt nie słucha naszego pokolenia. Jak jest jakiś problem, odchodzi minister szkolnictwa, zastępuje go nowy, ale ciągle brakuje funduszy. Skarży mi się zdenerwowany licealista. Z paryskiego Placu Narodu, Marek Gładysz.
1: Rozmowa oparta na faktach.
2: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: W studiu Joanna Górska i jej gość. Dzień dobry.
2: Witamy.
5: Dzień dobry. Obecnie, a naszym gościem jest Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, wiceszef klubu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zaczniemy od alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest pan zadowolony z tego, jak Polacy są ostrzegani przed niebezpieczeństwami?
6: Zależy, czy patrzymy przez pryzmat wczorajszej wpadki z nazwą województwa, czy przez całość.
5: Możemy od tego zacząć.
6: Czyli uważam, że to był błąd ludzki, natomiast takie błędy ludzkie trzeba eliminować i też zmniejszać ryzyka takiego błędu ludzkiego. Jestem przekonany, że pan minister Kierwiński dokona dokładnej analizy tej sytuacji i wyciągnie z tego wnioski, żeby to się więcej nie powtórzyło. Na pewno nikt nie zrobił tego celowo, nikt tego nie sabotował.
5: Po prostu przez przypadek ktoś się pomylił i ostrzegał lubuski, a nie lubelski.
6: Myślę, że to też wynika z tego, że z taką ilością alertów, jak mamy do czynienia ostatniej wysyłki tych SMS-ów, nigdy nikt na tym stanowisku pracy nie miał do czynienia.
5: I do tego też chciałam dojść. Jakby pan się czuł, gdyby, jakby pan reagował, gdyby pan dzień w dzień kilka razy dostawał informacje o zagrożeniu?
6: No ja dostaję, bo ja mieszkam w Ustrzykach Dolnych, w telefonie mam dwie karty SIM i mam nawet taką sytuację, że jedna sieć wysyła SMS-a szybciej, druga później i to nawet nie przychodzi w jednym czasie, ale już doszedłem, bo dowiedziałem się w ministerstwie, jak to wygląda i cieszy mnie to, że ministerstwo pracuje nad aplikacją, która będzie jakby synchronizowała to i także będzie dawała znać przy wyciszonym telefonie, bo na przykład jak ktoś wyciszy dzisiaj telefon i dostanie alert, to go nie słyszy zwyczajnie w świecie, więc musimy mieć takie narzędzia, żeby to było skuteczne. Natomiast trochę
5: ale
6: to jest tak,
5: pan
6: że...
5: w Warszawie, to też dostaje nie. Pan ostrzeżenia?
6: Nie,
5: w zależności
6: jestem,
5: od tego, gdzie pan jest.
6: Tak, ale na przykład często się zdarza tak, że nie wiem, chociażby jadę na lotnisko, wyjeżdżam z domu o 2:30 i 2:50 w trasie dostaję SMS-a, że trwa atak, no i za chwilkę patrzę na platformę X, tam Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, że lotnisko wyłączone i tak dalej, więc jakby jest na bieżąco. Natomiast tych
5: gdzie
6: SMS-ów...
5: Gdzie pan się chowa, panie pośle?
6: Jak dostajemy SMS-a, w zależności jakiego SMS-a, bo mamy teraz...
5: Uwaga, zagrożenie i tak, schowaj się w bezpiecznym miejscu.
6: Tak naprawdę to mieliśmy raz taką sytuację, kiedy zawyły syreny, to było 2 tygodnie temu w czwartek i to był taki prawdziwy test z tego, jak te procedury zadziałają i pewnie nie zadziałały doskonale i trzeba się uderzyć w pierś.
5: Nie,
6: każdy
5: gdzie się pan
6: z nas.
5: Chował wtedy?
6: Ja wtedy byłem w Sejmie.
5: A pana sąsiedzi?
6: Ja wtedy byłem w Sejmie, ale na przykład moja żona na przykład do mnie napisała, że wyjął syreny, co zrobić, tak? Czy odbierać córkę, czy nie i tak dalej, więc przede wszystkim trzeba zachować spokój wtedy. Natomiast cieszę się, że my wyciągamy z tego wnioski, bo co jest dla mnie najważniejsze, że kiedy w czwartek, 2 tygodnie temu zawyły syreny, chociażby w moich Ustrzykach Dolnych, to nie wszyscy pewnie podjęli racjonalną decyzję, jak się zachować, ale następnego
5: mogli zbagatelizować.
6: Dnia, mogli i myślę, że pierwszy i ostatni raz to zbagatelizowali. Oby nigdy więcej tego nie bagatelizowali, ale zmierzam do tego, że ci, co popełnili błędy w czwartek, już w piątek starali się zastosować nowe procedury i wielu samorządowców, bo były takie sytuacje, że na przykład dyrektor szkoły wysłał na platformie tam do komunikacji z rodzicami, proszę odebrać dzieci. To najgorszy komunikat, jaki może być, odebrać dzieci, tak? Dzieci trzeba bezpiecznie, nie wzbudzając ich strachu, w bezpieczne miejsce przetransportować. To bezpieczne miejsce musi być w szkole, z reguły na najniższym poziomie i tak dalej. Ale cieszę się, że tam, gdzie te procedury nie zadziałały, chociażby w szkołach, w szpitalach i tak dalej, to organy prowadzące czy dyrekcje szkół następnego dnia w wielu miejscach w województwie podkarpackim zrobiły narady, przeanalizowały, co poszło nie tak i co zrobić, żeby następnym razem było lepiej. I wierzę,
5: no i
6: że kolejny raz
5: będzie inny. Na przykład dr Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, mówi tak, bo co to właściwie znaczy znajdź bezpieczne miejsce? Czy mam ewakuować pacjentów? Czy mam wskazać im konkretne miejsce? Czy wystarczy przejść do innej części poradni i przeczekać?
6: Trzeba przede wszystkim...
5: Personel medyczny też nie wie, co w takiej sytuacji zrobić.
6: Ale to jest duża rola, zaczynając od góry, od państwa, czyli od rządzących, całej klasy politycznej, nie tylko rządu, dalej przez prowadzących dane podmioty, czy organy prowadzące szkoły, szpitale i dalej, po dyrekcję, ale także ordynatora takiego szpitala, czy nauczyciela, wychowawcę, bo proszę sobie wyobrazić dwie reakcje. Jedna reakcja, kiedy na przykład dyrektor przekazuje informację, że trzeba się skryć w bezpiecznym miejscu i są tacy nauczyciele, że tak przedstawią swoim uczniom sytuację, że dzieci schodzą i nie wiedzą tak naprawdę po co. Znałem takie przypadki, gdzie nauczyciele powiedzieli uczniom, że na przykład idą zwiedzać piwnicę, bo oni tam nie byli i dzieci nie wiedziały, dlaczego do tej piwnicy idą. Ale znam też takie przypadki, kiedy nauczyciel powiedział, że jest ostrzeżenie o zagrożeniu z powietrza i dzieci w pewnym wieku, 12-13-latkowie, dokładnie tak. Więc to wszystko zależy od nas samych, od tego, jak my do tego podejdziemy.
5: Czy my już nie powinniśmy mieć jasnych procedur? Czy nie powinno być tak, że każdy powinien wiedzieć, co w jakiej sytuacji robić, a nie zastanawiać się?
6: Powinniśmy mieć i my też
5: czy
6: jako...
5: W takim razie minister Kierwiński powinien ponieść konsekwencje tego, że ciągle nie wiemy.
6: Ale panie redaktor, my jako koalicja tak naprawdę ochronę ludności, obronę cywilną, bo o tym mówimy, odtwarzamy po tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. My tak naprawdę nadrabiamy te zaległości.
5: Nie da się zrzucać cały czas
6: na Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktor, nie zrzucamy, ale jeżeli myśmy nie mieli ani jednego miejsca schronienia jeszcze 3 lata temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość kończyło swoje rządy, my dzisiaj już wiemy, jak te obiekty były oznakowane. Trzeba byłoby wejść w aplikację i zobaczyć. Ja dzisiaj tej liczby z głowy pani nie powiem, bo
5: a
6: to się kojarzy każdego
5: dnia. A pan wie w Warszawie, gdzie się schować?
6: Wiem, gdzie znaleźć miejsce w aplikacji w swoim telefonie, natomiast to jest trochę tak,
5: że... A w Ustrzykach, gdzie się pan chowa i żona, gdzie się chowa razem z rodziną?
6: Tak. Jeszcze w nocy takiej sytuacji nie było, żebyśmy musieli się chować, tak?
5: Bo te SMS-y... macie takie pomieszczenie?
6: Trzeba zejść do garażu podziemnego. Gdyby było kolejnym razem alert taki jak ostatnio, który mówił, że ta rakieta zmierza w naszym kierunku, to trzeba zejść do najniższej kondygnacji i trzeba było to zrobić. Natomiast na razie mieliśmy tylko jeden taki przypadek, 2 tygodnie temu. Dzisiaj jesteśmy o to mądrzejsi, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My tak naprawdę te zaległości nadrabiamy, tylko ja wiem, że to idzie wolno, ale przecież nie wybudujemy schronu ten na dzień, czy miejsca schronienia. Dzisiaj już wiemy, jak oznakować te obiekty, że te obiekty są oznakowane. Mamy aplikację, za niedługo będzie aplikacja o informowaniu. Także wiem, że trwają prace nad tym, żeby przez obywatela to też szło informowanie, więc każdy dzień uczy nas czegoś nowego. Dodatkowo też te działania, które podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli obrona przeciwpowietrzna, te kolejne baterie Patriot, które chociażby teraz będą na Lubelszczyźnie, o których powiedział pan minister, pan premier Kosiniak-Kamysz. To wszystko sprawia, że to jest spójna całość. Jeżeli tylko dołożymy jeszcze wydatki na obronność w kolejnym budżecie, o którym dzisiaj mówimy w Sejmie, to powoduje, że Polki i Polacy każdego dnia mogą czuć się bezpieczniejsi.
5: Wrócę jeszcze na koniec tej części radiowej do pytania o częstotliwość SMS-ów. Codziennie po kilka SMS-ów.
6: Tak, tylko że to są różne SMS-y, tak? Bo jeżeli miałbym teraz otworzyć telefon, to są to SMS-y, które mówią, że jest zagrożenie z powietrza i są takie też SMS-y, które mówią o tym, że rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy Ukrainy, czyli wiadomo, że nie ma zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Informować, skoro wiadomo, że nie ma zagrożenia? Może powinny być SMS-y w takiej sytuacji, kiedy zagrożenie rzeczywiście jest?
6: Panie redaktor, myślę, że to musielibyście wypowiedzieć specjaliści z zakresu też wojskowości i tak dalej. Nie czuję się władny, natomiast jeżeli...
5: Nie, bo obawiam się, że może dojść do czegoś w rodzaju znieczulicy i spowszednienia właśnie tych alertów i SMS-ów.
6: Myślę, że jest takie zagrożenie, natomiast musimy o tym mówić, że te rodzaje alertów są różne, ten stopień zagrożenia jest różny i myślę, że musimy przede wszystkim edukować, to jest najważniejsze, edukować od najniższego poziomu, od oddziałowej szpitalu, przez nauczyciela, dyrektora i tak dalej.
5: Abyśmy się wyrobili. Zapraszam do kolejnej części internetowej naszej rozmowy w radiu RMF24, na nasze media społecznościowe oraz na kanał na YouTube. Słuchaczom RMF FM życzymy spokojnego, dobrego wieczoru.
6: Dobrego wieczoru.
5: Naszym gościem, proszę Państwa, jest Bartosz Romowicz. Tutaj miałam małą pomyłkę.
6: Dobrze, nie Romanowski, ale może być.
5: A to w takim razie przejdźmy. Czuje Pan satysfakcję czy rozgoryczenie?
6: Czym?
5: Jeśli chodzi o byłego wiceministra sprawiedliwości.
6: Poczekałbym na ostateczne rozstrzygnięcie sądu odnośnie listu żelaznego, bo jak wiemy, to orzeczenie jest nieprawomocne. Ja jestem adwokatem, jestem zwolennikiem tego, że osoby, które popełniły jakiekolwiek przestępstwo, żeby stawiać ich w stan oskarżenia i doprowadzać procesy do końca prawomocnie, i ubolewam, że żaden proces prawomocny się jeszcze nie zakończył przez 3 lata, to pokazuje, że nasze sądownictwo jest niesprawne i trzeba dużo zmienić. Za Zbigniewa Ziobry się nie poprawiło, a pogorszyło. Za nas się nie polepszyło, co nie odbieram jako nasz sukces. Natomiast chciałbym jednak, żebyśmy mówili o osobach skazanych, a nie podejrzewanych, bo znamy takie przypadki w historii nie tylko Polski, że można być podejrzewanym przez wiele lat i nie być skazywanym. I to nie jest dobre, to nie gwarantuje pewności wymiaru sprawiedliwości.
5: Będziemy czekać na rozwój sytuacji, a teraz kwestia dzisiejszego dnia. Dawid Kasprzyk, młody lekarz, który zarobił bardzo dużo pieniędzy w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzisiaj pojawił się w prokuraturze. Mamy informację o tym, że były czynności, albo ciągle są czynności prowadzone właśnie z Dawidem Kasprzykiem. Jutro konferencja prasowa prokuratury. Czego pan się spodziewa?
6: Jestem daleki od spodziewania się jakby czegokolwiek
5: Ale to czas najwyższy, żeby były zarzuty po przesłuchaniu?
6: Szanuję autonomię prokuratury i niezawisłość sądów i tak jak nie znam całych akt sprawy, tylko tyle co z doniesień medialnych, tak trudno mi się wypowiedzieć, czy zasadnym, czy niezasadnym jest stawianie zarzutów, to niech oceni prokurator. Natomiast znów apeluję, że jeżeli postawimy zarzuty, to trzeba jak najszybciej zgromadzić materiał dowodowy i wysłać akt do sądu i pokazywać to publicznie Polkom i Polakom, żebyśmy wiedzieli, co jest prawdą, a co nie. Jeżeli pan Kasprzyk jest winny, nie wiem, poświadczył nieprawdę, wyłudził, czy cokolwiek innego zrobić zgodnego z prawem, to trzeba go skazać, żeby żadnemu innemu lekarzowi czy innej osobie w Polsce nie przyszło do głowy robić takie rzeczy. To jest nieprzyzwoite, że ktoś zarabia tyle pieniędzy, podczas gdy wiemy, jaka jest sytuacja w ochronie zdrowia, i wierzę, że te ustawy, które minister zdrowia zaproponowała, to zmienią tą sytuację, no ale to jest tak, jak patrzę też na pryzmat takiego szpitala jak u nas w Ustrzykach Dolnych, to jeżeli te przepisy wejdą, to część lekarzy będzie musiała z Ustrzyk odejść, a wtedy już na pewno nie będzie miał kto leczyć i to też trzeba wyważyć, gdzie jest złoty środek w tym wszystkim.
5: Adam Bielan na portalu X, czyli dawny Twitter, pisze tak. Panie premierze, proszę powiedzieć, to do Władysława Kosiniaka-Kamysza, proszę powiedzieć Polakom, czego dotyczyła ta rozmowa i czy prezydent Trump w jakikolwiek sposób szantażował pana lub polski rząd, jak sugerują dziś politycy koalicji. To zbyt poważna sprawa, by pozostawić ją w sferze insynuacji.
6: To bardzo ciekawe, że gdzie pojawia się jakaś po czasie afera, po jakichś tajemnych spotkaniach, to pojawia
5: Mówimy
6: się
5: Adam rozmowie Bielan. Z marca.
6: Tak, pojawia się. I dziwnym trafem chodzi dopiero to teraz, tak? I dziwnie pojawia się tam nazwisko Adama Bielana, który rzekomo to zorganizował, jak gdzieś tam też słyszymy. No, Adam Bielan ma taką pewnie jakąś cechę charakteru, albo nie wiem, kto nawet nazwać, że chce odgrywać ważną rolę w pośredniczeniu między rozmowami ważnych osób. I myślę, że pan premier Kosiniak-Kamysz, jeśli uzna za stosowne, to powie, o czym była ta rozmowa. Zresztą pan premier Kosiniak-Kamysz jest bardzo komunikatywną osobą. Mam nadzieję, że to nie jest prawdą, że Donald Trump chciał wpływać na to, kto w Polsce będzie rządzić, bo to by pokazywało, jakie jest prawdziwa intencja Donalda Trumpa.
5: Ma pan nadzieję?
6: Tak, mam nadzieję.
5: A nadzieja jest matką?
6: Ale dobrze, że mnie dwie matki, a karta ma ma tak kocha swoje dzieci, więc wierzę, że Donald Trump zajmuje się Ameryką, a nie Polską. Natomiast nie, gdyby było to prawdą...
5: Pan tutaj taką sytuację, że mogło dojść do szantażu.
6: Się nie wykluczam, że Donald Trump mógł sugerować, nie wiem czy szantażować, ale sugerować premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi tak zwany przewrót w Polsce. Natomiast pan premier Kosiniak-Kamysz...
5: Zabarzy?
6: O tym ponoć nie było mowy jeszcze w marcu o tych bazach, więc to jakby temat poszedł trochę później. Więc jakby wierzę, że tak nie jest, ale jak patrzę na to, co dzieje się na polskiej prawicy, to jestem skłonny uwierzyć, że amerykańska prawica niczym się nie różni od polskiej prawicy i do takich rozmów mogło dojść, ale z drugiej strony wierzę w mądrość premiera Kosiniaka-Kamysza, który na pewno się nie dał szantażować, a już na pewno nie dał się szantażować prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
5: No, a czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że Władysław Kosiniak-Kamysz mówi nie, a w związku z tym wizyta w Pentagonie zostaje odwołana. Skoro nie, to nie będziemy rozmawiać.
6: Wyobrażam sobie, ale tym bardziej będę szanował za to jeszcze bardziej pana premiera Kosiniaka-Kamysza, że potrafi zważyć polską rację stanu, a nie interes partyjny i polityczny prawicy w Polsce. Dla mnie jest najważniejsze to, żeby Polska była bezpieczna i żeby Polska była bezpieczna działaniami Polski, Unii Europejskiej i całego NATO, w tym Stanów Zjednoczonych. I my tak trzy kroki podejmujemy, nie patrząc na to, w jakim humorze obudzi się danego dnia Donald Trump. Bo jak się dzisiaj obudzi w dobrym, a jutro w złym, to co będzie? Zadzwoni i powie, zabieramy patrioty, które daliśmy, które, czy nie wiem, czy was nie robimy, tak? No, Donald Trump musi zrozumieć, że to też w jego szeroko pojętym interesie jest to, żeby w Europie, zwłaszcza w Polsce, na granicy Unii Europejskiej było bezpiecznie i nie może na pewno wykorzystywać swojej pozycji do jakichkolwiek szantaży politycznych.
5: Panie pośle, ale czy z tego spotkania powinna trafić notatka do prezydenta, do szefa MSZ-u?
6: Jeżeli praktyka,
5: tak mówi dzisiaj prezydent Karol Nawrocki.
6: Jeżeli była taka praktyka przy tych spotkaniach, to tak. Jeżeli nie było, nie. Natomiast nie uznaję się za wybitnego specjalisty z zakresu spraw zagranicznych, więc nie wiem, czy takie praktyki one miały miejsce. Nie chciałbym, żeby było jakiś wyłom. Jeżeli takie praktyki były, to tak. Jeżeli nie, to nie.
5: Karol Nawrocki wciąż nie zaprosił Macieja Berka do złożenia ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj już od dłuższego czasu mamy przecież zawieszenie i nie wiadomo co dalej. Teraz są dwa scenariusze. Albo Maciej Berek złoży ślubowanie w obecności notariusza i wtedy zostanie to przesłane pocztą do Pałacu Prezydenckiego, albo w sali kolumnowej.
6: No, Karol Nawrocki zbiera kolejny punkt do wniosku na Trybunał Stanu dla siebie, bo obowiązkiem prezydenta jest przyjąć to ślubowanie i to jest delikt konstytucyjny, więc myślę, że nikt w Polsce nie może czuć się bezkarny i nawet sam prezydent, jeżeli będzie potrzeba postawić stan oskarżenia, to trzeba będzie to zrobić.
5: Trybunał Stanu.
6: No, delikt konstytucyjny, tak? Nie realizuje swoich obowiązków konstytucyjnych. Nie ma żadnych zarzutów w stosunku do sędziego Macieja Berka, więc powinien odebrać to ślubowanie i pan Maciej Berek powinien rozpocząć swoją służbę w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Ale Pałac mówi jasno i wyraźnie, że oczekuje, że będzie udowodnione to, że przez 10 lat był radcą prawnym.
6: To Sejm dokonuje wyboru, służby Kancelarii Sejmu, pana marszałka i właściwych komisji weryfikują danych kandydatów.
5: A jaki jest problem, żeby wysłać takie oświadczenie, zaświadczenie, że przez te 10 lat pełnił tę funkcję?
6: Panie redaktor, to jest trochę tak, że jeżeli prezydent za chwilkę sobie zażyczy, nie wiem, podam na przykładzie mojego projektu ustawy, ja napisałem kilka projektów ustaw, 5 z nich jest opublikowanych w Dzienniku Ustaw, ale co by było, gdyby na przykład prezydent powiedział, nie podpiszę tej ustawy, jeżeli autor projektu nie wyśle mi czegoś tam. No, każdy ma swoje kompetencje ustawowe, konstytucyjne. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm dokonał wyboru, prezydent odbiera ślubowanie. I koniec, kropka. I tu nie ma takiego...
5: A pan czegoś... byłby w stanie udowodnić, że jest pan prawnikiem przez ostatnie lata?
6: Nie. Czy byłbym w stanie udowodnić? Wiem, kiedy zdałem egzamin adwokacki, od kiedy jestem wpisany na listę adwokatów, więc byłbym w stanie udowodnić. Natomiast to jest trochę takie pytanie, czy jeżeli ja dzisiaj siedzę tutaj u pani w studiu, z panią redaktor rozmawiam, czy ja teraz wykonuję zawód adwokata?
5: No, nie pytam pana o poradę, więc nie.
6: No tak, ale jestem dzisiaj wpisany na listę adwokatów i jeżeli stąd wyjdę z tego studia i na ulicy zaczepi mnie ktoś i dowie się, że jestem adwokatem, zapyta mnie o poradę prawną, to będę już wykonywał. To, co mamy to liczyć w minutach, więc wykonuję
5: pan
6: zawód adwokata.
5: Pan Macieja Berka.
6: Tak, no bo wykonuję zawód adwokata od momentu, kiedy jestem wpisany na listę adwokatów. Mogę ten zawód wykonywać. To jest trochę jak z kierowcą. Kierowca, kiedy jedzie autem, jest kierowcą, ale kiedy odpoczywa, nie wiem, na stacji paliw albo tankuje samochód, to jest kierowcą, czy nie
5: albo
6: jest kierowcą?
5: Odpoczywa w domu.
6: To jest taka rozmowa. działa. Więc o tym, czy ktoś jest radcą prawnym, decyduje wpis na listę radców prawnych. Maciej Berek przedstawił stosowne oświadczenie, zaświadczenie nawet z Okręgowej Izby Radców Prawnych, że był wpisany na listę, więc spełnił wymogi przepisów ustawy.
5: Więc prezydent powinien przyjąć ślubowanie, bo Michał Wójcik tak. mówi, że jak ma być wysyłane jakiekolwiek pismo do Pałacu Prezydenckiego po złożeniu ślubowania właśnie przy notariuszu na przykład, to Michał Wójcik proponuje wysłanie gołębiem pocztowym.
6: To jest złośliwość pana posła Wójcika. No, prezydent powinien odebrać to ślubowanie, nie jest od tego, żeby to oceniać. Natomiast oczywiście z pragmatyki, matematyki, arytmetyki, jakby tego nie nazwał, w Trybunale Konstytucyjnym, wiemy, że kolejny sędzia w Trybunale Konstytucyjnym zmieniłby oblicze tego Trybunału Konstytucyjnego w zgromadzeniu sędziów i myślę, że Bogdan Święczkowski nie dopuści przez rok czasu już żadnego innego sędziego po to, żeby nie doprowadzić do utraty większości w zgromadzeniu. Zresztą tego zgromadzenia nie zwołuje, zresztą co jest konsekwencją tego, że budżet Trybunału wynosi 0 zł, bo nie było zgromadzenia i tak dalej, do tego są dalekie konsekwencje. Mhm. Więc to jest prosta sprawa, to jest tylko i wyłącznie polityka. Karol Nawrocki dzisiaj sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość nie traci większości, absurdalnie brzmi, większości w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Szymon Hołownia jest szefem klubu od 3 tygodni?
6: Tak.
5: Tak. Co się zmieniło?
6: Co się zmieniło, zależy gdzie, o którą część działalności pani pyta.
5: No, czy poszło do przodu cokolwiek, czy pracujecie nad czymś ciekawym, czy cały czas, mając 0,2 poparcia, to już jest taka równia pochyła dążąca do kompletnego zera.
6: Panie redaktor, no nie będę hipokrytą i tutaj opowiadał, że wszyscy są szczęśliwi, że mamy 0,2% czy tam 0,5% w zależności od sondażu. Nie wygląda to dobrze, wygląda to w ten sposób, że sami w tych wyborach nie wystartujemy. Natomiast pamiętajmy, że ciągle w polskim parlamencie mamy 15 parlamentarzystów, jednego senatora, ciągle stanowimy o większości tej koalicji, ciągle mamy w toku najwięcej spośród wszystkich klubów koalicyjnych złożonych projektów ustaw, projektów poselskich. Mamy jeszcze wiele spraw, chociaż na tym posiedzeniu kwestia podniesienia akcyzy, kwestia najmu krótkoterminowego, kwestia drugiego progu podatkowego, czyli te kwestie, o których mówiliśmy i mamy jeszcze do zrobienia w ciągu tych 12 miesięcy kilka rzeczy. Natomiast czy, jeżeli pyta pani o to, czy dobrze wykonuje swoją funkcję przewodniczący klubu Szymon Hołownia, wykonuje tak samo dobrze jak Paweł Ślis, a wierzę, że będzie wykonywał jeszcze lepiej, ale przede wszystkim wierzę, że sprawi to, że będziemy jeszcze bardziej skuteczni.
5: A po co była ta zmiana? I dlaczego nie na miejsce Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz poszedł Szymon Hołownia?
6: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest przewodniczącą partii. Wygrała wybory, które odbyły się, zresztą burzliwe, w pierwszym kwartale tego roku. Natomiast jeśli chodzi o marszałka Szymona Hołownię, uznaliśmy w klubie parlamentarnym, że spróbujemy zmienić coś, żeby pójść szybciej na nowo. Paweł Ślis ma wiele wspaniałych cech, jest bardzo dobrym adwokatem, bardzo dobrym przewodniczącym, ale wspólnie w pokoju, w dyskusji uznaliśmy, że trzeba coś pozmieniać, skoro przy takim układzie, jakby umieliśmy, jak sama
5: no tak,
6: słusznie
5: Szymon
6: pani zauważa,
5: został
6: 0,2,
5: szefem
6: 0,5.
5: Klubu. Paweł Ślis powiedział, gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną, jedyną, mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Może właśnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zrobić to samo i oddać resort? Żeby Szymon Hołownia mógł się sprawdzić, chyba że Szymon Hołownia no już się skończył jako lider.
6: Zachowanie Pawła Ślisa jest bardzo odpowiedzialne. Zresztą Paweł zrobił krok wstecz, został pierwszym wiceprzewodniczącym, ja zrobiłem krok wstecz, zostałem drugim wiceprzewodniczącym, więc każdy dla dobra sprawy tutaj postąpił racjonalnie. Natomiast o tym, czy pani przewodnicząca Pełczyńska-Nałęcz będzie ministrem, decyduje organy statutowe partii u nas, to zarząd partii daje rekomendacje i tutaj nie planujemy żadnych zmian, tym bardziej, że dajemy czas na sprawdzenie tego tandemu, czyli w ekipie rządowej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, w ekipie sejmowej Szymon Hołownia.
5: Dziękuję bardzo. Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, wiceszef klubu, był gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.

0: wieczornym programie Radio RMF 24. Przenosimy się teraz na Śląsk. Tam powstał system, który ma sprawić, że lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi przy tworzeniu dokumentacji medycznej. Wykorzystano do tego sztuczną inteligencję. Dziś szczegóły pokazano w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach, bo to właśnie tam ten system jest testowany.
1: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
2: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
1: A co z tego ma pacjent?
2: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
1: Czyli to jest coś w rodzaju tworzenia dokumentacji, potem wykorzystywanej przy kolejnych wizytach?
2: Tak, dokładnie.
1: Pomaga przy tym sztuczna inteligencja?
2: Tak, zgadza się. Pomagają przy tym duże modele językowe, jak i cały zbiór różnych modeli, które współgrają między sobą i tworzą system.
1: Czy to chodzi też o to, żeby lekarzowi nie umykały pewne rzeczy, które przy normalnej wizycie mogłyby umknąć?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj stawiamy głównie na przejrzystość naszego systemu. Wszelkie źródła, które się pojawiają w trakcie rozmowy, trafiają, są wyświetlane lekarzowi, dzięki czemu lekarz zarówno może wspierać się tym, co przykładowo padło podczas takiej wizyty pomiędzy właśnie wymianą w rozmowie pomiędzy lekarzem a pacjentem, a tym, co przykładowo lekarz zapamiętał sobie z takiej wizyty.
1: Dobrze przygotowana dokumentacja to szansa na lepsze leczenie?
3: To jest szansa na bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. To jest, ta dokumentacja zawsze jest szalenie istotna. Dzisiaj to jest i bezpieczeństwo ekonomiczne, i bezpieczeństwo, bym powiedział, odpowiedzialności lekarza za zadawanie pytań. Dlatego kilka możliwości tego systemu, gdzie my zostawiamy całą rozmowę, no nie ma wtedy niedopowiedzeń. Oczywiście nie da się nigdy wyeliminować 100%. To również pozwala jednej rzeczy, o której tutaj wspominaliśmy, o tej psychologicznej stronie. Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania. Natomiast cała dokumentacja jest jakby poza tym, więc on nie musi myśleć, co ma wpisać do dokumentacji, on się nie rozprasza, także to daje niesamowitą przewagę w stosunku do tego, co było do tej pory.
0: Z Bartłomiejem Brzękiem, jednym z autorów programu, oraz Mariuszem Nowakiem, dyrektorem siemianowickiej oparzeniówki, rozmawiał reporter Marcin Buczek. A my wracamy do Was już za chwilę z świetną muzyką i mamy jeszcze więcej informacji.

0: W radiu RMF 24 zapraszamy Was teraz do lasu. Do lasu nowożeńców i drzew okolicznościowych. Chodzi o podpoznańskie nadleśnictwo Babki. To jest takie specjalne miejsce, w którym z ważnych dla nas okazji możemy zasadzić swoje drzewo. 800 dębów już zasadzono. Kolejne sadzenie odbędzie się 24 października, a miejsc na to wydarzenie jest coraz mniej, bo tegoroczna jesienna edycja cieszy się ogromną popularnością. Posłuchajmy.
1: Bardzo już takie znane w kraju nawet wydarzenie, bo ludzie zgłaszają się z dużym wyprzedzeniem i w zasadzie zostało nam już kilka miejsc na tą

0: Pokazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
1: Jak wygląda cały ten proces? Już po zapisie, po zaklepaniu sobie tego miejsca, przyjeżdżamy do nadleśnictwa babki i co dalej?
0: Dokładnie tak to wygląda, że przyjeżdżamy do nadleśnictwa babki, niedaleko Kurnika, w miejscowości Mieczewo jest powierzchnia, gdzie ją obsadzamy dębami i sadzimy pod opieką, okiem leśników dęby. Chodzi o to, by my tam na miejscu chcemy przekazać jak najlepszą wiedzę, jak to drzewo posadzić prawidłowo, żeby ono po prostu rosło. Dodatkowo osoby niektóre czasami zakopują jakiś list, przesłanie dla przyszłych pokoleń przy tych drzewach. Jest też taka okolicznościowa tabliczka wykonywana przez nadleśnictwo. Jest to drzewko onumerowane, jest numer, na końcu dostajemy certyfikat. Także no jest to dosyć takie wydarzenie, można powiedzieć, podniosłe. Zdjęcie okolicznościowe i wiele dobrych emocji.
1: Ciekawa forma zachęcenia do tego, by pamiętać o sadzeniu drzew, o tym, by dbać o las?
0: Tak, jest to jedna z właśnie z takich inicjatyw, które do tego namawiają, do tego, by chociażby po raz pierwszy nauczyć się, jak prawidłowo posadzić drzewo, bo później tą wiedzę możemy wykorzystywać w codziennym życiu, gdzieś w naszej okolicy, jeśli mamy taką możliwość. Sadzenie drzew to przede wszystkim duże zalety dla naszego klimatu, nawet wokół naszych miejsc, w których przebywamy, gdzie mieszkamy. Drzewa produkują tlen, oczyszczają powietrze, a w miastach działają jak naturalne klimatyzatory, także to jest szereg korzyści, które dzięki sadzeniu drzew otrzymujemy.
2: Wyjaśniał Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24, u nas za chwilę najnowsze wydanie faktów. W nich między innymi, jak czytam, ważna informacja dla kierowców, zablokowana jest trasa S3 na Dolnym Śląsku. Szczegóły za kilka minut o 19:00.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: To już 19, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Anna Wachowska.
1: Zapraszam. A fakty zaczniemy informacją ważną dla kierowców. Zablokowana jest trasa S3 na Dolnym Śląsku. Trudna sytuacja finansowa zmusza jeden z największych warszawskich szpitali do ograniczenia zabiegów planowych. Posłuchajcie, co na to Ministerstwo Zdrowia. Na koniec, pod lupą faktów, jesienny głód. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu Starych Bogaczowic w tunelu pali się ciężarówka. Trasa jest zablokowana. Objazd wyznaczono drogą wojewódzką 320. Jedna z największych publicznych lecznic w Warszawie, Szpital Kliniczny imienia profesora Orłowskiego, ogranicza o połowę zabiegi planowe. Ta decyzja to konsekwencja trudnej sytuacji finansowej placówki, przyznaje dyrektor lecznicy Tomasz Kopiec.
2: Ja nie mam informacji, żeby było zabezpieczone finansowanie. Tak, ja mam dzisiaj podpisaną umowę do końca października.
1: W Ministerstwie Zdrowia w tej sprawie interweniował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, które zabiegi będą przesuwane i co na to resort?
3: Te ograniczenia dotyczą przede wszystkim planowych zabiegów na oddziałach urologicznym i chirurgii ogólnej. Pacjenci będą po prostu dostawać informacje o nowych, dalszych terminach. Na trudną sytuację finansową skarżą się też dyrektorzy innych lecznic. Zapytałem o to przed chwilą minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, która potwierdziła mi, że w kasie NFZ brakuje do końca roku 14 miliardów złotych i nie ma na razie gotowego rozwiązania.
4: Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Natomiast co do zabiegów planowych, każdy szpital ma podpisane umowy. To już decyzja zarządzającego, w jaki sposób zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
3: Jak ustaliłem w Narodowym Funduszu Zdrowia, sytuację ma poprawić uruchomienie pieniędzy m.in. dla szpitali na Mazowszu z rezerwy funduszu. To jednak tylko ponad 300 milionów złotych. Potrzeby są dużo większe, a to oznacza, że rośnie ryzyko, że kolejne lecznice w najbliższych tygodniach też będą ograniczać zabiegi planowe.
1: Wrocław pod lupą naukowców. Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. Jakie wnioski? Przejrzała je reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Trzeba opracować specjalne programy, powiedział mi wiceprezydent Mateusz Żak.
6: Aby zachęcać przedsiębiorców do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik.
5: Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód. Ci, którzy dali się już przekonać, nie żałują.
7: Osobiście ja nigdy nie miałam sytuacji, że jakieś są ogromne opóźnienia, więc ja jestem zadowolona.
8: Nie spotkałam się, żeby nie przyjechał tramwaj czy autobus.
5: Badania kosztowały blisko 2 miliony złotych.
9: Fakty RMF FM na talerzu.
1: Jesienią stajemy się bardziej skłonni do sięgania po kaloryczne przekąski. Skracający się dzień rekompensujemy sobie smakołykami. To dość częste zjawisko, chociaż nie u wszystkich się pojawia.
10: Nie mam tak. Ja mam ustalone sobie godziny posiłku i w takie godziny posiłku sobie jem.
11: Taki rygor.
10: Tak, troszkę, no.
12: No proszę zobaczyć.
11: Piękna pizza.
12: Ale tyle zostało.
13: Połowa została. Poczekajmy do zimy. Myślę, że jak jeszcze bardziej się ochłodzi, te apetyty wzrosną.
14: Zimą by nie została.
13: Tak przypuszczam.
1: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. W sprawie jesiennego głodu na adres fakty@rmffm napisał pan Rafał, który twierdzi, że jesienią więcej jemy, bo częściej siedzimy w domu. Lodówka staje się naszym oknem na świat, a szafka ze smakołykami drzwiami, które ciągle otwieramy. A potem przychodzi 1 stycznia. Olśnienie i karnet na siłownię wykorzystane całe 3 razy, czytamy w mailu. Przeczytajcie też artykuł na naszej stronie rmf24.pl. Tam wyjaśniamy, jak można kontrolować ten jesienny apetyt.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ale jak tu czegoś nie zjeść, kiedy apetyt dopisuje, no proszę bardzo. Przed albo przy kolacji jesteśmy z wami we wtorkowy wieczór, gramy dla was i mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, a w sprawie tego jesiennego głodu, o którym mówiliśmy w faktach, SMS 3322 do waszej dyspozycji. Napiszcie również, gdzie nas słuchacie, a za chwilę wielka burza, którą wywołał prezydent Donald Trump.

0: W Radiu RMF24 zgodnie z obietnicą przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam wielką burzę po raz kolejny wywołał prezydent Donald Trump. Zasugerował, że możliwy jest atak Iranu na amerykańskie miasta. Podczas wiecu wyborczego w Nebrasce mówił o kosztach wojny i rosnących cenach paliw. W pewnym momencie stwierdził, że Iran może zaatakować jedno z dużych amerykańskich miast, wymieniając Los Angeles i San Diego. No a to uruchomiło lawinę z oceanu. Paweł Żuchowski, słuchajmy.
1: Kłaniam się. No także obaw mieszkańców tych miast, bo zagotowało się na różnego rodzaju forach, kiedy mieszkańcy słyszą, że coś im grozi, no to stawiają pytania. Te słowa natychmiast spotkały się także z reakcją władz Kalifornii. Na przykład gubernator Gavin Newsom, ostry krytyk Donalda Trumpa i być może także kandydat demokratów w najbliższych wyborach prezydenckich, bardzo mocno skrytykował prezydenta Donalda Trumpa, określając jego wypowiedzi jako niebezpieczne, dlatego że nie padło nic więcej poza tym, że Iran może zaatakować Los Angeles lub San Diego. Do krytyki dołączyli także inni kalifornijscy politycy, w tym burmistrzowie obu wymienionych miast. Trump mówił o tym w kontekście wojny z Iranem i kosztów, jakie konflikt powoduje dla Amerykanów. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał, że wzrost cen paliw jest jednym z kosztów prowadzenia wojny. Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne, na jakich konkretnie danych Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, opierał sugestię dotyczącą możliwości ataku Iranu na Los Angeles czy San Diego. Ale kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi coś takiego, to musi to przede wszystkim rodzić pytania. Mieszkańcy w komentarzach, jak powiedziałem, chcą wiedzieć, czy faktycznie coś im grozi. To wynika z lektury różnych wpisów. Wypowiedź padła na niespełna miesiąc przed wyborami do kongresu i niektórzy uważają, że Donald Trump powiedział coś, co być może nie polega nawet na prawdzie, ale kampania ma swoje prawa. Donald Trump prowadzi obecnie intensywną kampanię na rzecz republikańskich kandydatów, a jednym z najważniejszych tematów kampanii pozostaje wpływ wojny na ceny i sytuację gospodarczą Amerykanów, więc wojnę próbuje jakoś usprawiedliwiać i to, że ma to wpływ na portfele Amerykanów. Republikanie walczą o utrzymanie większości. Z kolei dla Donalda Trumpa jest to bardzo istotna kwestia, bo jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, to kolejne 2 lata jego prezydentury będą zupełnie inne. Nie będzie miał już tak swobodnych rządów jak teraz. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy, a ja przypomnę, że prezydent Donald Trump zasugerował, że możliwy jest atak Iranu na amerykańskie miasta, co wywołało ogromną burzę. A my już za chwilę w Radiu RMF24 zmienimy temat. Nie będzie nic o polityce międzynarodowej. Porozmawiamy o jesiennej migracji ptaków. Zostańcie z nami, jest 9:19. 15, przepraszam.

0: W Radiu RMF 24 informacja z przed chwili. Pełnomocnik Dawida K., Jacek Dibuła, potwierdził polskiej agencji prasowej, że jego klient usłyszał zarzuty, to w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Wcześniej Dawid K. był przesłuchiwany w prokuraturze, o czym informował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Antoni Skiba. Jacek Dibuła zastrzegł jednocześnie, że do momentu przekazania informacji przez prokuraturę nie będzie komentował treści zarzutów. Konferencja w tej sprawie ma odbyć się jutro, a więcej o tym w faktach RMF FM o 20.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Jesteśmy z wami i mamy jeszcze więcej informacji. Tłoczno zrobiło się na niebie. To wszystko za sprawą ptaków, które właśnie teraz intensywnie migrują na wschód. Możemy podziwiać klucze gęsi, żurawie, a także mniejsze gatunki. O opóźnionej w tym roku jesiennej migracji nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
1: Październikowe niebo to migracja ptaków, tak zwane mass migration, czyli wszystkie ptaki właściwie już masowo uciekają na zachód. Na niebie możemy zobaczyć zarówno klucze gęsi, w nocy usłyszeć, bo one przede wszystkim lecą nocą, ale także bardzo intensywnie lecą żurawie i cała masa drobnych ptaków. Od zięb, poprzez sikory, gile, grubodzioby, dzięcioły, ale także te ptaki, które uważamy za nasze lokalne, czyli ptaki kurkowate. One też podejmują migrację już na mniejsze dystanse, ale także możemy na niebie zobaczyć migrację tych ptaków.
2: Dlaczego lecą kluczem?
1: W przypadku dużych ptaków, bo to mówimy tutaj o kluczach dużych ptaków, jest to sposób na ograniczenie zużycia energii. Za pierwszym ptakiem tworzą się tak zwane prądy, wiry powietrza, które, jeżeli ptak ustawi się w odpowiednim kątem, ułatwią lot kolejnym ptakom. Czyli po prostu zwyczajnie oszczędzamy energię. Co ciekawe, w przypadku właśnie takich kluczy, ptak, który jest z przodu, na początku prowadzi, on oczywiście najwięcej tej energii zużywa, bo on jest pierwszy, ale nie robi tego cały czas. Następuje co jakiś czas zmiana i kolejny ptak wskakuje na miejsce numer jeden.
2: Czy ta migracja się zmienia? Skraca, wydłuża?
1: Tak, w tym roku na przykład ta migracja zaczęła się dosyć późno, jeżeli chodzi o gęsi, tak? Mamy już początek października, a dopiero teraz ptaki ruszyły. Ptaki reagują na pogodę, na to, jaka jest temperatura, jaka jest dostępność pokarmu. Jeżeli opóźniają, to znaczy, że te warunki do przezimowania, powiedzmy, jeszcze są w miarę dobre, ale jeżeli już zbliża się chłodny front, to ptaki reagują właśnie rozpoczęciem intensywnej migracji.
0: O jesiennej migracji ptaków nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Sebastianem Menderskim. Tu Radio RMF 24, jest 19:25.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Jeszcze wracamy do protestów we Francji, bo te skomentował przed chwilą na swojej platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który stwierdził, że nie dotyczą one problemów ze szkolnictwem, ale mają związek z masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad krajem. I tutaj jeszcze jeden cytat. To, co się dzieje we Francji, to nic innego jak niekontrolowana masowa migracja. Tu nie chodzi o szkoły, tu chodzi o islam chcący przejąć kontrolę nad tym niegdyś wielkim krajem, ocenił prezydent Donald Trump. Przypomnę, że wiele szkół, których dotyczą protesty, znajduje się w uboższych dzielnicach, zamieszkałych w większym stopniu przez migrantów i ich potomków. Do akcji przyłączyli się też studenci na uczelniach wyższych. Do tej pory zatrzymano 5 tysięcy osób. Ponad 20 placówek zostało podpalonych lub doszło tam do zniszczeń. Rannych zostało ponad 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów.
1: Tu Radio RMF 24.
0: A już za chwilę porozmawiamy o szwedzkich patriotach, które już niedługo trafią do Polski. Bądźcie blisko radia, jest 19:43.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do informacji z faktów. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. No to jest jedna z najważniejszych informacji kończącego się dnia. Przekazał ją szwedzki premier Ulf Kristersson. I teraz porozmawiam o tym z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dlaczego Szwecja przekazuje nam systemy Patriot?
1: Uzasadnienie jest krótkie. Zagrożenie ze strony Rosji, a to stwierdzenie jest konsekwencją słów polskiego premiera. Bo gdy Donald Tusk niedawno ostrzegał przed atakami rosyjskimi, to szwedzki rząd ogłosił wtedy wysłanie systemów Patriot do Polski, a dziś można powiedzieć, że postawiono kropkę nad i. Postawił ją dokładnie Ulf Kristersson, to jest szwedzki premier, zwołał na dziś specjalną konferencję prasową, a na niej ogłosił nie tylko, że trafią do nas systemy obrony powietrznej Patriot, ale też, że wraz z nimi wysłanych zostanie do naszego kraju około 100 szwedzkich żołnierzy. Operacja ma się rozpocząć 1 grudnia i potrwa pół roku, czyli do czerwca przyszłego roku. Po co nam w kraju szwedzcy żołnierze? Mają chronić węzeł logistyczny NATO na lotnisku w Jasionce, to jest niedaleko Rzeszowa. Tam się znajduje taki wielki hub pomocowy dla Ukraińców. Nasi politycy mówią, że to jest kluczowe miejsce z punktu widzenia wsparcia dla Ukrainy, bo tamtędy ponad 90% zachodniej pomocy przechodzi właśnie przez to lotnisko.
0: A jak tę dzisiejszą deklarację premiera Szwecji komentują nasi politycy?
1: Z optymizmem. Na przykład wiceminister obrony Paweł Zalewski bardzo się cieszy i przypomina, że systemy Patriot są dziś jedynymi skutecznymi w walce z rakietami balistycznymi. Z kolei wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował dzisiaj Szwedom, a zwłaszcza przedstawicielom szwedzkiego wojska i rządu. Przypomniał, że teraz na lotnisku w Jasionce stacjonują holenderskie Patrioty, od grudnia będą już szwedzkie i do tego szwedzkie samoloty Gripen mają być włączone w dyżury bojowe nad terytorium Polski.
0: I te informacje zebrał nasz reporter Michał Radkowski. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A ja przypomnę, że Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam, jak zawsze, w każdej wolnej chwili. A już za chwilę o 20:00 najnowsze wydanie faktów RMF FM.
2: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To już 20, czas na fakty RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
1: Dawid K. z zarzutami. Chodzi o lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Mamy także ważne informacje dla kierowców. Uważajcie na trasie S19 na Podkarpaciu. Polecamy fakty sportowe, w nich awans piłkarskiej młodzieżowej kadry narodowej na Mistrzostwa Europy. Dawid K., lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej z zarzutami. Potwierdza to jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła. Wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie potwierdził nam, że dziś przeprowadzono wielogodzinne czynności procesowe z Dawidem K. W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
2: Dobry wieczór.
1: Michale, prokuratura nie chce jednak podawać szczegółów.
2: To prawda. Wiemy na razie, że czynności z Dawidem K. w prokuraturze zakończyły się dziś późnym popołudniem. Mówię Dawid K., nie podając pełnego nazwiska podejrzanego, bo lekarz nie wyraził dziś na to zgody. Jego pełnomocnik, ale i rzecznik prokuratury nie podają, czego dotyczą zarzuty. Więcej szczegółów mamy poznać jutro po południu na konferencji zorganizowanej przez prokuraturę. Obrońca Dawida K. zapowiedział, że przed nią nie będzie komentował sprawy. Przypomnę, że śledczy prowadzą kilka postępowań dotyczących warszawskiego szpitala południowego. Jedno z nich dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważania zwłok.
1: Ostrzegamy kierowców, utrudnienia na trasie S19 na Podkarpaciu. Między węzłami Nisko i Jeżowe ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowane są dwa lewe pasy ruchu w obu kierunkach. Amerykański prezydent Donald Trump wywołał burzę wypowiedzią na temat możliwego ataku Iranu na amerykańskie miasta. Wymienił Los Angeles i San Diego. Słowa te padły podczas wiecu wyborczego w Nebrasce. Na linii faktów studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jaka była reakcja?
3: Kłaniam się. Te słowa natychmiast spotkały się z reakcją władz Kalifornii. Gubernator Gavin Newsom ostro skrytykował prezydenta, określając jego wypowiedź jako niebezpieczną. Do krytyki dołączyli także inni kalifornijscy politycy, w tym burmistrzowie obu wymienionych miast. Trump mówił o tym w kontekście wojny z Iranem i kosztów, jakie konflikt powoduje dla Amerykanów. Prezydent przekonywał, że wzrost cen paliw jest jednym z kosztów prowadzenia wojny. Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne, na jakich konkretnych danych Trump opierał sugestię dotyczącą możliwości ataku Iranu na Los Angeles czy San Diego. Mieszkańcy w komentarzach chcą wiedzieć, czy faktycznie coś im grozi. Wypowiedź padła na niespełna miesiąc przed wyborami do Kongresu. Trump prowadzi obecnie intensywną kampanię na rzecz republikańskich kandydatów, a jednym z najważniejszych tematów kampanii pozostaje wpływ wojny na ceny i sytuację gospodarczą Amerykanów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Na dole słońce i niemal 20 stopni na plusie, a wyżej śnieg i lód. Warunki w Tatrach mogą zaskoczyć i zaskakują turystów. Schodzący z gór mówili naszemu reporterowi, że jest naprawdę niebezpiecznie i trzeba wyposażyć się jak na zimę.
5: To jest niebezpieczne dla kogoś, kto tu nie mieszka, dlatego że widzą zdjęcia z niższych partii, gdzie jest bardzo ładnie, jest jesień. Natomiast jeśli chodzi o wyższe partie, no to tutaj już jest niebezpiecznie.
6: Wyżej to już tak śniegu już jest bardzo dużo.
7: Ale to zależy od szczytu. Akurat na Czerwone Wierchy raczki nie były potrzebne, czekam też nie. Ale wiem, że są takie szczyty jak na przykład Kościelec, że tam jest bardzo oblodzone i jednak trzeba.
5: Raczki, a najlepiej raki. A raczki to powiedzmy, że zimą na jakieś niższe partie, dolinki to tak, ale już wysokie partie, no to raki są wskazane.
1: Ten głos zebrał zakopiański reporter RMF FM Maciej Połachicki. Nowe fakty o 21:00 przygotuje je i przedstawi Katarzyna Podraza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Czas na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe w studiu Paweł Konieczny.
2: Dobry
1: i zaczynamy
2: wieczór.
1: Od emocjonującej batalii o bezpośredni awans na piłkarskie młodzieżowe Mistrzostwa Europy.
9: Zgadza się. Tak, ten awans zapewni naszej kadrze U21 piłkarze Irlandii Północnej, którzy dzielnie bronili się przed Grekami. Przyjezdni wygrali skromnie 1-0, co powoduje, że podopieczni Jerzego Brzęczka zameldowali się w turnieju. Więcej o tym w faktach sportowych za godzinę. Do piłkarskich emocji jeszcze powrócimy, a teraz o tempie, jakiego nabrał Novak Djokovic. 39-letni Serb po raz 7 wygrał turniej ATP w Pekinie i wciąż nie wie, jak smakuje tam porażka. To już 34. zwycięstwo z rzędu na chińskich kortach. W finale miał być tenisowy thriller z Aleksandrem Minaurem, ale Australijczyk skreczował na początku drugiego seta. Djokovic zgarnął 102 tytuł w karierze i po 11 latach przerwy wrócił do Pekinu jak do siebie. Po meczu rzucił kilka słów po chińsku i podziękował publiczności, ale zarazem przyznał: chciałbym świętować się, bo uważam, że rozegrałem jeden z najlepszych tygodni w ostatnich kilku latach, ale jednocześnie mój przeciwnik poddał mecz na początku drugiego seta, więc nie czuję, że byłoby właściwie czy z szacunkiem, żeby skakać z radości. Jednak w głębi duszy jestem bardzo, bardzo dumny z tego osiągnięcia. W innej części Azji Carlos Alcaraz pokonał Czecha Jerzego Leheczkę 7-6-6-4 w finale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Tokio. Hiszpański tenisista zdobył 27 tytuł w karierze. Dziś kolejne emocje w piłkarskiej Lidze Narodów. Najciekawsze spotkania zapowiadają się w dywizji A3. Kwadrans przed 21 w Londynie Anglia podejmie Czechy, a w Splicie Chorwacja zmierzy się z Hiszpanią. Gospodarze tego spotkania zderzyli się ostatnio z brytyjską ścianą, bo ulegli u siebie aż 0-7. Porażka nie jest problemem, ale jak powiedziałem po meczu, problemem jest styl, w jakim niektóre mecze przegrywamy. Sposób, w jakim to nastąpiło, zdecydowanie nie jest powodem do dumy. Mówisz, dałem z siebie wszystko i przegrałem. Ktoś był lepszy. Mamy jednak nadzieję na pozytywne wsparcie naszych kibiców, bo bardzo tego potrzebujemy. To już mówił Luka Modric. Mecze w Splicie i w Londynie o 20:45.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Obiecuję, że do sportu jeszcze wrócę w naszym programie wieczornym w Radiu RMF 24, bo dziś pożegnalny mecz Messiego. Ale za chwilę wytyczne dla szkół na Lubelszczyźnie, które dotyczą ewakuacji. Krzysztof Urbaniak, dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF24. Jak już mówiliśmy, do piątku szkoły na Lubelszczyźnie mają dostosować się do wytycznych w sprawie ewakuacji uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Ich dyrektorzy oraz personel placówek mają przejść specjalne szkolenia organizowane przez Straż Pożarną. Tak zapowiada wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Jak się okazuje, specjalne procedury dostaną nie tylko szkoły. Posłuchajmy.
1: Szkołom zostały już w tym momencie przekazane szczegółowe wytyczne, jeżeli chodzi o zasady postępowania przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jesteśmy w przededniu przeprowadzenia szkoleń przez Komendy Powiatowe Straży Pożarnej właśnie dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dla przedszkoli, dla dyrektorów wszystkich tych placówek. Jesteśmy też przed przygotowaniem wytycznych i przede wszystkim w bieżącej współpracy i wymieniamy się informacjami z przedstawicielami wszystkich instytucji publicznych, również z prezesami sądów oraz z szefami prokuratury. W pierwszej kolejności szkolenia będą obejmowały powiaty przygraniczne, więc mówimy o tych 5 powiatach w pierwszej kolejności. Oczywiście szkoleniami i akcją informacyjną będą objęte instytucje z terenu całego województwa, a więc nie tylko szkoły.
2: Czy jest już rozpoznanie, gdzie przygotować szkoły fizycznie, technicznie do tego, żeby mogły wygospodarować miejsca schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza?
1: Większość budynków, jeżeli chodzi o szkoły, na szczęście są w bardzo podobnych warunkach techniczno-architektonicznych i te dolne kondygnacje pozwalają na znalezienie miejsc bezpiecznych. Te miejsca są wyznaczane w kontakcie przede wszystkim z powiatowymi komendami Straży Pożarnej, a także powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego, a więc ta kolejna procedura oprócz przeciwpożarowej czy przeciwbombowej, która obejmuje ewakuację z budynku, jest tworzona trzecia procedura mówiąca o zachowaniu się w przypadku zagrożenia z powietrza i zostaniu w budynku w miejscu najbezpieczniejszym, a więc te wszystkie aktywności w tym momencie trwają. Chcemy, aby jak najszybciej, jak najwięcej budynków było objętych, natomiast to jest proces, który jest ciągły i nigdy nie będziemy w sytuacji, że jesteśmy już zadowoleni, dlatego że wszystko już zostało zrobione. To są zmieniające się okoliczności, zmieniające się warunki, sytuacje zagrożenia też są bardzo często rozpatrywane indywidualnie, dlatego że one zależą od ilości osób przebywających na terenie placówki, od stanu bieżącego zagrożenia, czasami od warunków atmosferycznych, tego jak blisko czy daleko znajduje się wyznaczony punkt schronienia, więc są bardzo indywidualne kwestie.
2: A czy z tego przeglądu wynikły jakieś placówki, w których nie ma miejsca odpowiedniego do tego, żeby te dzieci na czas zagrożenia atakiem z powietrza schować?
1: Z moich informacji wynika, że takich placówek, które w ogóle by się nie nadawały do tego, aby służyć za takie tymczasowe miejsce schronienia, w tym momencie nie ma.
0: Usłyszał od wojewody lubelskiego reporter Dominik Smaga. A już za chwilę wrócimy do pytania, czy prezydent Donald Trump sugerował polskiemu szefowi MON opuszczenie rządu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: W wieczornym programie Radia RMF 24 wracamy do informacji, która budzi kontrowersje. Przypomnę, że według nieoficjalnych doniesień podczas marcowego spotkania w Stanach Zjednoczonych Donald Trump miał przekonywać Władysława Kosiniaka-Kamysza do opuszczenia koalicji rządzącej w Polsce. Wiadomo, że w organizacji spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z ministrem obrony narodowej pomógł Adam Bielan. Do tej sprawy w popołudniowej rozmowie Radia RMF FM i RMF 24 odniósł się poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz.
1: Wierzę, że Donald Trump zajmuje się Ameryką, a nie Polską. Natomiast nie, gdyby było to prawdą...
2: Pan tutaj taką sytuację, że mogło dojść do szantażu.
1: Się nie wykluczam, że Donald Trump mógł sugerować, nie wiem czy szantażować, ale sugerować premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi tak zwany przewrót w Polsce. Natomiast pan premier Kosiniak-Kamysz...
2: Zabarzy?
1: O tym ponoć nie było mowy jeszcze w marcu o tych bazach, więc to jakby temat poszedł trochę później. Więc jakby wierzę, że tak nie jest, ale jak patrzę na to, co dzieje się na polskiej prawicy, to jestem skłonny uwierzyć, że amerykańska prawica niczym się nie różni od polskiej prawicy i do takich rozmów mogło dojść, ale z drugiej strony wierzę w mądrość premiera Kosiniaka-Kamysza, który na pewno się nie dał szantażować, a już na pewno nie dał się szantażować prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
2: No, a czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że Władysław Kosiniak-Kamysz mówi nie, a w związku z tym wizyta w Pentagonie zostaje odwołana. Skoro nie, to nie będziemy rozmawiać.
1: Wyobrażam sobie, ale tym bardziej będę szanował za to jeszcze bardziej pana premiera Kosiniaka-Kamysza, że potrafi zważyć polską rację stanu, a nie interes partyjny i polityczny prawicy w Polsce. Dla mnie jest najważniejsze to, żeby Polska była bezpieczna i żeby Polska była bezpieczna działaniami Polski, Unii Europejskiej i całego NATO, w tym Stanów Zjednoczonych. I my tak trzy kroki podejmujemy, nie patrząc na to, w jakim humorze obudzi się danego dnia Donald Trump. Bo jak się dzisiaj obudzi w dobrym, jutro w złym, to co będzie? Zadzwoni i powie, zabieramy patrioty, które daliśmy, czy nie wiem, czy bas nie robimy, tak? No, Donald Trump musi zrozumieć, że to też w jego szeroko pojętym interesie jest to, żeby w Europie, zwłaszcza w Polsce, na granicy Unii Europejskiej było bezpiecznie i nie może na pewno wykorzystywać swojej pozycji do jakichkolwiek szantaży politycznych.
0: Całej rozmowy posłuchacie na stronie rmf24.pl.

To jest wieczorny program w Radiu RMF 24 i najnowsze informacje. Polski minister aktywów państwowych poprowadzi postępowanie w sprawie przejęcia właścicieli TVN. Chodzi o nabycie Warner Bros. Discovery przez grupę Paramount Skydance. Postępowanie ma ocenić, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu albo porządkowi publicznemu w Polsce. Przypomnę, finalizacja transakcji, której wartość wyniosła 110 miliardów dolarów, nastąpiła dzisiaj, a zgodziła się na nią w lipcu Komisja Europejska. Z kolei w grudniu 2024 roku polski rząd zdecydował o wpisaniu stacji telewizyjnych TVN do wykazu strategicznych firm, które podlegają ochronie państwa przed agresywnym i niebezpiecznym przejęciem z punktu widzenia interesów kraju. Resort aktywów państwowych może w drodze sprzeciwu zablokować takie transakcje, ale czy tak się stanie, to dowiemy się w najbliższych tygodniach. A my już za chwilę porozmawiamy o wielkim piłkarzu, który właśnie dziś zakończy reprezentacyjną karierę. Zostańcie z Radiem RMF 24.

0: To jest Radio RMF 24, tak zerkam, czy Paweł Konieczny ma łzy w oczach? Nie, chyba nie.
1: Jeszcze nie, w nocy.
0: Ostatni pobyt w ośrodku treningowym, ostatnie zajęcia z drużyną, ostatni występ biało-błękitnej koszulce. Leo Messi w nocy po 21 latach gry oficjalnie pożegna się z piłkarską reprezentacją Argentyny. No i już oficjalnie Paweł Konieczny z nami, redakcja
1: teraz
0: sportowa.
1: Dobry wieczór.
0: Dobrze, w twoich oczach nie, w moich oczach nie, ale łezka wokół kibiców Argentyny na pewno się zakręci.
1: No tak, już zresztą wielki płacz pojawił się na ulicach Buenos Aires, na tamtejszym stadionie Monumental. Odbędzie się, niektórzy mówią, ostatni taniec, ale chyba w przypadku Argentyny najlepiej pasuje ostatnie tango Messiego. Będzie to meczu w meczu z Beninem, tak, trener Albiceleste z Lionel Scaloni już zapowiada, że to będzie dzień, którego nikt nie zapomni. Emocje, łzy, to wszystko ponoć w pakiecie, a yerba mate poleje się strumieniami, bo Messi już wcześniej obdarował wszystkich kolegów z kadry specjalnymi torbami z zestawem do parzenia tego narodowego napoju. Kiedyś były złote smartfony, teraz czas na yerbę, więc Messi wie, jak dbać o morale drużyny. Messi ogłosił koniec reprezentacyjnej kariery 31 sierpnia po przegranym finale mundialu z Hiszpanią. Decyzja bolała go bardziej niż przegrana w FIFA na konsoli, ale jak sam napisał, nadszedł właściwy czas. Wpływ na decyzję miała też śmierć ojca. Tym razem Leo nie zamierza zmieniać zdania, jak to zrobił dekadę temu po kolejnym przegranym finale. Scaloni, który zna Messiego jeszcze z czasów, gdy obaj biegali po boisku, przyznaje, że kadra bez Leo to będzie już zupełnie inna bajka. Wtorkowy wieczór zapowiada się na argentyńską wersję Titanica. Łzy, wzruszenia, wspólne grillowanie wołowiny na asado, bo jak żegnać legendę, to tylko przy porządnym steku. Messi, żona, dzieci, mama, wszyscy już na miejscu, a Federacja Piłkarska napisała krótko: król jest w domu. A co mówią kibice? Nigdy nie wyobrażałem sobie, że nadejdzie ten moment, kiedy będę musiał być świadkiem odejścia Messiego na emeryturę. Chcielibyśmy, żeby grał dla nas wiecznie w tych barwach, ale on już dał nam wszystko. Nie możemy oczekiwać od niego więcej. Już podarował nam całe szczęście. Nie musi już nam nic udowadniać. Przyjdę na to wydarzenie wcześniej. Myślę, że to będzie święto. Kocham to, że mogę tu być po raz ostatni. Kiedy zobaczę go w koszulce Argentyny i to

0: Dwa triumfy w Copa America i Mistrzostwo Świata. Czego chcieć więcej?
1: Dobrze, to już skończmy, bo zanim ja się rozkleję za chwilę. I...
0: Pierwsza pięć, jakbyśmy pierwsza cię nie spali, tak przypominam.
1: Dobrze. Ciekawe, czy tak samo będą żegnać Lewandowskiego?
0: Messi, tak?
1: Messi. Lewandowskiego. Dobrze, Messi tak będą kończy. Żegnać nasi kibice?
0: No, na razie mówmy o Messi.
1: Dobrze? Na razie mówimy o Leo. Dobrze. Radio RMF 24. Paweł Konieczny.
0: Dziękuję. Dobrej
1: Fakty
0: nocy.
1: Fakty sportowe. Dobrej nocy. Oczywiście, ale zanim się rozstaniemy, to jeszcze wcześniej fakty sportowe. O której?
0: O 21:03.
1: Tak jest. Wszystko wiemy, a w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 21:00. Punktualnie.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: To już 21, a czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Dobry wieczór, zapraszam. We wrześniu miał postrzelić mężczyznę w centrum Gdańska. Podejrzany 33-latek aresztowany na 3 miesiące. Donald Trump zabrał głos w sprawie protestu we Francji. Prezydent USA wskazuje na migrację i islam. A w faktach sportowych pożegnanie Leo Messiego z reprezentacją Argentyny. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 33-latek, który miał postrzelić mężczyznę na ulicy Ogarnej w historycznym centrum Gdańska pod koniec września. 29-latek został trafiony w brzuch i z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, a podejrzany 3 dni później sam zgłosił się z adwokatem na policję. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wydarzyło się tamtej nocy?
2: 29-latek stał przed jednym z budynków z grupą znajomych. Wtedy podszedł do nich mężczyzna i zapytał, jak mówi prokuratura, czy nie dochodzi tam do przemocy. Usłyszał kilka razy, że wszystko jest w porządku, ale nadal obserwował grupę. Kiedy 29-latek ruszył w jego stronę, ten zaczął się cofać, potknął się i przewrócił. Po chwili wstał, wyciągnął broń i zanim uciekł, strzelił w powietrze, a później w brzuch 29-latka. Mężczyzna został ciężko ranny. 33-latek nie przyznał się do winy, odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu dożywocie.
1: Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Zapowiadane przed tygodniem odwołanie od decyzji sądu okręgowego zostało skierowane do sądu apelacyjnego. W wieczornych faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co dokładnie pisze w zażaleniu prokuratura?
3: Śledczy zarzucają orzeczeniu w pierwszej instancji błąd w ustaleniach faktycznych, bo ich zdaniem obawy, że ukrywający się od niemal 2 lat podejrzany nadal może utrudniać postępowanie i nie będzie przestrzegał warunków listu żelaznego, nadal są aktualne. Prokuratorzy zarzucają też sądowi obrazę przepisu mówiącego, że list żelazny można wydać na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu, a zgłaszany przez śledczych sprzeciw sąd zignorował. Wniosek prokuratury zmierza do ostatecznej odmowy wydania Romanowskiemu listu żelaznego lub zwrotu sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdyby sąd apelacyjny podzielił wątpliwości co do sposobu powołania sędziego, który w niej orzekał w pierwszej instancji. Dla losów sprawy kluczowe może być to, czy w sądzie apelacyjnym zażalenie trafi do jednego z orzekających tam neosędziów, czy kogoś, do kogo prokuratura nie ma takich zastrzeżeń.
1: Donald Trump komentuje protesty licealistów i studentów we Francji. Prezydent USA stwierdził, że demonstracje nie dotyczą problemów francuskiego szkolnictwa, ale jak ocenił, mają związek z masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad krajem. Protestujące sprzeciwiają się m.in. nierównościom w finansowaniu szkół, ich złemu stanowi oraz zbyt licznym klasom. W ostatnim tygodniu demonstracje przebrały na sile. Doszło do starć z policją. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów. Zatrzymano około 5000 osób. Zniszczone lub podpalone zostały 24 placówki.
4: Nowoczesne technologie w faktach RMF FM.
1: Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach rozpoczęto testowanie systemu, dzięki któremu lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi. System oparty jest na sztucznej inteligencji.
5: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
6: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
5: A co z tego ma pacjent?
6: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób prowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
1: Z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem siemianowickiej oparzeniówki, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. A już w kolejnych faktach zajrzymy do świata astrofizyki. Wrócimy do dzisiejszego Nobla za łapanie cząstek widmo w lodzie Antarktydy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Wczoraj potężny niedosyt, dziś jednak spora dawka radości. Polscy młodzieżowcy zagrają w piłkarskich mistrzostwach Europy, a o tym w faktach sportowych Paweł Konieczny.
8: Dobry wieczór, potwierdzam. Biało-czerwoni pojawią się na turnieju w Serbii i Albanii. No a awans się zdecydował mecz Grecji z Irlandią Północną, który Grecy wygrali tylko 1-0. Gdyby dorzucili jeszcze jednego gola, to oni świętowaliby awans, a my musielibyśmy szykować się na baraże. Podopieczni Jerzego Brzęczka, mimo że wczoraj przegrali z Włochami 2-6, zajęli drugie miejsce w grupie E i to właśnie ten drugi stopień podium okazał się szczęśliwy, bo w klasyfikacji drużyn z drugich miejsc wyprzedziliśmy Greków lepszym bilansem bramek. Losowanie grup już 26 listopada, same finały odbędą się od 17 czerwca do 4 lipca. A stawka jest niebyle jaka. Trzy najlepsze drużyny pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles w 2028 roku. A na stadionie Monumental w Buenos Aires. Dzisiaj wydarzenie, które, jak zapowiadają organizatorzy i działacze, przejdzie do historii. I może nie dlatego, że Argentyna zagra z Beninem, ale dlatego, że to ostatnie tango Leo Messiego. Kibice czekają na ten wzruszający moment. Przyjdę na to wydarzenie wcześniej. Myślę, że to będzie święto. Kocham to, że mogę tu być po raz ostatni, kiedy zobaczę go w koszulce Argentyny. To bardzo trudna chwila. Mówią ze łzami w oczach kibice Argentyny początek spotkania o pierwszej czasu polskiego. A dla podsumowania statystyki, które robią wrażenie, 208 meczów, 125 godzin dla Argentyny, złoto olimpijskie, 2 triumfy w Copa America i Mistrzostwo Świata. Na koniec jeszcze doniesienia koszykarskie. Dziki Warszawa pokonały na wyjeździe estoński Tartu Unikul MNM 103-76. Była to pierwsza kolejka grupy E Pucharu Europy FIBA.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam wszystkich.
1: Jeszcze niedawno prezes Orlenu, a teraz twarz i współtwórca programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza, rozumiem, panie pośle.
2: To tak, tak.
1: I wie pan oczywiście, że te propozycje Prawa i Sprawiedliwości to są propozycje rodem z Balcerowicza i to nie jest moja opinia, tylko opinia Mateusza Morawieckiego. Co pan na to?
2: No wie pan, no, to jest oczywiście niewłaściwa opinia, to są bardzo dobre propozycje, to są propozycje, które pozwolą nam zdecydowanie szybciej się rozwijać, to są propozycje, które zniosą pewnego rodzaju obciążenia, przecież nam zależy, żeby gospodarka bardzo dobrze funkcjonowała i rozwijała się.
1: To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiS-u?
2: Nie, ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat, no tak się składa, że pan były premier współpracował. Pracował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. No, ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
1: Tak mówi Daniel Obajtek, gość rozmowy o 7, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w radiu RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie. To jeszcze jeden cytat, panie prezesie, panie pośle. To są rozwiązania, przez które tacy ludzie jak złodziej Kasprzyk będą mieli niższe daniny o kilkanaście tysięcy złotych, podczas gdy pani w Biedronce ma płacić tak samo, co do tej pory. Pańskim zdaniem ten program spełnia zasady solidaryzmu społecznego, ten program PiS-u?
2: Tak, oczywiście spełnia zasady solidaryzmu. Po pierwsze, no, trzeba najpierw, co w tym programie jest. No, dla mnie jest bardzo ważne, że w tym programie jest powrót do stawki i generalnie zdrowotnej. Jest przed 2020 rokiem. Tak, dla przedsiębiorców uważam, że to była fatalna decyzja i generalnie i bardzo dobrze, że chcemy się z tego wycofać.
1: Ale zaraz. Pan mówi, że to była fatalna decyzja. To znaczy, że pan był jednym z głównych ludzi, którzy rządzili gospodarką wtedy w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, gdyby pan powiedział, że mi się Polski Ład nie podoba, to pański głos byłby usłyszany. Zgadza się pan?
2: Nie. Panie redaktorze, przepraszam, ja zarządzałem spółką akcyjną w tamtym czasie od samego początku, generalnie w PiS-ie. Moje stanowisko było takie, że w żadnym wypadku, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, nie należy jej podnosić. Natomiast oczywiście argumenty były kwestii służby zdrowia, ale nie, chcę dokończyć. Argumenty były kwestii służby zdrowia. Cały czas uważam i do tej pory uważam, że chcąc dosypywać pieniędzy do służby zdrowia, w pierwszej kolejności zreformujmy ją. W pierwszej kolejności doprowadźmy do tego, żeby w szpitalach nie było patologii, bo każde miliardy, które teraz włożymy, będą rzucone tak naprawdę jak w dziura wyborcza.
1: To jak panu się tak nie podobał ten Polski Ład, to dlaczego pan tego Mateuszowi Morawieckiemu nie powiedział?
2: Nie, przepraszam bardzo. No to pan użył kwestii Polski Ład, mi się podobał.
1: Ale to była część Polskiego Ładu przecież.
2: Nie, proszę pana, nie podobała mi się kwestia składki zdrowotnej z racji tego, że generalnie mam kontakt z ludźmi, z bardzo dużą ilością przedsiębiorców i ta składka zdrowotna generalnie bardzo mocno ich obciążyła. A to były firmy, które miały niesamowitą dynamikę rozwoju. I ta składka spowodowała bardzo duże obciążenie, ale tam nie tylko jest, proszę pana, składka, tam jest wiele...
1: Ale to budzi najwięcej emocji, panie pośle. Ta składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Wie pan dlaczego? Dlatego, że ja się zastanawiam, pracując na etacie, dlaczego ludzie pracujący na etacie mają płacić więcej na składkę zdrowotną niż przedsiębiorcy? Gdzie to solidaryzm społeczny?
2: No nie ma tu solidaryzmu społecznego.
1: No a przed chwilą pan powiedział, że jest ważny dla pana ten solidaryzm społeczny.
2: Pan nie da wytłumaczyć, to jak ja mogę mówić. Proszę pana, wie pan, no, zależy co pan rozumie pod pojęciem solidaryzmu społecznego. Proszę pana, no tak się składa, że ci, którzy zarabiają więcej, płacą więcej. Proszę pana, no co pan widzi przed pojęciem solidaryzmu społecznego? To co, wszyscy mamy równo? No to chcąc równo, to trzeba byłoby zupełnie inaczej skonstruować wszelkiego rodzaju, proszę pana, podatki w tym zakresie.
1: Nie, ale właśnie dokładnie o to mi chodzi, że ci, którzy zarabiają więcej, powinni płacić więcej. Natomiast rozumiem, że jeżeli przedsiębiorca zarabia odpowiednio dużo, a jeszcze jest na ryczałcie, to ta jego składka zdrowotna według programu Prawa i Sprawiedliwości będzie dużo mniejsza niż pani w Biedronce.
2: No, proszę pana, no nie do końca tak, panie redaktorze.
1: No to gdzie nie do końca?
2: No nie do końca chcę panu powiedzieć, jeżeli pan mówi, że składka zdrowotna w przypadku przedsiębiorcy generalnie będzie wyższa aniż tej pani.
1: Mniejsza.
2: mniejsze niż pani pracuje w Biedronce. No proszę pana, no nie do końca, bo tam jeszcze musi pan zobaczyć, że przedsiębiorca ponosi wiele innych dodatkowych podatków, proszę pana, w tym zakresie. Więc jeżeli pan popatrzy na sumę podatków, jaką pan obciąża przedsiębiorcy, to ta suma podatków jest zdecydowanie większa niż suma podatków, które pani i też jest zdecydowanie inne ryzyko, proszę pana. No przedsiębiorca przecież, proszę pana, podejmuje zdecydowanie większe ryzyka, jeżeli chodzi o swoje pieniądze.
1: Gdy pan był jeszcze prezesem Orlenu, a premierem był Mateusz Morawiecki, to wtedy jak wchodził Polski Ład, to rząd mówił, że dzięki tym zmianom w Polskim Ładzie i składce zdrowotnej również wpłynie do budżetu NFZ-u o 7 miliardów więcej. Rozumiem, że według propozycji PiS tych pieniędzy by nie było. To skąd pan weźmie te 7 miliardów?
2: Nie, no wie pan, no przeliczono jest dzisiaj, że to jest kwestia 3,5 miliarda, proszę pana, a w tym zakresie, a nie 7 miliardów, ale proszę pana, tam są też różne rozwiązania. Karta podatkowa, bo uważam, że karta podatkowa powinna wrócić dla mikroprzedsiębiorców. To są dodatkowe tak naprawdę pieniądze, a z drugiej strony uważam, że jeżeli nie będzie tak zwanej karty podatkowej, to tak naprawdę tworzy się nam bardzo mocno w tym zakresie szara strefa. To jest jedna kwestia, czyli tu będzie dodatkowy dochód do budżetu. Następna kwestia to jest kwestia, proszę pana, obniżenia dywidendy. To jest kwestia obniżenia dywidendy do 10%, bo tak wychodzi na to, że my mamy, nie wychodzi, jest podwójne tak naprawdę opodatkowanie i wiele firm generalnie jak gdyby robi różne mechanizmy księgowe generalnie, żeby tak naprawdę tą dywidendę wypłacić wcześniej, choćby przy różnych zakupach, które nie do końca są związane tak naprawdę z funkcjonowaniem firmy. Więc to nawet obniżenie spowoduje, że w budżecie będzie więcej pieniędzy, po prostu nie będzie powstawała tak naprawdę szara strefa.
1: Dziwna ekonomia, muszę panu powiedzieć, panie pośle. Ale obniżenie spowoduje, że będzie więcej pieniędzy w budżecie.
2: Nie. Proszę pana, wcale nie dziwna ekonomia, bo jak pan zobaczy sobie na podatki, wszelkiego rodzaju podniesienia i wszelkiego rodzaju dziwne mechanizmy powodują tak naprawdę patologię podatkową. Jeżeli generalnie podatnikowi nie opłaci się kombinować, proszę pana, to on nie będzie kombinował, proszę pana. To zaraz panu powiem, jak pan mówi, że dziwna ekonomika tej całej sprawy, to pamięta pan 500+, jak mówiono, jak to bardzo mocno obniży parametry funkcjonowania państwa. Niech pan zobaczy, jak 500+ stymulowało tak naprawdę gospodarkę w Polsce. Więc proszę pana, niech mi pan uwierzy, generalnie, jeżeli generalnie firma płaci CIT, okej, okay, a później jeszcze musi zapłacić 19% podatku od dywidendy, proszę pana, to co? Firma robi?
1: Panie pośle, od kiedy się panu przestał ten Polski Ład podobać w takim razie?
2: Proszę pana, ja nie mówię, że mi się nie podoba Polski Ład i to 10 razy panu powtarzam, tylko mówię, że mi się nie podobała i nie podoba mi się składka zdrowotna, bo ta składka zdrowotna dobija tak naprawdę przedsiębiorców, a zwłaszcza jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy mamy naprawdę bardzo duże problemy gospodarcze.
1: Dlaczego pan o tym nie mówił, gdy pan był prezesem Orlenu?
2: Ale przepraszam bardzo, nie, proszę pana. Proszę pana, wie pan, no trudno, żeby prezes Orlenu mówił o składce, proszę pana, zdrowotnej.
1: Oj, zapewniam pana, że wszyscy przedsiębiorcy by się ucieszyli z takiego sformułowania.
2: Nie, proszę pana, czy by się ucieszyli, czy nie, proszę pana, ja nie zajmowałem wtedy stanowiska rządowego. Od samego początku uważałem, że składka zdrowotna jest błędem zdecydowanie, bo to obciąża tak naprawdę przedsiębiorców w tym zakresie.
1: Ale pan mówi, że nie zajmował stanowiska...
2: Ale panie redaktorze, ja nie chciałbym się skupić tylko na składce zdrowotnej, bo tam jest wiele innych rozwiązań, które są bardzo ważne.
1: Dobrze,
2: tam
1: to porozmawiamy o innych sprawach. Panie pośle, kiedy pan się dowiedział o sprawie wenezuelskiej ropy?
2: Proszę pana, no dowiedziałem się z odpisu amortyzacyjnego.
1: Czyli kiedy to było?
2: Czyli proszę pana, dowiedziałem się gdzieś około kwietnia. A ja odszedłem na przełomie stycznia. Praktycznie na przełomie stycznia i lutego.
1: Czyli rozumiem, że już po swoim odejściu z Orlenu pan się dowiedział?
2: Dokładnie tak. Bo te transakcje były realizowane, panie redaktorze, na przełomie roku.
1: Ale jak to było? Bo rozumiem, że decyzję o tym, kto będzie zasiadał w spółce OTS, która doprowadziła do tej całej afery, przypomnę, zniknęło ile według wyliczeń Orlenu? 1,5 miliarda złotych, a ropy w wciąż nie ma, ale jeśli pan pozwoli, a ropy wciąż nie ma, to zarząd dostał informację, czy to z Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu, czy z ABW. Dostał pan taką informację, czy nie?
2: Nie, proszę pana, nie dostaliśmy takiej informacji. Proszę pana, ja bardzo bym prosił nie powtarzać jakichś fake newsów w tej sprawie, bo to absolutnie nie jest sprawdzone. Wszystko odbyło się, proszę pana, jeżeli chodzi o kwestie... Nie, panie redaktorze.
1: No słucham pana, tak.
2: Pan skończyć. Po pierwsze, wie pan, czy ropa jest, czy nie? Proszę się spytać obecnego zarządu, bo to ten zarząd wypowiedział umowy w tym zakresie, zwolnił wszystkich menadżerów w ciągu jednego dnia w momencie, kiedy przejęli firmę, proszę pana, i wypowiedzieli umowy w zakresie właśnie dostaw. I ja miałbym pytanie, panie redaktorze, żeby po prostu zapytać się zarządu, dlaczego te umowy zostały wypowiedziane. Nie doszło do realizowania transakcji?
1: A ja chciałem pana zapytać, jak to jest możliwe, że służby kontrolne Orlenu przychodzą do pana, bo rozumiem, że przyszły do pana i powiedziały panu w 22 roku, że pan Samar A, którego dzisiaj chcemy ściągnąć z Bliskiego Wschodu i który jest jednym z głównych podejrzanych w tej sprawie, to jest niebezpieczna albo raczej zastanawiająca osoba, że należy przy nim postawić znak zapytania. I pan z tym nic nie zrobił. Pan wiedział o tym,
2: panie
1: czy nie wiedział?
2: Panie redaktorze, ale wie pan co, skąd pan czerpie te informacje?
1: No, ja się zastanawiam, czy dostał pan informację z Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu na ten temat, czy nie?
2: Proszę pana, nikt do mnie w tej sprawie nie przyszedł. I naprawdę, proszę nie szachować takimi informacjami, proszę pana, takimi hasłami, które nie są w żadnym wypadku, proszę pana, prawdziwe. Nikt do mnie w tej sprawie, proszę pana, nie przyszedł, natomiast umowa została wypowiedziana przez ten zarząd i ten zarząd ponosi pełną odpowiedzialność. Ja jeszcze powiem jedną sprawę, a w zakresie pana Samera, no, przyjechał do Polski w 2024 roku, został zatrzymany, proszę pana, i został wypuszczony po 2 dniach i został mu oddany paszport. Więc proszę pana, proszę pytać się tej ekipy obecnej, dlaczego się tak stało. Ja mam inną sprawę, która się wydarzyła wczoraj, panie redaktorze, bo ta sprawa uważam, że jest czymś, co będzie żyło niedługo w Polsce i ja nie popuszczę tej sprawy. Proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że wczoraj menadżerowie Orlenu, były członek zarządu, były dyrektor i obecni pracownicy, nie wiem czy 2 czy 3, zostali zatrzymani. Wie pan dlaczego zostali zatrzymani przez prokuraturę? Zostali zatrzymani tylko z tego powodu, że w Polsce paliwa były poniżej 6 zł.
1: To za chwilę jeszcze będziemy o paliwach, ale...
2: Nie, proszę pana, to jest bardzo ważne. To jest skandal nad skandalem, proszę pana, żeby w Polsce zatrzymywać ludzi za to, że Polacy mieli niższą cenę paliwa.
1: Ale wie pan, ja wrócę do tej sprawy wenezuelskiej ropy, bo to są duże pieniądze. Przyzna pan, że to jest 1,5 miliarda złotych, to jest całkiem sporo. Zastanawiam się, czy nadzór właścicielski, bo spółka OTS to była spółka córka Orlenu. Pan się tłumaczy, że pan nic nie wiedział i pan nie mógł jako prezes Orlenu wpływać na działania tej spółki.
2: Ale wie pan co, ja panu...
1: Ale pan mógł jako prezes Orlenu wpływać chociażby na skład zarządu tej spółki. Dlaczego pan tego nie robił?
2: Wie pan co, naprawdę, proszę sobie po pierwsze zobaczyć, czym jest spółka Orlen, bo państwo podchodzicie tak do tego, jakby to była spółka jednoosobowa, garaż siedział prezes. To jest spółka, gdzie ma 450 miliardów przychodu. To jest więcej niż połowę budżetu państwa polskiego. To jest tak, jakby pan obwiniał premiera o to, że któryś wojewoda nie dopilnował tam pewnej jakiejś rzeczy, czy któraś spółka, która jest generalnie w palecie spółek Skarbu Państwa, miała jakieś, proszę pana, problemy. Pragnę panu zaznaczyć, że, proszę pana, myśmy zaczęli to, zarząd tamtej spółki zaczął realizować tą transakcję. Jak pan powołuje się na doniesienia prasowe, to tam wprost pisze, że ta transakcja została realizowana i około 10% tej transakcji było realizowane. Nie moja, proszę pana, wina, że w momencie, kiedy odszedłem z Orlenu, wyrzucono wszystkich tak naprawdę praktycznie menadżerów spółki szwajcarskiej, proszę pana. Mało to, proszę pana, wypowiedziano tą umowę. Więc niech się Orlen w końcu zdecyduje, bo to Orlen wypowiedział tą umowę. Obecny zarząd, mało to chcę panu powiedzieć, niedawno był komunikat, że podpisano w tej sprawie ugodę, proszę pana. Naprawdę, to jest pytanie do obecnego zarządu generalnie. Z mojej strony, proszę pana, odpowiedziałem na wszystkie pytania prokuratury. Sprawa jest w sądzie. Ja mam statut świadka, proszę pana. I to nie jest tak, że pan jest w stanie jako prezes Orlenu kontrolować, proszę pana, 350 spółek. Mało to, łamałby pan prawo, bo każda, proszę pana, spółka, każdy zarząd, on ma odpowiedzialność do prowadzenia procesów operacyjnych i nie może pan generalnie z wyższej spółki narzucić mu pan, co może robić, czego nie może
1: robić. To jasne. Panie prezesie, panie pośle, to jasne. Tylko ja się zastanawiam, czy pan jako właściciel nie mógł tutaj więcej zrobić. Zostawmy to w takim razie. To porozmawiajmy o benzynie. Ile według pana powinien kosztować litr benzyny?
2: Proszę pana, to co dziś się dzieje w Polsce, ten cały program CPN to jest jedna wielka fikcja. Ja dziwię się, że naród się na tą fikcję i na te gry polityczne zgadza. Ja powiem panu dlaczego, proszę pana. Nie ma żadnego programu CPN. Z racji tego, że do budżetu państwa poprzez nadmierne cenę paliw, proszę pana, wpływa z każdego litra około, proszę pana, 1,70 zł więcej niż było planowane w budżecie, proszę pana. Bo jak pan planuje budżet, to uśrednia pan cenę paliw z poprzedniego roku. A jak pan uśredni cenę paliw z poprzedniego roku, to do budżetu państwa wpływało, proszę pana, 3 złote. A jak pan uśredni tą cenę, proszę pana, to do budżetu państwa wpływa około 4,70 zł, czyli 1,70 zł więcej. Więc proszę pana, jeżeli pan Donald Tusk chciałby realnie obniżyć ceny paliw, proszę pana, to one byłyby obniżone. Dziś to jest tylko fikcja.
1: No dobrze, ale gdzie pana... by pan te ceny obniżał? Co by pan widział, słyszał pan chociażby te głosy z Brukseli, które mówią o tym, że nie można manipulować
2: wotem? Ale proszę pana, że pan jest poważny. Za naszych czasów też były głosy z Brukseli, proszę pana. Ja cały czas twierdziłem, że należy inaczej zdecydowanie działać. Mój pomysł był prosty. To ten sam pomysł był Donalda Tuska w 2024 roku. Wziął z Orlenu 15 miliardów i zamroził ceny gazu. A dlaczego tylko z Orlenu? Bo tylko Orlen ma nadmiarowe zyski z powodu tego, że ma marżę rafineryjną i marżę na wydobyciu. Więc to są dzisiaj marże, na których są nadmiarowe zyski. I dziś, proszę pana, wie pan, jaka to jest socjotechnika tego kłamliwego rządu, proszę pana?
1: Ale zaraz, panie pośle, ale pan tutaj się odwołuje do socjotechniki, a przecież przypomnijmy, jesień 2022 roku, mimo taniejącej ropy na rynku, przecież pamięta pan, jakie były wysokie ceny, a to dlaczego? Dlatego, że przygotowywał pan i Orlen do tego, że wskoczy za chwilę wyższy VAT, żeby nie było szoku,
2: Nie,
1: mówił.
2: Ale nie. Proszę pana, jak pan mówi o informacjach, to niech pan przekazuje prawdziwe informacje.
1: Mówił pan o poduszce marżowej.
2: Proszę pana, mówię o poduszce marżowej i mówię o marży rafineryjnej, proszę pana, a niech pan sobie przygotowuje, jakie były tak naprawdę ceny ropy wtedy i jaki był kurs dolara wtedy, proszę pana. Niech pan sobie to przygotuje, pan zobaczy. Proszę pana, ja panu coś powiem. Nawet jak ropa kosztowała $120, a dolar 4,50, proszę pana, to nigdy u nas ceny nie przekraczały, proszę pana, ponad 8 zł, ale to było dosłownie parę dni, proszę pana, i nigdy nie przekraczały 9 zł, proszę pana. Więc dzisiaj, proszę pana, Donald Tusk powinien zmniejszyć daniny o tą kwotę, która mu dodatkowo wpływa do budżetu powyżej planu, proszę pana. A robi, wie pan, jaką socjotechnikę? Paliwa są po 9,50, a on nagle obniża złotówkę. O, naród zadowolony, bo są po 8.
1: A pamięta pan, panie pośle, jesień 2023, kiedy na dystrybutorach mieliśmy epidemię, awaria dystrybutorów? Nie ma pan sobie wtedy...
2: A pamięta pan wtedy, że paliwo było poniżej 6 zł?
1: Ale go nie było, panie pośle.
2: No, ale o czym pan mówi, że go nie było? Zaraz panu wytłumaczę. Proszę pana, wie pan, niech mi pan pozwoli skończyć, bo to jest bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, paliwo było poniżej, proszę pana, 6 zł. Gdyby paliwo było prawie, że po 10, jak jest teraz, to też by go, proszę pana, nie brakowało. I następna kwestia. To był czas wyborczy, proszę pana. Tak mocno była propaganda rozhulana, że po wyborach paliwo będzie kosztowało 2-3 zł, że nam sprzedaż urosła trzykrotnie. Więc to nie jest tak, że nie było paliwa. Mieliśmy problem z logistyką, ale też nie było tak, że jak ktoś chciał zatankować, to zatankował. Bo jak brakło jednego rodzaju paliwa, to był drugi rodzaj paliwa, proszę pana. A dzisiaj, proszę pana, jak se pan przypomnie przejście do normalnej stawki VAT-u, to też były problemy, mimo iż sytuacja trwała jeden dzień. To też na dystrybutorach był brak paliw w Polsce.
1: A co pan ma na myśli, mówiąc, że to był czas wyborczy? Bo wie pan, że opozycja, ówczesna opozycja, dzisiaj koalicja rządząca, stawia panu właśnie tego typu zarzuty, że pan manipulował cenami.
2: No nie, wie pan,
1: cenami.
2: Menadżerowie moi zostali zatrzymani, proszę pana, i prokuratura chce ich aresztować na 3 miesiące, proszę pana, z tego powodu, że były niskie ceny paliw. A proszę pana, to nie, wie pan, co miałem na myśli? To miałem na myśli, że jak sobie pan zobaczy, proszę pana, media środka, jak sobie pan zobaczy media mainstreamowe, to był wręcz propaganda, która się sączyła, podgrzewanie nastrojów, proszę pana. To była kwestia, widział pan te farmy, proszę pana, przecież myśmy sami zidentyfikowali 60 ileś farm, które działały, by napędzać sztuczną panikę, proszę pana, w Polsce, ponieważ opozycja stwierdziła, że jak w Polsce stanie komunikacja, to wygra wybory. Więc wszyscy posłowie działali, żeby się nam nie udało.
1: Powiem czyli to panu, był spisek, to pańskim zdaniem, panika, ówczesnej opozycji?
2: Proszę pana, że co?
1: Że to był spisek ówczesnej opozycji? To mi chce pan
2: tak,
1: powiedzieć?
2: To był spisek, no ale proszę pana, no proszę sobie sięgnąć do archiwalnych nagrań, różnych posłów. Proszę sobie, proszę pana, zobaczyć, co się działo w tej przestrzeni wirtualnej. Ej, proszę pana, jak mocno generalnie nakręcano społeczeństwo, jak nakręcano rolników. Rolnicy przyjeżdżali z mauzerami, blokowali stacje, tankowali do mauzerów. Proszę pana, trzykrotnie wzrosła sprzedaż paliwa. Opozycja chciała to wykorzystać w kampanii wyborczej. Były sztucznie podgrzewane nastroje, proszę pana. Sztucznie podgrzewane nastroje.
1: Tak mówi Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj, wcześniej były prezes Orlenu.
2: Ja
1: bardzo
2: jeszcze
1: dziękujemy.
2: Raz, panie redaktorze, mówię o tym skandalu, który się w Polsce wydarzył. Jak można zatrzymywać ludzi, którzy działali, żeby w Polsce były paliwa poniżej 6 zł. To jest po prostu skandal nad skandale i naprawdę będziemy,
1: musimy
2: jako
1: kończyć,
2: cała formacja polityczna z tym walczyć.
1: Dziękujemy
2: gdzie
1: bardzo.
2: Gdzie słowa Donalda Tuska, proszę pana, że paliwa powinny być po 5,19 i gdzie słowa Donalda Tuska, że spółki Skarbu
1: musimy
2: Państwa
1: kończyć,
2: powinny
1: panie pośle.
2: Stabilizować ceny i nie zarabiać.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Zginęła jedna osoba. Są utrudnienia dla kierowców. Miliony za pracę dla lekarza bez specjalizacji na warszawskim SOR-ze. Dawid K., były radny Koalicji Obywatelskiej, z zarzutami. W faktach także świat astrofizyki i Nagroda Nobla dla odkrywcy kosmicznych cząstek duchów. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch osobówek na zachodniopomorskim odcinku S10. Do kolizji doszło w pobliżu Kobylanki. Zablokowana została jezdnia w kierunku Stargardu. Są zarzuty dla Dawida K., byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, młodego lekarza bez specjalizacji, który pracował jako koordynator SOR-u na warszawskim Szpitalu Południowym. Mężczyzna w ubiegłym roku miał zarobić tam ponad 1,5 miliona złotych. Dziś został przesłuchany przez prokuratora. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Dobry wieczór. Informacje o zarzutach dla Dawida K. potwierdził jego adwokat. Szczegóły dotyczące treści tych zarzutów śledczy mają przedstawić jutro po południu. Na razie ujawnili tylko, że przesłuchanie młodego lekarza dzisiaj trwało wiele godzin. Na finał śledztwa czeka m.in. rzecznik praw pacjenta. Konrad Madejczyk z biura rzecznika podkreśla, że po tym, jak swoje działania zakończą już śledczy, kontrolę w sprawie afery w warszawskim Szpitalu Południowym rozpocznie m.in. właśnie ta instytucja.
2: To czas i tempo ma znaczenie takie, że my nie możemy, jako biuro rzecznika praw pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały, co było przyczyną tych historii, które były szeroko opisywane.
1: Jedną z konsekwencji afery w warszawskim Szpitalu Południowym jest propozycja nowych przepisów, które mają wprowadzić górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Jutro pracę nad tymi przepisami rozpocznie Sejm. Tam zaplanowane jest ich pierwsze czytanie.
0: 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu z zarzutami bezprawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Prokuratura oceniła, że zrobiono to w celach politycznych. W wieczornych faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Co konkretnie śledczy zarzucają menadżerom paliwowego giganta?
3: Działanie na szkodę spółki oszacowano ją na ponad 4 miliardy złotych. Według ustaleń śledztwa od sierpnia do października 2023 roku w Orlenie miało dochodzić do celowego obniżania hurtowych cen paliw, mimo że sytuacja na rynku nie uzasadniała takich decyzji. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek twierdzi, że naruszono przy tym wewnętrzne procedury spółki.
4: Przez przestępcze działania kilku osób w spółce Skarbu Państwa doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
3: A o awarii mieli klientów informować pracownicy stacji. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. W sprawie może chodzić o szkodę w wielkich rozmiarach, za co kodeks karny przewiduje nawet 25 lat więzienia. Waldemar Żurek nie wykluczył aresztu wobec zatrzymanych.
0: Zapraszamy Was na poranne rozmowy publicystyczne. O 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i Bartosza Józefiaka, autora książki Wszyscy tak jeżdżą. 8:02 w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
5: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
0: Wykorzystanie lodu antarktycznego do badania cząstek widmo, czyli neutrin. Ten pomysł i jego realizacja przyniosły Francisowi Hazenowi z Belgii Nagrodę Nobla z fizyki. Neutriny to niemal niewykrywalne cząsteczki, które przenikają przez planety, gwiazdy i nasze ciała tak, jakby nie istniały. Stworzenie Ice Cube, wykrywacza neutrin, pozwala naukowcom obserwować te niezwykłe cząsteczki.
6: Co jest ważne, te neutrina mają to lotu proste. W związku z tym one nie są zakrzywione, nie oddziałują z żadnymi elementami, więc możemy patrzeć, że jak przeleciało nas neutrino pod jakimś kątem do tego detektora, no to ono leciało dokładnie z jakiegoś określonego kierunku.
7: Jakiegoś praktycznego zastosowania dla tego zjawiska nie ma?
6: Nie ma. To jest dokładnie nagroda za bardzo fundamentalne badania, które przesuwają naszą granicę zrozumienia i spojrzenia na wszechświat.
0: Z profesorem Maciejem Molasem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Czas na ostatnie już dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
9: Wtorkowy wieczór upływa nam pod znakiem piłkarskiej Ligi Narodów UEFA. Dziś już bez emocji z udziałem biało-czerwonych, ale mamy spotkania w najwyższej dywizji. I w Splicie przez chwilę pachniało sensacją, bo Chorwaci od 17 minuty prowadzili, ale przed momentem wyrównał Merino, zatem Chorwacja-Hiszpania 1-1. Z kolei bez zaskoczenia w Londynie Anglicy wygrywają na razie z Czechami 3-0. W rozgrywkach halowych zwycięstwa polskich ekip koszykarskich w Pucharze Europy FIBA. Za Stal Zielona Góra pokonała na Węgrzech Olajbania Szolnoki 90-80. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe z estońskim Tartu Ulikul MNM 103-76. Koszykarze Mistrza Polski Legii Warszawa z kolei przegrali w Strasburgu z zespołem ZIK 62-100 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów FIBA. Wtorkowy wieczór także z czymś dla fanów Szczepiorniaka. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża zremisowali w Gdańsku 31-31 z HC Eurofarmem Pellister Botola z Macedonii Północnej w swoim drugim meczu grupy G Ligi Europejskiej. W ostatniej akcji gospodarze mogli doprowadzić do wygranej, ale gości uratowała poprzeczka.
10: Z jednej strony szkoda, z drugiej strony z pokorą ten jeden punkt przyjmujemy. Mamy 3 punkty, cały czas wszystko jest w naszych rękach, a przed nami mecz z Opolem, a później będziemy znowu mierzyli się w Lidze Europejskiej.
9: Mówił po tym spotkaniu Patryk Rąbel, trener Wybrzeża. Na już jutro spotkanie na szczycie grupy F Ligi Mistrzów. Industria Kielce zmierzy się z niemieckim SC Magdeburg.
11: W domu możemy i musimy walczyć z każdym. Mam zdrowych zawodników, młodych chłopaków, a gdzie się nie sprzedać, mówiąc po sportowemu, nie lepiej jak właśnie w meczu z jedną z najlepszych drużyn na świecie.
9: Motywował trener gospodarzy Krzysztof Lijewski. Środowy mecz Industrii z SC Magdeburg rozpocznie się w Kielcach o 20:45.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF24.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: To co z tym Władysławem Tofilem Bartoszewskim? Złoży ten immunitet, nie złoży?
2: No, jeśli do tej pory nie złożył, to chyba nie złoży.
1: Ale będzie miał odebrane?
2: No, myślę, że znaczy, to są oczywiście decyzje klubów poszczególnych. Myślę, że tak, że Sejm pozwoli mu.
1: A w zasadzie dlaczego on cały czas jest wiceministrem spraw zagranicznych, skoro nawet nie ma certyfikatu? To znaczy, no to jest takie pytanie, które ciąży na koalicji.
2: No to znaczy myślę, że będzie,
1: miał, na PSL-u
2: będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić. No po to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. Jak pan doskonale wie, my w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem.
1: No dobrze, to znaczy rozumiem, że będzie odebrane. A co z premierem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wicepremierem? Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu tak, z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
2: Tak, oczywiście. No,
1: ale przed czy
2: mówił
1: po?
2: Pan. A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier. Zresztą mówił o tym publicznie i mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem.
1: Kiedy się dowiedział, a nie o czym rozmawiali?
2: Bo to ważne spotkanie, ale to jest, jak to powiedział publicznie pan premier, to było spotkanie dystrakcjonalne, więc...
1: No tak, tylko że z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
2: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
1: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
2: No, ale no, na
1: ale
2: pewno
1: doszły
2: nie...
1: do pana takie informacje, że rzeczywiście Donald Trump chciał zmiany sojuszy w Polsce?
2: Spotkanie z tego, co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny. W związku z tym...
1: Panie ministrze, ja o to pytam także...
2: W związku z tym, ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
1: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
2: Nie są
1: i w Rumunii już zrobili to. Tak nie. Powiedziała pani ambasador.
2: Okej, okay, no to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym. Raczej należałoby takich wypowiedzi unikać.
1: Panie ministrze, czy to w takim razie to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem było częścią uzgodnionej polityki rządu?
2: Tak, oczywiście.
1: Czyli było elementem, to nie jest takie jak, nie wiem, na przykład Szymon Hołownia się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim, tu nie mieliśmy z tym do czynienia.
2: Nie, no to znaczy współpraca pomiędzy wicepremierem, ministrem obrony narodowej i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczpospolitej układa się modelowo i myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego minimalnej nawet przestrzeni na jakiekolwiek podważanie.
1: Nic
2: naprawdę
1: tak uważam. W takim razie Adam Bielan?
2: A to już trzeba pytać Bielana.
1: No ale pan nie... jest rzecznikiem rządu, rozumiem, że pan...
2: Ale, to jest, ale, ja, ale broń Boże, nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą myślę, że Jarosław Kaczyński o tym wie też, ale czasem wykorzystuje takich polityków.
1: Co to znaczy najgorsze?
2: Takich, że jest dla władzy zrobić z każdym wszystko, każde świństwo, jest w stanie... No zresztą wychodził z PiS-u, potem zdradzał tych swoich kolegów, z którymi wyszedł z PiS-u. No...
1: Taki Bielan to znaczy,
2: po prostu.
1: Co chce uzyskać?
2: Chce zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest obrzydliwe podejście.
1: Panie ministrze, ale w jaki sposób chce zaszkodzić? No powiedział, że Donald Trump spotkał się z Władysławem Kosiniakiem. Gdzie to szkoda?
2: Nie, jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że... Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiS-u może te relacje poprawić, co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w normalnych, w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi, pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić, to znaczy nie można próbować ze względu na własny, taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufania do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne, no to jest... Użyjąc takich, powiedziałbym, pisos... Tak nie można po prostu robić.
1: Chciał pan chyba powiedzieć o zdradzie stanu.
2: To jest jak zdrada, tak dokładnie. To jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne.
1: Adam Bielan, pana zdaniem, jest niepatriotyczny, a nawet użyłby pan słowa, gdyby pan był z PiS-u, rozumiem, zdrada.
2: Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o o PiS-ie, myśli o współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim interesie.
1: A jak z tą bazą
2: Z jakiegoś powodu zawsze starał się uciekać z polskiego parlamentu na lepiej płatne funkcje.
1: No dobrze, a jak to z tą bazą będzie, panie ministrze? Bo cały czas słyszymy różne obietnice, teraz już Donald Trump złożył obietnicę. Okej. Okay. Powiedział bardzo podobnie na temat Litwy i bazie na Litwie jako Polsce. To znaczy, jesteśmy bliżej tej bazy niż Litwini?
2: Czy bliżej niż Litwini, to musielibyśmy porozmawiać z kolegami z Litwy. Ale no tak, Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Ja nie chcę mówić o terminie, natomiast tak, no pracujemy bardzo, bardzo intensywnie.
1: Pojawiały się też takie komentarze, że na razie Amerykanie wycofali oddziały rotacyjne, nie przysłali nowych, czyli mamy mniej żołnierzy niż mieliśmy. Słyszymy cały czas o kolejnych redukcjach, niekoniecznie w Polsce, ale słyszymy. Ale w efekcie mamy obietnicę, że może będzie kiedyś baza stała.
2: Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, ja tu w przeciwieństwie do takich ludzi jak Bielan, nie będę odbierał poprzednim rządom tego, że pracowały nad tym, żeby bazy amerykańskie były w Polsce, żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te 30 ponad lat wszyscy się o to starali. Wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wszyscy starali się o to, żeby być w Unii Europejskiej. No teraz się pojawiają tacy ludzie jak Brown, którzy to podważają, ale wszyscy się starali. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że informacja o tym, że Stany Zjednoczone redukują jakąś część wojsk z Europy, nie jest dobrą informacją także dla bezpieczeństwa całej Europy. Więc tak, my będziemy zabiegać na pewno o to, żeby i pracujemy nad tym, no już jest ta obietnica, żeby bazy amerykańskie były w Polsce. Natomiast myślę, że wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich z Europy była jak najmniej.
1: A kiedy spotkanie generała Grynkiewicza z premierem dokładnie?
2: Nie wiem.
1: Ale będzie?
2: No to czy... Tutaj przede wszystkim z panem generałem Grynkiewiczem.
1: No to 12 października słyszeliśmy, że ma
2: bezpośrednim,
1: być.
2: W bezpośrednim kontakcie jest cały czas premier Kosiniak-Kamysz. I to jest taki kontakt, powiedziałbym, naprawdę stały. Więc jest ambasador Najder, nasz przedstawiciel przy NATO. Więc
1: pytam o to dlatego, że Bloomberg przepowiadał, że 12 października będzie to spotkanie. Może pan wie, czego będzie dotyczyć?
2: Informacje o terminach oficjalnych spotkań podajemy wtedy, kiedy jest już to potwierdzone. No to ja znowu oficjalne.
1: Znowuż odwołem się do Bloomberga, który mówi...
2: Dlatego ja niczego teraz nie potwierdziłem, no bo pan się powołuje na...
1: Na medium. Zacne medium. Oczywiście. Okay, no. Bloomberg mówi również, że to spotkanie będzie dotyczyć takiej nowej strategii szybkiego reagowania na potencjalne jakieś zagrożenia, na atak na przykład rosyjski. Może pan to potwierdzić? Czy też pan...
2: Nie, niczego na ten temat
1: Te głosy o takim możliwym szybkim ataku są coraz ostrzejsze. Macie jakieś informacje na ten temat?
2: Pan premier mówił o tym już kilka miesięcy. Ale to jest ważne teraz w tym kontekście, ponieważ część polityków, myślę, że dość nieodpowiedzialnie próbowała to lekceważyć, albo próbowała mówić, że tutaj...
1: Mówi o kancelarii prezydenta.
2: O kancelarii prezydenta i o PiS-ie. A jest dość powszechne w całej Europie i nie tylko w Europie przekonanie, że może nastąpić jakiś rodzaj eskalacji.
1: Tylko cały czas czytamy się, co to ma znaczyć. Znaczy, bo jedni mówią,
2: co to ma znaczyć, to znaczy,
1: będzie to samo, tylko bardziej, a inni mówią, jednak będzie coś innego jakościowo.
2: To co ma to znaczyć, no to my to już obserwujemy, tak? Wpadła rakieta H-102 do Polski. Został ponad rok temu ponad 20 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Mamy do czynienia z różnymi prowokacjami. No musimy być po prostu na to gotowi, że Rosja będzie nas testować. I musimy w tym zakresie być w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Więc jeśli mnie pyta pan o kontakty z generałem Grynkiewiczem, to te kontakty są, powiedziałbym, rutynowe. Z brukselską kwaterą NATO, przez naszego ambasadora, zresztą świetny dyplomata, ambasador Najder, który reprezentuje Polskę przy NATO. Więc ta współpraca jest stała.
1: Panie myślę, przechodzimy do Krakowa. Krakowskie radio, wprawdzie my rozmawiamy w Warszawie. krakowska kampania to jest poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
2: To są zupełnie inne procesy i zawsze tak było, że
1: ale
2: wybory...
1: musi pan tak mówić, bo kandydatka Platformy Koalicji Obywatelskiej przegrywa z Łukaszem Gibałą, a kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek przegrywa z kandydatką Partii Razem. No to jest... Nie ma sukcesu prawicy, ale też sukcesu koalicji nie ma.
2: No, 30% głosów w tych wyborach pani Monika Piątkowska. Pierwsze sondaże wyglądały słabiej, więc dynamika jest bardzo dobra. Tak mi się,
1: ale wierzy
2: tak,
1: pan, tak się że wygra? Wydaje.
2: To ja trzymam kciuki i wierzę, że wygra. Tak.
1: Ale pan trzyma kciuki, czy pan wierzy?
2: A dlaczego to się ma wykluczać?
1: Bo można na przykład trzymać kciuki i nie wierzyć.
2: A ja trzymam kciuki i wierzę, tak. Trzymam kciuki i wierzę i to oczywiście trudna kampania, ale nijak się nie da tego porównać, nijak się tego nie da porównać do wyborów ogólnopolskich. No, bo każde miasto ma swoją specyfikę, też w Krakowie no jest Łukasz Gibała, który no, długą drogę polityczną przeszedł. Tak? Bardzo wiele razy startował na prezydenta Krakowa, gigantyczne pieniądze na to wygrał. Już o tym myślał jako aktywny poseł ruchu Palikota. Zresztą pani poseł Małgorzata Wasserman chyba w publicznym oświadczeniu 2 lata temu napisała, że nigdy w życiu nie zagłosuje na kogoś takiego, który był w ruchu Palikota, więc teraz dziwią mnie zachowania niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy
1: dziwi,
2: go zaczynają wspierać.
1: Mówią każdy, byle nie kandydatka Tuska. No, to jest prosty komunikat partyjny.
2: To niech sobie przypomną zachowanie posłów w ruchu Palikota z tamtych czasów.
1: Uważam, że nie da się tego porównać. Że pan mówi, nie da się porównać, no ale no, to, że kandydaci koalicji rządowej przegrali z innymi kandydatami jest faktem. No i to rodzi natychmiast pytanie o możliwą koalicję, na przykład PSL-u z Koalicją Obywatelską parlamentarną, tak jak była w tych wyborach samorządowych, ale także o potencjalną koalicję Lewicy
2: tutaj
1: z Koalicją Obywatelską.
2: Oczywiście, no, do wyborów jeszcze ponad rok. Będą na ten temat rozmowy. My jesteśmy gotowi do współpracy. Natomiast nie da się porównać, skończyłbym to zdanie, nie da się porównać tych wyborów do tych ogólnopolskich, no bo... W wyborach ogólnopolskich nie będzie tak, że będzie jeden kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Nie wystartuje nikt od Morawieckiego. Nie ma Konfederacji. Pan mówi o porażce Moniki Piątkowskiej, która miała 30%, weszła do drugiej tury. No to co ma powiedzieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości? To oni się powinni zapaść pod ziemię wszyscy. No taki blamasz. Bez żadnej konkurencji 17%. No to powiem szczerze, Jarosław Kaczyński powinien chyba tam zrobić bardzo duży początek.
1: Ale o koalicji obywatelskiej i o możliwych koalicjach z PSL-em. Powtórka z rozrywki, bo była już taka koalicja.
2: Nam się z PSL-em bardzo dobrze współpracuje. Współpracuje się dobrze też oczywiście z Lewicą. Myślę, że różne są możliwe scenariusze na stole.
1: Czyli
2: zobaczymy,
1: ten pomysł
2: jak to
1: jednej
2: wyglądać.
1: Listy jest aktualny?
2: Ja myślę, że w ogóle pomysł jednej listy jest rozwiązaniem, który należy brać bardzo poważnie pod uwagę, bo taka jest też ordynacja Donta. Ja pamiętam jeszcze przed wyborami w 2019 roku uważałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy to się nie udało.
1: Tylko te mniejsze partie się boją, że będą przystawkami.
2: Ja byłem wtedy w Nowoczesnej i najgłośniej mówiłem o tym, że dla nas najlepsza byłaby wspólna lista. Nie dla nas, no, dla Nowoczesnej, dla całej.
1: Pana przykład jest najgorszy i Nowoczesnej, ponieważ Nowoczesna stała się częścią Koalicji Obywatelskiej. Zakładam, że tak, no, PSL by tego nie chciał.
2: Połączyliśmy się, tworzymy jedną Koalicję Obywatelską i myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Ale de facto to Platforma i Nowoczesna współpracowały bardzo blisko jako Koalicja Obywatelska od 2018 roku. Nowoczesna istniała jako partia 10 lat, z czego 8 lat byliśmy w bardzo bliskiej koalicji. Więc to jest zupełnie inna historia.
1: Pytanie o CPN i o to, co się stanie, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę, przypomnijmy, podpisaną przez prezydenta, ale skierowaną w trybie następczym do Trybunału, jeśli ją uzna za niekonstytucyjną.
2: Jeśli uznają w prawidłowym składzie, bez wad prawnych, to
1: koniec.
2: No tak, ale musi to być Trybunał, który funkcjonuje bez wad prawnych.
1: Jeśli będzie bez wad prawnych, to wtedy rozumiem, nie będzie wyjścia, uznacie ten wyrok. I nie będzie CPN-u.
2: Znaczy to jest tak. Ustawa weszła w życie i
1: obowiązuje.
2: I ona nie dotyczy CPN-u, ona dotyczy de facto finansowania CPN-u.
1: No tak, ale mówicie, jeżeli nie ma ustawy, nie ma CPN-u.
2: Moim zdaniem ta ustawa jest po prostu konstytucyjna, więc ja takiej obawy, szczerze mówiąc, nie mam, że ona zostanie zakwestionowana przez Trybunał. Ale też, no, jak na razie panu Świączkowskiemu nie wychodzi nawet składanie wniosku o budżet do Ministerstwa Finansów, więc trudno mi teraz przyjąć założenie, że on jest w stanie doprowadzić do tego, że zgodne z obowiązującym w Polsce prawem będzie orzeczenie Trybunału.
1: A jeżeli nie będzie prawidłowego składu, to wtedy nie będziecie uznawać.
2: Znaczy, żeby było orzeczenie, to musi być prawidłowy skład.
1: Prawidłowy według was, według PiSu jest.
2: Nie, według
1: A co się dzieje z Maciejem Berkiem? Bo jakoś tak...
2: Jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale jeszcze nie został zaprzysiężony.
2: Czeka.
1: Czy jest taki...
2: Ale nie rozmawiałem z nim od bardzo dawna, więc...
1: Bo na razie nie jest ani zaprzysiężony, ani nie działa. No nic się nie dzieje. Miały być błyskawiczne decyzje, błyskawiczne działania i nic. Nawet Jarosław Kaczyński czekał przed Trybunałem.
2: Znaczy, no... Pan prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie.
1: Ale już wiem, że go nie przyjmie.
2: No jeszcze, ale to już...
1: A jaki jest plan B w takim razie, jeżeli nie przyjmie?
2: To już obowiązkiem też sędziego i wszystkich sędziów, którzy są wybierani zgodnie z prawem przez Sejm, bo przypominam, tylko Sejm ma prawo w Polsce powoływać sędziów, więc parę razy panu prezydentowi zdarzyło się taki lapsus prawny powiedzieć, że oto on powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie, nie powołuje. Uczestniczy przy zaprzysiężeniu.
1: Przyjmuje zaprzysiężenie.
2: Więc Maciej Berek już jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale po pierwsze, nie jest jeszcze zaprzysiężony. Po drugie, jeśli zostanie zaprzysiężony tego przed marszałkiem Sejmu, to go nie przyjmie prezes Świączkowski pokaże mu miejsce w bibliotece.
2: Sędziowie muszą pracować tam. No i w którymś momencie na pewno będą próbowali w jakiś sposób
1: tę pracę... A w jaki sposób?
2: To już jest pytanie do sędziów.
1: W otoczeniu policjantów?
2: To już jest pytanie do sędziów.
1: To jest pytanie, które się pojawia publicznie.
2: No tak, no więc trzeba je zadawać sędziom Trybunału Konstytucyjnego.
1: Rząd nie ma żadnego pomysłu na to,
2: rząd w takich sytuacjach oczywiście musi przywrócić porządek prawny, więc jeżeli sędziom się uporczywie będzie odmawiało prawa do pracy i będzie łamany porządek konstytucyjny, bo de facto z tym mamy do czynienia w przypadku pana prezesa Świączkowskiego, no to jakoś trzeba tą sprawę rozwiązać. Najbardziej symptomatyczne, już mówiłem o tym, jest to, że pan Świączkowski nie jest w stanie nawet doprowadzić do tego, że Trybunał Konstytucyjny w sposób prawidłowy złoży wniosek o budżet. No bo żeby Trybunał Konstytucyjny miał budżet, musi być uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. On tego zgromadzenia nie zwołuje, to znaczy jakby uporczywie nie...
1: Nie zwołuje, bo nie ma większości.
2: To znaczy, że chyba po prostu nie panuje nad tym, co się dzieje w tej instytucji.
1: Jeszcze pytanie o Tuckera Carlsona. Wiadomo, że polski przedstawiciel w Stanach Zjednoczonych już zaprotestował, wezwał do przeprosin. Polski rząd będzie coś z tym robił? Bo ta wypowiedź jest rzeczywiście skandaliczna.
2: Tak, jest skandaliczna. No, ambasador Klich zaprotestował, to jest przedstawiciel rządu.
1: Innej reakcji nie będzie.
2: Sprawdzę dzisiaj jeszcze z MSZ-em, ale...
1: No bo to jest to pytanie właśnie. Radosław Sikorski znany jest z ciętego języka.
2: No myślę, że w tej sprawie zabierze głos.
1: Czekamy na klienta. Powiedzcie ostatnie pytanie. Pan jeździ konno, prawda?
2: Tak, staram
1: się. Co panu przeszkadza, że prezydent jeździ? Andrzej Duda jeździł na nartach. Bronisław Komorowski jeździł na nartach. Prezydent Nawrocki jeździ konno.
2: W ogóle mi nie przeszkadza. Przecież uważam, że jest to, mówiąc delikatnie, słabe, że kancelaria, czy tam Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta ma na swoim, że tak powiem, stanie cztery konie, które trzeba utrzymywać, które trzeba było kupić i musi mieć ludzi do tego, no bo nie wierzę w to, że pan prezydent...
1: Czyli jednak panu przeszkadza.
2: No, przeszkadza mi to, że podatnik za to płaci, bo jeżeli
1: ale
2: pan
1: podatnik
2: prezydent...
1: płacił też za karnety na przykład prezydenta Dudy.
2: Jeżeli pan prezydent...
1: Czy Komorowski?
2: Jeżeli pan prezydent chce sobie od czasu do czasu pojeździć konno, nie ma problemu. Jedzie do jakiejś stajni, normalnie opłaca jazdę, czy jedzie w teren, czy jedzie na jakiś rajd, nie ma żadnego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy jest taki kaprys, są cztery konie opłacane przez podatnika, kupione i co więcej muszą być utrzymane, bo to nie jest tak, że koń sobie po prostu stoi w stajni i nic się z nim nie dzieje.
1: Może prezydent codziennie zagląda do...
2: Myśli pan, że pan prezydent codziennie jeździ, czyści tam słomę, wyrzuca, daje siano, ogarnia weterynarza, zajeżdża tego konia codziennie, żeby chodził pod siodłem?
1: Czy pan jest przekonany, że jutro albo pojutrze nie zobaczymy takiego filmiku, że prezydent rzeczywiście...
2: To może byśmy zobaczyli codziennie. To jest kawał ciężkiej roboty, zajmowanie się końmi. Bo to jest, trzeba rano wstać, trzeba nakarmić te konie, trzeba je napoić.
1: wojenny robi. No przecież pan ma swoje konie?
2: Nie mam swoich koni, bo po prostu nie mam czasu na to, żeby się tym zajmować i też mnie nie stać na to, żeby utrzymywać stałego konia. Stać mnie na to, żeby można było...
1: Ale kancelarii prezydenta
2: żeby można
1: stać.
2: Było pojeździć od czasu do czasu, spotkać się ze znajomymi, wyjechać gdzieś w teren, ale no, oprócz tego, że te konie trzeba było kupić, oprócz tego, że trzeba je nakarmić, że trzeba zadbać o ich zdrowie, że trzeba zadbać o pełen dobrostan, to wszystko kosztuje, to jeszcze ktoś to musi robić. To znaczy, że kolejne pytanie, które powinno zostać zadane, to ile jest osób na etacie do utrzymania tych koni?
1: Tym pytaniem kończymy. Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: teraz dołączamy do słuchaczy radia RMF FM i faktów. Już prawie 23. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Tak jest. Zaczniemy od incydentu przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Policja postrzeliła agresywnego mężczyznę z nożem. A w Polsce przełom w sprawie brutalnego gwałtu sprzed 17 lat pomogło DNA. Będą też filmowe fakty. Pedro Pascal z szansą na Oscara. Krytycy zachwyceni jego nową rolą. Niebezpieczny incydent przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Zachowujący się agresywnie i posiadający broń mężczyzna został postrzelony tam przez policję. Jak wynika z komunikatu policyjnego, podszedł on wcześniej do strażnika Gwardii Królewskiej i zażądał, aby go zastrzelono. Miał przy sobie nóż. Cytowani w mediach świadkowie słyszeli 4-5 strzałów. Sprawca tego incydentu został poważnie ranny. Szwedzka rodzina królewska nie była obecna w zamku w czasie tego ataku. Poznańskie Archiwum X i Laboratorium Kryminalistyczne Wielkopolskiej Policji rozwiązały sprawę gwałciciela brutalnego ataku na tle seksualnym sprzed 17 lat. Dzięki zaawansowanym badaniom genetycznym i skrupulatnej analizie akt ustalono oraz ujęto sprawcę, 47-letniego Arkadiusza W. Z nami reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak wyglądała praca śledczych?
2: Policjanci z poznańskiego Archiwum X wrócili do sprawy kobiety, która 17 lat temu została brutalnie zgwałcona przez nieznanego mężczyznę. Wówczas nie udało się ustalić jego tożsamości i śledztwo umorzono. Funkcjonariusze wrócili do sprawy kilka lat temu. Przełom nastąpił dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik.
3: Wyodrębnili pełny profil DNA należący właśnie do mężczyzny. Natomiast przez kolejne 3 lata policjanci z Archiwum X krok po kroku zwężali krąg podejrzanych, aż w końcu trop doprowadził policjantów do jednego z zakładów karnych. Tam 47-letni Arkadiusz W. odbywał wyrok za napad.
2: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podejrzany przyznał się do czynu sprzed kilkunastu lat. Za to przestępstwo grozi mu teraz 15 lat więzienia.
1: Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policyjni technicy pod nadzorem prokuratora badali miejsce nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Krótko przed pierwszą ogień pojawił się w izolatce na oddziale wewnętrznym. Według bardzo wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Wyłączone zostało całe 10. piętro, mówi prezes szpitala Artur Asztawski.
4: Nie nadaje się do użytku, jest zadymiony, znaczy w sensie osmolone ściany, no śmierdzi, więc to na pewno tam pacjentów nie możemy wpuścić.
5: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali przez najbliższe 1-2-3 dni do nas, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
1: Dodał dyrektor do spraw lecznictwa DYR Rydygiera Wojciech Gąsior. W faktach teraz Pomorze. 4 z 5 min z czasów II wojny światowej, które zalegały na dnie Bałtyku, zostały dziś unieszkodliwione. W Świnoujściu nurkowi minerzy oczyścili z niewybuchów teren przyszłego falochronu portu kontenerowego. O szczegółach tej akcji reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: To brytyjskie miny morskie, które podczas II wojny światowej zrzucano z samolotów, żeby blokować żeglugę w tym miejscu. Po ponad 80 latach wciąż są niebezpieczne. Każda ma około 3 metrów długości i zawiera od 350 do 550 kg materiału wybuchowego. Wszystkie 5 znaleziono około 10 metrów pod wodą, kilometr od falochronu terminala LNG. Nurkowie nie wysadzają ich od razu. Na początek wypalają materiał wybuchowy, żeby ograniczyć siłę eksplozji i wpływ na otoczenie, a dopiero później detonują pozostałości. Wojsko daje sobie czas do czwartku, ale do zneutralizowania została już tylko jedna mina. Podczas operacji można spacerować po plaży, ale zakazane jest wchodzenie do wody na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów.
7: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Krytycy typują Pedro Pascala do Oscara za jego rolę Behemoth. O tym więcej Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: Pedro Pascal gra zdolnego muzyka, wiolonczelistę, który po 20 latach spędzonych w trasie koncertowej wraca do rodzinnego Los Angeles i zaczyna pracować przy nagrywaniu muzyki do filmów. Na potrzeby nowej roli Pedro Pascal musiał nauczyć się grać na wiolonczeli i opowiadał o tym niedawno na festiwalu w Nowym Jorku.
9: I gave up on piano when I was young.
8: W młodości porzuciłam grę na pianinie, ale co ciekawe, gdy zacząłem Lekcje gry na wiolonczeli to dwóch moich nauczycieli nie mogło uwierzyć, jak szybko nauczyłem się czytać nuty. Granie, jak dodaje słynny aktor, okazało się jednak dużo trudniejsze niż filmowe pojedynki i sceny kaskaderskie.
1: Do polskich kin Behemoth wejdzie 4 grudnia, a nowe fakty RMF FM dużo wcześniej, bo już za niecałą godzinę. Zajrzymy wtedy do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko upamiętniające ważne wydarzenie z waszego życia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, obecnie, a naszym gościem jest Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, wiceszef klubu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczniemy od alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest pan zadowolony z tego, jak Polacy są ostrzegani przed niebezpieczeństwami?
2: Zależy, czy patrzymy przez pryzmat wczorajszej wpadki z nazwą województwa, czy przez całość.
1: Możemy od tego zacząć.
2: Czyli uważam, że to był błąd ludzki, natomiast takie błędy ludzkie trzeba eliminować i też zmniejszać ryzyka takiego błędu ludzkiego. Jestem przekonany, że pan minister Kierwiński dokona dokładnej analizy tej sytuacji i wyciągnie z tego wnioski, żeby to się więcej nie powtórzyło. Na pewno nikt nie zrobił tego celowo, nikt tego nie sabotował.
1: Po prostu przez przypadek ktoś się pomylił, i ostrzegał lubuski, a nie lubelski.
2: Myślę, że to też wynika z tego, że z taką ilością alertów, jak mamy do czynienia ostatniej wysyłki tych SMS-ów, nigdy nikt na tym stanowisku pracy nie miał do czynienia.
1: I do tego też chciałam dojść. Jakby pan się czuł, gdyby, jakby pan reagował, gdyby pan dzień w dzień kilka razy dostawał informacje o zagrożeniu?
2: No ja dostaję, bo ja mieszkam w Ustrzykach Dolnych, w telefonie mam dwie karty SIM i mam nawet taką sytuację, że jedna sieć wysyła SMS-a szybciej, druga później i to nawet nie przychodzi w jednym czasie, ale już doszedłem, bo dowiedziałem się w ministerstwie, jak to wygląda i cieszy mnie to, że ministerstwo pracuje nad aplikacją, która będzie jakby synchronizowała to i także będzie dawała znać przy wyciszonym telefonie, bo na przykład jak ktoś wyciszy dzisiaj telefon i dostanie alert, to go nie słyszy zwyczajnie w świecie. Więc musimy mieć takie narzędzia, żeby to było skuteczne. Natomiast trochę
1: ale
2: to jest tak,
1: pan
2: że...
1: w Warszawie, to też dostaje nie. pan ostrzeżenia?
2: Nie.
1: W zależności
2: jestem,
1: od tego, gdzie pan jest.
2: Tak, ale na przykład często się zdarza tak, że nie wiem, chociażby jadę na lotnisko, wyjeżdżam z domu o 2:30 i 2:50 w trasie dostaję SMS-a, że trwa atak, no i za chwilkę patrzę na platformę X, tam Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, że lotnisko wyłączone i tak dalej, i tak dalej, więc jakby jest na bieżąco. Natomiast tych
1: gdzie
2: SMS-ów...
1: Gdzie pan się chowa, panie pośle?
2: Jak dostajemy SMS-a, tak. W zależności jakiego SMS-a, bo mamy teraz...
1: Uwaga, zagrożenie i tak. Schowaj się w bezpiecznym miejscu.
2: Tak naprawdę to mieliśmy raz taką sytuację, kiedy zawyły syreny, to było 2 tygodnie temu w czwartek i to był taki prawdziwy test z tego, jak te procedury zadziałają i pewnie nie zadziałały doskonale i trzeba się uderzyć w pierś.
1: Nie,
2: każdy
1: gdzie się pan
2: z nas.
1: Chował wtedy?
2: Ja wtedy byłem w Sejmie.
1: A pana sąsiedzi?
2: Ja wtedy byłem w Sejmie, ale na przykład moja żona na przykład do mnie napisała, że wyjął syreny, co zrobić, tak? Czy odbierać córkę, czy nie i tak dalej, więc przede wszystkim trzeba zachować spokój wtedy. Natomiast cieszę się, że my wyciągamy z tego wnioski, bo co jest dla mnie najważniejsze, że kiedy w czwartek, 2 tygodnie temu zawyły syreny, chociażby w moich Ustrzykach Dolnych, to nie wszyscy pewnie podjęli racjonalną decyzję, jak się zachować, ale następnego
1: dnia. Mogli zbagatelizować.
2: Mogli. I myślę, że pierwszy i ostatni raz to zbagatelizowali. Oby nigdy więcej tego nie bagatelizowali, ale zmierzam do tego, że ci, co popełnili błędy w czwartek, już w piątek starali się zastosować nowe procedury. I wielu samorządowców, bo były takie sytuacje, że na przykład dyrektor szkoły wysłał na platformie tam do komunikacji z rodzicami, proszę odebrać dzieci. To najgorszy komunikat, jaki może być, odebrać dzieci, tak? Dzieci trzeba bezpiecznie, nie wzbudzając ich strachu, w bezpieczne miejsce przetransportować. To bezpieczne miejsce musi być w szkole, z reguły na najniższym poziomie i tak dalej. Ale cieszę się, że tam, gdzie te procedury nie zadziałały, chociażby w szkołach, w szpitalach i tak dalej, to organy prowadzące czy dyrekcje szkół następnego dnia w wielu miejscach w województwie podkarpackim zrobiły narady, przeanalizowały, co poszło nie tak i co zrobić, żeby następnym razem było lepiej. I wierzę,
1: no i
2: że kolejny raz
1: będzie inny. Na przykład dr Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, mówi tak, bo co to właściwie znaczy znajdź bezpieczne miejsce? Czy mam ewakuować pacjentów? Czy mam wskazać im konkretne miejsce? Czy wystarczy przejść do innej części poradni i przeczekać?
2: Trzeba przede wszystkim...
1: Personel medyczny też nie wie, co w takiej sytuacji zrobić.
2: Ale to jest duża rola, zaczynając od góry, od państwa, czyli od rządzących, całej klasy politycznej, nie tylko rządu, dalej przez prowadzących dane podmioty, czy organy prowadzące szkoły, szpitale i dalej, po dyrekcję, ale także ordynatora takiego szpitala, czy nauczyciela, wychowawcę, bo proszę sobie wyobrazić dwie reakcje. Jedna reakcja, kiedy na przykład dyrektor przekazuje informację, że trzeba się skryć w bezpiecznym miejscu i są tacy nauczyciele, że tak przedstawią swoim uczniom sytuację, że dzieci schodzą i nie wiedzą tak naprawdę po co. Znam takie przypadki, gdzie nauczyciele powiedzieli uczniom, że na przykład idą zwiedzać piwnicę, bo oni tam nie byli i dzieci nie wiedziały, dlaczego do tej piwnicy idą, ale znam też takie przypadki, kiedy nauczyciel powiedział, że jest ostrzeżenie o zagrożeniu z powietrza i dzieci w pewnym wieku, 12-13-latkowie, dokładnie tak, więc to wszystko zależy od nas samych, od tego, jak my do tego podejdziemy.
1: Czy my już nie powinniśmy mieć jasnych procedur? Czy nie powinno być tak, że każdy powinien wiedzieć, co w jakiej sytuacji robić, a nie zastanawiać się?
2: Powinniśmy mieć i my też
1: w
2: jako...
1: W takim razie minister Kierwiński powinien ponieść konsekwencje tego, że ciągle nie wiemy.
2: Ale pani redaktor, my jako koalicja tak naprawdę ochronę ludności, obronę cywilną, bo o tym mówimy, odtwarzamy po tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. My tak naprawdę nadrabiamy te zaległości.
1: Nie da się zrzucać cały czas
2: na Prawo i Sprawiedliwość. Pani redaktor, nie rzucamy, ale jeżeli myśmy nie mieli ani jednego miejsca schronienia jeszcze 3 lata temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość kończyło swoje rządy, my dzisiaj już wiemy, jak te obiekty były oznakowane. Trzeba byłoby wejść w aplikację i zobaczyć. Ja dzisiaj tej liczby z głowy pani nie powiem, bo to się kawałek każdego
1: dnia. A pan wie w Warszawie, gdzie się schować?
2: Wiem, gdzie znaleźć miejsce w aplikacji w swoim telefonie. Natomiast to jest trochę tak, że...
1: A w Ustrzykach, gdzie się pan chowa i żona, gdzie się chowa z rodziną?
2: Tak, jeszcze w nocy takiej sytuacji nie było, żebyśmy musieli się chować, tak?
1: Bo te SMS-y... macie takie pomieszczenie?
2: Trzeba zejść do garażu podziemnego. Gdyby było kolejnym razem alert taki jak ostatnio, który mówił, że ta rakieta zmierza w naszym kierunku, to trzeba zejść do najniższej kondygnacji i trzeba było to zrobić. Natomiast na razie mieliśmy tylko jeden taki przypadek, 2 tygodnie temu. Dzisiaj jesteśmy o to mądrzejsi, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My tak naprawdę te zaległości nadrabiamy, tylko ja wiem, że to idzie wolno, ale przecież nie wybudujemy schronu ten na dzień, czy miejsca schronienia. Dzisiaj już wiemy, jak oznakować te obiekty, że te obiekty są oznakowane. Mamy aplikację, za niedługo będzie aplikacja o informowaniu. Także wiem, że trwają prace nad tym, żeby przez M-Obywatela to też szło informowanie, więc każdy dzień uczy nas czegoś nowego. Dodatkowo też te działania, które podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli obrona przeciwpowietrzna, te kolejne baterie Patriot, które chociażby teraz będą na Lubelszczyźnie, o których powiedział pan minister, pan premier Kosiniak-Kamysz. To wszystko sprawia, że to jest spójna całość, że tylko dołożymy jeszcze wydatki na obronność w kolejnym budżecie, o którym dzisiaj mówimy w Sejmie, to powoduje, że Polki i Polacy każdego dnia mogą czuć się bezpieczniejsi.
1: Wrócę jeszcze na koniec tej części radiowej do pytania o częstotliwość SMS-ów. Codziennie po kilka SMS-ów.
2: Tak, tylko że to są różne SMS-y, tak? Bo jeżeli miałbym teraz otworzyć telefon, to są to SMS-y, które mówią, że jest zagrożenie z powietrza i są takie też SMS-y, które mówią o tym, że rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, czyli wiadomo, że nie ma zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są
1: to
2: też
1: po co
2: takie...
1: informować, skoro wiadomo, że nie ma zagrożenia? Może powinny być SMS-y w takiej sytuacji, kiedy zagrożenie rzeczywiście jest?
2: Panie redaktor, myślę, że to musielibyście wypowiedzieć specjaliści z zakresu też wojskowości i tak dalej. Nie czuję się władny, natomiast jeżeli...
1: Nie, bo obawiam się, że może dojść do czegoś w rodzaju znieczulicy i spowszednienia właśnie tych alertów i SMS-ów.
2: Myślę, że jest takie zagrożenie, natomiast musimy o tym mówić, że te rodzaje alertów są różne, ten stopień zagrożenia jest różny i myślę, że musimy przede wszystkim edukować, to jest najważniejsze, edukować od najniższego poziomu, od oddziałowej szpitalu, przez nauczyciela, dyrektora i tak dalej.
1: Obyśmy się wyrobili. A to w takim razie przejdźmy. Czuje pan satysfakcję czy rozgoryczenie?
2: Czym?
1: Jeśli chodzi o byłego wiceministra sprawiedliwości.
2: Poczekałbym na ostateczne rozstrzygnięcie sądu odnośnie listu żelaznego, bo jak wiemy, to orzeczenie jest nieprawomocne. Ja jestem adwokatem, jestem zwolennikiem tego, że osoby, które popełniły jakiekolwiek przestępstwo, żeby stawiać ich w stan oskarżenia i doprowadzać procesy do końca prawomocnie i ubolewam, że żaden proces prawomocny się jeszcze nie zakończył przez 3 lata, to pokazuje, że nasze sądownictwo jest niesprawne i trzeba dużo zmienić. Za Zbigniewa Ziobry się nie poprawiło, a pogorszyło. Za nas się nie polepszyło, co nie odbieram jako nasz sukces. Natomiast chciałbym jednak, żebyśmy mówili o osobach skazanych, a nie podejrzewanych, bo znamy takie przypadki w historii nie tylko Polski, że można być podejrzewanym przez wiele lat i nie być skazywanym. I to nie jest dobre, to nie gwarantuje pewności wymiaru sprawiedliwości.
1: Będziemy czekać na rozwój sytuacji, a teraz kwestia dzisiejszego dnia. Dawid Kasprzyk, młody lekarz, który zarobił bardzo dużo pieniędzy w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzisiaj pojawił się w prokuraturze. Mamy informację o tym, że były czynności, albo ciągle są czynności prowadzone właśnie z Dawidem Kasprzykiem. Jutro konferencja prasowa prokuratury. Czego pan się spodziewa?
2: Jestem daleki od spodziewania się jakby czegokolwiek
1: Ale to czas najwyższy, żeby były zarzuty po przesłuchaniu?
2: szanuję autonomię prokuratury i niezawisłość sądów i tak jak nie znam całych akt sprawy, tylko tyle co doniesień medialnych, tak trudno mi się wypowiedzieć, czy zasadnym, czy niezasadnym jest stawianie zarzutów, to niech oceni prokurator. Natomiast znów apeluję, że jeżeli postawimy zarzuty, to trzeba jak najszybciej zgromadzić materiał dowodowy i wysłać akt do sądu i pokazywać to publicznie Polkom i Polakom, żebyśmy wiedzieli, co jest prawdą, a co nie. Jeżeli pan Kasprzyk jest winny, nie wiem, poświadczył nieprawdę, wyłudził, czy cokolwiek innego zrobić zgodnego z prawem, to trzeba go skazać, żeby żadnemu innemu lekarzowi czy innej osobie w Polsce nie przyszło tego do głowy, robił takie rzeczy. To jest nieprzyzwoite, że ktoś zarabia tyle pieniędzy, podczas gdy wiemy, jaka jest sytuacja w ochronie zdrowia i wierzę, że te ustawy, które minister zdrowia zaproponowała, to zmienią tą sytuację, no ale to jest tak, jak patrzę też na pryzmat takiego szpitala, jak u nas w Ustrzykach Dolnych, to jeżeli te przepisy wejdą, to część lekarzy będzie musiała z Ustrzyk odejść, a wtedy już na pewno nie będzie miał kto leczyć i to też trzeba wyważyć, gdzie jest złoty środek w tym wszystkim.
1: Adam Bielan na portalu X, czyli dawny Twitter, pisze tak. Panie premierze, proszę powiedzieć, to do Władysława Kosiniaka-Kamysza, proszę powiedzieć Polakom, czego dotyczyła ta rozmowa i czy prezydent Trump w jakikolwiek sposób szantażował pana lub polski rząd, jak sugerują dziś politycy koalicji, to zbyt poważna sprawa, by pozostawić ją w sferze insynuacji.
2: To bardzo ciekawe, że gdzie pojawia się jakaś po czasie afera, po jakichś tajemnych spotkaniach, to pojawia
1: mówimy
2: się
1: o rozmowie
2: Bielan
1: z marca.
2: Tak, pojawia się. I dziwnym trafem chodzi dopiero to teraz, tak? I dziwnie pojawia się tam nazwisko Adama Bielana, który rzekomo to zorganizował, jak gdzieś tam też słyszymy. No, Adam Bielan ma taką pewnie jakąś cechę charakteru, albo nie wiem, jak to nawet nazwać, że chce odgrywać ważną rolę w pośredniczeniu między rozmowami ważnych osób. I myślę, że pan premier Kosiniak-Kamysz, jeśli uzna za stosowne, to powie, o czym była ta rozmowa. Zresztą pan premier Kosiniak-Kamysz jest bardzo komunikatywną osobą. Mam nadzieję, że to nie jest prawdą, że Donald Trump chciał wpływać na to, kto w Polsce będzie rządzić, bo to by pokazywało, jaka jest prawdziwa intencja Donalda Trumpa.
1: Ma pan nadzieję?
2: Tak, mam nadzieję.
1: A nadzieja jest matką?
2: Ale dobrze jest mieć dwie matki, a każda matka kocha swoje dzieci, więc wierzę, że Donald Trump zajmuje się Ameryką, a nie Polską. Natomiast nie, gdyby było to prawdą...
1: pan tutaj taką sytuację, że mogło dojść do szantażu.
2: Się nie wykluczam, że Donald Trump mógł sugerować, nie wiem czy szantażować, ale sugerować premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi tak zwany przewrót w Polsce. Natomiast pan premier Kosiniak-Kamysz... O tym ponoć nie było mowy jeszcze w marcu o tych bazach, więc to jakby temat poszedł trochę później. Więc jakby wierzę, że tak nie jest, ale jak patrzę na to, co dzieje się na polskiej prawicy, to jestem skłonny uwierzyć, że amerykańska prawica niczym się nie różni od polskiej prawicy i do takich rozmów mogło dojść, ale z drugiej strony wierzę w mądrość premiera Kosiniaka-Kamysza, który na pewno się nie dał szantażować, a już na pewno nie dał się szantażować prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
1: No, a czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że Władysław Kosiniak-Kamysz mówi nie, a w związku z tym wizyta w Pentagonie zostaje odwołana. Skoro nie, to nie będziemy rozmawiać.
2: Wyobrażam sobie, ale tym bardziej będę szanował za to jeszcze bardziej pana premiera Kosiniaka-Kamysza, że potrafi zważyć polską rację stanu, a nie interes partyjny i polityczny prawicy w Polsce. Dla mnie jest najważniejsze to, żeby Polska była bezpieczna i żeby Polska była bezpieczna działaniami Polski, Unii Europejskiej i całego NATO, w tym Stanów Zjednoczonych. I my tak trzy kroki podejmujemy, nie patrząc na to, w jakim humorze obudzi się danego dnia Donald Trump. Bo jak się dzisiaj obudzi w dobrym, a jutro w złym, to co będzie? Zadzwoni i powie, zabieramy patrioty, które daliśmy, czy nie wiem, czy bas nie robimy, tak? No, Donald Trump musi zrozumieć, że to też w jego szeroko pojętym interesie jest to, żeby w Europie, zwłaszcza w Polsce, na granicy Unii Europejskiej było bezpiecznie i nie może na pewno wykorzystywać swojej pozycji do jakichkolwiek szantaży politycznych.
1: Panie pośle, ale czy z tego spotkania powinna trafić notatka do prezydenta, do szefa MSZ-u?
2: Jeżeli praktyka,
1: tak mówi dzisiaj prezydent Karol Nawrocki.
2: Jeżeli była taka praktyka przy tych spotkaniach, to tak. Jeżeli nie było, nie. Natomiast nie uznaję się za wybitnego specjalistę z zakresu spraw zagranicznych, więc nie wiem, czy takie praktyki one miały miejsce. Nie chciałbym, żeby był jakiś wyłom. Jeżeli takie praktyki były, to tak. Jeżeli nie, to nie.
1: Karol Nawrocki wciąż nie zaprosił Macieja Berka do złożenia ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj już od dłuższego czasu mamy przecież zawieszenie i nie wiadomo co dalej. Teraz są dwa scenariusze. Albo Maciej Berek złoży ślubowanie w obecności notariusza i wtedy zostanie to przesłane pocztą do Pałacu Prezydenckiego, albo w sali kolumnowej.
2: No, Karol Nawrocki zbiera kolejny punkt do wniosku na Trybunał Stanu dla siebie, bo obowiązkiem prezydenta jest przyjąć to ślubowanie i to jest delikt konstytucyjny, więc myślę, że nikt w Polsce nie może czuć się bezkarny i nawet sam prezydent, jeżeli będzie potrzeba postawić stan oskarżenia, to trzeba będzie to zrobić.
1: Trybunał Stanu.
2: No, delikt konstytucyjny, tak? Nie realizuje swoich obowiązków konstytucyjnych. Nie ma żadnych zarzutów w stosunku do sędziego Macieja Berka, więc powinien odebrać to ślubowanie i pan Maciej Berek powinien rozpocząć swoją służbę w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Ale Pałac mówi jasno i wyraźnie, że oczekuje, że będzie udowodnione to, że przez 10 lat był radcą prawnym.
2: To Sejm dokonuje wyboru. Służby Kancelarii Sejmu pana marszałka i właściwych komisji weryfikują
1: dane kandydatów. A jaki jest problem, żeby wysłać takie oświadczenie, zaświadczenie, że przez te 10 lat pełnił tę funkcję?
2: Panie redaktor, to jest trochę tak, że jeżeli prezydent za chwilkę sobie zażyczy, nie wiem, podam na przykładzie mojego projektu ustawy, ja napisałem kilka projektów ustaw, 5 z nich jest opublikowanych w Dzienniku Ustaw, ale co by było, gdyby na przykład prezydent powiedział, nie podpiszę tej ustawy, jeżeli autor projektu nie wyśle mi czegoś tam. No, każdy ma swoje kompetencje ustawowe, konstytucyjne. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm dokonał wyboru, prezydent odbiera ślubowanie. I koniec, kropka. I tu nie ma takiego...
1: A pan byłby w stanie udowodnić, że jest pan prawnikiem przez ostatnie lata?
2: Nie. Czy byłbym w stanie udowodnić? Wiem, kiedy zdałem egzamin adwokacki, od kiedy jestem wpisany na listę adwokatów, więc byłbym w stanie udowodnić. Natomiast to jest trochę takie pytanie, czy jeżeli ja dzisiaj siedzę tutaj u pani w studiu, z panią redaktor rozmawiam, czy ja teraz wykonuję zawód adwokata?
1: No, nie pytam pana o poradę, więc nie.
2: No tak, ale jestem dzisiaj wpisany na listę adwokatów i jeżeli stąd wyjdę z tego studia i na ulicy zaczepi mnie ktoś i dowie się, że jestem adwokatem, zapyta mnie o poradę prawną, to będę już wykonywał. To, co mamy, to liczyć w minutach, więc wykonuję
1: pan
2: zawód adwokata.
1: Macieja Berka.
2: Tak, no bo wykonuję zawód adwokata od momentu, kiedy jestem wpisany na listę adwokatów. Mogę ten zawód wykonywać. To jest trochę jak z kierowcą. Kierowca, kiedy jedzie autem, jest kierowcą, ale kiedy odpoczywa, nie wiem, na stacji paliw albo tankuje samochód, to jest kierowcą, czy nie
1: albo
2: jest kierowcą?
1: Odpoczywa w domu.
2: To jest taka rozmowa. Więc o tym, czy ktoś jest radcą prawnym, decyduje wpis na listę radców prawnych. Maciej Berek przedstawił stosowne oświadczenie, zaświadczenie nawet z Okręgowej Izby Radców Prawnych, że był wpisany na listę, więc spełnił wymogi przepisów ustawy.
1: Więc prezydent powinien przyjąć ślubowanie, bo Michał Wójcik
2: tak
1: mówi, że jak ma być wysyłane jakiekolwiek pismo do Pałacu Prezydenckiego po złożeniu ślubowania właśnie przy notariuszu na przykład, to Michał Wójcik proponuje wysłanie go gołębiem pocztowym.
2: To jest złośliwość pana posła Wójcika. No, prezydent powinien odebrać ślubowanie, nie jest od tego, żeby to oceniać. Natomiast oczywiście z pragmatyki, matematyki, arytmetyki, jakby tego nie nazwał, w Trybunale Konstytucyjnym, wiemy, że kolejny sędzia w Trybunale Konstytucyjnym zmieniłby oblicze tego Trybunału Konstytucyjnego w zgromadzeniu sędziów i myślę, że Bogdan Święczkowski nie dopuści przez rok czasu już żadnego innego sędziego po to, żeby nie doprowadzić do utraty większości w zgromadzeniu. Zresztą tego zgromadzenia nie zwołuje, zresztą co jest konsekwencją tego, że budżet Trybunału wynosi 0 złotych, bo nie było zgromadzenia i tak dalej. Do tego są dalekie konsekwencje.
1: Mhm.
2: Więc to jest prosta sprawa. To jest tylko i wyłącznie polityka. Karol Nawrocki dzisiaj sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość nie traci większości, to absurdalnie brzmi, większości w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Szymon Hołownia jest szefem klubu od 3 tygodni?
2: Tak.
1: Tak. Co się zmieniło?
2: Co się zmieniło, zależy gdzie, o którą część działalności pani pyta.
1: No, czy poszło do przodu cokolwiek? Czy pracujecie nad czymś ciekawym? Czy mając 0,2 poparcia, to już jest taka równia pochyła dążąca do kompletnego zera?
2: Panie redaktor, no nie będę hipokrytą i tutaj opowiadał, że wszyscy są szczęśliwi, że mamy 0,2% czy tam 0,5% w zależności od sondażu. Nie wygląda to dobrze i wygląda to w ten sposób, że sami w tych wyborach nie wystartujemy. Natomiast pamiętajmy, że ciągle w polskim parlamencie mamy 15 parlamentarzystów, jednego senatora, ciągle stanowimy o większości tej koalicji, ciągle mamy w toku najwięcej spośród wszystkich klubów koalicyjnych złożonych projektów ustaw, projektów poselskich. Mamy jeszcze wiele spraw, chociaż na tym posiedzeniu kwestia podniesienia akcyzy, kwestia najmu krótkoterminowego, kwestia drugiego progu podatkowego, czyli te kwestie, o których mówiliśmy i mamy jeszcze do zrobienia w ciągu tych 12 miesięcy kilka rzeczy. Natomiast jeżeli pyta pani o to, czy dobrze wykonuje swoją funkcję przewodniczący klubu Szymon Hołownia, wykonuje tak samo dobrze jak Paweł Ślis, a wierzę, że będzie wykonywał jeszcze lepiej, ale przede wszystkim wierzę, że sprawi to, że będziemy jeszcze bardziej skuteczni.
1: A po co była ta zmiana? I dlaczego nie na miejsce Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz poszedł Szymon Hołownia?
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest przewodniczącą partii. Wygrała wybory, które odbyły się zresztą burzliwe w pierwszym kwartale tego roku. Natomiast jeśli chodzi o marszałka Szymona Hołownię, uznaliśmy w klubie parlamentarnym, że spróbujemy zmienić coś, żeby pójść szybciej na nowo. Paweł Ślizma ma wiele wspaniałych cech, jest bardzo dobrym adwokatem, bardzo dobrym przewodniczącym, ale wspólnie w pokoju, w dyskusji uznaliśmy, że trzeba coś pozmieniać, skoro przy takim układzie, jakby mieliśmy, jak sama słusznie
1: Szymon
2: pani zauważa,
1: został szefem klubu. Paweł Ślis powiedział, gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną, jedyną, mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Może właśnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zrobić to samo i oddać resort, żeby Szymon Hołownia mógł się sprawdzić, chyba że Szymon Hołownia już się skończył jako lider.
2: Zachowanie Pawła Ślizy jest bardzo odpowiedzialne. Zresztą Paweł zrobił krok wstecz, został pierwszym wiceprzewodniczącym, ja zrobiłem krok wstecz, zostałem drugim wiceprzewodniczącym, więc każdy dla dobra sprawy tutaj postąpił racjonalnie. Natomiast o tym, czy pani przewodnicząca Pełczyńska-Nałęcz będzie ministrem, decyduje organy statutowe partii u nas, to zarząd partii daje rekomendacje i tutaj nie planujemy żadnych zmian, tym bardziej, że dajemy czas na sprawdzenie tego tandemu, czyli w ekipie rządowej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ekipie sejmowej Szymon Hołownia.
1: Dziękuję bardzo. Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, wiceszef klubu, był gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Czas na fakty RMF FM o północy. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Trump znów zapewnia o końcu wojny w Ukrainie. Tymczasem Załański ostrzega przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji. Apele ratowników Tobr nie pomagają. Turyści wciąż ryzykują w górach. A na koniec faktów wyjątkowa akcja leśników w Wielkopolsce.
2: Jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
1: Donald Trump po raz kolejny zapewnia, że koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Podczas wystąpienia w Maryland mówił, że pracuje nad tym, ale nie podał szczegółów. Zakończyliśmy 8 wojen i ta też się niedługo zakończy. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, wierzcie lub nie. Choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, przekonywał amerykański przywódca. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Nie chcę mówić o terminie, natomiast pracujemy bardzo intensywnie. W ten sposób rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się w porannej rozmowie RMF FM do kwestii budowy w Polsce stałej wojskowej bazy amerykańskiej.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, i wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Powiedział Adam Szłapka. Do tej rozmowy wrócimy w faktach o pierwszej. Unia Europejska próbuje zmniejszyć gigantyczny deficyt w handlu z Chinami. Jak ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli, jutro do Pekinu jedzie unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Ma rozmawiać o konkretnych ustępstwach Pekinu, które Bruksela chciałaby przedstawić na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Deficyt Unii Europejskiej wobec Chin sięga już około miliarda euro dziennie. Czy jest szansa na zmniejszenie tego deficytu? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Szansa jest, ale na razie trudno mówić o przełomie. Chiny musiałyby przede wszystkim zwiększyć import z Unii i ograniczyć bariery dla europejskich firm na swoim rynku. Bruksela chce, żeby Pekin ograniczył nadwyżkę eksportową. Jeżeli jednak nie będzie przełomu, Unia zapowiada bardziej stanowcze działania, które teraz są bardziej realne niż wcześniej, bo Niemcy, które dotąd były ostrożne wobec Pekinu, zaostrzyły swoje stanowisko. Berlin razem z Paryżem zaproponował nowy instrument pozwalający szybko ograniczyć dostęp do unijnego rynku krajom, które stosują nieuczciwe praktyki handlowe.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Nie pomagają apele ratowników Tobr. Turyści lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa, wybierając się na górskie szlaki. Wczoraj pod Zawratem w Tatrach doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku. Turystka spadła z około 200 metrów po oblodzonym stoku. W niedzielę w podobnych okolicznościach zginął tam mężczyzna.
6: To są bardzo trudne warunki. W większości ci ludzie byli nieprzygotowani. Brak odpowiedniego obuwia, brak raków, raczki, które w większości tych wypadków, tych poważnych wypadków, ludzie mieli na nogach. To nie jest sprzęt, który by był odpowiedni na taką porę, ale przede wszystkim takie warunki, jakie teraz były.
1: Mówił ratownik dyżurny Tobr Edward Lichota. Turyści muszą pamiętać, że wyżej w Tatrach leży bardzo twardy śnieg i poruszanie się tam wymaga odpowiedniego sprzętu i umiejętności. I na koniec faktów zajrzymy jeszcze do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko i w ten sposób upamiętnić ważny moment waszego życia. Mowa o tegorocznej akcji w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i drzew okolicznościowych.
2: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
1: Zwraca uwagę Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przy każdym zasadzonym drzewie leśnicy montują pamiątkową tabliczkę, a chętni mogą zakopać też swoją kapsułę czasu. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, to warto spróbować. A z kolejnymi faktami wracamy do was punktualnie o pierwszej. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Zaczniemy od doniesień z polskich dróg. Kierowcy, uważajcie, w Wielkopolsce. Tam problemy z przejazdem po dwóch wypadkach. Trump zapowiada rozmowę z Putinem. Chodzi o śmierć laborantki po kontakcie z patogenem dżumy. Będą też ważne fakty o zdrowiu, a dotyczące waszego kręgosłupa. Osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na wielkopolskim odcinku A2. Do kolizji doszło między węzłami koło Konin Wschód. Jedno z aut uderzyło w bariery energochłonne w pasie rozdziału, a drugie wjechało do rowu. Pas wolny w kierunku Świecka zablokowany. Problemy z przejazdem także krajową 92 w Wielkopolsce. We wrześniu na odcinku Słupca-Poznań zablokowana droga przez ładunek, który rozsypał się z ciężarówki. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Donald Trump zapowiedział rozmowę z Władimirem Putinem w sprawie śmierci pracownicy rosyjskiego instytutu zajmującego się badaniem dżumy. 28-letnia kobieta zmarła kilka dni po tym, jak w laboratorium rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Rosyjskie władze podały jedynie, że przyczyną śmierci było zapalenie płuc. Stany Zjednoczone domagają się od Moskwy szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Sekretarz stanu Marco Rubio podkreślił, że przekazane dotąd dane są ograniczone. Po śmierci kobiety około 200 osób, które miały z nią kontakt, objęto obserwacją, a w kilku placówkach medycznych wprowadzono kwarantannę. W faktach jeszcze jedna informacja z oceanu. Skazana na śmierć Christy Pike niemal tydzień po nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność i mówi. 50-latka przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. Jak podaje ABC News, Pike wciąż wymaga intensywnej opieki medycznej. Doznała poważnych obrażeń rąk i wciąż jest przekuta kajdankami do łóżka. W faktach teraz lubelskie. Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia nożownika, który niespełna 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Więcej szczegółów reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć. Dlatego Ihorem, obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, gdzie biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie. Prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz. Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia dwóch rannych wciąż przebywających w szpitalu.
0: 488 osób zostało zatrzymanych we Francji podczas demonstracji w kolejnym dniu mobilizacji licealistów domagających się poprawy warunków nauki. Dane te podało francuskie MSW. Demonstracje w wielu miastach kraju zgromadziły według organizatorów 450 tysięcy osób, a według MSW 256 tysięcy. Również nauczyciele przyłączyli się do tych protestów. Sytuacja pogarsza się od lat i to w coraz szybszym tempie. Teraz, gdy w całym kraju pojawia się tak wiele demonstracji i akcji protestacyjnych, wyraźnie widać, że we Francji narasta ogólne zmęczenie pogarszającymi się warunkami życia, mówił jeden z protestujących nauczycieli. Dzisiaj w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu. Leczenie dyskopatii zaczyna się od poznania przyczyn choroby.
2: Proszę nie traktować tego, że to już jest dramat, że to będą operować, że będzie się działo, tak? Warto ustalić przyczynę. I wtedy, jeżeli szybka jest reakcja, to jest fizjoterapia, to jest kinezyterapia, to jest praca z rehabilitantem, to jest praca samodzielna po poznaniu nawyków i odpowiednich ćwiczeń i naprawdę to daje efekty. Jeden warunek. Trzeba być cierpliwym.
0: Tłumaczy dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Dyskopatia, jak rozpoznać i leczyć? Słuchajcie dzisiaj faktów.
3: Fakty, opinie, komentarze.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Rzecznik rządu Adam Szłapka był gościem Tomasza Terlikowskiego.
4: Co z tym Władysławem Teofilem Bartoszewskim? Złoży ten immunitet, nie złoży?
5: No, jeśli do tej pory nie złożył, to chyba nie złoży.
4: A będzie miał odebrane?
5: No, myślę, że to są oczywiście decyzje klubów poszczególnych. Myślę, że tak, że Sejm pozwoli mu.
4: A w zasadzie dlaczego on cały czas jest wiceministrem spraw zagranicznych, skoro nawet nie ma certyfikatu? To znaczy, no to jest takie pytanie, które ciąży na koalicji.
5: No to znaczy myślę, że będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić. No bo to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. Jak pan doskonale wie, my w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem.
4: No dobrze, to znaczy rozumiem, że będzie odebrane. A co z premierem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wicepremierem? Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu tak, z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
5: Tak, oczywiście. No,
4: ale przed czy
5: mówił
4: po?
5: Pan. A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier, zresztą mówił o tym publicznie i mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem.
4: Kiedy się dowiedział, ani o czym rozmawiali?
5: Bo to ważne spotkanie, ale to jest, jak to powiedział publicznie pan premier, to było spotkanie dyskrecjonalne, więc...
4: No tak, tylko że z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
5: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
4: Znaczy,
5: ale
4: to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
5: No, ale na pewno
4: ale doszły
5: nie
4: do pana takie informacje, że rzeczywiście Donald Trump chciał zmiany sojuszy w Polsce?
5: Spotkanie z tego, co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny. W związku z tym...
4: Panie ministrze, ja o to pytam także...
5: W związku z tym ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
4: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
5: Nie sądzę,
4: i w Rumunii już zrobili to. Tak nie powiedziała pani ambasador.
5: Okej, no to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym. Raczej należałoby takich wypowiedzi unikać.
4: Panie ministrze, czy to w takim razie to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem było częścią uzgodnionej polityki rządu?
5: Tak, oczywiście.
4: Czyli było elementem, to nie jest takie jak, nie wiem, na przykład Szymon Hołownia się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim, tu nie mieliśmy z tym do czynienia.
5: Nie, no to znaczy współpraca pomiędzy wicepremierem, ministrem obrony narodowej i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczpospolitej układa się modelowo i myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego minimalnej nawet przestrzeni na jakiekolwiek podważanie.
4: Nic
5: tak,
4: nie ma.
5: Tak,
4: a co w takim razie Adam Bielan?
5: A to już trzeba pytać Bielana.
4: No, ale
5: to
4: pan nie... jest rzecznikiem rządu, rozumiem, że pan
5: broń Boże, nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą myślę, że Jarosław Kaczyński o tym wie też, ale czasem wykorzystuje takich polityków.
4: Co to znaczy najgorsze?
5: Takich, że jest dla władzy zrobić z każdym wszystko, każde świństwo, jest w stanie, no zresztą wychodził z PiS-u, potem zdradzał tych swoich kolegów, z którymi wyszedł z PiS-u. No,
4: taki Bielan to znaczy, po prostu. Co chce uzyskać?
5: Chcę zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest obrzydliwe podejście.
4: Panie ministrze, ale w jaki sposób chce zaszkodzić? No powiedział, że Donald Trump spotkał się z Władysławem Kosiniakiem. Jak gdzie to szkoda?
5: Nie, jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiS-u może te relacje poprawić, co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w normalnych, w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi, pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić, znaczy nie można próbować ze względu na własny, taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufania do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne. No to jest... Użyjąc takich, powiedziałbym, pisos...
4: Czym jest?
5: Nie,
4: chciał pan chyba powiedzieć o zdradzie stanu.
5: To jest jak zdrada, tak, dokładnie. To jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne.
4: Adam Bielan, pana zdaniem, jest niepatriotyczny, a nawet użyłby pan słowa, gdyby pan był z pisem, rozumiem, zdrady.
5: Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o PiSie, myśli o... współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim interesie.
4: A jak z tą bazą
5: z jakiegoś powodu zawsze starał się uciekać z polskiego parlamentu na lepiej płatne funkcje.
4: No dobrze, a jak to z tą bazą będzie, panie ministrze? Bo cały czas słyszymy różne obietnice, teraz już Donald Trump złożył obietnicę. Okej. Okay. Powiedział bardzo podobnie na temat Litwy i bazie na Litwie jako Polsce. To znaczy, jesteśmy bliżej tej bazy niż Litwini?
5: Czy bliżej niż Litwini, to musielibyśmy porozmawiać z kolegami z Litwy. Ale no tak, mam... Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Ja nie chcę mówić o terminie, natomiast tak, no pracujemy bardzo, bardzo intensywnie.
4: Pojawiały się też takie komentarze, że na razie Amerykanie wycofali oddziały rotacyjne, nie przesłali nowych, czyli mamy mniej żołnierzy niż mieliśmy. Słyszymy cały czas o kolejnych redukcjach, niekoniecznie w Polsce, ale słyszymy. Ale w efekcie mamy obietnicę, że może będzie kiedyś baza stała.
5: Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, ja tu w przeciwieństwie do takich ludzi jak Bielan, nie będę odbierał poprzednim rządom tego, że pracowały nad tym, żeby bazy amerykańskie były w Polsce, żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te 30 ponad lat wszyscy się o to starali. Wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wszyscy starali się o to, żeby być w Unii Europejskiej. No teraz się pojawiają tacy ludzie jak Brown, którzy to podważają, ale wszyscy się starali. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że informacja o tym, że Stany Zjednoczone redukują jakąś część wojsk z Europy, nie jest dobrą informacją także dla bezpieczeństwa całej Europy. Więc tak, my będziemy zabiegać na pewno o to, żeby i pracujemy nad tym, no już jest ta obietnica, żeby bazy amerykańskie były w Polsce. Natomiast myślę, że wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich z Europy była jak najmniejsza.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl, a do kolejnej jej części wrócimy w Faktach o drugiej, na której już teraz zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Będzie przegląd procedur po ostatniej pomyłce. Alerty zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców Lubuskiego. W faktach także o lawinie krytyki po wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej wojny z Iranem oraz o sukcesie naszej piłkarskiej młodzieżówki. Mamy awans na Mistrzostwa Europy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedur wysyłania alertów. Powód: ostatnia pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Jakie są ustalenia przyczyn tego błędu? Informacje w tej sprawie zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Słyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
0: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który kradzionym autem próbował uciec na Litwę. 34-latka obywatela tego kraju zatrzymano po pościgu na drodze S61. O szczegółach nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: W połowie września na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do kilku prób i kradzieży samochodów. Policjanci szybko połączyli te zdarzenia. Kluczowa okazała się współpraca ze służbami z Litwy i Niemiec oraz analiza nagrań z monitoringu. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, jechał skradzionym w Niemczech autem w kierunku granicy litewskiej. Po pościgu na trasie S61 w powiecie łomżyńskim został zatrzymany przez kryminalnych. 34-latek usłyszał już 4 zarzuty usiłowania oraz 3 zarzuty kradzieży z włamaniem, a także zarzut paserstwa. Okazało się, że nie posiadał prawa jazdy. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Amerykański prezydent Donald Trump wywołał burzę wypowiedzią na temat możliwego ataku Iranu na amerykańskie miasta. Wymienił Los Angeles i San Diego. Słowa te padły podczas wiecu wyborczego w Nebrasce. Na słowa krytyki nie trzeba było długo czekać. O czym więcej, amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Te słowa natychmiast spotkały się z reakcją władz Kalifornii. Gubernator Gavin Newsom ostro skrytykował prezydenta, określając jego wypowiedź jako niebezpieczną. Do krytyki dołączyli także inni kalifornijscy politycy, w tym burmistrzowie obu wymienionych miast. Trump mówił o tym w kontekście wojny z Iranem i kosztów, jakie konflikt powoduje dla Amerykanów. Prezydent przekonywał, że wzrost cen paliw jest jednym z kosztów prowadzenia wojny. Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne, na jakich konkretnych danych Trump opierał sugestię dotyczącą możliwości ataku Iranu na Los Angeles czy San Diego. Mieszkańcy w komentarzach chcą wiedzieć, czy faktycznie coś im grozi. Wypowiedź padła na niespełna miesiąc.